0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym przeskakujemy z litery na literę, chodząc po polskim alfabecie. A robimy to po to, żeby przyjrzeć się różnym wyrazom, które się rozpoczynają na kolejne litery i sprawdzić, co też one znaczą, bo poznawanie znaczeń wyrazów jest fascynującą przygodą. Fascynującą jak F. O tym słowie moglibyśmy sobie rozmawiać tydzień temu, choć akurat inne na F wybraliśmy sobie, a dzisiaj jesteśmy krok dalej. Jesteśmy jeden krok po literze F w polskim alfabecie, czyli dotarliśmy do litery G. A jakież to słowo zaczyna się na G? Ho, ho, wiele jest takich słów. A mam dzisiaj dla was jedno roślinno-ludzkie. Chodzi o wyraz grono. Gdy mówię grono, to ciekawa jestem, czy macie jakieś skojarzenia. Może z winogronem? Bardzo dobrze. To są bardzo dobre skojarzenia, bo rzeczywiście słowo grono w jednym ze swoich znaczeń nazywa kiść drobnych owoców, takich kuleczek mniejszych albo większych, ale połączonych na jakiejś większej gałązce. I takie kuleczki tworzą jakby większe kule, albo takie jakby większe łezki. I zbiór właśnie drobnych kuleczek tworzących większe kule, czy po prostu zbiorowiska owoców, nazywamy gronem. Winogrono ma grona, to już ustaliliśmy, ale nie tylko, bo na przykład jarzębina też ma grona. Pomyślcie o tym słowie, gdy będziecie na przykład szli na jakiś jesienny spacer, czy to do parku, czy na łąkę, i napotkacie tam jarzębinę, czyli piękne drzewko. To drzewko owocuje ślicznymi, żywo-pomarańczowymi kuleczkami, które są właśnie połączone w grona, czyli w te kiście. Ale nasze słowo grono ma też inne znaczenie. Nazywa ludzi. Czy dowolnych ludzi? No oczywiście nie. Tak jak niedowolne owoce nazywamy gronem, tylko takie, które rosną bardzo blisko siebie i przez to tworzą taką zwartą kulę, tak też niedowolnych ludzi nazywa się gronem, tylko ludzi, których łączy pokrewieństwo, czyli na przykład członków rodziny, albo ludzi, których łączy przyjaźń, czy też wspólna praca, albo wspólne zainteresowania, czyli jest

Czyli jeżeli jest coś, co łączy jakoś ludzi, co sprawia, że możemy powiedzieć, oni są podobni pod jakimś względem, to takich ludzi nazwiemy gronem. Mówimy czasami, o, nauczycielskie grono zebrało się w pokoju nauczycielskim, czyli ludzie, którzy wykonują pracę, którzy są nauczycielami w danej szkole. To ich łączy. Oni się nie muszą przyjaźnić, ale też nie muszą żyć w niezgodzie. Najważniejsze jest to, że łączy ich wspólna praca i z tego właśnie powodu nazywamy ich gronem. Możemy też mówić o gronie laureatów jakiegoś konkursu. Możemy mówić o gronie kolegów, specjalistów, o wielu, wielu różnych gronach. Do swojego grona można kogoś przyjąć, albo z tego grona można go wyłączyć, choć zdarza się to chyba niezbyt często. Ciekawa jestem, czy wiedząc już, co nazywa słowo grono, moglibyście stwierdzić, że spotkaliście się w swoim życiu z jakimś gronem, albo może się nie spotkaliście. Czy chcielibyście należeć do jakiegoś grona? Jeżeli tak, to do jakiego? Pomyślcie o tych różnych gronach ludzkich, ale też roślinnych. Może spróbujecie wspólnie z kolegami i koleżankami, czy to w przedszkolu, czy to w szkole, urządzić jakąś specjalną debatę o gronie, właśnie w gronie swoim koleżeńskim. Porozmawiajcie o gronie. To się bardzo dobrze składa. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień eponimiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych zwyczajnych słowach pochodzących od imion albo nazwisk, albo od innych nazw własnych. Takie zwykłe słowa, które zawdzięczają życie na przykład nazwiskom albo imionom swoich pomysłodawców czy też wynalazców, to są eponimy. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o eponimie, który doskonale znacie, ale o którym mało kto wie, że to jest właśnie eponim. Chodzi o słowo rower. Słowo, którym posługujecie się prawdopodobnie codziennie, a o którym nie każdy wie, że ma bardzo ciekawą historię. Otóż słowo rower zawdzięcza życie nazwie pewnej angielskiej firmy, która produkowała około 150 lat temu właśnie pojazdy, które dzisiaj nazywamy rowerami, a kiedyś były nazywane velocypedami. Velocypedy mogły być różne, na przykład tricykle albo

bicykle, czyli były to takie pojazdy pierwotne, które miały na przykład jedno duże koło na przodzie, ogromne, ogromne koło i drugie malutkie z tyłu. Albo odwrotnie, mogło być malutkie koło z przodu, albo ogromne z tyłu. Albo mogło być jedno małe koło z przodu, a dwa duże z tyłu, lub inaczej jeszcze. Takie wszystkie pojazdy nazywane były velocypedami i właśnie velocypedy produkowała około 150 lat temu firma angielska, której nazwę pisze się tak jak dzisiaj, czyli R-O-V-E-R, a czyta się po angielsku Rover. Dzisiaj kojarzymy tę nazwę, jeżeli kiedykolwiek ją usłyszeliście, z samochodami, bo w pewnym momencie ta firma zaczęła produkować samochody, ale początkowo produkowała właśnie velocypedy, czyli właśnie takie pojazdy, których potomkiem jest dzisiejszy rower. Ta firma Rover wsławiła się tym, że jako pierwsza wypuściła na rynek takie velocypedy, które przypominają dzisiejsze rowery, czyli velocypedy z kółkami równej mniej więcej wielkości, no i napędzane pedałami, czyli takie prototypy, czyli pierwowzory dzisiejszych rowerów. Potem firma przeżywała burzliwe dzieje, no i przestała produkować rowery, ale jej nazwa utrwaliła się w nazwie tego środka lokomocji, którym posługują się dzisiaj miliardy ludzi na całym świecie, czyli właśnie w nazwie rower. Możemy też zadać sobie pytanie, czy ta nazwa w ogóle coś oznacza. Chodzi o nazwę i firmy, i nazwę pojazdu. Czy to jest taki przypadkowy zestaw głosek, czy jednak jakieś znaczenie w tym się kryje? Otóż jest tutaj znaczenie, czyli i firmę nazwano nieprzypadkowo, i też w słowie rower kryje się jakiś nieprzypadkowy sens. W języku angielskim rover to jest po prostu włóczęga, czyli ktoś, kto lubi chodzić, jeździć, czasem bez celu, ale zawsze dla przyjemności po świecie. Właśnie temu miały służyć pojazdy produkowane przez firmę Rover, które dały początek dzisiejszym rowerom. Tym, na które możemy wskoczyć i na których możemy wyruszyć w świat. Nawet na rowerach da się objechać świat. Do tego akurat Was jeszcze w tym momencie nie zachęcam, ale może macie na koncie jakieś przygody rowerowe swoje, które przeżyliście sami lub też z kimś i może o tych przygodach chcielibyście komuś opowiedzieć, albo może chcielibyście napisać o nich opowiadanie. Co Wy na to? Bardzo Was do tego zachęcam, jak również po prostu do wycieczek rowerowych, bo to bardzo, bardzo zdrowe. Oczywiście pamiętajcie zawsze o kaskach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy sobie o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Proponuję wam dzisiaj obserwację pewnego ptaka, krewnego ptaka sprzed tygodnia. Tydzień temu rozmawialiśmy sobie o wronie, o tej wronie, która kracze, a dziś proponuję wam rozmowę o kruku. Kruk zasłużył się polszczyźnie, czyli naszemu językowi, na kilka sposobów. Po pierwsze, mamy różne powiedzenia związane z tym ptakiem. Chyba najbardziej znane powiedzenie to jest biały kruk. Nazywamy tak coś rzadkiego, jakąś osobliwość. Coś, co występuje tylko w jednym egzemplarzu i jest bardzo, bardzo nietypowe. Najczęściej białymi krukami nazywa się bardzo, bardzo, bardzo rzadkie książki. Takie na przykład, które mają kilkaset lat i do dziś przetrwały tylko w jednym egzemplarzu. Są tak rzadkie, jak wśród czarnych kruków rzadki jest biały kruk. I dlatego właśnie te rzadkie książki lub też inne przedmioty nazywa się białymi krukami. Ale mamy jeszcze inne powiedzenie związane z krukiem. Brzmi ono tak. Kruk krukowi oka nie wykole. Nie wykole, czyli nie wyłupie, nie wydłubie, nie wydziobie. To jest dość okrutne, ale no, tak się zdarza w świecie przyrody, że czasami zwierzęta bywają w stosunku do siebie agresywne. Co to znaczy? Kruk krukowi oka nie wykole.

kole. Oczywiście to powiedzenie odnosi się do ludzi, a nie do kruków, bo na tym polegają nasze barwne powiedzonka, że niby rozmawiamy o zwierzętach, a tak naprawdę rozmawiamy o ludziach. A mówimy tak wtedy, gdy opisujemy ludzi, którzy razem coś robią, których łączą jakieś interesy, ale zwykle nieuczciwe. Więc chodzi o to, że jeżeli kilka osób razem robi coś nieuczciwego, coś podejrzanego, to nie wyrządzą sobie krzywdy, popierają się, bo wiedzą, że jeżeli ktokolwiek z nich wpadnie, no to wpadną też wszyscy. A więc chodzi o to, że przestępcy i osoby, które właśnie robią różne nieuczciwe rzeczy, popierają się i chronią się wzajemnie. Z tego można by wysnuć wniosek, że o krukach nasi przodkowie myśleli jak o złych ptakach, że przypisywano krukom złe intencje, skoro wytworzono, wymyślono takie powiedzenie o złych ludziach, ale powiedzenie nawiązujące do kruków. To prawda, rzeczywiście o krukach od dawna źle myślano. Kruki okryły się złą sławą. W różnych bajkach, baśniach są to przecież ptaki złych czarownic. Chociaż tak naprawdę kruk jest ptakiem wspaniałym i bardzo mądrym, ale my krukom przypisujemy złe intencje i prawdopodobnie dlatego właśnie na przykład o ludziach, którzy przynoszą wieści o nieszczęściach albo którzy zwiastują nieszczęścia, mówi się, że to kruki. Także o ludziach, którzy żerują na czyimś nieszczęściu, mówi się, no znowu, że to są kruki. Czyli mamy w języku różne dowody tego, że w naszej kulturze źle o tych ptakach myślano. Ale na szczęście na tym się historia nie kończy, bo kruki zasłużyły się naszemu językowi jeszcze z innego powodu. Z tego samego powodu, co wrony. Mianowicie kolor kruków jest tak intensywny, tak mocny i tak charakterystyczny, że wszedł na stałe do naszego języka. Mówimy o kruczych włosach, o kruczych piórach, o kruczej sierści, czyli takiej intensywnie, tak bardzo, bardzo mocno czarnej i połyskliwej, bo takie właśnie są pióra kruka. Bardzo mocno czarne i błyszczące. Ten kolor jest tak charakterystyczny, że wszedł na stałe do naszego języka. Nawet o ludzkich włosach możemy powiedzieć, że one są krucze. Dziewczyna może nosić krucze warkocze, ktokolwiek może mieć krucze włosy i to jest bardzo, bardzo ładne. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że nawet niektóre owce nazywa się krukówkami. Naprawdę. Takie owce, które mają czarną, lśniącą wełnę, tak samo czarną i lśniącą jak krucze pióra, nazywa się krukówką. I nie ma tutaj żadnych złych intencji, nie ma niczego niebezpiecznego. Wręcz przeciwnie, jest piękny kolor. Ciekawa jestem, czy spotkaliście kiedyś kruka, czy wiecie, jak on wygląda i czy znacie jakieś historie związane z krukiem, na przykład z bajek czy baśni. Poszukajcie ich, bo to są tajemnicze i często bardzo, bardzo ciekawe opowieści. Powodzenia i do usłyszenia!

wiele częściej. Imiona dawne, imiona słowiańskie, czyli te wymyślane przez naszych przodków w najdawniejszych czasach. To właśnie w tych imionach szczególnie wyraziście można zobaczyć, jakie wróżby chcieli ukryć rodzice, którzy nadawali dane imię swojemu dziecku. A były to wróżby bardzo, bardzo różne. I tropienie ich, a także tropienie tych dawnych imion, to może być niezapomniana przygoda językowa. Jeżeli więc chcecie się zabawić w językowych detektywów razem ze mną, w imiennych detektywów, to zapraszam. Zastanówmy się, co takiego najważniejszego, jakie najważniejsze wartości ukrywano w imionach? Przede wszystkim możemy powiedzieć, że w tych najdawniejszych imionach kryje się często taka informacja, że najważniejsze jest życie. No bo żyjąc, istniejemy, myślimy, stajemy się kimś. No a żeby żyć, musimy też coś jeść. I właśnie te różne rzeczy związane z życiem, myśleniem, jedzeniem często kryją się w różnych starych imionach, na przykład takich jak Wszebąd. Tak, tak, właśnie kiedyś nadawano chłopcom imię Wszebąd, które znaczyło prawdopodobnie niech będzie wszędzie, czyli w tym imieniu kryła się wróżba, żeby chłopiec był wszędzie, żeby go nie zabrakło, żeby był, żeby żył jak najbardziej, no bo to wszędzie oznacza braku, można powiedzieć. Więc taka wróżba jak największego, jak najpełniejszego życia kryła się w tym imieniu. Było też imię Włościbyt. Dziwne imię z naszego punktu widzenia, prawda? Włościbyt. Z czym się ono kojarzy? Z jakimiś włościami i z jakimś byciem też chyba. I to jest dobry trop. To imię prawdopodobnie znaczyło: to jest taki człowiek, który potężnie żyje, potężnie istnieje, którego życie jest ważne. Więc taką wróżbę właśnie, ważnego życia, ukrywano w imieniu Włościbyt. Z kolei imię Żyrosław, czy się wam z czymś kojarzy? Ten pierwszy człon Żyro. Jeżeli komuś skojarzył się z żarciem, to dobrze, chociaż dziś słowo żarcie i też wyraz żreć to są słowa bardzo potoczne, wręcz nawet takie pospolite, a na pewno mało eleganckie, to kiedyś nie miały takiego nacechowania, kiedyś to były wyrazy neutralne. Więc właśnie do nich nawiązano, a ten drugi człon sław oczywiście kojarzy się ze sławą. Więc być może imię Żyrosław oznaczało ten albo taki, który sławi jedzenie. Boże, tak rzeczywiście, może tak było. No bo jedzenie jest rzeczywiście ważne. Jeżeli nie jemy, to nie żyjemy. Nasi przodkowie mieli także imię Myślibor. Myślibor słusznie kojarzy się nam z myśleniem, ale dość niejasna dla nas dzisiaj jest cząstka bor. Co to znaczy bor? Czy chodzi o las, który dzisiaj nazywamy borem, choć mówimy o nim bór, to jest taki gęsty bór? Nie, to nie chodzi o las. Ten wyraz bor kiedyś oznaczał walkę, w ogóle miał związek z walką. Dziś jest dla nas nieczytelny, dlatego musimy sięgnąć do słowników, żeby go rozszyfrować. Ale jeżeli przyjmiemy, jeżeli już wiemy, że bor oznacza walkę, a myśli, ta pierwsza cząstka kojarzy się z myśleniem, ma związek z myśleniem, to rozszyfrujemy, że myślibor to jest ktoś taki, który walczy myśląc albo myśli o walce. No i to będzie dobry trop. Takie właśnie życzenie ukryto w imieniu Myślibor. Zresztą do tego imienia podobne jest inne. Bolemysł, taki, który dużo myśli. Bo cząstka bole, tak jak tydzień temu sobie rozmawialiśmy przy okazji imienia Bolesław, cząstka bole oznacza dużo, więcej albo lepiej. I wcale nie ma związku z boleniem, czyli bólem. Więc bolemysł to ten, kto więcej myśli. Właściwie można powiedzieć, że to jest jakiś mędrzec. Podobnie jak uniemysł,
dziwny wyraz, dziwne imię. I nie chodzi o to, że ktoś nie myśli, nie, bo

0: znowu mamy coś tajemniczego w tym imieniu. Mamy cząstkę unie, to jest jedna cząstka, jedno słóweczko ukryte w tym imieniu. Unie kiedyś znaczyło to samo co bole, czyli znaczyło więcej, lepiej. A zatem uniemysł, podobnie jak bolemysł, to ten, który więcej i lepiej myśli, czyli po prostu mędrzec. A czy wiecie, jak dawniej zdrabniano te imiona? Właściwie nie ma dobrych poświadczeń w tekstach, czyli nie ma dowodów na to, jak często te dawne słowiańskie imiona zdrabniano, ale wiemy na pewno, że nasi przodkowie zdrobnienia lubili, wręcz lubowali się w nich, więc może wy zechcecie cofnąć się w czasie i wymyślić zdrobnienia tych dzisiaj poznanych imion, czyli przypomnijmy, Wszebąd, Włościbyt, Żyrosław, Myślibor, Bolemysł i Uniemysł. Spróbujecie? Więc powodzenia i do usłyszenia.
1: Poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
2: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez...

0: zapomnij i smacznego!
1: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym języku. Zwykle opowiadam wam o kilku powiedzeniach, które się wiążą z jakimś słowem, ale dziś mam propozycję trochę inną. Otóż chcę wam opowiedzieć tylko o jednym powiedzeniu, ale za to o takim, które ma bardzo ciekawą historię. To powiedzenie brzmi: wykręcić się sianem. Ciekawa jestem, czy je znacie. Być może tak. Wykręcić się sianem to znaczy... No, co to znaczy właśnie? Jak tutaj objaśnić znaczenie tego powiedzenia? Chyba najlepiej na przykładzie. Mówimy, że ktoś wykręcił się sianem wtedy, gdy ten ktoś miał coś zrobić, oczekiwano tego od niego albo proszono go, no miał taki obowiązek, ale jakoś tak zakombinował, że w ostateczności nie wykonał tej pracy. Jakoś właśnie tutaj to kombinowanie jest ważne i to, że ostatecznie ktoś nie zrobił tego, co powinien był zrobić. Ktoś się wykręcił sianem. No ale można zadać pytanie, skąd to powiedzenie się wzięło? Wcale to nie jest oczywista historia, ale za to jest to historia znana, opisana w różnych źródłach. I zaraz wam ją opowiem. Ustalmy na początku, czy wszyscy wiemy, czym jest siano. Wiecie, co to jest siano? Przypomnijmy, bo być może ktoś nie wie, że jeśli kosi się trawę, to potem taka trawa ususzona staje się sianem. Zwłaszcza jeżeli kosi się wysoką, taką wybujałą trawę, to robi się z tego długie, takie jędrne, wspaniałe, pachnące, niesamowicie pachnące siano. I właśnie takie siano jest gdzieś u podstaw naszej historii. Zresztą do tego nawiązuje przecież sama forma naszego powiedzenia, czyli wykręcić się sianem. A historia jest taka. Wyobraźcie sobie, że 500 lat temu, to jest strasznie dawno, ale 500 lat temu w Krakowie żył sobie pewien człowiek. Nazywał się Zięba. Był błaznem królewskim. Oprócz bardzo sławnego błazna królewskiego Stańczyka, był też taki właśnie błazen Zięba. Czyli był to człowiek, którego zadaniem, którego pracą było rozbawianie króla. No i ten Zięba był kuty na cztery nogi, czyli nie dał sobie w kaszę dmuchać, czyli był bardzo obrotny. Wiedział, co w trawie piszczy i umiał sobie doskonale radzić w każdej sytuacji. Któregoś razu postanowił sobie zażartować z dworzan. Z dworzan, czyli takich ludzi, którzy obsługiwali króla, tak powiedzmy najprościej. Z tymi dworzanami Zięba miał na pieńku, czyli były między nimi jakieś konflikty. No i postanowił sobie właśnie w związku z

tym z tych dworzan zażartować. Któregoś razu zaprosił ich do pewnej restauracji, krakowskiej restauracji, i tam postanowił ich wspaniale ugościć. Zamówił wspaniałe jedzenie, stoły się uginały, zamówił mnóstwo picia, też stoły od tego picia się uginały, no a zaproszeni bardzo się cieszyli, że tak tanim kosztem poucztują. Dlaczego tanim kosztem? No bo zięba miał za wszystko zapłacić. Jedzą, piją, ucztują, śmieją się, bawią się. Aha! I wydaje im się, że wszystko będzie wspaniale. Ale oczywiście nasz zięba był kuty na cztery nogi. Wcześniej umówił się z gospodarzem tej restauracji, że za wszystko zapłacą goście, więc właściciel restauracji był spokojny. W czasie uczty, gdy już wszyscy byli rozweseleni, zięba powiedział im tak: słuchajcie, pokażę wam wspaniały dowcip. Taki dowcip, którego nawet król nie widział. Wszyscy się bardzo ucieszyli. No i co zrobił nasz zięba? Wysłał gospodarza, tego właściciela piwnicy, po siano. Dobre, długie siano. Nie tylko pachnące, ale właśnie ważne było to, żeby to siano miało takie długie źdźbła, no i żeby było niezbyt suche. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o skręcanie z tego siana sznura. Gospodarz, właściciel restauracji, przyniósł całe naręcze siana i zięba zaczął skręcać to siano. Skręcał, skręcał, skręcał, robił się z tego długi sznur, a ci dworzanie, ci, którzy ucztowali, czekali, co będzie dalej. A zięba skręcał, skręcał, skręcał, sznur był coraz dłuższy, aż musiał zięba wyjść na schody i ciągle skręcał, skręcał, skręcał ten sznur z siana, aż w końcu wyszedł na ulicę i ciągle skręcał sznur z siana i wziął nogi za pas, uciekł. Wykręcił się sianem, można powiedzieć. Zakpił sobie z tych dworzan, z którymi miał na pieńku. Nie zapłacił za ucztę, bo umówił się wcześniej z gospodarzem, z właścicielem restauracji, że zapłacą ci goście. No a ci goście, którzy myśleli, że będą ucztować na koszt naszego błazna zięby, sami musieli za swoją ucztę zapłacić. I taka jest właśnie historia, która podobno wydarzyła się naprawdę 500 lat temu, która leży u podstaw, leży u podłoża naszego dzisiejszego powiedzenia – wykręcić się sianem. Ciekawa jestem, czy ta historia przypadła wam do gustu i ciekawa jestem, jak ocenilibyście postępowanie tego naszego błazna zięby. Czy to było dobre, co on zrobił, czy może wcale nie? Bardzo mnie to ciekawi. Spróbujcie o tym z kimś porozmawiać, albo może zadzwonicie do radia i opowiecie prowadzącemu, co sądzicie o tym błaźnie, ziębie, który 500 lat temu wykręcił się sianem do tego stopnia, że mamy od tej pory w naszym języku to powiedzenie. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym poruszamy się po prostej ścieżce polskiego alfabetu. I celowo powiedziałam o prostej ścieżce po to, żeby odróżnić ją od krętych ścieżek, które się wiążą z czymś, o czym chcę wam dzisiaj opowiedzieć. A to coś jest na literę L, bo właśnie w tym miejscu polskiego alfabetu jesteśmy. Jesteśmy przy literze L i właśnie tą literą rozpoczyna się wyraz labirynt. Być może z tym wyrazem kiedyś już się spotkaliście, ale wcale to nie jest oczywiste. Nie mogę mieć takiej pewności, więc proszę bardzo, oto z przyjemnością przedstawię wam znaczenie wyrazu labirynt, a tak naprawdę kilka znaczeń, bo tak jak większość wyrazów, które mamy w języku polskim, tak i labirynt ma właśnie kilka znaczeń. Pierwsze znaczenie jest bardzo stare, wręcz można powiedzieć, że jest starożytne. Otóż w tym pierwszym, najdawniejszym znaczeniu wyraz labirynt nazywa budowlę. Ale nie taką zwykłą budowlę, nie dom, nie przedszkole i nie szkołę. W tym pierwszym znaczeniu wyraz labirynt nazywa budowlę o bardzo skomplikowanym układzie sal i krzyżujących się krętych korytarzy. No i przez to, że naprawdę trudno się zorientować, w którym miejscu jest jakiś pokój, jakieś pomieszczenie i jak do tego pokoju czy też pomieszczenia dojść, bo korytarze są kręte. Czasem skręcają w prawo, czasem w lewo, czasem się kończą ślepą uliczką. No naprawdę jest to bardzo skomplikowane i z tego powodu naprawdę dojście do miejsca, do którego się chce dojść i co więcej wyjście takiego labiryntu jest nie lada sztuką. Nie jeden w labiryncie korytarzy i sal zabłądził. To jest podstawowa cecha właśnie tego labiryntu w tym pierwszym starożytnym znaczeniu. Nie można trafić albo bardzo trudno trafić do miejsca, do którego się chce dojść albo do wyjścia. I właśnie ta cecha sprawiła, że labiryntem zaczęto nazywać też inne rzeczy. Na przykład, gdy jesteśmy w parku i widzimy plątaninę ścieżek i naprawdę nie wiemy, w którą stronę skręcić, żeby dojść tam, gdzie chcemy dojść, to też taką plątaninę ścieżek nazwiemy labiryntem. Chociaż wcale to nie jest budowla, to nie jest ten starożytny labirynt, ale pod pewnym względem plątanina ścieżek w parku przypomina nam ten starożytny właśnie labirynt. Jeżeli jesteśmy w obcym mieście i nie znamy jego układu, to też możemy się zgubić w labiryncie uliczek, albo tak nam się wydaje, że te uliczki tworzą labirynt. Są dla nas niejasne, nie wiemy gdzie skręcić, jak się po nich poruszać, żeby dojść tam, gdzie chcemy dojść. Co więcej, czasami nam się wydaje, że myśli, nasze własne myśli są jak takie kręte ścieżki i niedokładnie wiadomo, za którą myślą podążać, żeby na przykład znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu albo żeby dowiedzieć się, o co nam czy komuś innemu chodzi. I dlatego również, oczywiście przenośnie, możemy mówić o labiryncie myśli, o labiryncie domysłów, możemy czasem mówić o labiryncie przepisów. Jeżeli jakieś pismo urzędowe jest dla nas niezrozumiałe, czujemy się jakby ktoś nas wpuścił do tego pierwszego labiryntu. Zresztą właśnie z tym starożytnym labiryntem, czyli z tą skomplikowaną budowlą o układzie, który utrudnia dojście do celu i wyjście na zewnątrz, wiąże się pewna piękna historia. Ta piękna historia, dziś powiedzielibyśmy baśń, ale mówimy o niej mit, bo jest częścią mitologii starożytnej Grecji, właśnie dotyczy labiryntu. Otóż był pewien młodzian, miał na imię Tezeusz. Podjął się bardzo trudnego zadania. Miał zabić bestię, minotaura, który mieszkał właśnie w labiryncie, w specjalnie zbudowanym dla niego labiryncie. Labirynt miał tak wymyślną

budowlę, że ta bestia naprawdę nie mogła się z niej wydostać. Ale ten, kto doszedłby już do tej bestii, czyli ten, kto pokonałby labirynt ścieżek i nawet gdyby zabił bestię, miałby kłopot z wydostaniem się, czyli być może byłby skazany na pozostanie w tym labiryncie. To była trudność druga, przed którą stanął Tezeusz. Co tu zrobić? Przyszła mu na pomoc Ariadna. Piękna dziewczyna, która dała mu kłębek nici. I to było rozwiązanie problemu Tezeusza. Tezeusz przywiązał nić na początku labiryntu, u wejścia, a potem poruszał się ścieżkami, znalazł drogę do Minotaura, zgładził bestię i dzięki nici wiedział, jak wyjść. Ta nić poprowadziła go z powrotem. Być może to jest podpowiedź do tego, jak poruszać się w labiryncie naszych własnych, trudnych, czasem skomplikowanych myśli. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się kiedyś z jakimś labiryntem. Może byliście w jakimś labiryncie, może w krzyżówkach lub różnych zadaniach, takich trochę zabawowych, a trochę szkolnych, spotkaliście się z labiryntem. I ciekawi mnie też, jak zachowalibyście się, gdybyście przed jakimś labiryntem stanęli. Najważniejsze jednak to pamiętać, że nawet jeżeli coś wydaje się tak zagmatwane, że nie ma wyjścia, to jednak zawsze jakieś wyjście, choćby z najtrudniejszej sytuacji, się znajduje. A więc pomyślcie sobie przyjemnie i spokojnie o labiryntach i powodzenia oraz do usłyszenia.

Dziś dzień alfabetyczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. W naszym cyklu nadszedł czas na literę K. Doskonale tę literę znacie, choćby z takich wyrazów jak kot, albo kura, albo może kwoka, albo może kogut. O, jeszcze wiele, wiele słów rozpoczyna się na K, ale proponuję Wam dzisiaj rozmowę o wyrazie, który spotykamy raczej dość rzadko w codziennym języku, a ten wyraz warto znać, choćby dlatego, że zrobił w swojej historii, czyli w swoim życiu, naprawdę fikołek podniebny. Wywinął nam taki numer, że zaraz się przekonacie, jaki to numer wyrazowy wiąże się z tym słowem tajemniczym jeszcze, ze słowem na K. A chodzi o wyraz, uwaga, uwaga, uwaga, karambol. Kojarzy się Wam z karambą, z takim przekleństwem bajkowym. O, karamba! Pamiętacie to? Rzeczywiście, takie przekleństwo, takie złorzeczenie mamy i znamy, taki wyraz złości, nawet może bezsilności, ale karambol z karambą nie ma nic wspólnego. A z czym ma coś wspólnego? Z dwiema rzeczami. Dzisiaj, gdy zwłaszcza dorośli mówią o karambolu, mają na myśli specjalny rodzaj wypadku na drodze. Takiego wypadku, w którym bierze udział kilka samochodów. Jeden samochód uderzył w drugi, może nawet lekko stuknął, ale jakoś uderzył w drugi. Ten drugi uderzył w trzeci, trzeci w czwarty, czwarty w piąty i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze do tego pierwszego, który uderzył w drugi, z tyłu może uderzyć jakiś inny i tworzy się na drodze ogromny, ogromny korek. Dlaczego? Dlatego, że wiele samochodów się stuknęło. Stuknęło albo uderzyło, lżej lub słabiej, wszystko jedno. Ale istotne jest to, że wiele samochodów w tej stłuczce, w tym zderzeniu uczestniczy. I to dzisiaj właśnie nazywamy karambolem. Ale kiedyś ten wyraz miał zupełnie inne znaczenie. Zresztą do dzisiaj w tym znaczeniu pierwotnym bywa czasami używany przez niektórych. A przez kogo? Ha? Przez graczy w grę, która się nazywa bilard. Wiecie, co to bilard? To jest taki specjalny rodzaj gry, który polega na tym, że na specjalnym, dużym stole wyłożonym zielonym suknem, czyli taką zieloną materią, na stole, w którym są dziury w rogach i w różnych miejscach przy brzegach, gra się kulami. Te kule nazywają się bile. I gracze uderzają w te bile specjalnymi kijkami. Są określone zasady, wiadomo, kto wygrywa, kto przegrywa. Są zasady gry w bilard, ale właśnie z tą grą wiąże się sytuacja, którą pierwotnie nazywa się karambolem. Otóż ta sytuacja polega na tym, że gracz, który przyczajony stoi przy stole bilardowym, pochylony, celuje kijkiem w jedną bilę, uderza w tę bilę i ta bila potem trafia jednocześnie w dwie następne bile, czyli te kule rozłożone na stole bilardowym. I to właśnie, że jedna uderzona bila jednocześnie potem trafia w dwie kolejne, nazywa się karambolem. To jest to znaczenie pierwotne, znaczenie, którego używają do dzisiaj gracze. Bywają też takie odmiany bilardu, w których gra się na stole bez otworów przy brzegach, czyli bez takich otworów, w które bile mają wpadać. Tej odmianie bilardu gra się tylko trzema bilami, czyli tylko tymi trzema kulami. I karambolem nazywamy taką sytuację, gdy jedna bila uderzy w dwie pozostałe. Oczywiście ona nie musi uderzyć jednocześnie, ale chodzi o to, żeby odbijając się od ścian trafiła także w te dwie pozostałe bile. A więc pochodzenie słowa karambol jest, można powiedzieć, zabawowe, może nawet trochę niebezpieczne, bo bilard to jest gra dla dorosłych, gra, która się kojarzy z hazardem, czyli pewnym niebezpieczeństwem. Ale to, co łączy to pierwsze znaczenie karambolu z tym znaczeniem dzisiejszym,

To jest niewątpliwie stłuczka, niewątpliwie jakieś uderzenie, trochę mocniejsze niż takie zwyczajne, niż takie, którego można by się było spodziewać. Ciekawa jestem, czy umielibyście wymyślić jeszcze jakieś inne sytuacje, do których można by w naszym świecie fantazji odnieść słowo karambol. Czyli czy są jeszcze takie sytuacje, w których dochodzi do jakiegoś uderzenia, do jakiejś stłuczki, stuknięcia się i czy tak przenośnie, metaforycznie to też dałoby się nazwać karambolem? Może spróbujecie się nad tym zastanowić? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia.

0: Polskie Radio Dzieciom. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dzień dobry, to poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszamy do godziny 10:00, będziemy razem. Marta Kawalec, Ania Jończyk i wszyscy nasi słuchacze.

Na dzień dobry, piosenka z Kubusia Puchatka. Mam nadzieję, że u was bardzo miło ten poranek przebiega. 7:35 minut po godzinie 7:00 na zegarach, chwila po godzinie 7:00, więc jesteśmy razem w poniedziałek. Zaczynamy kolejny tydzień wakacji, a dzisiaj już 10 sierpnia, więc zostało nam jeszcze 3 tygodnie. 3 tygodnie pełnych wakacji, kiedy tak patrzę na to, jak słońce wstaje coraz później i zachodzi coraz wcześniej i ten dzień się trochę kurczy, bo już teraz właśnie skurczył się do 14 godzin i 59 minut, no to rzeczywiście trochę czuć, że te wakacje mijają, ale nie przejmujemy się tym, bo 3 tygodnie to wciąż jest więcej niż ferie zimowe, więc myślę, że to jest bardzo pozytywna wiadomość na początek dnia. A dzisiaj 10 sierpnia imieniny obchodzą Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Bogdan, Bernard, Bogdana, Amadeusz, Hugo, Bożydar, Hugon i Laurenty. Jeżeli znacie takie osoby, to możecie im dzisiaj złożyć życzenia, bo właśnie one obchodzą dzisiaj imieniny. Kartka z kalendarza to oczywiście święta

Nietypowy dzisiaj dzień przewodników i ratowników górskich, o których rozmawialiśmy we wczorajszym poranku, więc możecie sobie wrócić do tej rozmowy. Julka Rozbiecka fantastycznie opowiadała o przygodach w górach, jakie mogą nas spotkać, a to wszystko na stronie Polskiego Radia Dzieciom. Możecie znaleźć tę audycję i sobie posłuchać w wolnym czasie, ale teraz

Światowy Dzień Lwa. Lew to oczywiście bardzo znane, bardzo groźne zwierzę, ale tylko oczywiście, kiedy jesteśmy na sawannie, bo na razie nic nam nie grozi, bo domyślam się, że nikt z Was nie słucha nas na afrykańskiej sawannie. W związku z tym rozpoczynamy poranek. Do godziny 10 bawimy się razem i mam nadzieję, że nie zabraknie nam ciekawych tematów, atrakcji, ciekawostek, bo będzie też bardzo fajny temat i gość, ale to oczywiście jeszcze trochę później. Zatem jeżeli macie ochotę, to możecie do nas zadzwonić i pochwalić się, albo po prostu opowiedzieć, co się u Was dzieje 10 sierpnia w poniedziałek wakacyjny, to drugi poniedziałek wakacji sierpniowych, więc możecie oczywiście do nas zadzwonić. Może jedziecie akurat do przedszkola, może gdzieś na wakacje, a może zbieracie się na jakiś porankowy piknik. To wszystko możecie nam opowiedzieć, a telefon do naszego studia to 22 645 20 55, a my oczywiście czekamy na Wasze radosne historie i opowieści. Co dzisiaj się u Was dzieje. Skoro już wstaliście, otworzyliście oczy, to mam nadzieję też, że macie dobry humor, ale jeżeli nie, to Majka Jeżowska podpowie Wam, jak mieć od rana dobry humor. No to ruszamy.

I jak pomogło? Bo mam nadzieję, że jeżeli ktoś jeszcze nie miał dobrego humoru, to teraz Majka Jeżowska wysłała wam trochę dobrej energii i już teraz wszystkim uśmiechy wróciły na twarz. Słuchajcie, wstajemy, drodzy słuchacze. Myślę, że piękny dzień przed nami, ciepły co prawda, ale no przecież skoro jest lato, to musi być ciepło. No a skoro już o tym cieple mówię, to może zaczniemy w takim razie od prognozy pogody. W poniedziałek, 10 sierpnia, Polska będzie podzielona na takie części, bo część będzie słoneczna i upalna temperatura tam będzie panować, a wschód będzie na przykład nawiedzany przez burze. Są takie regiony, gdzie burzy będzie całkiem sporo. Ulewy, grady na zachodzie i w centrum też mogą się zdarzać. No a jeżeli chodzi o temperaturę, to maksymalna wyniesie nawet 33 stopnie. Chłodniej będzie trochę na południu, na Podhalu, ale też i na północy, gdzie termometry będą pokazywać 25, no maksymalnie 28 stopni, a najniższa temperatura wystąpi na wschodnim wybrzeżu, bo tam będzie tylko 22 stopnie. Wiatr będzie dosyć słaby lub umiarkowany z południa i południowego zachodu, natomiast na zachodzie i Pomorzu trochę zmieni kierunek na zachodni i północno-zachodni. Taki wiatr myślę, że będzie istotne dla tych wszystkich, którzy na przykład chcieliby dzisiaj puszczać latawce, bo nie jest zbyt duży, ale myślę, że już latawce będą mogły się utrzymać. To na przykład taka propozycja dla tych, którzy są gdzieś tam na wybrzeżu, bo myślę, że latawce całkiem fajnie sprawdzają się, kiedy jesteśmy na plaży i możemy trochę sobie takimi latawcami polatać. Możemy sobie wyobrazić, jak to jest być takim latawcem. Skoro już wiemy, że będzie ciepło, to też myślę, że warto zaplanować ten dzień tak, żeby było ciekawie. My dzisiaj mamy dla was bardzo ciekawy temat, który myślę, że też będzie trochę uzależniony od pogody, bo będziemy dzisiaj trochę podróżować. A skoro będziemy podróżować, no to ta pogoda nam się przyda, bo podróże nie są zbyt fajne, kiedy na przykład pada nam deszcz na głowę, albo kiedy jest bardzo duży wiatr, albo kiedy jest po prostu zimno. No bo wtedy chcielibyśmy, żeby nie nosić ze sobą mnóstwo swetrów, ubrań, kurtek. Także myślę, że dzisiaj jest bardzo dobra pogoda na podróżowanie. Momentami taka tropikalna, bo 33 stopnie to już myślę, że jest całkiem gorąco. No póki co jeszcze nie jest tak gorąco, ale myślę, że po południu już może być. Ja co prawda wzięłam pod uwagę to, że właśnie zrobi się cieplej, więc na krótko rękaw rano było trochę chłodno, kiedy szłam do radia, ale już teraz myślę, że będzie się robiło z każdą godziną coraz cieplej, więc będziemy mogli już zdejmować te wszystkie sweterki i cieszyć się upalnym latem. No dobrze, to w takim razie już za chwilę powiem wam, dokąd będziemy podróżować, a póki co chciałbym być samochodem, czyli propozycja od zespołu No Cześć.

Czy ktoś z was chciałby być samochodem? Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Natomiast, no tak jak w piosence, gdybyśmy stanęli na brzegu oceanu, no to już byśmy nie ruszyli dalej. A jako ludzie możemy podróżować i przemieszczać się w różne miejsca. Gdybyście dopiero teraz włączyli radio, no to trwa poranek w Polskim Radiu Dzieciom, więc możecie się do nas dołączyć. Dzisiaj będziemy podróżować, tak jak powiedziałam, ale to będzie na początku takie podróżowanie bardzo lokalne, czyli po naszych miejscach, gdzie żyjemy. Więc ponieważ jest poniedziałek, to nie będę wam na razie zadawała trudnych pytań, bo wiem, jak to jest w poniedziałki. Więc pytanie numer jeden w naszej audycji porankowej to pytanie: skąd jesteś? Skąd jesteś? Drogi słuchaczu, możesz do nas zadzwonić i powiedzieć: jestem z Warszawy, z Torunia, z Krakowa albo z małej miejscowości na Mazurach, a może mieszkacie gdzieś na wsi, daleko od różnych miejscowości, a może w jakiejś dużej aglomeracji. Może jesteście z południa, a może z północy. Może chcielibyście opowiedzieć nam o swoim miejscu zamieszkania. Jakie ono jest? Gdzie jest położone? Jak wygląda? Czy mieszka tam dużo ludzi, czy mało? Może macie na przykład jakąś fantastyczną piekarnię, gdzie rano chodzicie po ciepłe bułeczki? A może macie jakieś nowoczesne boisko? A może gdzieś las jest w okolicy was i możecie właśnie do tego lasu chodzić? A może jest rzeka, jezioro, góry? Może macie na przykład jakieś swoje ulubione drzewo, po którym lubicie się wspinać? A może, co jeszcze może być w waszej miejscowości? Na

pewno jest jakaś szkoła, dom, plac zabaw, ulica, sklep, las, więc może coś ciekawego jeszcze możecie tam nam o tym opowiedzieć. No i oczywiście na pewno są też wspomnienia, gdzie na przykład uczyliście się jeździć na rowerze, albo gdzie lubicie chodzić najbardziej na spacery, gdzie lubicie chodzić na lody. Opowiedzcie nam o swoich miejscowościach, gdzie mieszkacie. 22 645 2055. Mam nadzieję, że moglibyśmy teraz zrobić taką mapę wszystkich miejscowości, gdzie są nasi słuchacze, a może słuchacie nas za granicą. O, to by było super, gdybyście na przykład zadzwonili z Norwegii, albo z Francji, albo z Japonii. No, tam może być trochę trudniej, bo teraz jest trochę inna pora niż poranek, więc pewnie jesteście na innym etapie swojego dnia. No, ale gdybyście nas słuchali właśnie w jakimś bardzo egzotycznym miejscu, to koniecznie do nas zadzwońcie i pochwalcie się, gdzie teraz jesteście, albo na przykład może właśnie wyjechaliście do jakiegoś bardzo egzotycznego miejsca, albo na przykład do miejscowości, gdzie zawsze spędzacie wakacje. Może jesteście teraz u babci, u cioci, u wujka, albo po prostu gdzieś, gdzie zwykle jesteście na co dzień, gdzie nawet w roku szkolnym jest fajnie. Opowiadajcie nam o tym, gdzie mieszkacie, a my z pewnością będziemy o tym opowiadać, żeby tam właśnie przyjechać, może właśnie na wakacje. No to cóż, w takim razie ja czekam na wasze telefony i pytam, gdzie jesteście, skąd jesteście, albo gdzie jest wasze u siebie. No to czekam.

0: podróży śpiewały Rosomaki, a my zobaczymy, gdzie, na jakim etapie jest teraz Matylda. Halo, halo, dzień dobry, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy teraz gdzieś podróżujesz, czy jesteś może w domu?
1: Podróżuję do piekarni, a z piekarni na targ.
0: O, czyli poniedziałkowe zakupy.
1: Tak.
0: I co będziesz kupowała w piekarni? To rozumiem, że bułeczki, chlebek, coś takiego na śniadanko. A co na targu będziecie szukać?
1: No, ja nie wiem. Mama coś wymyśliła, tą listę.
0: Rozumiem, czyli jest lista, czyli będziemy się trzymać listy i z pewnością uda się na pewno kupić wszystko, co potrzebujemy.

0: potrzebne. W poniedziałek pewnie trochę tych zakupów potrzeba po weekendzie. A powiedz, Matyldo, takie pytanie na początek naszej dzisiejszej audycji. Skąd jesteś?
1: Wyzwała Studeckiego.
0: Czyli to jest jakaś miejscowość na południu kraju.
1: Tak.
0: Tak. Jak wygląda?
1: A ulica moja to południowa.
0: Południowa, o, czyli wszystko się zgadza. Mieszkasz na południu Polski, na ulicy Południowej.
1: Tak.
0: Mhm. Czy to jest duża czy mała miejscowość? Jak byś określiła?
1: Strasznie duża.
0: Strasznie duża.
1: Bo ja weekend ja z tatą chodziliśmy po lesie. Zobaczyliśmy aż jednym najpierw sarnę zobaczyliśmy, która nas nie bała.
0: Mhm, nie uciekała.
1: W końcu, tak. A potem zobaczyliśmy dwie sarenki tak daleko na polu. W samym domu z nim.
0: A ludzi jakichś widzieliście, czy nie?
1: Nie. Tam jest taka mała na. Nie, mała. Można by tak powiedzieć.
0: Matyldo, czyli w takim razie byliście gdzieś na obrzeżach twojej miejscowości, gdzie zbyt dużo ludzi nie ma, ale powiedziałaś, że sama twoja miejscowość jest duża. Czyli generalnie jak teraz chodzicie właśnie gdzieś po sklepach, to mijacie pewnie ludzi.
1: Tam nie ma w ogóle sklepów.
0: No, tam gdzie są sarenki to pewnie nie ma, ale mówię o twojej miejscowości, gdzie teraz mieszkasz.
1: No.
2: To są obrzeża Jeleniej Góry.
0: Rozumiem, czyli obrzeża Jeleniej Góry, a na obrzeżach tej miejscowości jest las z sarenkami, czyli coraz dalej od Jeleniej Góry, kiedy się posuwamy, to wtedy jesteśmy bliżej przyrody, a pewnie im bliżej Jeleniej Góry, tym więcej ludzi.
1: Tak.
0: To rozumiem, już teraz wszystko wiem. A powiedz, czy na twojej ulicy Południowej są raczej domy czy bloki? Jak wygląda twoje otoczenie?
1: Domy.
0: Domy, mhm. I pewnie...
1: Tam jest taka wieża, w ogóle nie ma ulicy, nie ma asfaltu.
0: Nie ma asfaltu. Mhm. Czyli jest taka droga taka ziemna, tak? Że jest na przykład jakiś żwir wysypany albo taka utwardzona droga. A powiedz, z czego jeszcze znana jest twoja miejscowość? Czy jest tam coś ciekawego, dla czego warto tam pojechać?
1: Góra Szybowcowa.
0: O.
1: A też ja tam mieszkam tak prosto nad górami i ja nad tymi górami widzę codziennie Śniewkę i wszystkie różne góry, kotły nawet widzę, śnieżne kotły.
0: Śnieżne kotły, ale teraz też jest śnieg na tych górach wysoko?
1: Nie.
0: Już nie ma, już się rozpuścił.
1: Tak.
0: Mhm. Ale pewnie już niedługo będzie coraz chłodniej i pewnie ten śnieg się pojawi na późną jesienią, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli mieszkasz w bardzo malowniczej miejscowości. Ten widok na góry musi być przepiękny. Czy widzisz te góry ze swojego okna w sypialni?
1: Nie, akurat z mamy pokoju.
0: Z mamy pokoju. A przez twoje okno, kiedy wyglądasz, to co widzisz?
1: Budynek.
0: Aha, rozumiem. Czyli trochę może mniej ciekawy widok, ale no te góry z drugiej strony myślę, że również są piękne. Matyldo, bardzo ci dziękuję za ten telefon i wspaniałą opowieść o tych widokach, jakie masz. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Czy ty chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak, całą redakcję, moją rodzinkę. Panią Martę, my jeszcze babci. Jak to teraz mama pozdrawia?
2: Ja wszystkich pozdrawiam.
0: O, no właśnie. I w takim razie bardzo dziękuję.

0: drogim paniom za ten telefon i za opowieść o waszej przepięknej miejscowości. Musimy polecać i musimy odwiedzać w takim razie okolice Jeleniej Góry. Bardzo dziękuję w takim razie. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?
6: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
7: A co jeszcze w audycji?
8: Ciekawe wydarzenia.
9: Wartościowe książki.
10: I niepowtarzalne nagrody.
6: Posłuchamy też opowieści.
11: Usłyszymy dawne melodie.
12: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
8: I z wami.
6: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
13: Jolanta Kossakowska,
14: Monika Gigier,
6: Patrycja Cisz,
8: Mateusz Dobrowolski
5: i Piotr Piszczatowski.
2: Autopromocja.
15: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

No i w ten sposób Maria Holka odliczyła nam czas do kolejnego wejścia w naszym poranku w Polskim Radiu Dzieciom. A właściwie to już 6 minut po godzinie 8, tak żeby być precyzyjnym, to wam powiem, że już 6 minut po 8, także jeżeli jeszcze nic nie zrobiliście, to pora wstać. Zobaczcie, Matylda już jest z mamą na zakupach, więc musiała wstać, umyć się, ubrać, może nawet już zjadła śniadanie. A u was jak to wygląda? No słuchajcie, tak się trochę rozmarzyłam teraz, kiedy Matylda zadzwoniła i opowiedziała o swojej miejscowości, o Jeżowie Sudeckim, to tak szybko spojrzałam na mapę, no przepiękna, położona pięknie miejscowość koło Jeleniej Góry, a to o czym mówiła też Matylda, Góra Szybowcowa w jej okolicy się znajduje, no i widok na piękne góry, na ośnieżone góry, no myślę, że to jest coś, co naprawdę wyróżnia jej miejscowość. No a u was opowiadajcie, co się u was dzieje

0: jak wygląda wasza miejscowość, czy na waszej ulicy jest asfalt, bo u Matyldy nie ma. No ale są inne rzeczy. A czy są domy, czy są bloki, czy jest właśnie jakaś fajna piekarnia, czy można do was przyjechać na wakacje, albo na ferie, albo na weekend po prostu, tak żeby chwilę odpocząć. Myślę, że u Matyldy to tam sporo turystów też może być, bo skoro ma w okolicach las i też piękne góry, no to na pewno jest co robić. Także drodzy słuchacze, dzwońcie i opowiadajcie. Zrobimy dzisiaj taki przegląd najpiękniejszych miejscowości i wasza również może się znaleźć w tym naszym wykazie na naszej mapie Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55 to jest telefon, na który możecie zadzwonić. Odezwie się Ania, przywita was i już za chwilę będziemy się słyszeć przez telefon i wszyscy słuchacze was będą słyszeć i wszyscy będą mogli usłyszeć o waszej miejscowości. Także proste pytanie na dzisiejszy poranek. Skąd jesteście? Z czego słynie wasza miejscowość? Co ciekawego się tam znajduje i dlaczego warto tam przyjechać? A teraz już na drogę zaprowadzi was Wajana. Także mam nadzieję, że będzie to piękna podróż.
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! H

0: Na drodze tej, no właśnie, na drodze tej śpiewała Wajana, a my na drodze spotykamy Borysa, który jedzie samochodem. Cześć Borysie, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy możemy się umówić, że teraz trochę się przesuniesz i my usiądziemy obok ciebie? Co ty na to?
1: Okej.
0: Dobra, to siadamy obok ciebie i jedziemy samochodem.
1: Tak.
0: Dobra, a dokąd jedziemy?
1: Do Konina.
0: Do Konina. A po co do Konina jedziemy?
1: Jesteśmy na wakacjach.
0: A, i tam podróżujecie na wakacje?
1: Nie, jedziemy do domu.
0: A, czyli wracacie z wakacji do Konina do domu.
1: Tak.
0: Dobrze, no to bardzo się cieszymy, czyli teraz pojedziemy z tobą do Konina. A co będziemy w Koninie robić?
1: Kuzyn idzie ze mną do Konina.
0: O, czyli razem z kuzynem i tobą będziemy się bawić. To teraz opowiedz, Borysie, jak wygląda twoja miejscowość. Konin jest na pewno przepięknym miastem.
1: Tak.
0: Tak. A z czego słynie Konin? Co tam jest ciekawego, dlaczego warto pojechać do Konina?

0: co tam jest płynie? Rzeka płynie.
1: Rzeka płynie.
0: Co lubi zrobić w kominie? Jest duży pomnik konia.
1: Jest duży pomnik konia.
2: O! Mhm.
0: Co jest w kominie? Co lubisz robić w kominie?
2: No właśnie, bo Konin to jest też dosyć stare miasto, czyli pewnie można tam zobaczyć trochę zabytków, kiedy się trochę pospaceruje po Koninie.
0: Tak, jest słup milowy.
1: Jest słup milowy.
2: Mhm. I co tam, co to jest w ogóle? Opowiedz.
0: To jest taki stary znak drogowy.
2: Mhm.
1: To jest znak drogowy.
2: O, rozumiem. Czyli możemy taki słup drogowy zobaczyć, najstarszy pewnie w całej okolicy, a może nawet w Polsce.
0: Tak.
2: A powiedz, Borysie, ty mieszkasz w bloku czy w domu?
1: W domu.
2: W domu. A gdzie jest twój dom? Na jakiejś dużej, ruchliwej ulicy, czy gdzieś tak bardziej w miejscu takim zaciszonym?
1: Na rzece.
2: Mhm. I co jest na twojej ulicy jeszcze? Masz tam dużo innych domów, masz tam kolegów, koleżanki?
1: Kolegów.
2: Kolegów i tam się bawicie. A macie jakieś boisko?
0: Plac zabaw mamy.
1: Plac zabaw.
2: O, czyli na placu zabaw też można spędzać trochę czasu. Mhm. A powiedz, czy kiedy masz trochę wolnego czasu i twoi rodzice też mają trochę wolnego czasu, to dokąd jedziecie? Może gdzieś w jakieś okolice ładne Konina?
1: Do Kitty Shanty.
2: Co to jest?
1: Pizzernia.
2: O, czyli tam spędzacie trochę czasu, pewnie też w większej grupie.
1: Tak.
2: Mhm. A teraz wracasz też z wakacji. Gdzie byłeś jeszcze, powiedz?
1: Byłam w górach.
2: W górach, o, czyli wracasz z południa Polski na północ, a w górach jakich pamiętasz?
0: W Tatrach.
1: W Tatrach.
2: W Tatrach, czyli chodziłeś po górach, tak? Jakieś pamiątki może przywiozłeś?
1: Nie.
2: Nie.
0: Ale co jadłeś wczoraj?
1: Osypka.
2: O, osypki to rzeczywiście chyba najbardziej popularne takie przekąski, które możemy kupić w górach. Borysie, no to w takim razie rozumiem, że fantastycznie spędziłeś wakacje w górach. Teraz wracasz do Koniny, ale też się nie będziesz nudził, bo razem z kuzynem będziesz się bawił.
1: Tak.
2: I jak jeszcze będziesz spędzał wakacje te najbliższe 3 tygodnie? Masz jeszcze jakieś plany, czy już teraz tak na luzie?
1: Do Anastasy, bo będziemy jeździć. Nad jezioro. Nad jezioro będziemy jeździć.
2: O, nad jezioro, czyli wciąż jeszcze nie koniec przygód. Bardzo się cieszę w takim razie. Czyli Konin jako kolejne miasto możemy odznaczyć na naszej mapie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy trochę zwiedzić ten Konin. No i ten pomnik konia z pewnością warto zobaczyć. Jeżeli ktoś będzie przejeżdżał przez Konin, to myślę, że z tego właśnie słynie. No dobrze, ale oprócz tego jeszcze jezioro, najstarszy słup, no i na pewno też mnóstwo zabytków. Drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy przejechać się trochę waszym samochodem i zabraliście nas ten kawałek drogi. Czy teraz jeszcze chcielibyście może kogoś pozdrowić?
1: Babcie, dziadka, moje Szymona, Lenkę, moją mamę, ciocię Natalię, mojego kuzyna, moją kuzynkę. I mojego wujka.
2: Pozdrawiamy w takim razie.
1: I panią.
2: O, bardzo dziękuję. Borysie, ja też ciebie pozdrawiam. Życzę wam udanej drogi. Na razie musimy opuścić wasz samochód, ale może jeszcze kiedyś się usłyszymy i będziemy mogli pojechać może znowu gdzieś na jakąś przejażdżkę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia. No widzicie, czyli teraz już Konin pojawił się na naszej mapie, to już druga miejscowość, a gdzie jeszcze będziemy mogli wyruszyć? Zaproście nas do siebie i oprowadźcie nas po swojej okolicy. Mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawa podróż, a już teraz kolejna piosenka na naszej antenie.

0: trwa poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Mam nadzieję, że jesteście z nami, ale gdybyście dopiero teraz dołączyli do naszego porankowego spotkania, no to dzisiaj pytamy o to, skąd jesteście. Dokąd możecie nas zabrać i pokazać nam swoją okolicę, a może właśnie miejsce, gdzie teraz odpoczywacie. No ciekawa jestem, gdzie zabierze nas Karolina. Witam cię bardzo serdecznie, Karolino. Dzień dobry. Powiedz, gdzie jesteś teraz?
1: W moim domu.
0: W twoim domu. No to opowiadaj w takim razie. Jesteś pewnie w swoim pokoju. No to opowiedz, co widzisz teraz. Na początku zaczniemy od takiego małego miejsca twojego świata, gdzie spędzasz czas. Czyli jesteś w twoim domu. Jak wygląda twój dom?
1: Jest duży. Mhm.
0: Czy jest dużo kolorów, czy na przykład jest raczej
1: no,
0: na biało?
1: Teraz układam puzzle z moim tatą.
0: Aha. Czyli jest na pewno kolorowo przed tobą. A twój pokój jak wygląda?
1: Ściany mojego pokoju są koloru takiego brzoskwiniowego. I mój pokój jest średni. Nie za duży, nie za mały.
0: To dobrze, bo nie ma za dużo miejsca do sprzątania chyba.
1: No, troszkę tak.
0: Bo wiesz, duże pokoje to jest też dużo sprzątania. Dobrze, czyli masz średni pokój w kolorze brzoskwiniowym. A kiedy wyglądasz przez okno, to co widzisz?
1: Moją ulicę.
0: A jaka jest twoja ulica? Ruchliwa, czy raczej spokojna? Masz tam dużo drzew, no. Jakiś plac zabaw?
1: No, jest spokojna. Czasami... Ale auta po niej czasami jeżdżą. Mhm.
0: No a twoja ulica znajduje się w jakim mieście? Albo w jakiej miejscowości?
1: W Łodzi.
0: W Łodzi, czyli jesteśmy teraz gdzieś w centrum Łodzi czy na obrzeżach Łodzi?
1: Na obrzeżach.
0: Na obrzeżach Łodzi. Dobrze, w takim razie popłyniemy teraz do Łodzi, chociaż Łódź to miasto, a nie miejsce, w którym możemy pływać. Łódź, piękne miasto w centrum, w samym

0: sercu Polski, na środku. Powiedz, co w Łodzi można zwiedzać ciekawego? Gdzie można pójść i dobrze się bawić?
1: Na przykład do takiego jednego muzeum kinematografii.
0: O, piękne, byłam tam. Mhm.
1: Gdzie w ogóle jest dużo muminków.
0: Lubię muminki. Mhm. Na samej górze tego muzeum są muminki, prawda? Tak, trzeba tam się wdrapać po schodach.
1: Mhm. Jeszcze jest takie jedno miejsce, gdzie w ogóle jest zoo.
0: No, wspaniałe zoo, oczywiście. Mhm.
1: W Łodzi też jest Plac Wolności, gdzie jest, i w ogóle jest duże.
0: Mm-hmm. No i oczywiście ulica Piotrkowska, czyli najsłynniejsza ulica Łodzi, którą można chodzić i chodzić i chodzić. Jeżeli tylko ma się dużo siły, to można bardzo długo chodzić tą ulicą. Zgadza się?
1: Tak.
0: A ty jesteś często w centrum Łodzi, czy raczej przebywasz w swoich okolicach i tam spędzasz czas?
1: No, najczęściej jestem, jak jestem w Łodzi, to najczęściej przebywam najczęściej to jestem w domu, ale czasami też chodzę do różnych sklepów, jak na przykład do manufaktury.
0: O, no właśnie, jest też manufaktura, no bo przecież Łódź słynęła z tego, że właśnie znajdowało się tam dużo fabryk, dużo producentów odzieży, na przykład wciąż tam można kupić jakieś niezwykłe projekty. No Łódź, piękne miasto, rzeczywiście bardzo ci zazdroszczę tego, że mieszkasz w Łodzi, bo to jest też wspaniałe miejsce i do odpoczynku, i do zwiedzania, i do dobrej zabawy chyba, tak?
1: Tak.
0: No to świetnie. Karolino, bardzo ci dziękuję w takim razie za twoją opowieść o Łodzi i że mogłaś nas tam zabrać. Jeżeli macie trochę czasu, to na weekend albo nawet na dłużej można do Łodzi przyjechać i zobaczyć, ile tam się ciekawego dzieje. A kiedy Łódź jest najpiękniejsza? Latem, wiosną, zimą, jesienią, jakbyś to określiła?
1: Zawsze jest ładna.
0: O, no i to jest dobra odpowiedź prawdziwej łodzianinki, która jest związana ze swoim miastem. Karolino, przepięknie ci dziękuję za tę opowieść. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić prosto z Łodzi?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Cały świat, panią, moich rodziców, mojego psa, moją siostrę, moich dziadków, moje kuzynki, moją ciocię, mojego wujka i to wszystkich chyba.
0: Wszystkich, których też nie wymieniłaś, pozdrawiamy oczywiście ciebie, Karolino, ja ciebie pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobrych wakacji, bo jeszcze 3 tygodnie wakacji nam zostało, także możemy się jeszcze cieszyć tą wolnością i układanie puzli, myślę, że jest też bardzo ciekawym rozwiązaniem, żeby miło spędzić czas z tatą. W takim razie dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: Także już jesteśmy po wycieczce do Łodzi, a dokąd wy nas zabierzecie? Skąd jesteście? Takie jest pytanie na dziś. Mam nadzieję, że już za chwilę przeniesiemy się do kolejnego miejsca, które na pewno jest najpiękniejsze na świecie, a już teraz magiczna siła wyobraźni, bo dzięki wyobraźni możemy właśnie przenosić się w różne miasta, do różnych miast i do różnych miejsc na świecie.

0: magiczna siła wyobraźni może nas przenosić w różne miejsca, a gdzie teraz się przeniesiemy? Mam nadzieję, że już za chwilę się tego dowiemy, bo już za chwilę porozmawiamy z Julkiem, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Julku. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?

0: Dzwonimy.
1: Jeszcze raz, skąd?
0: Piły. Jesteśmy u dziadków.
1: Jesteście u dziadków w Pile.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Ale mieszkamy w Osłupku.
1: Aha, a to jak daleko jest?
0: 100 kilometrów.
1: 100 kilometrów, czyli tak, żeby trochę się przejechać i zmienić miejsce zamieszkania.
0: Rozumiem. Koło Poznania.
1: Koło Poznania, dobrze, czyli już teraz wiemy. A powiedzcie, o jakim miejscowości chcielibyście opowiedzieć? O swojej czy o Pile, gdzie teraz się znajdujecie?
0: O dwóch.
1: No dobrze, to w takim razie zacznijmy od tego, gdzie teraz jesteście, czyli Piła. Jesteście w mieście Piła. Jak wygląda Piła? Z czego jest znana? Co warto tam zobaczyć? Gdzie wychodzicie, jeżeli macie
0: jest
1: wolny czas?
0: Jest bardzo dzielne, dużo lotnisko wojskowe, której była impreza, gdzie można było strzelać z wojskowych pistoletów. Leciał samolot z Londynu, który walczył o Anglię.
1: O, czyli taki trochę festyn był, tak? Związany z militariami.
0: Zabytkowy był.
1: Mhm, pięknie. Czyli rozumiem, że wczoraj się dobrze bawiliście.
0: Tak. I jechaliśmy takim fajnym jeepem, tak.
1: Mhm. Czyli tak na wojskowo.
0: Tak.
1: Mhm. A co jeszcze ciekawego w Pile można zobaczyć? Czy jest tam na przykład...
0: Jest aquapark.
1: Aquapark, mhm.
0: Jest wyspa, taki park z fontannami.
2: Tak.
0: I tam można popłynąć statkiem dookoła wyspy.
1: O! Czyli można też się trochę przepłynąć i zobaczyć okolice.
0: Jest zabaw i skate park, tak.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że w Pile nie można się nudzić.
0: Nie.
1: Na pewno nie. No dobrze, czyli teraz przenieśmy się w takim razie w okolice Poznania. Jeszcze raz, jak wasza miejscowość się nazywa?
0: Luskówka.
1: Dobrze, no i opowiedzcie, jak wygląda, co tam się ciekawego dzieje?
0: Jest tam jezioro, jest wypożyczalnia i można pływać na słupak.
1: Mhm. I pewnie wy mieszkacie gdzieś w okolicy tego jeziora?
0: Tak.
1: Na piechotę, czy raczej rowerem albo samochodem do tego jeziora macie?
0: Rowerem,
1: mhm. I co jeszcze ciekawego się u was dzieje? Też macie jakieś place zabaw, jakieś parki linowe?
0: Dwa parki.
1: Mhm. Czyli pospacerować można. Mhm.
0: Tak.
1: I co jeszcze ciekawego?
0: W tych parkach jest ten... linowe. Tak.
1: Też są parki linowe.
0: Można sobie przechodzić.
1: Mhm. Czyli aktywnie można spędzać czas u was.
0: Tak.
1: No tak, bo i jezioro, i parki linowe, czyli trochę wspinaczki, trochę pływania, a trochę też być może właśnie zwiedzania okolic na takiej łódce. Pewnie też można wypożyczyć jakieś rowerki?
0: Tak, można. Zwiedzalnią.
1: Mhm. No to pięknie. A wy mieszkacie pewnie w jakimś domku, gdzie możecie sobie też odpoczywać na podwórku, tak?
0: Tak.
1: No to fantastycznie, czyli zapraszacie zarówno do Piły, jak i w okolice Poznania, bo z pewnością nie można się tam nudzić. Dobrze, no to w takim razie było mi bardzo miło, że zabraliście nas aż w dwa miejsca.
0: To jakby luksusowo.
1: O, luksusowo to na pewno. Czyli rozumiem, że i tu możemy się poczuć nawet nie tylko jakby, ale rzeczywiście luksusowo. Drogie rodzeństwo, tak? Bo jesteście rodzeństwem.
0: Nie,
1: kuzynostwem. No to czyli takim trochę dalszym rodzeństwem. Bardzo wam dziękuję za to, że zadzwoniliście do Polskiego Radia Dzieciom opowiedzieć nam o swoich miejscowościach, gdzie spędzacie czas wakacyjny i ten w roku szkolnym. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że przyjadą tam wkrótce, już niedługo turyści, żeby sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda, jak to jezioro wygląda, jak wyglądają te parki linowe i oczywiście cała Piła. A już teraz możecie kogoś pozdrowić.
0: Ja pozdrawiam moich rodziców, dziadków, brata, moją siostrę, kuzynkę moją i kuzyna Adama.

0: wszystkich, co znamy.
1: O, no i wtedy pozdrawiamy w takim razie wszystkich tych, których znacie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, co prawda telefoniczne, ale może kiedyś będzie okazja spotkać się osobiście. Bardzo wam dziękuję za podróż po waszych miejscowościach. Do usłyszenia, pa, pa!

To prawda, dzisiaj poznajemy świat, ale to dzięki Wam, bo dzisiaj podróżujemy po całej Polsce i zwiedzamy różne miejscowości, gdzie spędzacie wakacje albo gdzie na co dzień mieszkacie. I tak już odwiedziliśmy 4 takie fantastyczne miejsca, właściwie to 5, bo ostatni słuchacze przed chwilą oprowadzili nas po okolicach Wrocławia i Piły. Poznania, przepraszam, i Piły, więc to już 2 fantastyczne miejsca, ale byliśmy też na początku w okolicach Jeleniej Góry, gdzie Matylda pokazała nam swój widok z okna na śnieżne góry. Co prawda teraz jeszcze nie śnieżne.

śnieżne, ale już wkrótce pewnie ten śnieg tam się pojawi. Byliśmy też w Koninie, gdzie oglądaliśmy pomnik konia i najstarszy znak drogowy. Tam Borys nas oprowadził. No i byliśmy jeszcze u Karoliny. Także trochę tych miejscowości już widzieliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze nas dokądś zabierzecie, a wystarczy do tego tylko zadzwonić do nas 22 645 20 55 i opowiedzieć, gdzie jesteście, co widzicie, jak wygląda wasza miejscowość, wasza ulica, ta wieś, gdzie spędzacie wakacje, albo duża miejscowość, gdzie dużo się dzieje. Zatem jeszcze mamy ponad kwadrans na to, abyśmy mogli razem z wami gdzieś wyruszyć, może północ Polski, bo tak na razie to podróżowaliśmy do połowy. Łódź, Konin, Piła, Jelenia Góra, no a co na północy się dzieje? Może zadzwoni do nas ktoś, kto mieszka trochę wyżej. No już Warszawa jest wyżej, ale może jeszcze, no tak, Piła w sumie jest jeszcze wyżej niż Warszawa, no to może Gdynia, może Koszalin, może Kołobrzeg, a może ktoś mieszka gdzieś na Mazurach. Dzwońcie do nas i opowiadajcie, skąd jesteście i co ciekawego warto u was zobaczyć. 22 645 20 55.

0: otwórz się na świat, otwórz szeroko oczy i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zobaczyć kolejne miejsce, do którego zabiorą nas tym razem Apolonia i Teodor. Witam was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Będziemy w Grecji.
0: W Grecji będziecie?
1: Siedem nocy, 8 dni.
0: Ojej, czyli fantastyczna podróż. Ale jedziecie samochodem?
1: Tak. Nie, samolotem.
0: Samolotem.
1: Ale dzisiaj jedziemy dopiero wtorek.
0: Aha.
1: O drugiej, której, bo musimy być na lotnisku o 3. Ale w nocy.
0: Ależ to będzie przygoda. Czyli już teraz się przygotowujecie do tego wyjazdu?
1: Tak.
0: A spakowani jesteście?
1: Wieczorem mama nas popakuje.
0: Aha. A wy swoje jakieś zabawki, rzeczy potrzebne?
1: Nie, bo musimy zasnąć, ale mama powiedziała, że będę mogła jej pomagać.
0: Dobrze. Czyli w takim razie będziesz miała też wgląd w to, co trafi do twojej walizki. Drodzy słuchacze, czyli Grecja już w najbliższy wtorek, czyli jutro. Ojej, to już naprawdę wam niewiele czasu zostało. Ale to będzie wasza pierwsza podróż samolotem?
1: Nie.
0: Nie, czyli samolotem już lecieliście.
1: Nasza to będzie trzecia.
2: Tak, chyba trzecia.
0: Aha, a gdzie wcześniej lecieliście samolotem?
1: Do Turcji i chyba ja leciałam do Hiszpanii, ale wtedy było bardzo mało.
0: Rozumiem, czyli takie wakacyjne też kierunki. Turcja, Hiszpania, a teraz Grecja.
1: Mhm. A Polonia ma 9 lat, a ja mam taki podcast, więc ja nigdy nie byłam w Hiszpanii.
2: Ale miałam jakieś roka.
0: No tak, jak my mamy rok, to zwykle nie pamiętamy tego, co się działo wokoło nas.
1: Pani, a może teraz siostra moja odchodzi, bo idzie do
2: Bacji. Możemy jeszcze chwilę pogadać.
3: Możemy jeszcze chwilę pogadać.
1: Ale musimy jeszcze chwilę pogadać.
0: Dobrze, drodzy słuchacze, w takim razie powiedzcie jeszcze, zanim wyjedziecie do Grecji, to z jakiej miejscowości będziecie wyjeżdżać, czyli gdzie mieszkacie?
1: W Szarnowie, Górnica 6.
0: No to już na pewno będziemy wiedzieli, gdzie mieszkacie. Ale drodzy słuchacze, interesuje nas miejsce, jak wygląda wasza miejscowość. Czy jest tam dużo ludzi, dużo drzew, samochodów? Czy możecie nam trochę opisać?
1: Tam dużo plac zabawków.
2: Jest tam dużo ludzi i dużo lodziarni.
0: Lodziarnia.
1: Tam jest dużo miejscowości i restauracji, dużo parków, dużo sklepów, dużo wszystkiego.
0: Dużo wszystkiego i na pewno dużo smaków lodów w tej lodziarni. Luksusowo też jest, na pewno. No to w takim razie, czyli już teraz wiemy, że jeżeli będziemy mieli trochę wolnego czasu, to koniecznie musimy tam się też wybrać, no i sprawdzić te smaki lodów. A jakie są najlepsze lodziarnie i smaki lodów?
1: Dla mnie najlepsze jest wszystkie.
0: Wszystkie, tak? Czyli nie ma tutaj, są tak dobre lody, że wszystkie smaki są dobre.
1: Dla mnie nie wszystkie, zależy po prostu, nie zależy mi kawiarnia. Nie wszystkie smaki lubię, ale jest zawsze dobre.
0: Mm-hmm. A na placu zabaw co jest takiego ciekawego? Są jakieś wysokie zjeżdżalnie albo jakieś może linki do podciągania? Co tam ciekawego można robić?
1: Tyrolka.
0: O, Tyrolka. Mhm.
1: Pani, jeszcze ja kiedy byłam z tatą i z polem w parku linowym, ale to nie w Szanowie,
0: mm-hmm.
1: w Katowicach,
0: mm-hmm.
1: i wtedy prawie utknęłam na drzewie.
0: Ojej, nie mogłaś zejść.
1: Ja prawie spadłem na takich chuliganach.
0: Mm-hmm.
1: Ja się po prostu bałam ruchy normalnie. Bo ty byłaś na tej wolę i mówiłem.
0: No dobrze, ale powiedzcie, czy skoro macie tam tak pięknie w tym Chrzanowie, jest tyle parków i placów zabaw i lodziarni, to nie szkoda wam stamtąd wyjeżdżać do Grecji?
1: Nie, bo już wszystko znamy.
0: Już wszystko znacie.
1: Przepali. Ja już byłam jeden raz w Grecji z ciocią Anią i z mamą.

0: No, ja właśnie jedę ten pierwszy raz.
1: Aha.
0: A ja drugi raz, przepraszam jeszcze, kiedyś byliśmy, ja z tatą w Chanowie, byliśmy w takim, Wielkich Górach też jest fajnie, bo my czasem jedziemy tam do babci naszej, a w Wielkich Górach też są fajne pajki, lody, dużo rzeczy. Pizza, wieczorem też jest pizza dużo, można znaleźć, dużo.
1: No właśnie, a szczególnie, że macie też blisko góry, więc na pewno jest co zwiedzać, pewnie też trochę zamków dookoła.
0: Zamków akurat niestety nie ma.
1: Nie ma zamków.
2: Jakie
0: zamków?
2: Są.
0: A Polonia,
3: ja nie wiem.
0: Polonia, przestań mi zamykać w górze.
1: No widzicie. Ależ nam się rozgadani słuchacze trafili. Apolonio i Teodorze, bardzo wam dziękujemy za rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy...
0: Jeszcze kilka pytań mam. Ale wiem, że obok Tajemskiej Góry są Katowice i ja kiedyś byłem jeden raz tatą w Katowicach i to bardzo tam fajnie, bo aż też nie mogło sobie tam zjadłem to pasy.
2: Dobrze, już
1: dość. No z pewnością dużo mogłeś zobaczyć.
0: Minionek, ale mi tak parzył, że to tam jest.
1: Rozumiem.
0: Ale pepki gazowane ja wiem, bo było...
1: Słuchacze drodzy, teraz jeszcze krótkie pozdrowienia, bo już musimy powoli kończyć naszą rozmowę. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
0: Ja, mamy, tatę, Odora.
3: Ja pozdrawiam jeszcze... Ja pozdrawiam babcię, dziadka, drugą babcię, drugiego dziadka, ciocię Monię, wujka Marka, moją małą kuzynkę. Całą rodzinę i jeszcze moich przyjaciół ze szkoły, Bruna, Franka, Miłosza i Kasię i Malę.
0: A ja
3: i krasnoludzki.
1: O, dobrze. Czyli w takim razie...
0: Ja najpierw krasnoludki, tatę, mamę, ciocię, wujka Marka, drugi ciocię, babunie, dziadka, jeszcze moje kolegi z przedszkola, jeszcze moja Janka, Maja, Natalia. A Natalia się w mnie zakochała. Jest moją kochaną.
1: No to już w takim razie znamy wszystkich, kogo chcemy chcecie pozdrowić. Dziękujemy wam bardzo. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. No muszę przyznać, że jadąc samochodem z Apolonią i Teodorem na pewno nie możemy się nudzić, także no to tak przy okazji pozdrawiamy też tatę. Myślę, że musi tam być bardzo wesoło w tym waszym samochodzie. Drodzy słuchacze, kończymy powoli godzinę ósmą, bo zbliża się godzina dziewiąta, więc kolejna godzina naszego spotkania w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Zostańcie z nami, z pewnością nie będziecie się nudzić.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: I w ten sposób rozpoczęła się godzina 9, czyli kolejna godzina naszego spotkania porankowego. Minuta po godzinie 9 jest dokładnie, zatem możecie teraz wziąć udział w naszej kolejnej godzinie. Będzie na pewno dużo ciekawostek, informacji, będzie gość, no i będzie oczywiście też fantastyczna zabawa. Także zostańcie z nami, a po piosence dowiecie się, co będzie dalej.

Poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a 9:03 to idealny czas na to, aby rozpocząć naszą zabawę. Twardy orzech do zgryzienia, czyli zabawa, w której udział biorą rodzice i dzieci. Tym razem odpowiadać będą rodzice, a dzieci będą podpowiadać, więc zapraszamy serdecznie do udziału, bo myślę, że będzie bardzo ciekawie. Nasz telefon do studia to 22 645 2050. Myślę, że może nawet jakaś nagroda się znajdzie dla tych, którzy odezwą się do nas, zdecydują się zadzwonić i wziąć udział w konkursie. Zatem w takim razie czekam na Wasze telefony i mam nadzieję, że już za chwilę się usłyszymy. Pytanie nie będzie trudne, a jak będzie, to trochę pomogę w razie czego, także nie bójcie się, dzwońcie. Na pewno kolejna przygoda na waszym koncie pojawi się wtedy. Także zapraszamy do udziału w naszym konkursie Twardy Orzech do Zgryzienia.

0: do zgryzienia.
1: Ach, jaka szkoda, że nam się trochę słuchacze wystraszyli. Drodzy słuchacze, macie jeszcze minutę, no może dwie, żeby do nas zadzwonić, bo jak nie, to nagroda przejdzie do kolejnego konkursu. Więc jeżeli to nie wy ją zgarniecie, to zgarnie ją ktoś inny. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia, a czas szybko mija. Jeżeli jeszcze teraz wątpicie, czy możecie się dodzwonić, to właśnie teraz możecie. Możecie wziąć telefon, ale macie na to bardzo mało czasu. Trzeba szybko wystukać ten numer, który podaję, czyli 22 645 2055, poczekać na taki krótki sygnał, bo już wtedy odezwie się ten telefon u nas w reżyserce, odbierze go Ania i przełączy do nas i w ten sposób będziecie mogli wziąć udział w konkursie, ale jeśli nie, no to trudno, będzie smutno. Także drodzy słuchacze, mamy jeszcze chwilkę, a jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego etapu naszej audycji. Halo, halo, czy się słyszymy? O, już ktoś się do nas dodzwonił, a jednak zdecydował się ktoś na szybki telefon i mam nadzieję, że już się za chwilę usłyszymy. Czy się słyszymy, czy się nie słyszymy? Zaraz Ania nas przełączy i będziemy mogli porozmawiać. Ja zadam krótkie pytanie, wy odpowiecie i będziemy się cieszyć, bo mam już przygotowane brawa dla was, jeżeli tylko uda wam się poprawnie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że tak będzie. Drodzy słuchacze, w takim razie już teraz rozpoczynamy nasz twardy orzech do zgryzienia. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? O, nasi słuchacze gdzieś polecieli. Byli i ich nie ma. Dziwne rzeczy dzieją się u nas w studiu dzisiaj. Być może gdzieś pojechali, może na jakieś wycieczkę, może na jakąś podróż i akurat gdzieś nam uciekli, a może zasięg im się skończył, może gdzieś właśnie jadą samochodem i nie mają zasięgu. No to cóż, to w takim razie sprawdzimy, czy jeszcze raz uda nam się połączyć. I jeszcze raz może się usłyszymy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o, słyszymy się. Gdzieś przed chwilą zniknęliście, ale już jesteście. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, jesteśmy, tak.
1: Bardzo się cieszę. Pani Joanna i Gracjan, tak?
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę w takim razie, że zdecydowaliście się do nas dodzwonić, bo twardy orzech do zgryzienia może tak brzmi dosyć poważnie, ale to są pytania... No, myślę, że nie aż tak trudne. Czy jesteście gotowi?
2: No tak, jesteśmy gotowi? Tak.
1: No dobrze. To w takim razie teraz wytężcie słuch i ja teraz czytam pytanie. Pytanie brzmi, kim jest albo co to jest tubylec?
2: Tubylec. Ja ci mogę podpowiedzieć, że tubylec to jest taka osoba, która jest na przykład innego miejsca na świecie i znajduje się nie w tym miejscu, gdzie powinna się, gdzie jest jej na przykład rodzina.
1: O, to jest jedna z definicji, pani Joanna ją podała. Tutaj tylko musimy trochę doprecyzować, że tubylec to jest osoba urodzona gdzieś tam daleko, ale czy ona stamtąd wyruszyła, czy ona tam dalej jest? Czy ona tam mieszka tak. Od pokoleń, czy tylko przez chwilę?
2: Tylko przez chwilę, czyli wyruszyła.
1: Wyruszyła dokąd?
2: Poza swoje miejsce mieszkania.
1: No, myślę, że moglibyśmy ją tam zostawić. Bo tubylec to jest taka osoba, która właśnie mieszka od pokoleń w danym miejscu. A czy znacie może jakichś tubylców?
2: Tubylec, tak, oczywiście, że tak, wieju. Znamy oczywiście. Jak mieszkasz w Polsce, to jesteś Polakiem?

0: No właśnie. No właśnie, tak, tak. Czyli wy jesteście tubylcami też.
1: Tak jest.
0: O, bardzo mi miło poznać tubylców, bo my dzisiaj o tych tubylcach też porozmawiamy. A nasi tubylcy przez telefon to gdzie mieszkają? Tak gdzie bardziej mieszkać? Dokładniej niż w Polsce.
1: A dokładniej? W jakiej miejscowości? Czerwie. Tak jest, taka ciężka nazwa.
0: Czerw, ale myślę, że związana z tymi czerwcami, tak?
1: Tczew, czyli te jak Tadeusz na początku.
0: A, tczew, rozumiem. A, tak, to myślę, że to jest miejscowość, która sprawia tym wszystkim, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, dosyć duże trudności, bo nie mogą pewnie tak łatwo wypowiedzieć tego słowa. Ale Tczew oczywiście piękne miasto i wy jesteście tubylcami z Tczewa.
1: Tczewa, tak jest.
0: Pięknie, pięknie. Bardzo się cieszę. Drodzy słuchacze, no to cóż, to w takim razie jak sądzicie? Chyba zaliczamy tę odpowiedź, bo oczywiście definicja jest definicją, ale wiemy dokładnie, o kogo chodzi. Tubylcy, czyli osoby osiadłe od pokoleń na określonym obszarze i właśnie o tych tubylcach dzisiaj porozmawiamy, także bardzo się cieszę z tego powodu. To specjalnie dla was te brawa i fanfary. Pani Joanna i Gracjan do nas się dodzwonili, odważyli się i myślę, że nie będą tego żałować. Drodzy słuchacze, bardzo się cieszę w takim razie. Czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić albo coś powiedzieć na koniec?
1: Oj tak, ja już tak jest troszeczkę tutaj, jak się mówi, zawstydzony, ale myślę, że na pewno pozdrowimy to tatę, który siedzi obok. To nie, bo wracamy z wakacji właśnie. Ja myślę, że ludzie chciały pozdrowić nas dla siostry i brata, którzy już stali w domu ze względu na wiek, czyli Adrian i Ines. No i standardowo Sele i kotka, tak, piesek Fela, kotek Richard. Dziadek Basia? Też, nie? Wszyscy. No i koledzy, tak. I koledzy, czyli Hania, tutaj na pierwszym miejscu.
0: Pozdrawiamy w takim razie. A skąd wracacie z wakacji?
1: A my wracamy właśnie z Włoch, także byliśmy na Jeziorem Garda, tydzień czasu i właśnie w Polsce mamy 4 godziny do domu.
0: Ojej, no to piękna podróż w takim razie, czyli zadowoleni pewnie z wakacji, wypoczęci, tak. Uśmiechnięci i opaleni, tak?
1: Tak, opaleni, oczywiście.
0: Gracjanku, podobało ci się we Włoszech?
1: Tak.
0: Tak, no ja myślę, z takiej podróży to pewnie będziesz miał mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia, także bardzo się z tego cieszę. Drodzy słuchacze, jeszcze raz was bardzo pozdrawiamy, dziękujemy za to, że do nas się dodzwoniliście. Udanej podróży do domu, mam nadzieję, że dojedziecie cali i zdrowi. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: 18 minut po godzinie 9 i cała naprzód ku nowej przygodzie. Bardzo się cieszę, bo już teraz nowa przygoda, nowy gość i nowe spotkanie. Jest z nami pani Ania Kwiatkowska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Aniu, powiedz, bo rozmawiamy dzisiaj o takich podróżach i po Polsce, i po całym świecie. Ty jesteś podróżniczką.
1: Najpiękniejsza część życia.
0: No właśnie, żyjemy po to, żeby podróżować.
1: Tak, to prawda.
0: Ty pewnie byłaś już we wszystkich miejscach na całym świecie.
1: O nie.
0: Nie.
1: Oczywiście, że nie.
0: To gdzie nie byłaś jeszcze?
1: O, w wielu miejscach nie byłam. Nie byłam też w wielu miejscach w Polsce, ale za granicą też nie byłam w wielu miejscach. Na przykład nie byłam w Peru.
0: O.
1: Czego trochę żałuję.
0: Ale pewnie twoja lista tam, gdzie nie byłaś, jest trochę krótsza od tej, gdzie byłaś.
1: Wiesz co? Ja sobie myślę, że nawet jak wracamy do jakiegoś kraju, czy do jakiegoś miejsca po wielokroć, to zawsze coś nowego odkrywamy. Dla mnie takim miejscem, które mnie zachwyciło i zdumiało, jest Afryka. I na przykład w Kenii byłam kilkanaście, ale jeśli nie kilkadziesiąt razy. I za każdym razem, jak byłam tam po raz pierwszy, to tak mi się wydawało, ojej, wiem wszystko. A później, kiedy tam wracałam, to za każdym razem okazywało się, że odkrywam coś zupełnie nowego. I to jest najpiękniejsze w podróżowaniu. I dlatego, dzieciaki, macie dużo wolnego czasu teraz, bo są wakacje. Ja was namawiam. Zajrzyjcie nawet w najbliższą okolicę waszego domu, bo tam dzieją się czasami zupełnie niesamowite rzeczy.
0: No z pewnością te podróże kształcą też na pewno i możemy się wiele dowiedzieć. A my dzisiaj chcieliśmy trochę też porozmawiać o tych ludziach, którzy są od pokoleń w tych miejscach, do których my możemy pojechać, czyli o tubylcach. Przed chwilą było takie właśnie było pytanie w naszej zagadce Twardy Orzech do zgryzienia. Kim są tubylcy? Czy ty widziałaś, Aniu, kiedyś jakichś tubylców?
1: A zawsze widziałam tubylców, bo tylko wiesz, ja się tak zastanawiam, co to znaczy, ludzie mieszkają od pokoleń. Są tacy ludzie, którzy rzeczywiście wywodzą swoje korzenie z danego miejsca. Ale bardzo wielu ludzi podróżuje. Są na przykład takie afrykańskie plemiona, chociażby Masajowie, którzy z natury rzeczy podróżują. I oni dalej są Masajami, ale zmieniają miejsce. I taka wioska masajska potrafi sobie stać w jednym miejscu na przykład 5-10 lat, a potem przenosi się w inne miejsce. I dlaczego? Dlatego, że tak jest, kiedyś tak było dobrze z powodów sanitarnych. Dlatego, że w takim miejscu, w którym mieszkamy, w którym nie ma na przykład kanalizacji, albo bieżącej wody, albo utylizacji śmieci, to się w którymś momencie ta ziemia niszczy. I oni po prostu od pokoleń zmieniali miejsce.
0: I brudzili wszędzie?
1: I brudzili wszędzie. Ale jak się wynosili, to nie brudzili takimi rzeczami paskudnymi jak my teraz, czyli na przykład jakimiś plastikami, tak? Tylko brudzili rzeczami, które się w naturze rozkładały. I po kolejnych kilkunastu latach można było znowu wrócić na to miejsce. Także są takie plemiona, które nazywamy plemionami koczowniczymi, które do dzisiaj wędrują z miejsca na miejsce. A gdzie mieszkają Masajowie?
0: No, to jest oczywiście pytanie do naszych słuchaczy. Jeżeli
1: tak
0: wiecie, to możecie do nas zadzwonić. Czy słyszeliście kiedyś o takim plemieniu jak Masajowie? 22 645 2055. Bardzo chętnie dowiemy się, czy wy również wiecie trochę co nieco na temat właśnie takiej rdzennej ludności. Nie powiem skąd, ale może w takim razie będzie okazja, żeby o tym porozmawiać.
1: A może też macie jakieś pytania, to też zapraszamy was, dzwońcie, pytajcie.
0: No właśnie.
1: Bo w podróży pytania są najważniejsze. I pamiętajcie o tym, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie i niegrzeczne odpowiedzi. Także nie bójcie się pytać, pytajcie, bo świat jest naprawdę tak ciekawy, że warto go poznawać. A tak a propos niespodzianek, bo każda podróż jest niespodzianką, każda podróż jest zachwytem i

0: zaskoczeniem. W tej Afryce równikowej, w miejscu, w którym bym się absolutnie tego nie spodziewała, spotkałam polskiego księcia.
1: Księcia, takiego prawdziwego, w koronie na białym koniu?
0: Prawdziwego księcia. No nie miał korony, białego konia też nie, ale za to był znanym myśliwym, podróżnikiem, ale też właśnie takim filarem lokalnej społeczności. Mieszkał tam, i to jest właśnie pytanie, co to znaczy od pokoleń? Mieszkał tam przez prawie 60 lat, dlatego że to, co ludzi zmusza do zmiany miejsca zamieszkania, często zmusza, a czasami ta zmiana miejsca zamieszkania jest z wyboru. To była wojna. Nie ta wojna, o której teraz słyszycie, tylko ta, która była dawno, dawno temu, czyli w połowie XX wieku. No i po prostu na skutek tej wojny on musiał uciekać i uciekł sobie właśnie do Afryki. I tam zbudował taki dom, bardzo piękny, taki kolonialny, i przechowywał tam polskie tradycje. Ja nie wiedziałam, co można przywieźć prawdziwemu księciu. No bo właściwie książę to wszystko ma, prawda? No ale ludzie, którzy gdzieś zmienili miejsce zamieszkania, tak naprawdę strasznie tęsknią. Ja myślę, że wy też tęsknicie, jak wyjedziecie na wakacje. I za mamą, i za babcią, i za różnymi smakami, które są tylko w domu. Za taką jajecznicą, którą robi wasza mama. Teraz z naszymi wnukami byliśmy w górach, króciutko, ale Rafał od razu powiedział, to nie jest taka jajecznica, którą robi mama. No właśnie, chociaż to była górska jajecznica, to nie była taka sama. I za tymi smakami z dzieciństwa naprawdę tęsknimy. No i tak sobie pomyślałam, że książę może tęsknić za naszymi polskimi smakami. I postanowiłam mu przywieźć śledzie. Bo śledzi tam nie ma. Tam są różne inne ryby, ale śledzi absolutnie nie. I tak sobie pomyślałam, że to będzie takie egzotyczne, taki pan, który dbał o dom księcia i który był właśnie rdzennym mieszkańcem tamtej ziemi od pokoleń, różnił się od nas też kolorem skóry, podszedł do mnie i ja mu grzecznie po angielsku zaczynam tłumaczyć, że przywiozłam dla księcia śledzie. A on na mnie patrzy i czystą polszczyzną mi mówi: śledzie? Oczywiście, to się robi ze śmietaną. I dlatego podróże, kochani, są ogromnym, ogromnym zaskoczeniem. Szukajcie, pytajcie i wiecie, o czym pamiętajcie? Żeby zawsze być otwartym.
1: No to w takim razie my już teraz otwieramy linię, bo na tej linii czeka Kuba, który chce odpowiedzieć na nasze pytanie. Halo, halo, dzień dobry.
0: Cześć, Kuba.
1: O, Kuba zniknął. Szkoda.
0: Szkoda, ale słuchajcie, czekamy. W jakim kraju mieszkają Masajowie?
1: No właśnie.
0: To jest nasze pytanie. Dzwońcie, odpowiadajcie, a przede wszystkim podróżujcie.
1: Oczywiście. No to w takim razie my już za chwilkę wracamy do naszej rozmowy i może wtedy uda nam się porozmawiać z Kubą albo kimś, kto zna odpowiedź na nasze pytanie. A już teraz piosenka.

0: Podróże małe i duże to oczywiście nasz dzisiejszy temat audycji. A już teraz dodzwoniła się do nas Vanessa, która już, mam nadzieję, za chwilę odpowie nam na pytanie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Vanesso. Powiedz, czy wiesz, gdzie mieszkają Masajowie?
1: Tak.
0: Tak.
1: Mieszkają albo w Kenii, albo w Tanzanii.
0: Albo w Kenii, albo w Tanzanii mieszkają.
2: Brawo,
0: Masajowie.
2: I w Kenii, i w Tanzanii. Super, dokładnie. Vanessa, a ty byłaś kiedyś w Kenii albo w Tanzanii?
1: Nie.
2: A chciałabyś?
1: No.
2: Super. I myślę, że kiedyś na pewno tam dotrzesz. Oni rzeczywiście mieszkają w Kenii i w Tanzanii, na takim płaskowyżu, który nazywa się Masai Mara. Vanesco, ja ci życzę przede wszystkim tysiąca i jednej szczęśliwych podróży. Gdzie byś teraz chciała pojechać?
1: Na przykład nad morze.
0: Nad morze, o.
2: Nad piękne. Morze, oj tak, to ja ci tego życzę, bo... Ale nad polskie morze, czy nad takie ciepłe morze?
1: Na ciepłe.
0: Ciepłe,
2: ciepłe
0: morze.
2: To ja ci bardzo serdecznie życzę, żeby nad to ciepłe morze udało ci się pojechać i żebyś mogła tam oczywiście słuchać czego? Radia Dzieciom, Polskiego Radia Dzieciom. Vanessa, trzymam kciuki za twoje fajne wakacje. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
1: Proszę pani.
0: Tak, możesz jeszcze jakieś pytanie zadać, bo mamy też tutaj, nasza gościni jest bardzo obeznana w różnych miejscach na świecie i może akurat będziesz mogła jakieś pytanie konkretne zadać.
1: Chciałam na przykład, że ja ciągle słucham Radia Dzieciom, kiedy jestem w domu.
2: O, o, fantastycznie. A co ci się...
1: Zabij cały dzień. Ja mam czas.
2: Wspaniale. A co ci się najbardziej w Radiu Dzieciom podoba? Co najbardziej lubisz?
1: Bardzo lubię piosenki.
2: O, o, a jaką piosenkę byś chciała usłyszeć?
1: Chciałabym usłyszeć, a może być Potem Demon Hunter?
0: Jaka piosenka? Jeszcze raz powiedz tytuł.
1: Potem Demon Hunter.
2: A, z Pocahontas.
1: Nie.
2: Nie.
1: Potem Demon Hunter.
0: To jest jakaś piosenka po hiszpańsku może. Czy to jest z jakiegoś filmu? Pamiętasz może?
2: Vanessa, tej piosenki chyba niestety nie mamy, ale ja mam ogromną prośbę do naszej wydawczyni. Czy możemy poprosić o specjalną piosenkę z dedykacją dla Vanessy, która jest mądrą dziewczynką i przede wszystkim wie, gdzie mieszkają Masajowie, na granicy Kenii i Tanzanii, czyli w obu tych krajach.
0: To z pewnością zaraz taką piosenkę usłyszymy, ale ja jeszcze mam jedno pytanie do Vanessy.
1: Meduza Klementyna.
0: O, Meduza Klementyna, to się da załatwić w takim razie. Ale powiedz, Vanessa, gdybyś na przykład teraz

0: miała taką możliwość wyruszyć w jakieś odległe miejsce na całym świecie, możesz wybierać, to gdzie byś chciała pojechać?
1: Na przykład do Austrii, tam gdzie się urodziłam.
0: Do Austrii? Urodziłaś się w Austrii?
1: Aha.
0: A pamiętasz miasto?
1: W Wiedniu.
2: Och, jak tam jest pięknie. A ja bardzo lubię jeździć do Wiednia, wiesz, bo to jest takie miasto, które kryje mnóstwo tajemnic i zagadek, a szczególnie do Wiednia lubię jeździć przed Bożym Narodzeniem, kiedy w Wiedniu trwają targi kiermasze. Świąteczne i kiermasze i kiedy jest mnóstwo takich pięknych rzeczy.
0: Miło bardzo nam było poznać Ciebie, Vanesso. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. Wiemy już teraz wszyscy, gdzie mieszkają Masajowie i życzymy Ci w takim razie podróży nad morze i może jeszcze też do Wiednia. Do usłyszenia, papa, Vanesso.
2: Papa, Vanesso, a dla Vanessy...
1: Do widzenia.
0: A właśnie, teraz możesz zapowiedzieć, Aniu.
2: Zapowiadam piosenkę specjalnie dla Vanessy z Wiednia, która uwielbia podróżować, z życzeniami, żeby pojechała nad ciepłe morze. Dla Vanessy specjalnie piosenka, którą sobie zażyczyła.
0: Meduza Klementyna.

0: Meduza Klementyna specjalnie dla naszej słuchaczki Vanessy, która przed chwilą zadzwoniła i odpowiedziała na trudne pytanie. Myślę, że nie każdy wie, gdzie mieszkają Masajowie, ale oprócz Masajów jest jeszcze mnóstwo innych ludów tubylczych, o których warto wiedzieć. Czy udało ci się jeszcze kogoś spotkać, Aniu?
1: Udało mi się, na przykład w Etiopii udało mi się spotkać Mursich. Mursi to jest takie plemię, które mieszka na południu Etiopii i bardzo łatwo ich poznać.

poznać, dlatego że oni mają w uszach, a czasem w nosach takie ogromne, wielkie kolczyki, takie, które wyglądają jak talerzyki, taki talerzyk w uchu. I mieszkają też w swoich wioskach, takich tradycyjnych. I bardzo często, kiedy się przyjeżdża do Mursich, to na przykład wszyscy się

0: telefon. A to w ogóle jest nieprawda, bo oni naprawdę w tych domkach mieszkają, naprawdę żyją zgodnie ze swoimi tradycjami, które są zupełnie inne od tego sposobu życia, który mamy. Ale wcale nie są gorsze, a jednocześnie świat ciągle się zmienia i dlatego ta nowoczesność do nich też wkracza. I to nie znaczy, że ktoś nie żyje zgodnie ze swoimi tradycjami, czy nie mieszka w takich domach, jakie mają, a jednocześnie ma zupełnie nowe i nowoczesne rzeczy.
1: Ale oni też otwierają się w takim razie już teraz i na przykład przyjmują do siebie gości, takich jak ty. Tak. Czyli tam można do nich przyjechać i zobaczyć, jak żyją naprawdę.
0: Można do nich przyjechać i zobaczyć, jak żyją naprawdę. I tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Jak kiedyś będziecie podróżować, to pamiętajcie, że to są tacy sami ludzie jak nasi. I jeśli zapraszają was do swoich domów, to trzeba po prostu zachowywać się tak, jak w gościach, a nie tak, jakby się kogoś oglądało, bo jest bardzo dziwny.
1: A powiedz, bo to na pewno nie jest łatwe dostać się do takich rdzennych mieszkańców jakichś różnych rejonów na świecie. Czy to jest tak, że ty musisz znać kogoś, kto zna kogoś i w ten sposób tam możesz dojechać? Czy jak to wygląda?
0: Można do takich miejsc dojechać w ramach wycieczki, bo oni rzeczywiście przyjmują turystów, bo tak jak powiedziałam, świat się zmienia i to, że przyjmują turystów, to pozwala im na to, żeby się utrzymać. Ale jednocześnie tak naprawdę to, co jest najciekawsze, to jest to, kiedy udaje się dotrzeć do takich prawdziwych tubylców, nie takich, którzy spotykają się z turystami po prostu, tylko przez chwilę pouczestniczyć w ich życiu. I mi się tak udało na przykład w Maroku, gdzie miałam takiego kolegę, który przez kilka wizyt w Maroku to Maroko mi pokazywał i on mnie kiedyś zaprosił do swojej babci, dlatego że mi bardzo smakowała taka zupa, która nazywa się harira. To jest taka zupa, w której są daktyle i ona jest przepyszna, ale podaje się ją tylko raz w roku. W takim miesiącu, który nazywa się Ramadan i który związany jest, tak jak nasze różne obyczaje i święta religijne, z ich świętem religijnym. Oni mają taki miesiąc, kiedy w ciągu dnia nie jedzą nic, ale za to jedzą tylko w nocy. No i wiadomo, że jak człowiek tak nie je przez cały dzień i jest taki głodny i potem coś zje takiego, na przykład, nie wiem, kotlet schabowy, to go strasznie później boli brzuch. Nie można tak długo nie jeść i potem zjeść coś takiego ciężkiego. Po prostu wtedy trzeba zjeść coś, co tak ten brzuszek troszeczkę przyzwyczai do tego, żeby trawił. I na to najlepsza jest zupa. I oni właśnie mają taką zupę harirę, którą jedzą na samym początku jedzenia wieczorem. I mi ta zupa bardzo smakowała, ale w ciągu roku jej nie można dostać. I
1: taka słodkawa pewnie.
0: Ona jest taka słodkawa, zagryza się właśnie daktylami, jest w niej dużo warzyw, trochę mięska, jest naprawdę, a przede wszystkim ma takie fajne przyprawy, jest taka korzenna, no po prostu przepyszna. I mi ona bardzo smakowała, wtedy kiedy tam byłam w Ramadanie, to ją jadłam prawie codziennie, ale przyjechałam do Maroka, kiedy nie było Ramadanu i nie było też hariry i było mi okropnie smutno. I wtedy właśnie Marwan, to ten mój kolega, powiedział: a wiesz, ja poproszę babcię, żeby ci ugotowała taką zupę. I tak pojechaliśmy do babci Marwana. Maroko to jest taki kraj, w którym obyczaje są zupełnie inne. Jest też inna religia, która też pewne obyczaje narzuca. I dla mnie największym zdziwieniem było to, że dom babci Marwana był taki sam jak dom wszystkich babci.
1: Ciepły.
0: Taki ciepły, taki ze zdjęciami wnuków, taki, gdzie na stole leżały serwetki, takie robione ręcznie. I jedno było inne. Inny był stół. My też teraz w studiu, wy tego nie widzicie, siedzimy tak jak wszyscy przy stole, takim wysokim stole, na wygodnych krzesłach, a w Maroku tak się nie siedzi, w Maroku siedzi się na poduszkach i te stoliki są takie niziutkie, żeby jak człowiek siedzi na ziemi, ziemi na poduszce, było mu wygodnie. I właściwie tą jedyną inną rzeczą u babci Maruana, co różniło ten dom od domu wszystkich babć, to był właśnie stół, taki niziutki.

książki. Ale Harira była najlepsza w moim życiu. Także takie cuda i takie wchodzenie w czyjeś życie jest fajne. A kiedyś jeszcze na Madagaskarze, Madagaskar to jest taka wyspa, która leży na końcu świata, przez prawie 2 tygodnie obserwowałam z kamerą, jak do takiego swojego święta, które nazywa się Fama Dihana, przygotowują się właśnie Malgaszowie. I to zupełnie coś innego. I potem żeśmy się zaprzyjaźnili bardzo. I oczywiście, słuchajcie, to się niczym nie różni. Dzieciaki zawsze chciały, żeby im robić zdjęcia, a potem żeśmy je razem oglądali i to było naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. I chciałam powiedzieć, że to jest właśnie takie ważne, że w podróżach, chociaż ci tubylcy różnią się od nas kolorem skóry, obyczajami, religią, to pamiętajcie, oni są tacy sami jak my, są takimi samymi ludźmi i nawet jak nie znacie języka, to uśmiechem można się z nimi dogadać. I tym, że się ich szanuje.

0: 47 minut po godzinie 9, a my w poranku w Polskim Radiu Dzieciom gościmy Anię Kwiatkowską, która opowiada i oprowadza nas po miejscach, gdzie już kiedyś była. Aniu, opowiedziałaś tam o Tanzanii, Maroku, Madagaskarze, Etiopii i mnóstwie różnych ludów, których poznałaś tam na miejscu. A czy widziałaś też takie ludy, na przykład na dalekiej północy mieszkają Inuici albo Samowie, mieszkańcy północy Europy?
1: Na początku mnie pytałaś, gdzie jeszcze nie byłam. Otóż jeszcze nie byłam na północy, bo ja się muszę do czegoś przyznać. Ja jestem stworzonkiem ciepłolubnym.
0: A, tak myślałam. No, czyli jednak dookoła Afryki i wszystko tam, co ciepłe.
1: Raczej to, co ciepłe, ale nie tylko. To znaczy, ja myślę sobie, że ta zimna strona świata to na mnie jeszcze czeka i że tam też są niezwykłe i bardzo fajne historie. Ale ja też chciałam was namówić, żebyście poznawali Polskę i

0: żebyście rozmawiali z tymi, którzy w różnych częściach naszego kraju mają swoje fantastyczne tradycje. Zobaczcie, zupełnie jest inaczej, kiedy na przykład pojedziecie na Śląsk, gdzie ludzie mówią gwarą śląską, mówią troszeczkę innym językiem, mają troszeczkę inne jedzenie, bo na przykład mają żur, ale pierogi już rzadziej, bo to nie jest typowe śląskie danie. Mają dużo rzeczy, które się wiążą z kiełbasą albo z taką zupą, która nazywa się wodzionka, bo podróżowanie przez smaki jest czymś fantastycznym. A kiedy pojedziecie na przykład na Kaszuby, to tam też usłyszycie inny język niż taki polski albo na Podhale. I podróżowanie, kochani, to nie jest tylko także po Polsce, oglądanie pięknych miejsc, fantastycznych zabytków czy rewelacyjnej przyrody. Ale to jest też właśnie rozmawianie z ludźmi i poznawanie ich obyczajów. A można je poznawać nie tylko z tymi ludźmi rozmawiając, ale także przez kuchnię albo przez robienie różnych tradycyjnych przedmiotów, czyli przez rękodzieło. Bo zobaczcie, jak podróżujecie na przykład do Łowicza, to macie tam takie piękne wycinanki. Albo na Kurpie też macie wycinanki i macie zupełnie inne klimaty, bo tam są miody, lasy, a na Śląsku jest przemysł i są dawne fabryki, ale też dawne pałace. Zobaczcie, jaki nasz świat jest bogaty, a kiedy podróżujecie po Warszawie, to co? To też macie dwa różne światy, bo zupełnie inna jest na przykład zupełnie inny jest Żoliborz, a zupełnie inna Praga. Mają zupełnie inną kulturę, mają zupełnie innych ludzi i mają swoje fascynujące historie.
1: No i teraz, żeby odkryć te historie, to myślę, że bardzo ważne jest to, żeby na przykład będąc w jakimś nowym miejscu, czy to w Polsce, czy za granicą, nie iść do jakiegoś baru, czy na deptak, albo tam, gdzie właśnie są jakieś bardzo znane i wszędzie dostępne dania, tylko na przykład gdzieś tam boczkiem do jakiejś uliczki takiej bardziej zapomnianej. Tam możemy odkryć
0: i
1: różne tajemnice.
0: Przede wszystkim trzeba patrzeć, co robią i co jedzą tubylcy. Ja na przykład, wiecie co odkryłam w Hiszpanii? Odkryłam zupełnie inny gatunek pączka, bo nasze pączki, to wiadomo, bardzo je lubimy, szczególnie w tłusty czwartek, bo są takie okrąglutkie z lukrem albo cukrem, pudrem i jeszcze w środku mają dżemik. A hiszpańskie pączki są zupełnie inne. One są takie długie i takie cienkie i takie chrupiące i nazywają się churros i czasem polewa się je czekoladą. Zobaczcie, zwykły pączek, a jaki może być ciekawy.
1: No a czy tobie udało się kiedyś właśnie gdzieś zgubić, znaleźć jakąś zupełnie inną drogę i spotkać właśnie całkiem przypadkowo jakieś niesamowite osoby?
0: Tak, w wielu miejscach na świecie tak było. Ja miałam takie bardzo fajne spotkania na przykład w Meksyku, gdzie przez zupełny przypadek w takim miejscu, które niby jest bardzo znane, bo wszyscy znacie Acapulco, ale to nie było samo Acapulco, tylko taka plaża, która nazywa się Coyuca i wygląda trochę jak nasz Hel. Czyli mówiąc krótko, po jednej stronie zatoka, po drugiej stronie morze, a w środku taki wąski paseczek lądu. I na tym wąziutkim paseczku lądu udało mi się spotkać takiego człowieka, który tam po prostu sobie mieszkał wybrał sobie życie tam. Zbudował sobie, bo trzeba mieć z czego żyć, to sobie zbudował takie miejsce, gdzie można się było zatrzymać. Ale to miejsce nie było jakieś wyjątkowe. Tam się spało na plaży w hamaku. Jadło się krewetki, które się samemu wyłowiło z morza, a przede wszystkim rozmawiało się o różnych arcyciekawych rzeczach, chociażby o dawnych meksykańskich tradycjach, dlatego że ten człowiek, którego spotkałam, wywodził się z Indian, którzy tam mieszkali. A na Hiva'oa, to jest taka wyspa w ogóle daleko, jakbyście wbili szpilkę tu, gdzie teraz jesteście, czyli gdzieś w Polsce, i ona by wyszła tak po drugiej stronie globu, to tam będzie ocean. A na tym oceanie będą takie malusieńkie wysepki, które są rozsypane i to się nazywa Polinezja. I jedna z tych wysepek to jest Hiva'oa. I

0: spotkałam tam takiego człowieka, który sobie był na budowie, a który okazał się potomkiem królów malgaskich, królów maoryskich, przepraszam, byliśmy na Madagaskarze i Malgaszowie to są ludzie, którzy mieszkają na Madagaskarze, a na Polinezji mieszkają Maorysi i który robił piękne, tradycyjne tatuaże i opowiadał niezwykłe historie. I na tej samej wyspie spotkałam wnuka takiego bardzo znanego malarza XIX-wiecznego, Paula Gauguina.
1: No właśnie, i tak to jest, że podróże kształcą, tak jak powiedziałyśmy na początku, a ja dzisiaj po prostu jestem zafascynowana, ile podróży udało nam się w poranku w Polskim Radiu Dzieciom odbyć, bo teraz podróżowaliśmy z Anią Kwiatkowską po całym świecie, ale powiem ci, Aniu, że zanim przyszłaś do naszego studia, to podróżowaliśmy po Polsce i dzięki naszym słuchaczom mogliśmy odwiedzić Konin, mogliśmy odwiedzić Piłę, Łódź, byliśmy nawet w Chrzanowie i w miejscu niedaleko Jeleniej Góry. To wszystko miejsca, z których dzwonili do nas słuchacze i opowiadali o swoich niezwykłych miejscowościach.
0: A ja jeszcze pozdrawiam Pszczynę, która jest moim wielkim odkryciem.
1: O, Pszczynę i Tczew, bo z Tczewa zadzwoniły do nas również słuchaczki do konkursu. Aniu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Było mi niezmiernie miło, żeby po prostu podróżować razem z tobą po tych niezwykłych miejscach i poznawać ludzi, których ty poznałaś.
0: Mi też było ogromnie miło. Jeszcze raz pozdrawiam Waneskę, która się do nas dodzwoniła i bardzo serdecznie wam dziękuję. A teraz, kochani, do roboty, słuchać Polskiego Radia Dzieciom, bo tu będzie coś bardzo fajnego za chwilę, a przede wszystkim podróżować.
1: No właśnie, także zostawiamy was w dobrych rękach, bo już za chwilę przed mikrofonami usiądzie Miś Michaś i Smok Adaś, także z pewnością nie będziecie się nudzić, a ja już bardzo dziękuję za to porankowe spotkanie. Marta Kawalec, Ania Jończyk, do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Przedpołudnie z Lisiem i Smokiem.
5: To zadanie najważniejsze.
6: Bo dotyczy Was, słuchaczy.
5: Będą bajki, gry i wiersze.
6: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
5: I nie wiemy, czy się uda.
6: Rzadko komu się udaje.
5: No, bo niełatwe to zadanie.
6: A jak mają inne kraje?
5: Różnie. Często dziecko wstanie...
6: Wstanie, zanim się położy?
5: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
6: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
5: Dziś na pewno nam się uda.
6: Po to jest audycja właśnie.
5: Mamy dla was takie cuda.
6: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
5: Zaczynamy, drogie dzieci.
6: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Uspokój się, owieczko! Uspokój się, bo musimy zacząć. Proszę was. Halo, halo, tu Smok Adaś i Miś Michaś.
1: Dzień dobry, naszą poniedziałkową audycję nadajemy z pleneru.
0: Tak jest, Słucham? Nadajemy... Z jakiego znowu pleneru?
1: Tak powiedział dziadek Ignacy.
0: Pleneru?
1: Aha, mówił, że to takie miejsce gdzieś na takiej otwartej przestrzeni pod gołym niebem.
0: A, pod gołym niebem?
1: Gołym, no.
0: Pod gołym niebem.
1: No gołym, ale go nie urabię, no. No to co? Co, nieprawda? Przecież tak właśnie tu jest. No. O, no popatrz w górę. No sam musisz przyznać, gołe.
0: No tak. No tak, tak, tak, tak, tak. No, no bo niby jesteśmy na wielkiej polanie.
1: A nad nami chmurki.
0: No tak, masz rację, chmurki. Takie nieduże, nie małe. I te chmurki, zobacz, zobacz, Michasiu. Wyglądają normalnie jak te owieczki, no.
1: Dużo tych owieczek zdarza się ostatnio w naszych przygodach wakacyjnych, dużo.
0: O, trochę ich było, zgadza się. A w zasadzie to te owieczki od paru dni to widzimy codziennie.
1: Chmurek?
0: Nie, wcale nie myślę o chmurkach, które wyglądają jak owieczki.
1: No to o czym?
0: Tylko o normalnych owieczkach, tych takich prawdziwych, to znaczy owieczkowych.
1: Ale od naszego ostatniego spotkania z wami to my się sporo przemieszczaliśmy, no, prawda, smoku?
0: Tak. O, jak zeszliśmy z tratwy pana Staszka. Staszka, tak.
1: Staszka. I stanęliśmy na deptaku w miejscowości...
0: Szczawnica. Tak, tak. To los naszych wakacyjnych przygód związany jest wyłącznie z górami. Od
1: chociaż trochę mało wędruje.

0: Jemy jednak.
1: O, jak dla mnie to wędrujemy w sam raz.
0: Tak sądzisz?
1: Pewnie, bo raz, a dobrze zawędrowaliśmy. O, i tak nam się spodobało, że ruszać nam się już stąd nigdzie nie chce.
0: A żebyście wiedzieli, ile tu jest do roboty.
1: W tych górach.
0: O, a ilu nowych rzeczy się uczymy, co nie?
1: No, tylu się uczymy rzeczy, że po prostu normalnie aż sami nie wiemy, czy nam tych wakacji wystarczy.
0: Żebyśmy się stali tymi,
1: którymi postanowiliśmy się stać.
0: No właśnie, a postanowiliśmy zostać górnika... górelami!
2: Górelami?
0: Górelami, tak.
1: Kochani nasi słuchacze!
0: Żebyście wiedzieli, jak tu w górach się fajnie mieszka.
1: Tak, bardzo fajnie, bo my od paru dni wraz z Michasiem i dziadkiem Ignacym mieszkamy w miejscu zwanym Bacówką.
0: Tak?
1: Tak.
0: To się nazywa Bacówka?
1: Oczywiście,
0: a co... To gdzie my tego?
1: No co, ty nie wiedziałeś?
0: No, to znaczy... A nie, to znaczy ja wiem, tylko chciałem dla słuchaczy, jakby nie wiedzieli, wiesz.
1: A to dlatego powiedziałeś, co to takiego Bacówka? Aha, wiedziałeś, a nie wiedziałeś.
0: Tak, tak, żeby wytłumaczyć.
1: No zaraz, może pozwolisz, że to ja wytłumaczę, Kasiu.
0: I bardzo dobrze, proszę bardzo, mój drogi Adasiu Smoku, mój przyjacielu, mój drogi.
1: Przyjacielu mój drogi. Michasiu, czy ty zauważyłeś, że my tu w górach jesteśmy dla siebie tacy mili?
0: Oczywiście, że zauważyłem. A ja nawet wiem, dlaczego tak się dzieje.
1: Wiesz, dlaczego tak się dzieje?
0: Tak, wiem.
1: No co ty nie powiesz? Naprawdę wiesz?
0: To dlatego? Dlatego, że to jest... To przez piękne górskie widoki.
1: O tak, to prawda, te widoki przepiękne.
0: One są prześliczne, no normalnie jakby z jakiegoś obrazu, z pocztówki. O.
1: Tak, wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że jesteśmy wysoko w górach na hali.
0: Hala to taka łąka górska, taka wysoko gdzieś w górach, łąka, hala.
1: Jesteśmy bardzo wysoko, z tego miejsca, gdzie jesteśmy, tu w pogodne dni, to nawet widać wysokie Tatry.
0: A jakie tu mają czyste powietrze.
1: Też to zauważyłeś? Czekaj, teraz ja wezmę oddech. Powiem ci, Michasiu, że ci górale to wielcy szczęściarze.
0: To prawda.
1: Nie? Tyle wspaniałych rzeczy mają dookoła.
0: I jeszcze jak pięknie się opiekują owieczkami. O, zobacz, ta owieczka.
1: No, tak, Michasiu.
0: A nie, to baranek.
1: Ale owieczkami tu opiekują się głównie bacowie.
0: Tak? A skąd wiesz?
1: No tak powiedział twój dziadek.
0: A, no nie, to jak dziadek, to ja zgadzam się.
1: A jak bacowie się opiekują, to ich domy, tych baców, muszą się nazywać podobnie.
0: O, właśnie, tak, zgadza się.
1: Bacówki.
0: Właśnie, bacówki, o. Ale zaraz, ty miałeś wytłumaczyć słuchaczom, co to jest, co to są, co to jest, co... No, co to są te bacówki?
1: No, oczywiście, że to zrobię, ale... Może po piosence. I może poprosimy te barany i owieczki, żeby tak nie beczały.
0: A, dobra. Barany, owieczki, proszę na chwilę przestać beczeć, bo będzie piosenka.
1: Właśnie, świetnie. No to może już nie rozmawiaj z owieczkami i baranami, tylko puść tę piosenkę.
0: Proszę bardzo, piosenka.

0: Czy zrobisz to w końcu, czy nie?
1: Słucham, co mam zrobić?
0: Adasiu, czy nie słyszysz, że piosenka już się skończyła?
1: A pewnie, że słyszę.
0: To dlaczego zamiast tłumaczyć słuchaczom, to tylko przewracasz oczami?
1: Co robię? Przewracam? Nie, ależ wcale nie przewracam oczami.
0: A ja widzę.
1: Nie przewracam.
0: Przewracasz?
1: Tak. Nie przewracam.
0: A właśnie, że tak.
1: A właśnie, że nie przewracam, tylko nie mogę się napatrzeć na te wspaniałe górskie widoki.
0: Tak, akurat, wiesz?
1: Ale zaraz, poczekaj, bo... Co ja miałem w końcu zrobić, bo ja zapomniałem?
0: Jak to co? No. Miałeś wytłumaczyć słuchaczom, czym jest bacówka.
1: No tak. Otóż, tak, już sobie przypomniałem dzięki tobie. Otóż bacówka to taka... Tradycyjna chata pasterska.
0: Otóż to, właśnie, bo bacowie to tacy pasterze opiekujący się owcami.
1: Mhm, dokładnie. A i ta nasza bacówka, w której mieszkamy, jest drewniana.
0: I zbudowano ją na przełęcz.
1: Czyli takiej pięknej górskiej hali.
0: O, jakie wspaniałe rzeczy do jedzenia można w niej robić.
1: Ojej, ten jak zwykle. Tylko o jedzeniu, niczym więcej.
0: Zaraz. Sam to też się zajadasz tymi przysmakami, aż ci się smacze uszy trzęsą.
1: Rzeczywiście, bo niektórym tutejszym przysmakom to normalnie, muszę przyznać, nie można się oprzeć.
0: Chociaż bez pewnych sprzętów, które zgromadzili bacowie, to by nie dało się.
1: Może najpierw powiedz słuchaczom, że poznaliśmy jednego takiego bacę.
0: Ale za to jakiego? To jest brat bliźniak
1: tak.
0: naszego znajomego flisaka, który nas wiózł tratwą po Dunajcu, pana Staska Staszka.
1: Pamiętacie? Pewnie, że pamiętacie.
0: Stasek.
1: No do tego, co przywiózł nas tratwą z tych surowców wyżnych.
0: Do Szczawnicy.
1: Do Szczawnicy.
0: I tam zaczęła się nasza prawdziwa... Chciałem tak powiedzieć, prawdziwa, wiesz... Prawdziwa przygoda z górami.
1: Parę chwil po tym, jak stanęliśmy na deptaku w Szczawnicy,
0: to zaraz podszedł do dziadka Ignacego drugi pan Stasek.
1: No, tak myśleliśmy na początku, ale powiem wam w tajemnicy, a już to nie jest tajemnica. To nie był drugi pan Staszek.
0: Nie,
1: tylko to był jego brat bliźniak.
0: Pan Jędrek. Który, jak się okazało,
1: również zna dziadka Ignacego.
0: I panowie zaczęli ze sobą rozmawiać.
1: I mieli sobie dużo do powiedzenia.
0: Gadali, wspominali.
1: A my staliśmy z Michasiem i przyglądaliśmy się ich rozmowie.
0: Przysłuchiwaliśmy się także.
1: Grzecznie. Bardzo
0: ale
1: grzecznie.
0: Ale tak strasznie długo staliśmy tam.
1: To prawda, bardzo długo. Tak długo, że nas dolne łapy zaczęły boleć od tego stania.
0: Ale jak się okazało, że...

0: Warto było tak długo stać.
1: No, warto było. Bo pan Jędrek zaproponował nam nocleg.
0: Nocleg w swojej bacówce.
1: Tak, tak. I wtedy okazało się, że nasze dolne łapy, twoje łapki, moje łapy, wcale jeszcze nas tak bardzo nie bolą.
0: No, tak trochę bolały, trochę. Potem trochę bardziej.
1: Potem jeszcze
0: ale
1: bardziej.
0: Ale okazało się, że... No, jeszcze zdołaliśmy dojść do bacówki pana Jędrka, która jest w górach.
1: Na naszych łapkach i łapach. Pewnie pomyśleliście, że to gdzieś obok.
0: A to nie. To nawet jak się w górach mówi, że to tam jest kilometr czy dwa, to nie to samo, co u nas po płaskim kilometr. Nie.
1: To...
0: Bo tu trzeba było iść tych parę kilometrów i to ciągle pod górę.
1: Oj, te nasze łapy i łapki się nachodziły pod te góry.
0: Bo pod górę jest ciężej przecież.
1: Tak, ale w końcu doszliśmy. A, i oczywiście Frodzia musieliśmy zostawić na parkingu.
0: Tak, bo ta trasa, którą nam tam powiedział ten pan Jędrek, to ona wciąż pod górę była.
1: Tak, no.
0: No ja nie wiem.
1: Tak. I zrobiło nam się żal Frodzie, dziadkowi też, bo zupełnie nie nadawała się ta trasa dla zabytkowego Frodzia naszego,
0: znaczy
1: twojego dziadka Ignacego.
0: Ale warto było się to znaleźć, prawda? Prawda, że warto?
1: Warto. No, choć na początku byliśmy tak zmęczeni, że mieliśmy na ten temat zupełnie inne zdania.
2: Adasiu, Michasiu, wracajcie! Trzeba pomóc panu Jędrkowi!
1: Dziadku Michasia, co się stało?
2: No wyobraźcie sobie, że gdzieś zniknęła część owiec, które miał pod opieką. Część owiec zniknęła, no po prostu!
1: Jak to zniknęła? Nie mogła zniknąć! Przecież owce pana Jędrka stoją albo leżą ogrodzone płotem.
2: Ale niestety z jakąś częścią płotu coś się stało!
1: Aha! Coś się stało?
0: A co takiego, dziadku?
1: Właśnie.
2: Na razie nie wiadomo, co? Ale te owce trzeba odnaleźć.
1: No pewnie, że muszą się odnaleźć.
2: Aha, dlatego nie stójcie, tak? Tylko biegnijcie za mną do bacówki.
1: Tak.
0: Dobrze, dziadku, pobiegniemy. Chodź, ruszamy.
1: Pewnie, że pobiegniemy. No, zaczynamy.
0: Ale ty, dziadku, to ty sobie spokojnie idź, bo ty już masz swoje lata, to my pobiegniemy ze smokiem.
1: Bardzo szybko, wiadomo. I dziadkowi nie wolno się za bardzo męczyć, co nie?
0: A żeby było łatwiej, dziadku, i tobie, i nam, To może po drodze posłuchamy jakiejś piosenki, co?
2: Aha, doskonały pomysł. Czy to będzie góralska muzyka?
1: Nie wiem. Zobaczymy, co Michaś wciśnie w naszym pudełku
0: radiowym. Uwaga, wciskam. Raz, dwa, trzy. Ciachu, ciach.

0: Michasiu, chyba musimy to zrobić,
1: ale co?
0: To co, nie wiesz?
1: A, że ten, że... żeby powiedzieć dziadkowi, że... że to nasza wina?
0: Moment! To nie nasza wina, tylko moja wina.
1: Tylko twoja?
0: Moja, no co, no ty jesteś za...

0: mały, żeby zniszczyć zagrodę dla owiec.
1: Ale razem skakaliśmy przez nią. Znaczy, starałem się, ja też, znaczy, razem.
0: O, to mi też się starałem, no. Oj tam. Tylko parę razy mi się udało.
1: A raz się nie udało wcale wtedy.
0: Tak,
1: tobie.
0: Tak.
1: To, i ten raz, co się nie udało, to prawda, co właśnie
0: to raz było wtedy, jak zahaczyłem o ten płot, o tę zagrodę dla owiec z młodszym moim ogonem.
1: No, całkiem nieźle zahaczyłeś, trzeba przyznać. Oj, nieźle. Tak, no. Zahaczyłeś, nieźle, że
0: Nie, tylko potem zwaliłem się na moją pupę smoczą.
1: No i trzeba było od razu naprawić. Znaczy nie pupę, tylko ten płot.
0: No tak, no wiedzieliśmy, że trzeba naprawić, że trzeba to zrobić, ale stwierdziliśmy, że możemy to zrobić następnego dnia.
1: Ale niestety zapomnieliśmy o...
0: Ja chciałem pamiętać.
1: Tak, chciałeś.
0: Ale też zapomniałem.
1: A owce, jak zobaczyły, że płot przewalony, że jest wyjście z ogrodzonego, że jest wyjście z zagrody, to szybciutko z tego tup, skorzystały, o.
0: To prawda, że skorzystały, ale po co one wychodziły, co? Źle im tutaj było, jest tutaj dobrze, a...
1: Ja wiem, Szmoku, ale sobie pomyślałem, że może te owieczki, że te owieczki tak jak my, wiesz, że też lubią podróżować, a dotąd nie mogły. No i może dlatego one przez tę dziurę w płocie... A nieważne.
0: Właśnie, że ważne, Michasiu. Właśnie, że ważne. Bardzo ważne.
1: A dlaczego to takie ważne myślisz?
0: No jak to dlaczego, co? Nie wiesz, dlaczego ważne? Ten sympatyczny góral, pan Jędrek, ma przez nas kłopoty.
1: Oj, tak. Przez nas i przez to, że chcieliśmy tak jak on stać się góralami.
0: Tak. I ja to raczej takim smokiem góralem.
1: A ja bardziej góralem misiem bardziej.
0: No i nawet nieźle nam szło.
1: Całkiem dobrze nam szło. Bardzo dobrze nam poszło.
0: No, przecież tak. Polubiliśmy góralskie piosenki. Nawet śpiewaliśmy razem z panem Jędrkiem. To
1: takie...
0: znaczy próbowaliśmy.
1: Trudno było, ale
0: ja to tak
1: No bardziej, tak, no. To prawda bardziej.
0: A poza tym spędzaliśmy wieczory przy ognisku. I przy tym właśnie ognisku specjalnie dla nas te piosenki góralskie pan Jędrek śpiewał.
1: I śpiewał jeszcze, grał na swoich skrzypkach.
0: Tak, ładnie grał.
1: Ja to nawet chętnie mógłbym zademonstrować taką grę na skrzypcach.
0: No nie trzeba, raczej nie wolno, Michasiu.
1: Ale ja bym zaprezentowałbym naszym słuchaczom, jak pan Jędrek naigrał tak.
0: Dokąd ty idziesz?
1: Coś takiego.
0: Nie, co, może chcesz przynieść jego skrzypce?
1: Tak,
0: nie. Zostaw jego skrzypce w spokoju, jeszcze je zepsujesz.
1: Ach, szkoda, bo już bym coś zagrał.
0: Umyślałem sobie, Michasiu, że to może wszystko przez to, że gdyby twój dziadek pozwolił nam przeskakiwać przez ognisko jak prawdziwi górale...
1: To co by się stało?
0: To może nie rozwalilibyśmy tego ogrodzenia.
1: Ale tak, no tak, zgadza się, bo my by tam na tym ogrodzeniu, co się potem samo wzięło, zniszczyło, to my nad nim tam trenowaliśmy góralskie skoki ogniskowe, tylko bez ogniska. No. Zamiast ogniska był płot.
0: No właśnie, góralskie skoki przez ognisko trenowaliśmy przez...
1: No skoki przez ognisko.
0: To raczej nie było skakanie przez ogień, tylko przez drewno.
1: Jakie drewno?
0: No co, no przecież ogrodzenie dla owieczek zbudowane jest z palików i z desek, co, nie wiesz?
1: No tak, dla owieczek z desek, dobre. A skąd ty to wiesz? Zaraz. Przecież to ja się nauczyłem prawie na pamięć jednej góralskiej piosenki, prawda?
0: Naprawdę? A której?
1: Takiej piosenki o takiej odmurowanej, omurowanej jednej.
0: I co, możemy ślicić, że jesteś lepszym góralem ode mnie, bo ty się nauczyłeś, a ja zniszczyłem. Zaraz.
1: Nie. Chodzi mi o to, że ta piosenka mi się spodobała i prawie nauczyłem się jej na pamięć. Prawie naprawdę.
0: Omurowanej? A, o tej piosence mówisz.
1: Omurowanej,
0: ta też mi się podoba.
1: Ale bo w tej piosence...
0: Tak?
1: No nie pamiętasz, o czym było, że oni tam... Ta-da! ci górale.
0: Wiesz co, tak sobie teraz
1: lubili
0: myślę.
1: Lubili tańczyć, o.
0: Tak, ale że w takim miejscu ci górale lubią tańczyć. Ja wcześniej tego nie wiedziałem, ale dlaczego w takim miejscu lubią?
1: Czekaj. Właśnie,

0: Ciekawe, czy nasi słuchacze będą wiedzieć o...
1: O czym będą wiedzieć?
0: No o tym, co to za miejsce. To miejsce, no, z tej znanej góralskiej piosenki, tej o obmurowanej, no.
1: Nie, no, nasi o miejscu słuchacze wiedzą wszystko.
0: Ale może tylko ci, co mieszkają w górach? A ci nad jeziorami i nad morzem to nie znają, bo mają inne piwnice może. No wiesz, z nad jezior, z nad morza to mogą nie wiedzieć.
1: Tak, tak. Mogą nie wiedzieć, oj, mogą. Ja myślę, że będą wiedzieć. I mam nawet zagadkę.
0: O studni. Oni murowaną studnię zrobili taką, żeby wodę brać. I brali tę wodę.
1: Mam!
0: Nie, to
1: mam,
0: nie było
1: mam,
0: studnia.
1: Wymyśliłem.
0: Nie, to nie studnia.
1: Podaj numer telefonu.
0: Wiem, to było o takim stawie. Nie stawie. On tak... na. Dobra, dzwońcie 22 645 20 55. To było o takim...
1: I wystarczy.
0: Takim było to takim...
1: Michasiu. Zagadka brzmi tak. Mroczne ściany, tynk spękany... Lecz w niej różne skarby znajdziesz, gdy po schodach do niej zajdziesz. Stare sprzęty i przetwory wynieść można z tej komory.
0: Już wiem, chodzi o strych.
1: Nie, chociaż tam też są schody.
0: W murowanym strychu, hej, na to.
1: Nie, podałeś numer telefonu?
0: 22 645 20 55.
1: To czekamy na telefon.
0: No to czekamy. Na strychu to było? Gdzie to było?

0: No i widzisz, dzwonią nawet tutaj do nas na halę, pod bacówkę. Ciekawe kto, poczekaj, wcisnę guziczek.
1: Ale myślisz, że będzie znać odpowiedź?
0: No myślę, że będzie
1: znał odpowiedź. Wciskaj.
0: Pstryk!
1: Halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś, a kto się do nas dodzwoni?
2: Ludnak.
0: Cześć Ludzku.
1: Czy ty, Ludzku, byłeś kiedyś w górach?
2: Tylko raz.
1: A byłeś tam na takich łąkach, takich wysoko, to co się hale nazywają, tam gdzie owieczki chodzą, to byłeś?
2: Nie.
1: Ale słyszałeś, że tam są takie, że owieczki są, tak? To słyszałeś, tak?
2: Tak, słyszałam.
1: Dobra, bo ta zagadka, co powiedział Smog, to ona była...
0: No,
1: piosenka taka była góralska o tam zbójnikach, że oni tam tańczyli i właśnie w tej zagadce pytał Smog o... No właśnie, wiesz, o co pytał?
0: O miejsce.
1: O miejsce. O co pytał Smog w zagadce?
0: Ja może tę zagadkę jeszcze raz
1: przypomnę. Może, bo to już tak dawno było.
0: Mroczne ściany, tynk spękany, lecz w niej różne skarby znajdziesz, gdy po schodach do niej zajdziesz. Stare sprzęty i przetwory wynieść można z tej komory. I tam też tańczyli górale. I była to murowane miejsce. Co to za miejsce?
1: Wiesz, o co chodzi?
2: Piwnica?
1: Tak!
0: Klaskacze!
1: Ale super!
0: Bardzo dziękuję, Śmiechołku, że przestaliście głaskać owieczki, tylko teraz zaczęliście pracować dla nas.
1: A ty tam nie głaskaj już! Halo, zostaw! Człowieczka nie chce nawet.
0: I przepraszamy, Ludzku, musieliśmy tutaj podporządkować i przyporządkować naszych klaskaczy, żeby teraz bili brawo, bo pięknie sobie poradziłeś. A ty znasz tę piosenkę w murowanej piwnicy?
2: Nie.
1: Taka była
0: na
2: Jezu.
1: Ale wiedziałeś, że chodzi o piwnicę i to jest najważniejsze,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, wielkie brawa.
1: A powiedz mi, czy ty w ogóle widziałeś owieczki kiedyś? Bo może nie. Bo ty mieszkasz w górach, czy nie?
2: Nie.
1: Nad morzem?
2: Nie.
1: Nad jeziorami?
2: Nie.
1: Nie, to możesz... To nie może nie być owieczek.
0: Tak, to może powiedz, gdzie mieszkasz i skąd do nas dzwonisz? Przypominasz sobie, gdzie mieszkasz?
1: Z jakiej części Polski? A może nie z Polski?
0: Właśnie.
1: A, z Polski.
0: Polski. Ale zapomniałeś, jak się nazywa to miejsce, w którym mieszkasz?
1: Opole. Opole. To w Opolu chyba nie ma.
0: Pole.
1: Na polu mieszka.
0: Rozumiem.
1: Na polu mieszka.
0: Dobrze.
1: To tam są owieczki, czy nie ma?
2: Nie ma, ja mieszkam w kole.
1: A w kole!
0: To tak właśnie kiedyś Wojtek i Leszek, pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: Musieli naprawić opole. Bo...
1: Właśnie, i też w kole to było.
0: I to było pod kołem.
1: Pod kołem. Nie, oni koło mieli zepsute.
0: Koło mieli pod kołem zepsute. Ale miejscowość nazywa się
1: nie,
0: koło.
1: Nie, pod kołem nic nie było właśnie. Jak oni zdjęli koło, to już nic nie było tam.
0: Michasiu, poczekaj. Ludzko, ty mieszkasz w kole i tam kiedyś zdarzenie Wojtek z Leszkiem mieli takie z kołem. Ale to nie chodziło o twoje miasto. A powiedz mi, czy ty w tej chwili jesteś w domu, czy masz jakieś plany wakacyjne, czy już wróciłeś z wakacji?
2: Jestem w domu... I tak jesteśmy pomiędzy planami wakacyjnymi.
0: Czyli gdzieś już byliście i dokądś pojedziecie, tak?
2: Tak.
0: A mógłbyś zdradzić tę słodką tajemnicę, gdzie byliście i czy było fajnie?

0: fajnie było. Ogólnie byliśmy nad morzem, w parku zabaw i w parku wodnym. Na kajakach.
1: No na... to ci dopiero wakacje.
2: Atrakcyjne. Bardzo, bardzo.
1: I zabawa, i

0: No, bo co samemu to ciężko, jak dziecko jest. Dziecko to ma takie małe rączki jeszcze, a te wiosła są strasznie ciężkie.
1: Tak.
0: I tak jeszcze pływać tymi wiosłami.
1: I jest jeszcze nurt.
0: Kto?
1: Nurt.
0: Jakiś kolega twój?
1: Nie.
0: To ty gdzie ten nurt mieszka?
1: W rzece na przykład.
0: W rzece mieszka? No. Tu w rzece mieszka wodnik, krokodyl, arygatol i hipopotam.
1: A ty pływałeś, ludzku, właśnie po rzece, gdzie jest nurt i prąd, czy po jeziorze, gdzie jest trochę spokojniej?
0: Ale na jeziorze mogą być żwiry.
1: Żwiry?
0: Żwiry.
1: Fale.
0: No, fale, no. Takie.
1: To była rzeka czy jezioro, ludzku?
2: Po rzece.
1: Rzeka.
0: Po rzece to w rzece się płynie łatwiej, jak się płynie w dół rzeki, tak jak my po Dunajcu.
1: Tak.
0: Że
1: tak.
0: W jedną stronę, że te tratwy płynęły, a w drugą to by nie dały rady chyba płynąć.
1: No, by pan Stasek by nie dał rady.
0: Nie.
1: Bo miał tylko jednego kija.
0: No to tym
1: do
0: kijem
1: odpychania.
0: Pod prąd to by nie dał rady.
1: Tak,
0: nie,
1: tak.
0: W życiu.
1: A dokąd się wybierasz, ludzku, jak już...
0: Na tę drugą część.
1: Na tę drugą część wakacji?
2: No jeszcze nie wiemy.
1: Ale, tu na razie wymyślacie.
0: Nie, że będzie... Wiadomo, że będzie i już można się cieszyć, tylko nie wiadomo, do czego się przygotowywać.
1: To jak najszybciej zróbcie naradę i zastanówcie się, bo czasu coraz mniej.
0: No
1: wakacje...
0: bo nie wiadomo tak naprawdę, co ze sobą zabrać, bo co innego się bierze w góry,
1: tak.
0: Co innego nad morze, co innego do jeziora. I trzeba brać tak, albo namiot, albo dmuchane materace, albo kółeczka dmuchane, albo nie wiem, co jest.
1: A na przykład, gdybyś się wybierał do lasu, to najlepiej koszyk, bo przecież...
0: Teraz tak, grzybów jest dużo.
1: Grzyby.
0: Ale trzeba uważać, żeby nie brać munchomorów.
1: I takich, których się nie zna.
0: Właśnie, jak nie znasz, podchodzi: dzień dobry, grzybie, grzyb mówi cześć, to już się znacie.
1: To się znacie.
0: Tak? No właśnie.
1: A jak nie powie nic, to się nie znacie, lepiej go zostawić w spokoju.
0: No. Bo może Luce chciałby kogoś pozdrowić.
1: Właśnie, Lucku, chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Bardzo proszę.
2: Mamę, tatę, kuzynów, kuzynki.
0: To, kuzynki też, wiadomo. Jakiegoś całą pieska
2: rodzinę.
0: Masz, czy kotka
2: całą
0: też
2: rodzinę.
0: Chcesz tam pozdrawić? Na przykład, bo mu też można. My też przekazujemy pozdrowienia
1: zwierzątkom. Bo jak masz jakieś zwierzęta, to chętnie usłyszymy.
0: Tak, to chętnie. Nawet Gekona ostatnio pozdrawialiśmy. Się nazywał Gekon Gwidon.
2: Tak? Ja nie mam zwierzątka, ale... Moja babcia ma.
1: O, kotek, piesek, czy może coś innego?
0: Może chłonik, albo wąż.
2: Mały kot.
1: Mały kotek. To pozdrów małego kotka swojej babci.
0: Tak. Pa, pa!
2: Pa, pa!
1: Pa, pa!

0: Hej, chłopcy! Chcę z wami porozmawiać!
1: I tak, my z tobą, dziadku, też.
0: Posiłek będzie za chwilę, ale teraz jest ważniejsza sprawa.
1: Posiłek, nie posiłek. Jaka sprawa, dziadku Michasia?
0: Otóż trzeba zrobić obchód. Słucham?
1: Jaki znowu obchód?
2: Ale, a co to jest w ogóle ten obchód, dziadku?
1: Właśnie, myślę... Ach, ja już wiem, co to jest. Chyba mamy coś obejść.
0: Tak jest. Macie obejść teren dookoła bacówki i sprawdzić, czy nie ma więcej pęknięć i zniszczeń w tym ogrodzeniu, którymi owce mogłyby uciec, prawda?
1: Ja myślę, że raczej nie ma.
0: Ale tu nie ma co myśleć, tylko trzeba to sprawdzić.
1: Nie mam.
0: Ale...
2: Ale dziadku, to my sami mamy to obchodzić? Sami?
1: Na pewno nie ma.
0: Ależ nie! Fila będzie waszym psem pasterskim.
1: Mamy obchodzić razem z Filą?
2: Zgadzasz się, piesku?
0: No, zgadza się, widzicie, zgadza się.
2: Ale dziadku...
1: Twój dziadek ma rację, że myśli tak, jak myśli, wiesz?
0: Słucham? Co to znaczy myśli tak, jak myśli, bo nie rozumiem.
2: Nie, to znaczy, dziadku, że całe ogrodzenie jest w porządku.
1: Tak, całe ogrodzenie jest w porządku, jesteśmy tego pewni.
2: Tylko taki
1: mały...
2: Taki tyci...
1: Maleńki fragmencik.
2: Malutki taki jakby...
1: Jest nie w porządku.
2: Trochę tak nie w porządku, bo się jakby trochę tak... No... Się rozwalił trochę.
1: Troszkę się rozwalił, bo my tam ćwiczyliśmy z Michasiem... Przez ognisko, jak górale.
0: Skakaliście przez ognisko? Przecież wyraźnie wam tego zabroniłem.
1: Ależ nie, dziadku Michasie.
0: Takie skakanie, chłopcy, jest bardzo niebezpieczne.
1: Wiemy. I dlatego te skoki trenowaliśmy na to ogrodzenie.
2: Aha, dziadku, bo my przeskakiwaliśmy przez to ogrodzenie.
1: Ja jakby tak trochę ten skok źle obliczyłem.
2: Ale tylko trochę, bo pozostałe razy dobrze obliczałeś.
1: No ale tym razem ja tak źle obliczyłem, że się na ogrodzenie zwaliłem.
0: Ach, oj, to mam nadzieję, że nic ci się nie stało.
1: Mnie to nic, a nic, ale temu ogrodzeniu to się
2: bo
1: stało.
2: Bo wiesz, dziadku, to smoka też trochę wazi, nie?
1: Bardzo przepraszam. I pana Jędzka, i ciebie, to moja wina.
0: Tam to nic, stało się, no stało się. Teraz trzeba to naprawić.
1: Co?
2: Hurra!
1: A można?
0: I zrobimy to zaraz, ja to zrobię, zanim jeszcze wróci pan Jędrek.
1: On poszedł szukać.
0: Aha, owieczek.
1: Naprawdę to naprawisz, dziadku Michasia?
0: No pewnie.
1: Ja obiecuję. Ja już tam nigdy nie będę przez to ogrodzenie przeskakiwał.
0: Ale na pewno, tak?
1: Na pewno, oczywiście, obiecuję.
2: I ten i owieczki pana Jędrusia też już będą na pewno. Na pewno będą bezpieczne.
1: Tak.
0: No dobrze, to ja pójdę po narzędzia.
1: A my możemy na przykład wymyślić jakąś zagadkę dla słuchaczy.
2: Tak, łatwo powiedzieć. Zagadkę wymyślić, tak ciekawo. Tylko o czym?
1: Co jest teraz wymyślę, tylko muszę się natężyć i skupić, no. A ty w tym czasie wolniutko podaj numer telefonu.
2: Aha, a dobrze. A ja uwaga, skupiam. Uwaga, kochani słuchacze. Jeżeli ktoś z was będzie wiedział, jakie jest rozwiązanie zagadki, którą za chwilę wymyśli i powie nam smoka dać, to taki ktoś może do nas zatelefonirować i nam opowiedzieć.
1: Tak,
2: znaczy,
1: tak.
2: Znaczy powiedzieć, co znaczy... To odgadnięcie.
1: Podałeś numer?
2: Nie, dopiero teraz, bo chciałem powiedzieć po co, tak?
1: Podaj, bo już chyba wymyśliłem.
2: 22 645 20 55.
1: A oto zagadka. Gdy się rozkołyszę, zawsze go usłyszę. Czy to na kościelnej wieży, czy gdy się trzęsie, jak owieczka bierze. I każdego informuje, gdzie pani owca się znajduje. Co to takiego?
0: Baa!

0: No?
1: Jejku, jest telefon! Ciekawie, kto zadzwonił od razu. To ja zrobię pstryk.
2: No ty zrób pstryk, mówię.
1: Pstryk!
2: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś, halo,
2: a ty,
1: halo.
2: Jak masz na imię?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
1: Dzień dobry.
2: Nie, na pewno ma inne imię niż dzień dobry.
1: To może ma imię dzień?
2: Dzień dobry to może dwa osoby może być.
1: Nie, nie, ma na imię dzień, a na nazwisko dobry.
2: A, dzień dobry tak zwany.
1: Cześć, dzień.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Nie, nie mów po nazwisku, tylko...
2: A, bez nazwiska, sam dzień. Imię. Dzień dobry, dzieniu.
1: Nie, dzień dobry, dzieniu.
2: Dzieniu czy dniu?
1: Dzieńku może.
2: Dzięku, jak masz na imię?
1: No przecież dzień.
2: Żartujemy przecież, jak masz na imię, powiedz.
3: Franek.
2: A, Franek. Franek to taki żartownik, powiedział, że ma na imię dzień. Franek, bo była trudna zagadka, czy łatwa?
3: Łatwa.
1: Tak, akurat.
2: I ty od razu wiedziałeś wszystko? Od razu normalnie wiedziałeś?
1: Ja nie wierzę.
2: No to dobrze, to o czym była zagadka? No, o czym?
3: Zagadka była o tym...
2: Czekaj, to jeszcze raz, czekaj. Niech Hadaś jeszcze raz powie zagadkę, a jak on skończy, to ty od razu dasz odpowiedź, dobra? Proszę, mów, okay. Hadasiu.
1: Gdy się go rozkołyszę, zawsze go usłyszę. Czy to na kościelnej wieży, czy gdy się trzęsie, jak owieczka bieży. I każdego informuje, gdzie pani owca się znajduje.
2: I teraz odpowiedź.
3: Dzwonek.
2: To jest!
1: Wspaniała odpowiedź i wspaniała praca klaskaczy. O,
2: ale to powiedz teraz, jakie mogą być dzwonki? Ty na przykład o jakich? Jakie znasz dzwonki, powiedz
1: mi? Tak.
2: Bo są różne. Proszę, zobaczymy, czy ty coś o dzwonkach wiesz.

0: może być na przykład...
1: No?
0: Tylko na wieży, no, ale wieży, też na
1: no,
0: przykład...
1: tak. I taka wieża, wiesz, jak się nazywa? Z dzwonem?
0: Wieża kościelna?
1: Dzwon!
0: Nica.
1: To jest!
2: Brawo, klaskacze!
1: Brawo! To mamy duże dzwony na wieży. To się dzwonnica nazywa. Ale mogą być też dzwony...
2: Właśnie, chodzić do szkoły?
1: Mniejsze na przykład. Się mówi dzwonek na co?
0: Dzwonek na lek.
1: No właśnie!
2: Brawo!
1: I to dziadek mi opowiadał, że kiedyś dawno, dawno temu, to sobie wyobraź, w szkole chodził taki pan woźny i miał w ręku taki dzwonek i robił tak dzień, przerwa, albo lekcja.
2: Tak, tak.
1: A teraz już dawno nie ma takich woźnych i takich dzwonków i tylko pani woźna robi, przyciska guzik i dreń.
2: A kiedyś takiego pana groźnego woźnego to bardzo nogi musiały boleć, bo chodził co pół godziny albo co godzinę.
1: Przy wszystkich klasach musiał przejść, żeby wszyscy uczniowie, nauczyciele słyszeli. To jakie jeszcze mogą być dzwonki?
0: U
1: owcy, tak.
2: No właśnie.
1: Tak.
2: Zresztą o tym mówi moja zagadka.
1: Czekaj, ale nawet przecież może być dzwonek przy koniu.
2: No może.
1: Konie na przykład są takie zimą, jak są sanie. I tam koń biegnie dzeń, dzwonią samci
2: A tu w Kuligu są takie konie.
1: O, w Kuligu są konie i dzwonki, znaczy.
2: No to tak.
1: Gdzie jeszcze? Słyszałeś o jakichś jeszcze innych dzwonkach? Bo jeszcze mogę
0: może
1: się...
0: być.
1: No.
0: Na przykład taki instrument. Są dzwonki chromatyczne.
1: Czekaj. Brawa!
2: Ja nawet nie wiem, co to jest.
1: Chromatyczne? To od chrum jak świnka robi, czy nie? Chrum.
0: Nie.
1: Co to znaczy chromatyczne?
0: Bo ja no, to... one wyglądają trochę jak...
1: No?
0: Jak takie pianino jakby, ale mają takie...
1: Czekaj, czy to takie się na to czasami mówi cymbałki?
0: Tak.
1: A chromatyczne to oznacza, że to są takie dla takich zawodowców, tak? Że takich prawdziwych muzykantów, tych dzwonkowców.
2: No, jak jest prawdziwy taki artysta od tego, od cymbału, to się nie może nawet cymbałkowi.
1: Cymbalista.
2: No, tylko...
1: Dzwonista. A dzwonnik to był w bajce taki, co w takim dużym kościele był. Też był dzwonnik taki. I czasami pokazują w takich filmach, że taki dzwonnik to się z takiego sznurka przyczepia i za sznurek ciąga. I ten dzwon się rusza i że tam w środku w tym dzwonie jest takie...
2: To był dzwonnik z wieży Notre Dame.
1: O, Notre Dame.
2: Słyszałeś o takim dzwonniku?
1: Notre Dame. Mhm.
2: Franku?
1: I on tam robił...
0: To znaczy, no. Wiem, o jaki dzwonek chodzi, ale tej nazwy nie słyszałem.
1: I jeszcze dzwonki sobie pomyślałem, mogą być, podpowiem ci teraz. W kwiatkach, kwiatki dzwonkowe.
2: Co mówiłeś?
1: To on jest, ale smak nie słyszał. Możesz powiedzieć, jakie to dzwonki są? Co takie specjalny taki kształt mają kwiatki takie dzwonkowe. No dobrze, to nieważne. To pozdrawiaj kogo chcesz.
0: Chcę pozdrowić całą rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom.
2: Dziękujemy.
0: Cały świat.
1: I dzwonnika z Notre Dame. I wszystkie dzwony na świecie.
2: O, dzwońce, to są takie ptaszki.
1: Tak? Dzwońce?
2: Tak mi się wydaje.
1: One dzwonią?
2: A ja wiem.
1: To ja też nie wiem. Życzymy ci dużo dobrego i machamy. Pa, pa!
2: Pa, pa!
0: Pa!

0: wolno. Hej hop, hej hop, w zdrowym ciele, zdrowe ciele, ćwiczcie młodzi przyjaciele.
1: Bokki, skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony w boki.
0: Ojejku, już nie mam siły.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.
3: Mamusiu, przyniosłem Ci garść przepięknych czubniczek w prezencie.

0: dziadku, ale szybko poradziłeś sobie z tym płotem.
1: No wiesz, twój dziadek Michasiu to specjalista normalnie od wszystkiego.
2: Oj, tam nie przesadza, Jadasiu. Wystarczył młotek i parę gwoździ.
1: No, ale to nie wszystko. Nie wszystko, dziadku Michasia, bo przecież jeszcze trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jak przybić.
2: Tak, to prawda. Trochę trzeba wiedzieć.
1: No, trochę. Trzeba wiedzieć, gdzie przybić gwóźdź, jak mocno do go przybić trzeba.
2: Ja przyznam wam się, od wbijania gwoździ to zdecydowanie lubię zupełnie inne zajęcia.
1: Inne zajęcia? A mógłbyś powiedzieć, jakie ty najbardziej lubisz?
2: A ja myślę, że wy dobrze już i znacie mnie, więc wiecie, że najmilej mi spędza się czas
0: w kuchni?
2: Tak jest! Przez ostatnie parę dni patrzyłem, jakie pyszności robi w swojej bacówce pan Jędrek.
1: Super te rzeczy są.
2: Opowiedział mi ze szczegółami o jednych, inne też przy mnie robił, więc mogłem podejrzeć, zobaczyć.
1: To czego się dowiedziałeś od pana Jędrka, dziadku Michasia?
2: A choćby tego, jak powstają te pyszności, które tak wam smakują.
1: No, tyle rzeczy nam tutaj smakuje.
0: Mnie, dziadku, to najbardziej smakują oscypki, bo mają taki fajny wzorek.
1: Ojej, ty jak coś powiesz, to co, Michasiu, wzorki ci smakują, czy smak oscypków?
0: Ja, chyba jedno i drugie.
1: Niemożliwe.
2: Oj, tak zgadza się. Oscypki to pyszne serki robione z owczego mleka.
1: Z mleka owieczek znaczy się?
2: No, można też czasami dodać mleko krowie, ale żeby nie było go za dużo.
1: No, pan Jędrek na pewno wie, ile trzeba.
0: A dziadku, a trudno się robi takie oscypki?
1: Oscypki się mówi.
2: Tak właśnie. Robi się je tylko przez kilka miesięcy w roku.
1: Jak to, naprawdę?
2: O, wiecie, że zrobienie oscypka to wcale nie jest taka prosta sprawa.
1: No tak, a ja jeszcze muszę się przyznać i Misiowi, i tobie, dziadku Michasia, że ja to jeszcze bardzo, ale to bardzo lubię tę bryndzę i tego, o, to jest śmieszna nazwa, bundza.
0: Bryndzę, bundza? Słucham?
1: No tak, bryndzę i bundza. Te serki chyba najbardziej mi pasują i smakują.
2: A, masz rację, tak, są wspaniałe.
1: Rzętyca, tak, do popicia też jest przepyszna naprawdę.
0: Oj, Adasiu, co? Lepiej w mojej obecności? Ble, nie mów o rzętycy.
1: A dlaczego? Co to znaczy to ble?
0: Bo ja poczułem się po niej nie najlepiej.
1: Żarłoku ty jeden. Nic dziwnego, jak wypiłeś prawie całe wiaderko rzętycy. To nic dziwnego, że cię wzięło.
2: Oj, chłopcy, dajcie spokój. Teraz najlepiej zajmijcie się jedzeniem tych wszystkich produktów, które macie przed sobą.
1: Ale

0: Teraz jeszcze nie będziemy jedli.
1: Nie będziemy? A dlaczego nie będziemy?
0: Nie będziemy, żarłoku, bo nie wypada.
1: Nie wypada?
0: No, co ty? Zorientuj się, no przecież wciąż jeszcze trwa nasza audycja.
2: A, tak. Zgadza się. Przepraszam, zapomniałem.
0: Nic nie szkodzi.
1: Co chcesz, Fila? Nie, Fila. Ty też teraz nie możesz jeść.
0: Bo jest audycja.
1: No nie możesz,
0: To
1: musisz
0: może
1: poczekać, Fila.
0: W ramach audycji, słuchajcie, i dziadku Michasia, i Filo, i ty, Michasiu, to może ja jakąś zagadkę zadam, co by na to?
1: Ale Adasiu, proszę tylko nie o tej rzęcycy, bo ja tego nie zniósł.
0: Ale wtedy miałeś minę, jak nie będę mówił, co. A pewnie, że nie o rzęcycy.
1: Całe szczęście, że to już minęło.
0: To będzie o innym. I czasami jeszcze lepszym napoju od
1: rzętycy. Naprawdę lepszym?
0: Czasami bardzo słodkim.
1: No dobrze. Miam. To ja przypomnę może słuchaczom nasz numer telefonu. 22 645 20 55.
0: A oto moja zagadka o pewnym napoju. To gęstawy napój z mleka krowiego. Często przy pysznych owoców dodajemy do niego. Podałeś numer telefonu?
1: 22 645 20 55. I kto zna odpowiedź, może do nas zatelefonirować. Ale to nie rzętyca, nie.
0: Już
1: coś pysznego, gęstego, dobra.
0: Tak, z mleka krowiego.
1: To z mleka krowiego, to może być mleko.
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: To ja nie wiem.
0: Słuchacze będą wiedzieć.
1: To może piosenki posłuchajmy.

0: Co?
1: Ktoś zadzwonił.
0: Rzeczywiście zapaliło się światełko w naszym przenośnym pudełeczku. Uwaga, wciskam stryk.
2: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
2: A ty jak masz na imię?
3: Ignaś.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Ignacy.
2: Jak mój dziadek.
0: Tak.
2: Jak mój dziadek.
0: Ojejku, powiemy, że zadzwonił do nas jego imiennik. Ale to później, jak przyjdzie, bo on teraz coś robi.
2: Teraz mamy pytanie do ciebie. Czy ta zagadka była trudna, czy łatwa?
3: Łatwa.
0: Łatwa?
2: Bo to wiesz, o czym była?
3: Tak.
0: To gęstawy napój z mleka krowiego, często przepysznych owoców, dodajemy do niego. Co to takiego może być, Ignasiu?
3: Jogurt.
2: Dobrze.
0: Pięknie.
2: Dobrze. Jogurt jest przepyszny.
0: Właśnie.
2: Masz jakiś swój ulubiony?
0: I czy w ogóle lubisz jogurty?
3: Lubię i mam ulubiony truskawkowy.
2: Dobry jest, dobry. Ja to bardziej jagódkowy.
0: Ale, też. Ale ja wiem, że jedne jogurty są takie płynne, takie lejące się.
2: A drugie łyżeczką można jeść, tak, takie tak. Budyniowe są prawie.
0: Właśnie. To jakie lubisz, takie jedzone łyżeczką,
2: takie,
0: czy takie
2: do piciu, piciu?
3: Takie do picia łyżeczką.
2: A do picia łyżeczką,
0: czyli
2: to coś pomiędzy.
0: W zależności od humoru, rozumiem.
2: I gęstości tego pudełeczka.
0: A ty znasz jeszcze jakieś inne napoje robione z mleka?
3: Maślanka.
0: Wow,
2: miam, maślanka jest pyszna.
0: Tak.
2: Albo ten taki.
3: Kefir jeszcze.
2: O, kefir. A jeszcze babcia kiedyś miała takie, nie wiem, mówiła, że kładzione mleko, nie, stojące.
0: Jakby... Nie, usiadły.
2: O, usiadły. Nie.
0: Nie, usiadły. Nie.
2: Usiadło mleko?
3: Siadły.
2: O, właśnie. Do ziemniaczków z kopereczkiem. Mniam.
0: Czyli ty jesteś taki mleczny, Ignaś, tak? Lubisz mleczne przetwory?
3: Tak.
2: A można z mleka też zrobić coś, czego się pić nie da, ale można jeść.
0: A czuło?
2: Na przykład, no takie gęstsze jest takie, może być takie białe, takie miętsze. Może być... O, ser. Właśnie. Może być twardszy biały i może być twardy żółty taki.
0: Tak. A ty wolisz biały serek czy żółty serek? Który ci bardziej smakuje?
3: Żółty.
2: A taki lubisz, co taki z dziurami? Czy taki, co tak fu śmierdzi trochę tak dziwnie? Bo są takie sery, co mają taki zapach,
3: dziurami.
2: Że fu.
3: Z dziurami.
0: Śmierdzące sery, to
2: no
0: chyba
2: pewnie, że są.
0: Wszystko zjadł.
2: Nie,
0: no.
2: Są takie właśnie. A właśnie, że takie są. Ja kiedyś widziałem taki pan i mu wypadł ten ser i się poturlał i wszyscy uciekali od tego sera.
0: Bo ty, że jakiś drapieżny był ten ser.
2: No. To musiał być tygrys, ser tygrys.
0: Tak. Teraz sobie przypomniałem, jest jeszcze coś takiego, co bez czego nie zrobimy kanapki. Można zrobić bez tego, ale nie będzie taka smaczna. Coś, co się na bułeczce albo na chlebku rozsmarowuje.
2: To też z masła?
3: No, z masła.
2: No właśnie.
0: Z mleka.
2: A powiedział z masła.
0: Nie, no.
2: Ignaś powiedział, że to z masła jest.
0: No tak, ale ty powiedziałeś, że z masła.
2: Ja powiedziałem?
0: Masło ja?
2: A ludzie, to ja się pomyliłem. Mi nie chodziło o masło, chodziło mi... A nie, do smarowania jest masło. To mi się wszystko już pomyliło.
0: I robi się to z mleka, no. Naucz się raz
2: a wiem,
0: na zawsze.
2: Już taki film kiedyś widziałem. Taka pani siedziała, był takie wiaderko i pani takim kijem tak ubijała. No,
0: ale co ubijała?
2: Takie gęste mleko, takie...
0: O, śmietana też.
2: Śmietane, o, śmietane.
0: To zobacz, Ignasiu, ile mamy produktów z mleka, nie?
3: No.
0: Trzeba ale każdej krowie podziękować.
2: Ale czekaj, bo nie tylko krowy. Przecież z czego są oscypki?
0: No nasze owieczki.
2: Z mleka owieczkowego.
0: Pana Jędzka, tak.
2: A jest jeszcze mleko, takie co taka u nas koleżanka w przedszkolu jest. Ona nie może jeść mleczka z krówek i musi jeść mleczko z tych... Metaj.
0: No
2: z konia. Skuski, tak.
0: Jadłeś kiedyś taki serek na przykład kozi?
2: To, że ona może jeść, bo nie uczula się, o. Mm-hmm. Ma alergię. Alergię, no. Właśnie.
0: Też jest pięknie.
2: No właśnie, no. A jeszcze są mleka czasami bez kozy. Nie, bez... Nie kozy się inaczej nazywa.
3: Bez laktozy.
2: O, laktozy, właśnie. No, wiedziałam, że coś z kozą jest tego. I one są tam, się z tego mleka wyjmuje te kozę i wtedy mogą jeść ci, co mają uczulenie na te kozę. Na laktozę.
0: Na laktozę, tak. A jeszcze mam do ciebie pytanie takie bardziej wakacyjne.

0: niż mleczne. Ty byłeś już na wakacjach gdzieś? Jakiś wyjazd zaliczyłeś?
1: W mleczarni, czy gdzieś tam?
0: Czy dopiero byłem. Się wybierasz? No to opowiadaj, gdzie byłeś?
2: Byłem na wyspie Kreta.
1: Jakiej?
2: Wyspie Kreta.
0: Wyspa Kreta.
1: A to Kret ma swoją wyspę?
0: Tak, pewnie tak.
1: On tam mieszka?
0: Były Krety?
1: To on strasznie duży.
2: Nie, tylko po prostu się tak nazywa.
1: To tam nie mieszkają Krety, tylko to kto tam mieszka na tej wyspie? Jak nie Krety?
2: Ludzie.
1: Ludzie mieszkają.
0: Ludzie. I co tam robiłeś? Chodziłeś na plaży, czy kąpałeś się w basenie?
1: Może kopał dziury jak Krety.
2: Kąpałem się w basenie.
1: A jakie tam są plaże? Bo Adaś to był w Chorwacji, to mówił, że tam nie było piasku, tylko kamienie.
0: Tak.
1: A jak było u tego Kreta? Były kamienie czy piasek?
2: Takie i takie.
1: A zależy, gdzie pójdziesz.
0: Czyli jak chciałbyś na przykład zrobić sobie przedszkole z kamieni dla małych żyjątek
1: to
0: morskich,
1: to na kamienistą? A jak zamek
2: tam
1: z piasku?
2: Kamienie są duże, bo to jak był, bo dawno jak było, no to... To lawa wybuchała i to zastygła lawa.
1: Tam lawa była? Na tej wyspie?
2: Dawno temu.
1: To znaczy, że tam był ten wulkan?
2: Tak, dawno temu.
0: Ale dawno temu, mówi Ignaś.
1: To
0: nie
1: szczęście.
0: Ma się co bać, trzeba jechać na Kretę.
1: Ale czekaj, bo są takie wyspy, co są prawdziwe wulkany. Co są takie wulkany, że cały czas z nich wylewa się taka wlawa ta.
0: No, a Ignaś nie był na takiej wyspie.
1: Całe szczęście, to jest spokój. Jeszcze by taka lawa się wylała, to gorąca jest przecież, to... Ojej!
0: Parzysz, hej!
1: Słabo. Chcesz kogoś pozdrowić?
2: Mamy tatę. Całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo, bardzo.
1: I już, tak? A jakie zwierzątka są do pozdrowienia tam u kogoś czy coś? Pieski, kotki, tam chomiczki, tam węże. To też możesz pozdrawiać.
2: Pozdrawiam mojego pieska.
1: Jak ma na imię, to się Fila. Fila się pyta mnie tutaj, bo ona czeka. Jak ma na imię twój piesek? Czekaj, Fili. Fila. Jak? A, super.
0: Jak
1: Fila,
0: podobnie.
1: Słyszałeś, tak? No, o, no dobrze,
0: bardzo
1: to...
0: Jej się
1: a ty
0: to...
1: Fila jesteś, wiemy.
0: No, nie Fimi.
1: No. O, właśnie. To pozdrawiamy cię i machamy. Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Pa.

0: Chyba wrócił, ale na pewno wrócił.
1: I tak? Skąd wiesz?
0: No bo przez okno widać i jego owieczki.
2: Czekajcie, czekajcie, basałyki. Ja sprawdzę tylko, czy wszystko u nich w porządku. Zaraz wracam.
1: Ciekawe, czy twój dziadek powie panu Jędrkowi, kto popsuł ogrodzenie.
0: No, nawet jeśli nie powie, to... Adasiu,
1: tak?
0: To my powinniśmy to zrobić, wiesz?
1: My?
0: Aha,
1: myślisz?
0: Myślę, że powinniśmy się przyznać i przeprosić.
1: No tak, chyba masz rację, to przez nas pan Jędrek miał kłopoty, szukał, tracił czas.
0: Dobrze, że już chociaż dziadek wszystko naprawił.
1: Dobrze, Michasiu, przyznam się i przeproszę.
0: Ale czekaj, bo może zrobimy to razem, co?
1: Jak to razem?
0: No bo ja, tak? Gdybym był taki wielki jak ty, a nie taki mały jak ja, to gdybym był taki duży, to też mógłbym ten płot rozwalić, prawda?
1: No ale gdybym nie jesteś. Był. No tak, gdybyś był, to mogłoby się tak zdarzyć, że ty byś bardziej rozwalił rybę.
0: Gdybym był.
1: No dobrze, skoro chcesz, żeby razem to zrobić, razem chcesz, żebyśmy przeprosili pana Jędrka, to ja ci bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję, Michasiu, bo wiesz, tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy razem przeprosili pana Jędrka, to razem będzie raźniej, kiedy mu to powiemy.
0: A kiedy mu to powiemy? Może od razu po programie, co?
1: Świetnie. I muszę coś powiedzieć słuchaczom. Drodzy słuchacze, tutaj mówi Smogadaś.
0: To ja przyznaję, to jest Smogadaś mówi teraz.
1: Tak. I obiecujemy razem z Misiem Michasiem, drodzy słuchacze,
0: razem?
1: Że przeprosimy pana Jędrka za ten płot i zrobimy to na pewno.
0: Aha, a teraz, skoro nasz program jeszcze trwa, no to teraz może byś coś wymyślił, co?
1: No tak, program jeszcze trwa. Ale zaraz, co ja mam takiego wymyślić?
0: Adasiu, no? Najlepiej jakąś zagadkę. Wiesz, dobrze było, jakby była o górach albo o górnikach. Znaczy, góralach.
1: Czekaj.
0: O górach i o góralach, to by dobrze było.
1: Czekaj.
0: Czy tam owieczki może, zbójnik, góral, góry, wiesz, coś takiego, nie?
1: No, ale powinna się rymować. Nie, no to chyba da się zrobić. Czekaj, góra była jak ta...
0: No w górach, co oni w górach mają? Kapelusze mają, takie buty mają sznurowane.
1: Ej.
0: I takie spodnie mają, takie ciasne, takie ten.
1: Ciasne to takie... mają, jak są za grubi.
0: No,
1: natomiast jest coś takiego,
0: jest?
1: O czym mogę zagadkę powiedzieć.
0: Ale nie o dzwonkach,
1: ale
0: o dzwonkach już było.
1: Nie, o dzwonkach nie, ani o kapeluszu nie.
0: A na kapeluszu są te muszelki.
1: Co, ale
0: nie o
1: muszelkach nie. Przypomnij numer telefonu.
0: Dobra, 22 645 20 55.
1: A zagadka dziedzinia i ala. O! Chyba mam. Nawet nie chyba. Oto moja zagadka. Michaś przypomniał numer telefonu 22 645 20 55, a zagadka jest taka. To popularna pamiątka z Podhala, co góralom podpierać się i bronić pozwala. Ciach. No, dzwońcie!

0: Ja też bardzo lubię koty.
1: Koty na punkcie, kota ma.
0: Nie powinieneś śpiewać o kotach, bo ty masz filę.
1: Tak, ja filę, ja bardziej wolę pieski, to prawda. A jak są koty, to my też lubimy z filą pogonić. Na przykład fila lubi pogonić.
0: Ja nie chcę, żebyś się ganiali koty.
1: Ale dlaczego? One bardzo lubią się ganiać.
0: Dlatego,
1: biegają się, robią tak.
0: W naszym pudełku zapaliło się czerwone światło.
1: Ktoś zadzwonił.
0: Ktoś zadzwonił, znaczy. Uwaga, wciskam guzicek. Cyk.
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
2: Halo,
0: halo.
1: Dzień dobry.
0: O, tu jest...
1: Czekaj, wiem, co musisz zrobić. Musisz ściszyć radio. Koniecznie, ścisz radio, bo inaczej to sobie nie porozmawiamy. Po prostu.
0: Z cichaczem najlepiej.
1: No, cichaczu. To taki cichy. O, już lepiej. Ja jestem Miś Michaś.
0: Ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Franek.
1: Cześć, Franek.
0: Zaraz.
1: Czyli jednak ktoś był.
0: Tak.
1: Dobrze słyszałeś.
0: Jesteście braćmi?
2: Tak.
0: Który jest starszy, Franek czy Staś?
1: Franek.
2: Franek.
1: Franek ma ze 30, a ten młodszy ma chyba ze 25, tak? Lat. Nie?
2: Mam 10.
1: O, 10. A twój brat?
3: A ja mam prawie 5.
0: Prawie 5?
1: Prawie, czyli spory już musi być.
0: To nie
1: chłopak.
0: Są żarty, tak?
1: Nie są żarty. Dobra, to słyszeliście tę zagadkę? To było o takiej pamiątce.
0: Ja powiem jeszcze raz.
1: Jeszcze raz,
0: proszę. To popularna pamiątka z Podhala, co góralom podpierać się i bronić pozwala.
1: O co może chodzić, co często przywozimy z gór?
0: Nie tylko, z nadmorza też, bo tam też to można spotkać.
1: Tak?
0: Mhm. O co pytam w zagadce, chłopaki?
1: Właśnie, o co pytam?
2: Tu pacha.
0: No, pięknie.
1: Ale zaraz.
0: Poczekaj, to były brawa dla Franka, teraz brawa dla Stasia.
1: Dobra, oczywiście.
0: Naprawdę się należało. Ja mam pytanie do chłopaków. Czy któryś, któremuś pomagał, czy obaj wpadliście na odpowiedź tej zagadki?
2: Obaj wpadliśmy na odpowiedź.
0: No, a wy kiedyś taką ciupagę to widzieliście?
2: Tak, nawet mamy swoją.
0: Naprawdę?
1: Cie.
0: Ojejku, to taką pamiątkę macie?
2: Tak, z Zakopanego.
1: Ale czekajcie, moment, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to jest ta ciupaga. Co to jest, jakieś ciasto? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś tam domek? Co to jest ta ciupaga?
2: Taka długa siekierka.
1: Ale ona służy do siekierkowania? Na przykład siekierkowania drzewna? Czy do czegoś innego?
2: Bardziej do takiego tańczenia góralskiego.
1: To jest taniec góralski z siekierką? Z czupagą?
0: Tak.
1: A ja myślałam, że tańczenie.

0: Tańczą ludzie z ludziami. No, tańczą.
1: Nie widziałeś? Nasz pan Jędrek też ma taką kipagę.
0: A, najpierw czekaj, bo jak było to o obmurowanej tej piwnicy no. I tam oni tak porzucali tak ręką
1: pan,
0: do góry.
1: Pan Jędrek dokładnie też tak podrzucał. A nawet raz przeskoczył tylko, że się potknął i potem go trzeba było podnosić.
0: No trochę się wywrócił, bo on za krótkie ręce miał albo za długie nogi.
1: Albo za

0: Zakopanego, chłopaki mówili, tak.
1: Tak? Aha.
2: Tak.
1: A z nadmorza to co można przywieźć, waszym zdaniem? Co jest taką najlepszą pamiątką z nadmorską?
2: Muszelki.
0: Pewnie.
1: Właśnie, muszelki.
0: One tak pięknie szumią morzem, jak się przyłożysz do ucha.
1: Ale muszelki mogą być też małe takie. Górale mają muszelki na kapeluszu.
0: No ale oni mają je na kapeluszu, bo to są kapeluszowanie do przykładania do ucha.
1: Ale to jest, ale to są muszelki z nadmorza w górach? Czyli tak jakby nadmorskie muszelki pojechały na wycieczkę w góry?
0: No to nie pytaj chłopaków, tylko górala zapytaj. No, może i pana Jędrka po audycji.
1: Pana Jędrka.
0: I dobrze, no tak, Franku no tak. I Stasiu, czy wy byliście już na jakimś wyjeździe wakacyjnym? Czy dopiero wyjedziecie?
2: Tak, byliśmy w Chorwacji.
1: Patrz, ty też byłeś w Chorwacji?
0: No.
1: Może w tym samym miejscu byliście, zapytaj.
0: Ja byłem w miejscowości Pula, a wy w jakiej miejscowości byliście?
2: Na wyspie Brać, w mieście Wol.
0: Na wyspie, o!
1: Super.
0: To żeby się tam dostać, to co, trzeba było płynąć statkiem?
1: Na słup.
2: Promem.
0: Promem.
1: Bo niektórzy wiem, że teraz pływają na słupie.
0: No ale to...
1: Nie, na supie, o, na supie.
0: No właśnie.
1: Na takiej desce z wiosłem.
0: No ale to tam... No, no, co ty porównujesz prom, gdzie może wjechać normalnie samochód?
1: Jak samochód?
0: Tak, no to zapytaj Franka i Stasia.
1: Na prom samochód wjeżdża?
0: A jak? Tak było? Jakiś samochód wasz wjechał na prom, czy nie?
2: Tak.
0: No,
1: to... Żeby samochód tak. pływał?
0: Nie, on przypływa, to znaczy jest na statku, który płynie.
1: Ale numer.
0: Dlatego promy się nazywają promy. Ale nie wiem, dlaczego numer. Tak się nazywają.
1: A jest prom kosmiczny, to na pewno samochodów nie przenowozi.
0: Bo jest kosmiczny, a to jest taki prom.
1: A to jest prom morsko-samochodowy?
0: Mhm. No i co wam się na tej wyspie najbardziej podobało?
1: W tej Chorwacji.
2: Czy tam było bardzo dużo kotów.
1: Kotów?
2: Tak.
1: To dlatego ta piosenka o kotach była, widzisz?
0: No.
1: Ja wiedziałem, że będzie o kotach, bo kota mam tu, kota mam tam. A te koty tam na wyspie były, tak, chłopaki?
2: Tak, bardzo dużo.
1: I te koty, no. Co przychodzą tam, daj rybkę, tak? Czy nie? Przychodzą prosić o jedzenie?
2: Tak, i nawet miały tam rozsypaną karmę.
1: Ale super. No to życie.
0: A czy były też oprócz kotów biegały takie małe jaszczurki? Bo ja tam, gdzie mieszkałem, to biegały w tej puli.
1: I te koty jadły jaszczurki?
0: A ja wiem.
1: A właśnie, bo ja mam pytanie, czy tam były też pieski.
0: Ale chciałem zapytać, czy były jaszczurki.
1: Czy były jaszczurki?
2: Tam. Spotkaliśmy małego gekona.
0: No proszę,
1: no
0: były.
1: Gekon, tak, to taki większy jaszczurek jest, no. Bo jakby pieski były, to już by chyba kotków nie było tak dużo. Jakby były pieski na przykład, bo pieski bardzo lubią się bawić z kotkami. Fila bardzo lubi się bawić z kotkami na przykład.
0: Wganianego, wiadomo,
1: no, wganianego robią. Fajnie, ale wtedy kotki mówią miau, miau, miau, a ona hał, hał, hał i się bawią fajnie.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, widziałem. Chłopaki, to wyjeżdżacie jeszcze gdzieś w tym roku, czy już koniec wakacyjnych wyjazdów?
2: Tak, teraz jedziemy do Inwałdu.
1: Przepraszam, do kogo?
2: Do Inwałdu.
1: A co to jest?
2: Takie miasto.
1: Inwałd? A gdzie jest to miasto?
2: Kraj Krzyżyński.
1: To w Polsce?
2: Tak.
0: No.
1: No,
0: czyli byli za granicą.
1: A teraz w Polsce będą.
0: A teraz będą, no to takie pełne wakacje. I trochę
1: naprawdę,
0: tu, i trochę tam.
1: Naprawdę, jak super. A czy macie takie potrawy ulubione wakacyjne, których nie je się w ciągu roku, a na wakacje się je? Jakieś takie mniam, mniam pyszności wakacyjne?
0: Jak zwykle o jedzeniu.
1: No co? Może coś się dowiem. Czegoś fajnego.
2: Jody.
1: Lody, widzisz?
0: Większość
1: no właśnie.
0: Z nas lubi lody.
1: I jeszcze są letnie te, gofry.
0: Gofry
1: są też bardzo dobre. Tam z owocami, tam na przykład.
0: Z bitą śmietaną, miam, miam.
1: Z śmietaną, z dżemikiem, pyszne. To jeszcze pozdrówcie kogo chcecie, proszę bardzo.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Dziękujemy.
2: I mojego chomika Czarusia.
1: Czaruś, pozdrawiamy.
0: Ja też pozdrawiam Czarusia.
1: To w takim razie jeszcze kogoś?
2: Całą rodzinę.
1: Aha.
2: Piesne jutki.
1: Aha.
2: Kulfona i Monikę.
1: Dobra.
2: Całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Super, dziękujemy.

0: I już?
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: To my wam teraz bardzo mocno machamy łapkami i jeszcze klaskacze wam zaklaszczą. Na do widzenia. Pa, pa!
2: Do widzenia.

0: Proszę, proszę, proszę. Ty nie śpiewaj, bo znów to samo.
1: Ale co takiego smoku?
0: No co takiego smoku? Za każdym razem się to samo powtarza.
1: Nie wiem, Adasiu, nawet o czym mówisz.
0: Nie wiem, gdy mi śmichać, nic nie wie.
1: Ale co?
0: Choćby... co? Słuchaj.
1: No pewnie, że nie wiem.
0: Jesteśmy w baczówce.
1: Nie, czekaj. To znaczy wiem to, co potrzeba. Ale teraz nie wiem, o czym to mnie mówisz.
0: O tym, że powinieneś spojrzeć na to, na co ja w tej chwili patrzę.
1: To na co ty w tej chwili patrzysz?
0: Tak. A żeby to zobaczyć, trzeba spojrzeć przez okno na ścianę w baczówce pana Jędrka.
1: Przez okno na ścianę?
0: Podejdź do okna.
1: Do którego okna?
0: Do tego, przy którym ja stoję i patrzę na to, na co patrzę.
1: Ale nie mogę tu podejść, bo ty tu stoisz i zasłaniasz.
0: Dobrze, zrobię ci trochę miejsca.
1: No, dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: No, stoję przy oknie i co?
0: Widzisz? A nie widzisz, okno widzisz
1: widzę.
0: Tylko ścianę. To ja cię podniosę.
1: Kawałek sufitu widzę.
0: Poczekaj, podniosę cię, żebyś lepiej widział.
1: Co
0: widzisz na ścianie?
1: Widzę ścianę.
0: A na ścianie?
1: A na ścianie wiszą dwie siekierki.
0: To są ciupagi.
1: Ciupagi tak. I wisi ten, podkowa
0: tak.
1: Z konia. I wisi taki... O, zegarek.
0: Tak, zegarek. Nawet nie zegarek, tylko zegar.
1: No, spory zegar. Mhm. Ale też ten zegar jest taki trochę jak koło takie sterowe do... Ty, to z nadmorza chyba jest.
0: No może pan Jędrek był na wycieczce albo na wczasach nad morzem.
1: A pod nim jeszcze jest taka kotwica, czyli na wycieczce musiał być.
0: Chyba tak. I co na tym zegarku widać?
1: No widać takie cyferki są. Jeden, dwa...

0: Do no, 12.
1: Tak, tak. A widzisz wskazówki?
0: No widzę, są dwie. Znasz jedna się? Większa, druga mniejsza.
1: A ty znasz się na zegarku?
0: Oczywiście, że się znam.
1: Co
0: zegarek
1: oznacza?
0: Służy do wskazywania czasu.
1: Tak, tak, tak. Co oznacza to, jak te wskazówki się ułożyły, tak jak się ułożyły?
0: No to jak się ułożyły, to ta mała,
1: tak?
0: Ona jest blisko już 12.
1: Tak.
0: A ta duża jest tak. Trochę wcześniej,
1: tak.
0: I dokładnie to ona jest na godzinie 10.
1: Tak. A co to oznacza, drogi mądry misiu Michaszu?
0: Jak na 10 jest duża, a mała jest tutaj, to znaczy, że jest za 10 minut godzina 12 południe.
1: Tak. A co się dzieje?
0: Ojej!
1: No.
0: To znaczy, że jest 11.50.
1: No, tak.
0: Ojej!
1: Czyli?
0: To znaczy, że zostało 10 minut niecałe już?
1: Musi...
0: Do końca
1: tak,
0: audycji?
1: Tak, będziemy kończyć naszą audycję.
0: Ojej,
1: będziemy
0: ojej,
1: niedługo
0: ojej.
1: Żegnać się ze słuchaczami.
0: No musimy, powinniśmy
1: no.
0: Przecież.
1: Ale musimy zaprosić na następny wakacyjny
0: no to
1: poniedziałek.
0: To prawda, zapraszamy was już na następny program za tydzień, w poniedziałek.
1: No, od godziny 10 będziemy z wami do godziny 12.
0: Ale się będzie działo, będzie się działo, ja nie wiadomo, wszystko będzie się działo.
1: No, a jeszcze trzeba zaprosić nie na jutro, na jutro też, na wtorek.
0: Na jutro?
1: No co?
0: Jutro wtorek.
1: No.
0: Na jutro! A no tak, zapraszamy was na jutro, ale na jutro to nie na rano,
1: nie,
0: tylko na wieczór.
1: Na wieczór, od 18 do 20 też będziemy z
0: bo
1: wami.
0: To będzie taka wakacyjna, wieczorowa audycja o współpracy.
1: Tak.
0: Będzie od 18 do 20, a dzisiaj jest od 10 do 12, czyli zostało
1: no,
0: 9 minut.
1: Musimy się przygotować do pożegnania
0: ojej.
1: Ze słuchaczami.
0: No musimy się przygotować.
1: Puśćmy jakąś piosenkę.
0: Ale po piosence będziemy musieli przyjść i się pożegnać jeszcze.
1: Nigdzie nie będziemy wychodzić, tylko stoimy tutaj pod
0: oknem. Ale teraz piosenka.
1: Teraz piosenka.
0: Dobra, to teraz piosenka.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce. Także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: Co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już

dzieciom. Zabawa!

0: Tu eres mi amor.
1: Autopromocja.
2: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Zaczynamy. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak.

0: w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

Radiowe Półkolonie, jesteśmy z wami cały czas. Dzisiaj jest poniedziałek, 10 dzień sierpnia, na zegarach 12:09. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak. Spędzamy razem czas wakacyjnie i zastanawiamy się, co moglibyśmy zrobić jeszcze, żeby te wakacje były jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze, jeszcze pogodniejsze, jeszcze bardziej uśmiechnięte. A skoro tak, to mam dla was, tak jak to zawsze w naszych radiowych półkoloniach, na dobre rozpoznanie.

0: rozpoczęcie naszej audycji takie pytanko, pytaneczko, a może nawet wielkie pytanie, pytanie, które będzie powracało w dzisiejszej naszej audycji. Gdybyście mogli wybrać się na wymarzone wakacje na jakiejś baśniowej, przedziwnej wyspie, to jaka byłaby to wyspa lub jaka byłaby to planeta? Jak te wakacje by wyglądały? Jeśli macie jakiś pomysł, jeśli chcecie nam opowiedzieć o swoich takich największych, bez ograniczeń, marzeniach dotyczących wakacji, wakacji na innej planecie, innej wyspie, to dzwońcie do nas już teraz 22 645 20 55, a zapewne takie pytanie, bo to jest dzisiaj, przypominam, nasze pytanie dnia, zadam naszym młodym gościom, którzy, ciekawe czy mnie słyszą i czy do mnie pomachają. Tak, machają do mnie, o, niektórzy z nich wstali i za chwilkę uśmiechnęli się i za chwilę zaszczycą mnie swoją obecnością w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Kasia już może z nimi przebywać, cieszyć się i skacze na krzesełku do góry z radości. Ja zaraz też to będę robił i przypominam pytanie radiowych półkolonii. Na jaką planetę magiczną, baśniową wybralibyście się, żeby przeżyć tam wakacje? I jak te wakacje by wyglądały? 22 645 20 55. A teraz Hakuna Matata, goście, przybywajcie!
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!
2: Hakuna Matata!

0: Hakuna Matata?
1: Tak, to nasza Maksyma.
0: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
1: Dobre.
2: A jak?
1: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń.

0: przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
1: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
0: Och, co za wstyd!
1: Tak, było mu wstyd!
0: Cały świat aż mi zbrzydł!
1: Po nocach też był!
0: Och, cel mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
1: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: Ta-ta. I jeszcze raz.
1: Nie, no.
2: No nie jeszcze tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
1: Nic musi nie dosyć.
3: Zawsze było no, ci chyba ze 200 kilo.
1: A ja jestem buziarkiem.
0: Już się nie ma.
3: Weź go.
1: Ja zaczynam.
3: To chciało tych
1: to jest nasz kompisowy numer. Nie może się.
3: Nie, no może w ogóle go nie śpiewajmy.
0: Tak się prosi o piosenkę.
3: Nie, już przestań.
0: Już się nie ma.
1: Smaruję od tych wariaców.
4: Drodzy radiosłuchacze, na moje pytanie dnia dodzwoniła się do nas pierwsza nasza radiosłuchaczka i jest to Asia. Dzień dobry, Asiu.
5: Dzień dobry.
4: Jak się masz? Co u ciebie?
5: Dobrze i właśnie się przytulam z moim psem.
4: Przytulasz się ze swoim psem? To powiedz, jak twój pies ma na imię.
5: Bongo.
4: Aha, pozdrów go serdecznie ode mnie, od Kasi, od naszych gości, których zaraz wszyscy usłyszycie. Zgoda?
5: Dobrze.
4: To teraz mam takie pytanko, w zasadzie nie tylko ja, ale i Kasia, i nasze krasnoludki, i całe polskie radio dzieciom. Pytanie dnia, najważniejsze pytanie w tej audycji i w całym dniu w naszym radiu. Gdybyś mogła, droga Asiu, wybrać się na jakąś wymarzoną wakacyjną planetę albo wyspę, co to by była za wyspa lub planeta? Jak by wyglądała i jak by wyglądały twoje wakacje na tej planecie?
5: Wyglądałaby, byłaby dziurawa, bo byłaby tam się pączka.
4: A coś więcej nam powiesz?
5: Byłyby tam skały z lukru.
4: Wow, ale smakowita planeta. I ty spinałabyś się na te skały?
5: Tak.
4: A byłaby jakaś, nie wiem, łąka z cukierków, czy z lizaków, czy jeszcze jakaś inna?
5: Byłaby taka łąka z soseczki.
4: Z czego?
5: Soseczki.
4: Aha, mniam. To byłaby chyba bardzo smakowita planeta, prawda?
5: Tak.
4: A jak ubrani byliby jej mieszkańcy?
5: Mieliby takie... dziewczyny by miały takie sukienki posypane polane lukrem i posypane paseczką.
4: Ale pyszne jest to, co mówisz. A chłopaki jak byliby ubrani?
5: Mieliby spodnie z lukru i tak samo jak dziewczyny posypane paseczką.
4: No to powiedz nam jeszcze, jak wyglądałaby największa atrakcja turystyczna na tej wakacyjnej planecie, ale nam się pięknie to rozwija.
5: Byłby taki kręcący się pączek.
4: Ale fajnie. A ten kręcący się pączek byłby, Asiu, umiejscowiony na ziemi, czy trzeba byłoby po jakichś... schodach się wspiąć na ten pączek, na przykład schodkach zbudowanych z marshmallows, z tych takich pianek lub z czegoś innego?
5: Byłby w powietrzu i trzeba byłoby się wspinać po lukrze.
4: Ale słodko mi się zrobiło. Chyba zaraz pobiegnę po jakiś deser do naszego bufetu. To jeszcze wymyślmy nazwę dla tej planety. Asiu, masz coś w głowie? Jakiś fajny pomysł?
5: Tak. Cukierki. Cukierkowa planeta.
4: Cukierkowa planeta. To ja wpisuję cukierkową planetę na ranking, do rankingu naszych wspaniałych, wakacyjnych, wymyślonych dzisiaj przez ciebie i przez innych radiosłuchaczy planet i zobaczymy, z jakich planet na koniec tej audycji nasz zestaw będzie się składał. Zgoda?
5: Dobrze.
4: Czyli co? Nazywam tę planetę cukierkowa planeta Asi, tak?
5: Tak.
4: Asiu, a czym ty przybędziesz na tę cukierkową planetę? Przylecisz na jakimś batonie? Czy może w paczce chipsów albo

0: Jeszcze jakoś inaczej?
1: Na żelkach.
0: Ale do takich malutkich żelkach, czy takich długich, podłużnych?
1: Podłużnych.
0: Gorzkich czy słodkich?
1: Na drzewnicach i będą słodkie i będę sobie wyjadała kawałeczki.
0: Jak to? Będziesz leciała na żelce i będziesz tę żelkę, czyli ten pojazd, który cię będzie wiózł, będziesz wyjadać skrzydło w tym pojeździe?
1: Tak.
0: Asiu, ty masz przepiękną i bardzo rozbudowaną wyobraźnię. Bardzo mi się to podoba, co wymyśliłaś. Gratuluję ci. Hip, hip.
1: Hurra!
0: Hip, hip.
1: Hurra!
0: Hip, hip.
1: Hurra!
0: Kogo pani Asia z cukierkowej planety chce pozdrowić?
1: Mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom i cały świat.
0: Ale mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom, cały świat, a cukierkową planetę? Nie pozdrawiasz cukierkowej planety? No właśnie!
1: Planeta! Jeszcze krasnoludki.
0: Krasnoludki też pozdrawiam. One już poszły sobie na obiadek, ale jak będę je mijał na korytarzu radiowym dzisiaj, to na pewno pozdrowię je od Asi z cukierkowej planety. A gdyby krasnoludki chciały przybyć na tę planetę, to mogę je tam do ciebie wysłać? Czy to jest zabronione? Czy to jest planeta tylko dla ludzi?
1: Może pan je wysłać.
0: A my z Kasią też moglibyśmy na jeden dzień na takim długim żelku przylecieć?
1: Tak.
0: No to umawiamy się na cukierkowej planecie. Ściskam cię serdecznie. Słodkiego, pięknego dnia i niech ta cukierkowa planeta kiedyś ci się ziści. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Pa. A my, drodzy radiosłuchacze, w naszym studiu, tak jak mówiłem przed tą piosenką Hakuna Matata, mamy gości. Słuchajcie, co za goście. To są goście, których imiona. Najpierw zdradzę ich imiona. Marysia. Dzień dobry, Marysiu.
2: Dzień dobry.
0: O, i wiem, mam pomysł od razu. Poproszę, żeby każdy przywitał się jakoś inaczej. Marysia przywitała się tradycyjnie. Dzień dobry. A jak przywita się Seweryn? Hej.
3: Siemaneczko, witam.
0: Siemaneczko, witaj. Jak przywita się Zosia?
4: Good morning.
0: Good morning. How are you, Zofia?
4: I'm very well, and you?
0: Very good, thank you. Gdzie jest tłumacz? Gdzie jest tłumacz? I witamy Gustawa. Gustaw, hej.
5: Ciao.
0: Ciao. Aha, słuchajcie, a co wy tu robicie, Marysiu?
5: Jesteśmy na warsztatach.
0: Na jakich warsztatach? Opowiadaj jak najwięcej.
5: No teraz te warsztaty się nazywają między kamerą a mikrofonem.
0: I na czym te warsztaty, Marysiu, polegają? Co wy tam robicie?
5: Przed chwilą albo niedawno nagrywaliśmy taki filmik, albo nie wiem jak to nazwać, o sobie. I mówiliśmy o sobie, co lubimy robić i takie tam podobne rzeczy.
0: Ale to filmik, który był nagrywany kamerą?
5: Tak.
0: Aha, i co powiedziałaś na tym filmiku, pamiętasz?
5: Nie.
0: To przecież to niedawno było, już zapomniałaś?
5: No.
0: I ile osób jest na tych warsztatach, Marysiu?
5: 9.
0: Zaprzyjaźniłaś się już z kimś? Albo nie, może, bo to za, może za, za szybko. Zakolegowałaś się z kimś?
5: Może, nie wiem.
0: Przyszłość pokaże, a teraz zapytam Seweryna. Słuchaj, Sewerynie, drogi. Siemaneczko jeszcze raz.
3: Siemaneczko.
0: Czy te warsztaty to jest coś, co po prostu zostanie w twojej pamięci na następne 170 lat, czy zapomnisz o tym już jutro?
3: Zostanie w mojej pamięci na pewno, bo chciałbym zostać aktorem w przyszłości.
0: Uhu! A jak chcesz zostać aktorem, to takie warsztaty radiowe, które właśnie dziś są organizowane w Polskim Radiu, mogą ci pomóc, prawda?
3: Tak, pomagają bardzo.
0: W jaki sposób takie warsztaty pomagają? Jak ty to czujesz?
3: No, ja czuję, że uczymy się takiego wyraźnego mówienia i dykcji.
0: I dykcji? Co to jest dykcja?
3: Takie, według mnie to jest takie wyraźne mówienie też.
0: Tak, takie wyraziste mówienie, żeby właśnie nie mówić tak, jak przed chwilą ja powiedziałam, bo wtedy nikt nas do radia ani na scenę nie przyjmie, tylko żeby mu otwierać buzię, pokazywać zęby i mówić wyraziście, prawda?
3: Prawda.
0: Jak ci mijają wakacje?
3: Bardzo super. Dostałem na prezent nowego kotka malutkiego.
0: Jak się nazywa ten kotek?
3: Lucjan.
0: To dlaczego Lucjana nie wziąłeś na warsztaty, żeby tu

0: tutaj zrobił nam wielkie...
1: Miau!
2: By wszystko tutaj poniszczył.
0: A, to dobrze. To bo to mały kotek, to jeszcze taki kotek tak. rozrabiarek, prawda?
2: Tak, by wszystko tutaj wąchał. A nawet mógłby zrobić gorszą rzecz, o której nie powiem.
0: Nie, nie, nie mówimy.
1: Bo dla Lucjana chyba nie ma karty tego, żeby odbić, żeby wejść.
0: Wejściówki dla, tak, dla kota Lucjana, tak?
2: Nie ma.
0: Uf, to dobrze, bo jakby tu wleciał, ja już, jakbym miał, jeżeli on się na przykład pojawi niespodziewanie jeszcze przed godziną 15, bo ta audycja jest do godziny 15, to ja kłódkę zawieszam na swoje drzwi.
3: Obronimy i... pana.
0: Obronimy. Się...
1: Tak.
0: Dzięki,
1: tak.
0: Zosiu. No to dobrze, to przechodzę do Zosi, która już się wyrywa. Zosia jeszcze poza anteną się tutaj wyrywała, ale to bardzo dobrze. To ty, Zosiu, jeszcze opowiedz, też tak jak i Marysia, i Seweryn, o tych warsztatach. Co ciekawego i czego ciekawego można z takich warsztatów się dowiedzieć?
3: Generalnie to uczyliśmy się oddychania przeponą i mówienia.
0: Jak to oddychania? To do tej pory nie za bardzo oddychaliście? Czy
3: trzeba, żeby mówić wyraźnie, trzeba dobrze oddychać. I uczyliśmy się, w jaki sposób wziąć wdech i robiliśmy różne ćwiczenia głosowe, żeby się rozgrzać przed zajęciami. Następnie każdy z nas miał wyjść na środek, co jest taką bardzo ciekawą rzeczą, bo wiele osób ma problem z mówieniem przy ludziach i...
0: W ogóle? Że, czy, aha, że z mówieniem przy ludziach, jak się jest w centrum uwagi,
3: tak,
0: o to
3: tak,
0: ci chodzi?
3: Tak, o to
0: tak?
3: mi chodzi, no. Mhm. I musieliśmy powiedzieć coś o sobie i o naszych pasjach, a następnie te rzeczy... Te same rozmowy nagrywaliśmy i powstał z tego fajny filmik, który potem razem obejrzeliśmy.
0: Łe, a czy warsztaty jeszcze trwają? Czy po naszej wizycie, po waszej wizycie w naszym studiu jeszcze wracacie na zajęcia warsztatowe?
2: Będziemy
0: czy już żegnacie
2: się? Będziemy mieli obiad.
3: Trwają jeszcze do 16, teraz będziemy mieli obiad, a po obiedzie będziemy kontynuować warsztaty i będziemy robić scenki różne aktorskie i je nagrywać.
0: Fajnie. No. A ty traktujesz, Zosiu, takie warsztaty radiowe jako fajną wakacyjną przygodę, czy też tak jak Seweryn na przykład? Chciałabyś mieć coś do czynienia z radiem, z telewizją?
3: Staram się nauczyć czegoś, bo moja przyszłość, ja bardzo marzę o filmach i w filmach dykcja jest bardzo ważna. I
0: ale chcesz być reżyserką?
3: Chcę być aktorką.
0: Aha,
3: ja jestem akurat osobą, która lubi być słuchana i w centrum uwagi.
0: Zauważyłem.
3: O, dziękuję. Chyba.
0: I to bardzo dobrze.
3: I tak, widzę siebie w przyszłości jako aktorkę i chcę się jak najwięcej nauczyć tutaj i wyciągnąć z tych zajęć.
0: No to super, to trzymam kciuki, żeby jak najwięcej udało ci się informacji, dobrej energii z tych zajęć wyciągnąć dla siebie. A co ty, Gustawie, robisz na tych warsztatach? Jak ty się tu znalazłeś? Opowiadaj, proszę. Oprócz tego, że masz świetną koszulkę, od razu pochwaliłem Gustawa za to, że ma świetny t-shirt, kolorowy, taki z takimi motywami afrykańskimi. Prawda?
1: Dokładnie,
0: jest
1: tak.
0: jakiś taki ptak, którego można spotkać w Afryce. Jest jakiś tukan.
1: O flaming.
0: Świetna koszulka. Ale nie o koszulkach dzisiaj i nie ubraniach jest ten program i ta audycja, tylko o wakacjach. Jak spędzać się wakacje na tych warsztatach i w jaki sposób się tu znalazłeś? Skąd pomysł na te warsztaty?
1: Pomysł na warsztaty to po prostu jak jedziemy radiem, bardzo lubię słuchać, jak jedziemy autem, to tak? bardzo lubię słuchać radia. Bo tam są, na przykład lubię Polskie Radio Dzieciom, bo fajne są piosenki, fajne są audycje.
0: Fajnie prowadzimy te audycje?
1: Fajnie, najlepiej.
0: Dobra odpowiedź.
1: Są fajni słuchacze, których można słuchać. A jak się tu znalazłem?
0: Właśnie. Mhm.
1: W tamtym roku byłem na Radio Kierowców, bo też bardzo kocham Radio Kierowców, to w Jedynce, na programie pierwszym. No i tata znalazł, że są, nie wiedzieliśmy o tym, że są takie warsztaty Radio Kierowców, a ja bardzo chciałam, marzyłam, żeby powiedzieć coś na żywo w Radio Kierowców, no i akurat nadeszła taka chwila, kiedy pani akurat powiedziała, że idziemy do Radia Kierowców, to poszliśmy. No i pan powiedział, że możemy coś powiedzieć.
0: Do mikrofonu,
1: do
0: na
1: mikrofonu,
0: żywo, tak?
1: tak. Zobaczył pan i napisał do słuchaczy na Radio Kierowców na aplikacji. I każdy miał coś przesłać jakieś o swoje imię. I był, na przykład było, jeżdżę paróweczki z samochodem.

0: Beczki. Że takie powiedzenie o swoim aucie. No aha, im każdy.
1: Takie abstrakcyjne troszkę,
0: tak,
1: prawda?
0: I mówiliśmy. I mieliśmy okazję zobaczyć, jak tak jest na żywo do radia.
1: Mhm. A jak ci się podoba w tym roku na tych warsztatach radiowych?
0: Bardzo dobrze. I w przyszłości chciałbym może zostać radiowcem.
1: O, to już.
0: Bo bardzo mi się strasznie podoba w radiu.
1: Tak?
0: Nie wiem jeszcze, jaki bym chciał prowadzić, czy Polskie Radio Dzieciom, Jedynkę, Radio Kierowców, Trójkę, ale chyba we wszystkich chciałbym być.
1: Chyba dobrze się czujesz przed mikrofonem, tak jak ciebie obserwuję teraz, Gustawie, i słucham, prawda?
0: Bardzo dobrze. Mhm.
1: O swoich planach na przyszłość i Seweryn, i Zosia, i Gustaw już mi opowiedzieli, to wrócę jeszcze do Marysi. Marysiu, a ty chciałabyś coś połączyć z radiem, jeśli chodzi o twój przyszły zawód, czy jeszcze nie wiesz, kim zostaniesz, jak dorośniesz?
2: Bardzo mi się podoba dziennikarstwo. Mhm. I też bardzo lubię recytować wiersze, więc myślałam, że coś związanego z tym.
1: A jaki wiersz jest twoim wierszem numer jeden, który potrafisz wyrecytować w nocy o północy, jak ktoś cię tak obudzi? Maryśka, wstawaj szybko, jest za 5:12, proszę, proszę wyrecytować swój ulubiony wiersz. To jaki to byłby wierszyk?
2: Rakieta opowiada o planetach Wandy Chotomskiej.
1: A mogłabyś tam fragmencik wyrecytować teraz?
2: No, mogę spróbować.
1: No to słuchajcie, ja przyciszam muzykę. Mhm. Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Wiem, moja szczęśliwa liczba to liczba cyfra nawet, bo cyfra to jest jedna, a liczba to dwie, trzy i tak dalej. Cyfra 8. 8 pierwszych wersów, gdybyś mogła wyrecytować tego wiersza. Dobrze? Ja będę liczył. 3, 4, słuchamy.
2: Była na Ziemi taka rakieta, która wygrała kosmiczny przetarg. Cieszą się starsi, cieszą się dzieci. Nasza rakieta w kosmos poleci. I poleciała. Nie zboczy z toru, pozna 12 gwiazd do zbioru.
1: A kto chce usłyszeć dalszy ciąg tego wiersza? Wandy Chotomskiej, Marysiu, tak? Niech odnajdzie go i zadzwoni do nas z informacją, jaki jest tytuł tego wiersza. Marysiu, ty chyba wcześniej powiedziałaś, jaki jest tytuł, ale nie przypominamy. Sprawdzimy, jak nas dokładnie lub niedokładnie słuchają nasi radiosłuchacze. Dziękuję ci, że podpowiedziałaś w ten sposób, tym wierszem, taką fajną zagadkę. Brawa dla was wszystkich. No i co? Co na obiadek? Zosia, co tam będzie dobrego?
3: Jeszcze nie wiemy, to będzie niespodzianka chyba.
1: Zmęczeni już jesteście, Gustaw, czy mógłbyś tak do 20 jeszcze na tych warsztatach szaleć?
0: Z obiadem bym przeżył.
1: No to przeżyjesz, bo obiad zaraz. Seweryn, to co, widzimy się za rok? Przyjdziesz z tym Lucjanem Kotem, jak już się uspokoi trochę?
4: Możliwe, że przyjdę. Na pewno przyjdę, bo bardzo mi się tu podoba.
1: Bardzo się cieszę. Mi się też bardzo podobało z wami w tej rozmowie nieoczekiwanej i spontanicznej. Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom byli Marysia od zagadki Wandy Chotomskiej i jej wiersza. Dzięki, Marysiu.
2: Dziękuję.
1: Seweryn, dzięki.
4: Dziękuję.
1: Zosiu, dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: I Gustawie pozdrawiam.
0: Dziękuję. Proszę pana, mam pytanko, czy można
1: tak
0: pozdrowić?
1: Można pozdrowić, pamiętam, bo Zosia też prosiła, ja zaczynamy też od ciebie. Proszę, też mamy teraz.
0: Pozdrawiam moją siostrę, która nazywa się Basia, mojego małego brata Leonka, chociaż on mówi, że nie jest mały. Pozdrawiam moją najwspanialszą mamę, Monikę, i mojego tatę Andrzeja, który dzisiaj mnie tutaj podwiózł. Bardzo wszystkich pozdrawiam i bliskich.
1: To mówił przyszły radiowiec Gustaw.
3: Ja pozdrawiam przede wszystkim moją małą siostrę, która w tej chwili specjalnie włączyła radio dzieciom, żeby mnie posłuchać, i pieska, z którym jest, Skrzata, i moją babcię, z którą również jest. Pozdrawiam mojego psa, Everesta, bardzo cię kocham, piesku, moją mamę, mojego tatę, mojego brata starszego, chociaż wątpię, że tego słucha, i wszystkich słuchaczy, i spełniajcie swoje marzenia. Dziękuję bardzo.
1: To mówiła Zosia, brawo.
4: Ja przede wszystkim pozdrawiam moją całą rodzinę, w tym mojego tatę, moją mamę, moje kotki, dwa kochane, moją babcię, mojego dziadka. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tej audycji ze mną.
1: To mówił Seweryn.
2: Ja pozdrawiam mamę, tatę, starszą siostrę Stefcię, młodszą siostrę Sisi i babcię, drugą babcię, dziadka, ciocię.

0: Wujka, ciocie, wujka, ciocie, wujka, ciocie, wujka.
1: Ciocie, wujka. Ile masz cioć i wujków? 15 czy 25?
0: Nie mam pojęcia. I jeszcze Wiktorię, Laurę i Hanię Talaga. Dziękuję.
1: A ja ci dziękuję za ten wiersz Wandy Chotomskiej. Dziękuję, Marysiu. To byli nasi wspaniali goście, a wy, drodzy radiosłuchacze, jeśli chcecie odpowiedzieć na nasze pytanie dnia, które brzmi dzisiaj, na jaką magiczną planetę chcielibyście się przenieść, by przeżyć wakacje i jak by te wakacje wyglądały, jeśli chcecie udzielić nam pięknej, wspaniałej, fantastycznej, niecodziennej odpowiedzi na to pytanie, to dzwońcie już teraz 226452055, a my posłuchamy piosenki pod tytułem Ten mały błąd z filmu Kurczak mały.

0: Radiowe Półkolonie, tak nazywa się ta audycja i trwa jeszcze do godziny 15. Oj, oj, oj, to jeszcze dużo się wydarzy. Już się tak dużo wydarzyło. Mieliśmy wspaniałą opowieść Asi, która zadzwoniła i opowiedziała, że chciałaby spędzić wakacje na cukierkowej planecie. Mieliśmy wspaniałych gości z naszych radiowych półkolonii, z naszych radiowych warsztatów, a w studiu kolejni goście. Dzisiaj po prostu mam taki natłok myśli, taki natłok emocji. Tyle się tu dzieje, że naprawdę emocjami można byłoby obdzielić cały miesiąc co najmniej, bo znowu, raz, dwa, trzy, pięć nowych osób, pięć nowych twarzy, pięć nowych głosów w studiu Polskiego Radia Dzieciom. To tak jak poprzednio poproszę, nie wiem czy słyszeliście, żeby każdy z was w jakiś oryginalny sposób się przywitał. Oto Wojtek.
1: Dzień dobry, jestem Wojtek, no i lubię czytać książki.
0: Oto Maja.
2: Hej, mam na imię Maja i bardzo lubię śpiewać.
0: Klaudia?
3: Cześć, jestem Klaudia i bardzo lubię śpiewać.
0: Ludwika!
4: Cześć, nazywam się Ludwika i mam 12 lat. Bardzo lubię czytać książki i pływać.
0: I jeszcze Miłosz.
5: Cześć, ja mam na imię Miłosz i lubię grać w piłkę.
0: Miłosz, od

0: ciebie zacznę. Co z tym Lewandowskim? Słuchaj, jak to z jego karierą będzie? Skoro ty się tak piłką nożną interesujesz, to jak ty oceniasz jako ekspert piłkarski dzisiaj w naszym studiu? Czy on w tym Chicago Fires długo wytrwa, czy wróci do tych klubów europejskich? Czy co się z nim dalej stanie? Jak ty przewidujesz?
1: Raczej nie wróci już do Europy.

0: Potem raczej zakończy karierę.
1: Ho, ho, ho. A śledzisz jego karierę od początku?
0: No, tak.
1: Tak trochę?
0: No, trochę.
1: Czy on jest twoim ulubionym piłkarzem, czy masz kogoś innego?
0: Nie, mam kogoś innego, ale on też jest jednym z, których
1: Z takich
0: lubię.
1: Topowych w twoim rankingu. A na pierwszym miejscu w twoim rankingu piłkarskim kto jest?
0: Jest dwóch piłkarzy, Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappé.
1: No właśnie. No to dlaczego, o, Kasia się uśmiecha, bo Kasia też lubi piłkę nożną. Zaraz sobie pogadacie tym razem. To dlaczego Ronaldo, a potem dlaczego Mbappé?
0: Ronaldo, bo jest goatem i...
1: Goatem? Co to znaczy goat?
0: Czyli najlepszym piłkarzem.
1: Mhm.
0: I no, grał dla Realu, zdobywał bardzo dużo trofeów. Zdobył wiele złotych piłek. I teraz nawet gra i tak bardzo dobrze.
1: No właśnie, a co w jego grze, jak go oglądałeś lub oglądasz na boisku, co ci się najbardziej podoba w tym, jak on gra?
0: Że próbuje, że jak mu się raz nie uda, na przykład, to próbuje, potem drugi raz i że jak na swój wiek, to i tak jest bardzo dynamiczny.
1: To jest fajne, co powiedziałeś, wiesz, że próbuje, czyli że się nie poddaje, prawda?
0: Tak.
1: Czy sport, Miłosz, może nas uczyć tego, żeby się nie poddawać, żeby podejmować kolejne próby?
0: Tak, na pewno.
1: No dobrze, to Ronaldo. A Mbappé? Dlaczego Mbappé jest ex aequo z Ronaldo, a nie na przykład na drugim albo 15 miejscu w twoim rankingu?
0: Bo po prostu jakoś go polubiłem, ma fajny styl gry.
1: Jaki to jest styl? Możesz nam go opisać?
0: Dynamiczny, ale też nie na przykład, że tylko wykańcza akcję, tylko też momentami daje asysty, schodzi, biega z piłką, a nie tylko, że jakby czeka w polu karnym na piłkę i dopiero wtedy trafia, tylko nieraz samemu też próbuje coś zrobić.
1: A jaki jest twój, Miłoszu, styl gry? Jak byś mógł siebie opisać na boisku? Na jakiej pozycji grasz?
0: Różnie. No ja to na WF-ie głównie gram i z rodzicami i z kolegami. No tak różnie, no wszędzie zasadniczo jestem. Aha. Jak trzeba, to jestem na ataku, ale głównie na ataku to raczej nie kreuję akcji, tylko właśnie wykańczam tylko te akcje, no, ale też niezbyt często. W obronie to raczej wspomagam jakby... może nie jestem najlepszy w obronie, ale no...
1: Ale powiem ci szczerze, że ty bardzo ładnie o tej piłce mówisz. I coś mi się wydaje, że jeśli ktoś kiedykolwiek zadzwoni z radia, w którym ja już pracuję od kilku lat, i zapyta mnie: Panie Jacku, czy może pan nam polecić jakiegoś fajnego młodego redaktora, który prowadziłby na stałe audycję o piłce nożnej? To wtedy odezwę się do ciebie.
0: Dziękuję.
1: Tak pięknie o piłce i nie tylko o piłce mówił Miłosz. A teraz wracam do Ludwiki. Ludwiko, wspomniałaś, że jedną z twoich pasji jest czytanie, prawda?
2: Tak, bardzo kocham czytać i w sumie robię to od naprawdę wielu lat. I lubię to jakby, że mogę tak jakby wczuć się w akcję w książce. To bardzo mnie interesuje.
1: A w akcję jakiej książki wczułaś się ostatnio?
2: No ogólnie czytam bardziej romanse, takie ewentualnie czasem przygodowe. I ostatnio czytałam w sumie dużo książek. Teraz czytam książkę Fala z serii Fala Susza i Niebo.
1: Aha.
2: I opowiada o surferach.
1: O.
2: I o takim w sumie kryzysie na ziemi, który jakby, że zawsze trzeba się podnieść, mimo czasem są bardzo trudne sytuacje, to trzeba zawsze wierzyć w siebie i po prostu jakoś się podnieść.
1: I próbować, tak, pomimo przeszkód, tak? Co ci daje czytanie książek?
2: Na pewno daje mi rozwijanie wyobraźni, bo ja mam naprawdę dużo wyobraźni i w sumie pamiętam, jak byłam mała, to właśnie też kochałam to w książkach, że zawsze tam mogłam jakby użyć tej wyobraźni, mogłam wyobrazić sobie wszystko i jakby ta książka też mnie naprowadzała na różne rzeczy. Ja nie wiem w sumie dokładnie, za co kocham tak bardzo czytać książki, ale bardzo, po prostu bardzo mnie to interesuje.

0: Jak dorośniesz, to chciałabyś zostać pisarką?
1: Myślałam nad tym i myślę, że w sumie czas pokaże, bo zobaczymy, jak moje życie się potoczy, ale myślę też nad aktorstwem, nad aktorką, no ale zobaczymy, no.
0: Pożyjemy, zobaczymy.
1: Dokładnie.
0: A gdybyś miała napisać książkę, jedną książkę w życiu, to o czym by była to książka? O czym by opowiadała?
1: Myślę, że byłaby trochę o moim życiu, o problemach na takich codziennych problemach młodzieży, o takim trochę codziennym życiu, ale też o takich niespotykanych sytuacjach. Myślę, że byłaby to książka trochę też o pływaniu, bo ja naprawdę kocham pływać i pływam od 10 lat.
0: Ile razy w tygodniu pływasz?
1: Różnie, bo różnie po prostu mam rozłożone zajęcia. Czasami raz, czasami dwa, jak chodzę dodatkowo jeszcze poza dodatkowymi zajęciami po prostu na basen. No różnie po prostu to bywa, ale bardzo, bardzo kocham pływać i myślę, że ta książka byłaby po części na pewno o mnie.
0: A jaki jest twój ulubiony styl pływacki? Tak teraz z tej książki przeskakuję jeszcze na pływanie.
1: Żabka kryta. Czyli po prostu żabka z zanurzaniem się pod wodą.
0: Kraulem też pływasz?
1: Pływam, ale
0: jak
1: o wiele
0: ci idzie, jak ci idzie oddychanie w kraulu?
1: Myślę, że dobrze. No na pewno wolę żabkę bardziej za to, że to jest taki spokojny styl, że nie muszę się jakoś bardzo męczyć, bo jednak kraul przepłyniesz tam 2-3 baseny i już masz ten zmęczenie, tak, już tak, dokładnie. Już po prostu tak czujesz, że już tak ledwo jakby dajesz radę. A jednak kocham też pływać jakby dla siebie, nie dla zmęczenia. Lubię trenować ogólnie też sporty i lubię ten wysiłek, te zmęczenie, ale na pewno lubię też po prostu pływanie jako odpoczynek taki psychiczny.
0: O, co to znaczy?
1: Czyli, że na przykład po prostu jak jestem zmęczona ogólnie, nie wiem, szkołą czy jakimiś sytuacjami, czasami lubię po prostu jakby popływać, bo to mi daje taki odpoczynek. Nie muszę się skupiać na jakichś żadnych takich
0: odpoczynek
1: ważnych sytuacjach.
0: Odpoczynek dla głowy pewnie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to właśnie odpoczynek dla głowy, że nie muszę się skupiać na żadnych jakichś ważnych sytuacjach czy coś takiego, tylko po prostu mogę jakby poczuć taką ulgę w tej wodzie. Nie wiem dokładnie, jak to opisać, ale to jest naprawdę wspaniałe uczucie.
0: A jak będziemy kiedyś prowadzić, wymyślimy w Polskim Radiu Dzieciom, że chcemy mieć audycję, taki kącik książkowo-pływacki. Połączenie dwóch różnych dziedzin. To możemy cię zaprosić do współpracy?
1: Ja bardzo chętnie.
0: No to ja będę namawiał odpowiednie osoby, żeby taki kącik powstał. Nie wiem, czy mi się uda, ale trzymam kciuki za twoje wszystkie pasje i przechodzę płynnie żabką, dopływam do Klaudii. Klaudio, co ostatnio śpiewałaś?
2: Ostatnio śpiewam w kościele, w chórze kościelnym już od prawie 3 lat i właśnie bardzo to lubię. Śpiewam głównie w kościele psalmy i właśnie psalmy i ogólnie w chórze.
0: A jak się śpiewa w chórze?
2: Na pewno bardzo dobrze niż solo, bo na pewno jest mniej stresu. A tak to ogólnie chyba wolałabym w chórze
0: niż
2: sama.
0: Solo.
2: Tak.
0: A od dawna już śpiewasz?
2: No, od 3 lat chodzę na chór kościelny, no to tak.
0: Powiedz proszę, co jest takiego przyjemnego, co jest takiego może magicznego też w śpiewaniu, w muzyce, w przeżywaniu muzyki?
2: Na pewno, że można się tak odstresować przy muzyce i w ogóle, a tak w śpiewaniu, no to bardzo to po prostu lubię robić.
0: A w domu sama sobie śpiewasz?
2: Tak, bardzo często.
0: I wtedy też to są piosenki takie kościelne? Czy
2: raczej
0: jakieś...
2: nie.
0: Nie? Co ostatnio sobie w domu śpiewałaś?
2: No w ogóle to nie wiem, tak ogólnie co...
0: Na przykład, no nie wiem, Sanach?
2: Tak, bardzo lubię właśnie Sanach. Moim marzeniem jest pojechać na koncert.
0: Ona chyba będzie miała trasę we wrześniu, tak mi się
2: tak,
0: wydaje.
2: Tak, właśnie.
0: Wybierasz się? Czy
2: raczej nie.
0: Na razie jeszcze nie. Myślę, że Sanach będzie jeszcze dużo koncertowała przez wiele lat. Trzymamy za nią kciuki, to mam nadzieję, że w końcu dotrzesz na jej koncert. A czy ty właśnie, Klaudio, jak dorośniesz, to chciałabyś na przykład, widzisz siebie za 20 lat śpiewającą jako dorosła Klaudia w chórze i pracującą w ten sposób, czy bardziej to byś traktowała nadal jako pasję?
2: Raczej nie, traktowałabym to raczej jako pasję, a tak to bym chciała być dziennikarką.
0: Polskiego Radia Dzieciom?
2: Nie, bardziej lato z radiem.
0: To kończymy tę rozmowę. Nie, żartuję.

0: Lato z radiem?
1: Lato z radiem, tak jak pani Sława Bieńczycka lub Romancie Czajarek.
0: No to musimy cię do jedynki zaprowadzić i tam zaczniemy rozmowy.
1: Dobrze.
0: A ty już się dokończysz, dobrze?
1: Dobrze?
0: I mam nadzieję, że dzięki temu będziesz mogła niebawem pojawić się w lecie z radiem. Trzymam za to kciuki. Kolejna śpiewająca postać, Maja. Maju, a ty co lubisz śpiewać?
2: Ja najczęściej ogólnie jestem też w szkole muzycznej i też śpiewam chóralne rzeczy.
0: Aha.
2: Ale od mojego trzeciego roku życia, czy tam czwartego, tak? Śpiewam prywatnie, chodzę na lekcje i w sumie już śpiewam 10 lat.
0: Od 10 lat chodzisz na
2: śpiew.
0: 10 lat chodzisz na te lekcje?
2: Tak, od 10.
0: Aha, no to kiedy ty będziesz na profesjonalnej scenie występować? To ty już...
2: Ja już występuję bardzo często.
0: No to dlaczego nic o tym nie wiemy? A nagrałaś jakąś płytę albo jakiegoś
2: singla? Nie. Nie nagrałam jeszcze nic, ale zastanawiam się, czy niczego się nie nagrać, bo już mam kilka pomysłów.
0: No
2: a jeszcze gram na pianinie.
0: Nie, no bez przesady. Może jeszcze powiesz, że na skrzypcach i na perkusji.
2: Na saksofonie i ukulele.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: To zaraz się umówimy do mojej audycji Śpiewnik Turystyczny, bo jeszcze z saksofonem nikogo nie było w te wakacje. Była dziewczyna z ukulele, był... Z pianinem też nie było. A możesz pianino przynieść do studia, czy nie? Nie, żartuję oczywiście, ale z saksofonem to byłoby coś. A gdybyś miała nagrać swoją płytę, to jakie to by były piosenki? Czy to by były piosenki hej, hej, jestem szybka, dynamiczna, czy raczej ojeju, jeju, płyną łzy po szybie? Czyli takie ballady bardziej? Czy takie
2: w sensie
0: szybkie, dynamiczne utwory?
2: Bardziej by były w takim stylu trochę bardziej smutnym, bo w sumie tak bardziej lubię takie piosenki, ale też bym chciała, żebym miała na przykład bridge taki bardziej wysoki, żeby był taki, żeby pokazywał całą moją barwę głosu.
0: Jesteś sopranem?
2: Nie, jestem altem.
0: Jesteś altem?
2: Tak, tylko że przez to, że śpiewam bardzo długo, to przez to, że mi się obniżył głos, bo mi się obniżył bardzo głos, to teraz
0: pan... A jak to
2: pan...
0: się stało, że ci się obniżył
2: głos? Bo ja sama sobie chciałam obniżyć głos. I obniżyłam sobie sama głos.
0: A jak się sobie sama obniżyłam?
2: Nie wiem, nauczyłam się tak.
0: No i jak ty i codziennie ten głos obniżasz?
2: Tak, wstajesz, znaczy nie, kiedyś, jak byłam mniejsza.
0: No i jak ten głos obniżałaś?
2: Nie wiem.
0: I mówiłaś głosie, obniż się? Jak to się robi?
2: No wiem, jakby to jest takie, po prostu próbowałam sobie obniżyć głos, bo mi się podobało, jak dziewczyny i tam ogólnie ludzie śpiewali niższym głosem i tak sobie obniżyłam, że teraz próbuję znowu wejść na te wyższe tony i próbuję mój pan od śpiewu pomóc mi z tym i przez to, że obniżyłam sobie głos, to mam bardzo niski i bardzo wysoki teraz.
0: Ale teraz
2: mam wysoką bardzo skalę.
0: Szeroką?
2: Tak.
0: A chcesz teraz sobie podwyższyć, czy już nic nie chcesz z tym głosem zrobić?
2: Znaczy w sensie zostaję w tym, co jestem i po prostu próbuję bardziej rozwijać ten głos.
0: To tyle. Teraz już jest dobrze?
2: Tak.
0: Tak jak jest? A co ostatnio śpiewasz? Tak jak tutaj twoja koleżanka Klaudia powiedziała nam o swoim repertuarze, który lubi do śpiewania, a to ty, jaki masz repertuar ukochany?
2: Najczęściej angielskie jakieś piosenki, na przykład od Billie Eilish, albo jakieś, no ogólnie jakieś takie bardziej angielskie ostatnio, a kiedyś bardzo lubiłam Sanach właśnie.
0: A co Sanach najbardziej lubiłaś?
2: Dużo tego było, bardzo dużo. Ja
0: na
2: dużo przeróżne
0: piosenki. A poczekaj, taka była fajna piosenka Królowa Dram, to się chyba tak
2: no
0: nazywało?
2: Tak. Też tego
0: jak to leciało?
2: Nie będę śpiewać.
0: No jak nie będziesz śpiewać? No będziesz miał swój debiut w Polskim Radiu Dzieciom. Ja ci załatwiam za darmo tutaj, wiesz,
2: a ja nie pamiętam melodii teraz.
0: A Billie Eilish, co lubisz śpiewać?
2: Na przykład Lovely.
0: To taka ballada, prawda?
2: No.
0: Isn't she lovely? Jakoś tak?
2: No.
0: Jakie dźwięki tam były? No to zaśpiewaj, proszę.
2: Mogę początek?
0: Tak.
2: Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. Bet you never go away. So I guess you gotta stay now.
0: Bo ja nie pamiętam dobrze tych dźwięków. Proszę, już się nie odzywam, proszę. Oh,

0: zaśpiewała tak pięknie Maja, a teraz co nam zaśpiewa albo nie? Co nam opowie o czytaniu, o książkach Wojtek? Co ostatnio ciekawego, Wojtku, przeczytałeś?
1: Ostatnio to poszedłem do biblioteki i znalazłem taką ciekawą nową serię, która właściwie nie jest dla mnie nowa, dlatego że jest to kontynuacja starej serii, którą bardzo lubię. Jest to kontynuacja serii Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Moim zdaniem jest to bardzo fajna książka, chociaż wcześniej nie interesowałem się tak bardzo bogami starożytnej Grecji lub Rzymu, to nadal się nie interesuję, ale ta książka jest bardzo ciekawa. Teraz czytam tak jakby kontynuację, czyli już po takiej klasycznej, ostatecznej bitwie są kolejne przygody. I bardzo to lubię, w sensie są nowi bohaterowie, ale są też starzy bohaterowie i jest to tak dobrze przyplatane, jednocześnie poznajemy coś nowego i nie jest to za bardzo odbieganie od poprzedniego toku całej opowieści.
0: Aha, ile książek czytasz w tygodniu?
1: A w tygodniu zależy. Czy to będzie długa, czy krótka książka, czy ciekawa, czy taka mniej ciekawa.
0: Wojtku, a ile ty masz lat?
1: 13.
0: To w swoim całym 13-letnim życiu, która z książek, które przeczytałeś, zrobiła na tobie największe wrażenie?
1: W jakim sensie największe wrażenie?
0: W takim, że najbardziej została w twoim sercu. Zapamiętałeś fabułę, jej bohaterów, to co się działo w tej książce?
1: No to chyba Zwiadowcy. Jest to taka bardzo, no, moja chyba ulubiona seria. Jest to 20-tomowa, właściwie w głównym toku tej serii jest 18 tomów, ale są jeszcze wczesne lata, czyli 2 tomy opowiadające o akcji przed jeszcze głównym kanonem.
0: Mhm. Chciałbyś być pisarzem, jak dorośniesz?
1: Jest to ciekawa alternatywa, ale nie wiem, czy zostanę.
0: A może chciałbyś być recenzentem książek?
1: Tak, mama mi ostatnio to sugerowała, że skoro tyle książek czytam, to może powinienem recenzować książki.
0: No to trzymam kciuki za twoją karierę, a teraz króciutko pozdrawiamy. Pozdrawiam Miłosz.
2: Pozdrawiam wszystkich rodziców. Moją siostrę i całą rodzinę.
0: Dzięki. Pozdrawiam Ludwika.
3: Ja pozdrawiam moją mamę, tatę, siostrę, 2 koty i moich wszystkich bliskich i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
0: Dziękujemy. Pozdrawiam Klaudia.
4: Pozdrawiam moich rodziców, moją babcię i ciocię, mojego chrzestnego. Pozdrawiam też wszystkich pracowników Polskiego Radia Dzieciom i Polskiego Radia i pozdrawiam moją najlepszą przyjaciółkę Martynę.
0: Dzięki. Pozdrawiam Maja.
5: Pozdrawiam moją najlepszą przyjaciółkę Malwinę, pozdrawiam moich rodziców, pozdrawiam moją całą rodzinkę i najbliższych moich znajomych.
0: I pozdrawiam Wojtek.
1: Pozdrawiam moją całą rodzinę, cały świat, cały kosmos i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: A my słyszymy się po godzinie 13:00.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Zaczynamy!
5: Jacek Zawada, Kasia Dybczak. Zaczynamy drugą godzinę radiowych półkolonii.

Radiowe półkolonie trwają, to jest druga godzina tejże audycji. Dziś w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku. Ciekaw jestem, jak wam upływają wakacje, jak wam się słucha naszych wakacyjnych audycji i które są waszymi ulubionymi. Mam nadzieję, że w waszej piątce ukochanych audycji jest m.in. audycja pod tytułem Radiowe półkolonie. Jesteśmy z wami, kochani, do godziny 15. Trochę mi się nudzi. Coś bym spsocił tutaj. Wymyśliłbym jakąś zabawę. Wiem. Zaproponuję wam teraz nasz konkurs. Konkurs Hej Przygodo, który doskonale znacie. Marta Powołowska zapewne wtajemniczyła już was w wielu odcinkach audycji Radiowe Półkolonie w tajniki tego konkursu. Ale dla tych, którzy na przykład dziś po raz pierwszy słuchają nas, opowiem i wyjaśnię, a tym, którzy znają zasady konkursu, przypomnę, że w wybranych audycjach takich jak właśnie Radiowe Półkolonie albo nasza niedzielna audycja Hej Przygodo, podajemy podpowiedzi dotyczące konkretnych polskich, oczywiście, parków narodowych. Co jest waszym zadaniem? Waszym zadaniem jest dodzwonić się do nas, po pierwsze. Po drugie, podać nazwę parku, który ukryty jest w moich podpowiedziach. I po trzecie, opowiedzieć w kilku zdaniach, co najmniej trzech, który park narodowy w Polsce i dlaczego lubicie najbardziej. Do naszej zabawy Hej Przygodo zapraszamy słuchaczy w wieku od 2 do 13 roku życia i wygrywa osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do studia, poprawnie odpowie na moją zagadkę i do tego jeszcze opowie nam o swoim ukochanym parku narodowym. Ważna, a może najważniejsza rzecz jest taka, że na zwycięzcę czeka gra. Gra planszowa, pięknie wydana, bardzo ciekawa, bardzo wciągająca, świetna na wakacje. Pomaga nam poznawać różne przyrodnicze zakątki naszego kraju. Gra pod tytułem Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Po prostu idealna propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią poznawać Polskę i odkrywać najfajniejsze zakątki w naszym kraju. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Po pierwsze, podaję numer telefonu do studia. 226452055. Jeszcze nie dzwonimy, jeszcze nie. Najpierw musicie usłyszeć moje podpowiedzi i dopiero wtedy, gdy powiem 321 start, możecie dzwonić. Uwaga! Jaki to park narodowy? Jest to miejsce na Suwalszczyźnie, gdzie można spotkać piękne jeziora, lasy i mnóstwo zwierząt. Druga podpowiedź. Symbolem tego parku jest bóbr, a w środku znajduje się wielkie, przepiękne jezioro. No i trzecia podpowiedź. Jest tam słynna kolejka wąskotorowa, którą można wybrać się na fajną, wakacyjną wycieczkę.

Eczkę. Jaki to park narodowy, jeśli wiecie i oprócz tego macie w głowie ciekawostki o waszym ukochanym parku narodowym, które nam przekażecie zaraz po udzieleniu dobrej odpowiedzi, to dzwońcie już teraz 22 645 20 55.

0: PM, czyli chwytaj dzień, i my chwytamy dzisiaj cały dzień, cały ten poniedziałek w nasze dłonie jako początek tygodnia i zastanawiamy się i planujemy, jak można jeszcze fajnie spędzić cały ten tydzień wakacyjny i całe te prawie 3 tygodnie, które pozostały jeszcze do końca wakacji. A ja tymczasem przypominam, że trwa nasz konkurs Hej Przygodo. Najpierw należy do nas zadzwonić 226452055, później odpowiedzieć na moją zagadkę, podpowiedzi dotyczące jednego z polskich parków narodowych i trzecie zadanie, opowiedzieć o swoim ukochanym parku narodowym. Któż to do nas się dodzwonił? Gaja! Dzień dobry, Gajo.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Sopotu.
0: Z Sopotu?
1: Tak.
0: Mieszkasz tam?
1: Tak, mieszkam tam.
0: Ja tak głośno westchnąłem, bo ja bardzo lubię Sopot, wiesz? Przyjeżdżałam tam swego czasu regularnie do moich przyjaciół. Chodziliśmy do pięknego, latem właśnie, do pięknego teatru nadmorskiego, teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Znasz może to miejsce?
1: Pewnie, nawet chyba raz tam miałam występ.
0: Tak? I co śpiewałaś? Jakąś piosenkę? Czy to był występ teatralny bardziej?
1: Chyba bardziej ze szkoły, taki jakby.
0: Taki szkolny, tak?
1: Tak.
0: Podoba ci się ten teatr?
1: Tak, jest bardzo ładny i ma fajną scenę.
0: To opowiedz naszym radiosłuchaczom, którzy nie znają tego miejsca. Mówimy cały czas o teatrze imienia Agnieszki Osieckiej, teatrze Atelier, który działa z takim wakacyjnym repertuarem tylko w lipcu i w sierpniu. Opowiedz, jak wygląda w ogóle otoczenie tego teatru? Jak się wyjdzie z teatru na zewnątrz, to gdzie lądujemy?
1: Na plaży.
0: No właśnie. To chyba, Gaju, jedyne miejsce takie, jedyny teatr w Polsce, z którego wychodząc od razu jesteśmy na plaży, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A ty chciałabyś kiedyś jako dorosła Gaja występować na deskach teatralnych?
1: No, może.
0: Mhm. No dobrze, to proszę powiedz nam teraz, jak spędzasz wakacje w Sopocie?
1: No to fajnie jest bardzo chodzić na plażę, bo jak teraz jest ciepło, to woda też jest ciepła.
0: Mhm. No, można się kąpać w Sopocie teraz, bo woda jest w porządku?
1: Tak.
0: Mhm. Co jeszcze robisz?

0: No, jeszcze muzeum w Sopotu, tylko chyba teraz jest zamknięte. Można jeszcze pójść do różnych parków, na przykład tutaj obok Sopotu centrum, takiego jakby centrum Sopotu, gdzie przyjeżdżają pociągi, jest taki ładny park obok ratuszu. Tak.
1: A poza Sopotem wyjeżdżałaś gdzieś w wakacje, czy cały czas jesteś na miejscu?
0: Byłam w Borucinie, to jest takie małe jakby miasteczko na Kaszubach. Byłam właśnie w Słowickim Parku Narodowym długo jadę do Zielonej Góry i do Poznania.
1: O!
0: I tak.
1: I co tam będziesz robić w Zielonej Górze, a potem w Poznaniu?
0: W Zielonej Górze mieszka moja babcia. I w Poznaniu też mieszka moja druga babcia.
1: Ale masz fajnie, jedna babcia w fajnym mieście, druga też w fajnym mieście. To w Poznaniu z babcią jakie macie plany? Albo co ty byś chciała najbardziej tam w Poznaniu z babcią porobić?
0: Zobaczyć dwa koziołki na wieży ratuszowej.
1: Symbole Poznania, prawda?
0: Tak. Na pewno pójść jeszcze na stary rynek, bo jest ślicznie. Różne rzeczy.
1: A z drugą babcią w Zielonej Górze? Jakie plany?
0: To na pewno pojechać na taki fajny bardzo basen. To nazywa się Hadba Ochra i on jest ogromny. I ma bardzo dużo różnych fajnych zwyczajów.
1: No to tego ci życzę, ale my się tak rozgadaliśmy o tych wakacjach, że prawie zapomnieliśmy, Gaju, o naszym konkursie Hej Przygodo, w którym można wygrać grę planszową Rzutem po Polsce od wydawnictwa Jawa. Jesteś gotowa, żeby odpowiedzieć na moje pytanie? To ja tylko przypomnę i tobie, i naszym radiosłuchaczom te podpowiedzi, zagadkowe podpowiedzi do pytania, jaki to polski park narodowy, który znajduje się na Suwalszczyźnie i tam właśnie możemy spotkać piękne jeziora, lasy i mnóstwo zwierząt. Jego symbolem jest bóbr, a w środku znajduje się wielkie, piękne jezioro. I trzecia podpowiedź, jest tam słynna kolejka wąskotorowa, którą można wybrać się na wycieczkę. Co to za park?
0: Wigierski Park Narodowy.
1: Wigierski Park Narodowy, jesteś pewna?
0: Mazurski Park Narodowy.
1: Mazurski Park Narodowy, jesteś pewna?
0: Nie.
1: Gaju, powiem ci tylko tyle. Słuchaj swojego serduszka, a nie pana z radia.
0: To
1: jaka jest ostateczna odpowiedź?
0: Wigierski Park Narodowy.
1: Tak jest! Wigierski Park Narodowy. Pierwsza odpowiedź była najlepsza i właśnie chodzi, ja ciebie tak troszkę podpuszczałem żartobliwie, ale nie dałaś się zbić z pantałyku. Brawo, brawo, brawo. Wigierski Park Narodowy leży w północno-wschodniej Polsce, czyli w województwie podlaskim, czyli na Suwalszczy.
0: Nie.
1: Niedaleko Suwałk i granicy z Litwą. I to jest przepiękna kraina jezior, lasów, pagórków, a jej sercem jest takie cudowne, malownicze jezioro. Wiesz, jak się nazywa? To nie jest już część zadania, ale tak dodatkowo cię pytam. Nazywa się... Nie. To jezioro nazywa się prawie tak samo, jak nazwa tego parku.
0: Wigry?
1: Tak, jezioro Wigry. Przepiękne jezioro, które można objechać sobie rowerem. Symbolem Wigierskiego Parku Narodowego jest bóbr, bo jest po prostu jednym z najbardziej takich charakterystycznych zwierzaków w tamtej okolicy pełnej mokradeł, rzek i jezior. No i jest tam też Wigierska Kolejka Wąskotorowa, czyli atrakcja. Ta kolejka jedzie dawną trasą kolejki leśnej i pozwala podziwiać piękne krajobrazy Wigierskiego Parku Narodowego. Czy ty byłaś kiedyś w tym miejscu?
0: Nie, niestety nie, ale uczyłam się o nim w szkole na geografii.
1: To ja bardzo ci polecam ten Wigierski Park Narodowy. Byłem w nim kilkukrotnie, naprawdę cudowne.

0: pełne zieleni miejsce. Brawo, odpowiedziałaś już na moją zagadkę, ale trzecia część zadania. Który park narodowy Droga Gaju w Polsce lubisz najbardziej i dlaczego? Słuchamy cię.
1: Najbardziej lubię Słowiński Park Narodowy, bo przyjeżdżam tam co roku na wakacje. Jest to takim jakby bardzo ładnym szlakiem. Można też trafić na śliczną plażę. Są właśnie różne wieże widokowe, fajne wydmy na tej plaży. No i jest bardzo ładny.
0: Pięknie, pięknie o nim opowiadasz. Byłaś już w tym miejscu, w tym roku?
1: Tak, byłam już w tym roku. Jeżdżę tam co roku z taką jakby dużą ekipą, z tymi moimi przyjaciółmi, których bardzo pozdrawiam. I jest tam naprawdę bardzo ładnie.
0: A ja pozdrawiam ciebie. Bardzo ładnie opowiadasz. Wiesz co, tak bardzo łatwo można się zapaść w te twoje piękne opowieści. Najpierw tak fajnie opowiadałaś o twoich wakacjach, teraz o tym Słowińskim Parku Narodowym, a ja pragnę poinformować i teraz ja będę opowiadał, że ty, Gaju, zostałaś dzisiejszą zwyciężczynią konkursu Hej Przygodo i otrzymujesz grę Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Cieszysz się?
1: Jej, bardzo!
0: My razem z tobą. Hip, hip!
1: Hurra!
0: Hip, hip!
1: Hurra!
0: Hip, hip!
1: Hurra!
0: Gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. To teraz już przyszedł czas na pozdrowienia. Kogo chcesz pozdrowić, droga Gaju?
1: Chcę pozdrowić mojego tatę, moją mamę, moją siostrę, moich dziadków i babcię i moje koleżanki wszystkie.
0: Pozdrawiamy je serdecznie. I ostatnie pytanko. Gaju, gdybyś mogła przeżyć swoje wakacje na całkowicie wymyślonej planecie, to jak by to wyglądało? Takie jest dzisiaj pytanie dnia.
1: To miałabym tam dużo basenów. Jeździłabym na jakby fajnych riksach, no takie riksy, że
0: na riksach?
1: Na rowerze. Rysowałabym. Ja też bardzo lubię szydełkować, więc na pewno mogłabym sobie poszydełkować na przykład na leżaku, poczytać.
0: Jak ubieraliby się wszyscy mieszkańcy tej planety?
1: Mieliby kapelusze, takie buty zrobione z kokardek.
0: Wow.
1: I kolorowe koszulki i spódniczki takie.
0: Na tej magicznej, wymyślonej przez ciebie planecie, co dobrego można byłoby zjeść?
1: Może lody, galaretkę.
0: A na obiad? Tylko nie mów, że lody, albo galaretkę.
1: Na obiad jakieś ziemniaki, rówkę, jakiegoś kotleta.
0: A powiedz, jak nazywałaby się ta planeta? Bo w poprzedniej godzinie Asia, która do nas się dodzwoniła, nazwała swoją planetę, wymyśloną, baśniową planetę wakacyjną, cukierkowa planeta Asi. A jak nazywałaby się twoja wakacyjna planeta?
1: Basenowa wyspa.
0: Basenowa wyspa. Gai, tak?
1: Tak.
0: Droga Gaju, w nagrodę za to, że pani tak pięknie nam tutaj dziś opowiadała i odpowiadała na różne tematy, w nagrodę za to, że nagroda trafiła w twoje ręce za dobre odpowiedzi, ta piosenka jest dla ciebie. Dobrego poniedziałku i całego tygodnia na basenowej wyspie Gai ci życzę. Pa, pa.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: słuchacze, mamy gościa w naszym studiu. Drogi gościu, czy gość mnie słyszy w słuchawkach?
1: Doskonale nawet.
0: Naszym gościem jest Alek Golor-Baszun. Dzień dobry, Alku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo miło.
0: Alek jest muzykiem, Alek jest architektem, Alek jest rysownikiem, Alek jest malarzem, Alek jest po prostu a jak artysta, zgadza się? No Alek, no taka prawda.
1: Ale ciekawe, co byłoby na G i B, czyli dwa pozostałe człony mojego nazwiska. Chociaż ten Golor to jest akurat ciekawy człon, bo pojawił się, jak brałem ślub, bo to jest nazwisko żony.
0: To jest nazwisko twojej żony, tak?
1: Tak, a ona jest malarką i ma Golor jak kolor, tylko przez G.
0: No i właśnie razem z twoją żoną stworzyliście akademię prawie kolor, tylko przez G, czyli Akademię Golor. I dzisiaj przyszedłeś do nas, żeby opowiedzieć o fajnych warsztatach, które w Akademii Golor odbywają się. Cóż to za warsztaty, co można tam robić i dlaczego warto się na nich pojawić?
1: Warsztaty mamy właściwie bardzo różne, bo dedykowane osobom i starszym, i młodszym. Natomiast obecnie w wakacje dominującą naszą działalnością są zajęcia w charakterze półkolonii. I to jest ciekawe bardzo, ponieważ tego czasu ze sztuką dzieci tam mają dużo. To jest takie mocne zetknięcie tych tematów. Rzeczywiście realizujemy sporo i to różnych. Natomiast nasza idea generalnie w szkole jest taka, że chcielibyśmy nie tylko tak ogólnie mówiąc rozwijać kreatywność, jak to bardzo często tak się podchodzi, że dziecko tylko chce rozwijać kreatywność. Natomiast tej kreatywności akurat dziecku zazwyczaj nie brakuje. Czyli młody artysta ma tej kreatywności bardzo dużo, wręcz zaskakująco niejednokrotnie więcej niż dorośli. Natomiast warsztat to jest to, gdzie jeszcze ma duże pole do nauki.
0: I czyli właśnie, technika.
1: Tak, technika. Więc my nie tracąc, starając się nie zabić, nie stłamsić tej właśnie najcenniejszej rzeczy, czyli tej spontanicznej takiej wizji i wyczucia, jeszcze nieskażonego też, no powiem wprost, nieskażonego jakimiś kodami światem kulturowymi, nie tylko dobrymi wzorcami, bo na przykład też w grupach dla dorosłych bardzo często spotykamy się z czymś takim, że jednak to, jak dużo opatrzyliśmy tych kobiet galopujących po plaży na koniu w hotelach powoduje, że jakby gdzieś tam bardzo skaża to naszą optykę. Po prostu zostaje to w głowie, nawet jeśli chodzimy również po wartościowych wystawach, to czasem ten kicz czy

0: jakaś taka sztuka, no, mniej wartościowa. Ona powoduje też, że myślimy bardziej figuratywnie, a dzieci właśnie nie. I to jest wspaniałe.
1: Co to znaczy figuratywnie? Ja nie rozumiem tego słowa w ogóle. Musisz nam je wyjaśnić. Strasznie trudne słowo.
0: Właśnie tak, bardzo prosty przykład. Jeśli weźmiemy rodzica i dziecko i damy to samo zadanie, to paradoksalnie to rodzic będzie chciał narysować ładnie, w cudzysłowie, a dziecko zrobi według własnego uznania i nie będzie aż tak samokrytyczne, nie będzie tego filtrowało przez te same jakieś takie wzorce, tylko raczej będzie polegało na swojej intuicji. To jest naprawdę fantastyczne, bo to powoduje, że dzieci są znacznie odważniejsze jako artyści, a Picasso w ogóle uważał, że rodzimy się artystami i potem to po prostu tracimy. I rzeczywiście to jest coś, czego potem artyści już wykształceni po akademiach szukają właśnie tej pierwotnej, takiej naturalnej, takiej próby niekontrolowania się, cały czas nie próbowania zrobienia rzeczy ładnych, a ładnych znaczy realistycznych, wygładzonych, poprawnych w jakimś sensie. Dzieci nie dążą do tej poprawności, przez co ich prace często są naprawdę zaczepiające. A cała zabawa polega na tym, że od 100 lat, może nawet ponad, już nie ma w sztuce kategorii ładne, brzydkie. Jest kategoria działa, nie działa. I prace dziecięce potrafią często tak wspaniale działać, jak u naprawdę czołowych artystów.
1: Co to znaczy, że prace są zaczepiające? Bardzo fajne, bardzo ciekawe słowo zostało przez ciebie użyte.
0: To znaczy, że nie chcemy przejść obojętnie, tylko mamy potrzebę zatrzymać się, zobaczyć, co w tych zestawieniach kolorystycznych. Czasem jakaś nawet, czy odrobina turpizmu gdzieś tam się wkrada. Turpizmu, czyli brzydoty nawet. I ta brzydota, która często znowu w oczach starszych osób jest czymś niepożądanym, to u dzieci w ogóle nie ma takiego myślenia jeszcze. Jakby ta brzydota jest częścią tego jakby dzieła. My teraz z żoną mamy 3-letniego synka i jego twórczość, która jest w ogóle jeszcze nie skażona niczym, jest dla nas niebywale inspirująca. Iwona, moja żona, wiesza wszystkie jego prace na ścianie. I właśnie w Akademii
1: Golor... Czyli macie małą galerię w domu.
0: Zdecydowanie nawet nie małą. Ona sięga od sufitu do podłogi prawie. Natomiast właśnie w Akademii Golor chcielibyśmy rozwijać warsztat i traktować bardzo poważnie młodych artystów. I właśnie takie mamy dążenie, żeby stawiać ich przed poważnymi wyzwaniami, jak portret, rysowanie żywego modela, malowanie martwej natury. Wpajanie pewnych zasad, ale nie tak, żeby te zasady zamykały, tylko właśnie, żeby otwierały jeszcze bardziej, żeby gdzieś tam napędzone tym motorem jeszcze tej takiej dziecięcej kreatywności pozwalały tworzyć rzeczy niezwykłe.
1: No dobrze, to jak dziecko, kilkuletnie dziecko, nauczyć zasad, nauczyć techniki, tak żeby przy tym ten młody artysta nie stracił na swojej fantazji, wyobraźni i wolności artystycznej, w której nawet brzydota, tak jak Alku wspomniałeś, jest jednym ze środków wyrazu i takie dziecko nie ocenia. Jak to jedno z drugim połączyć?
0: Wystarczy, z mojego doświadczenia, z naszego doświadczenia, wystarczy wplatać, czyli dodawać elementy i pozwalać też dzieciom brać tyle, ile potrzebują i chcą.
1: Ile chcą.
0: Tak, tak, bo jeśli chcielibyśmy, żeby wzięły wszystko, co tylko dajemy, to rzeczywiście staje się to strasznie takie smutne dla nich. W sensie ten proces już tak nie cieszy, o tak. Chociaż są osoby właśnie, bo też bardzo często robimy pokazy, czyli na przykład jak wprowadzamy jakiś temat, to robimy najpierw pokaz i pokazujemy pewne rzeczy, które można zastosować, z których można skorzystać. Mówimy o pewnych prawidłach, staramy się oczywiście jak najprościej to przedstawiać. I w momencie, kiedy jest taki młody artysta, który jest tym bardzo zainteresowany, niejednokrotnie rzeczywiście wdroży to wszystko, ale zrobi to z własnej potrzeby. I ta własna potrzeba jest tutaj chyba kluczowa. Nic

0: nie staramy się nie robić wbrew tej potrzebie.
1: Czy ty, Alku, jak miałeś 5 lat albo 7, tak jak wasi warsztatowicze, miałeś takich mistrzów, którzy nauczyli cię, czy pokazali ci takie otwarte drzwi do sztuki malarskiej i powiedzieli: chodź, ja ci dam technikę, a ty twórz tak,

0: dowiedzieć, na Myśliwieckiej, czyli...
1: Pozdrawiamy Trójkę.
0: Właśnie, pozdrawiamy Trójkę. Na Myśliwieckiej jest dom kultury, w którym, do którego uczęszczałem jako dziecko.
1: Rzeczywiście, ja spacerowałem ostatnio w okolicach tego domu kultury, idąc na korty na Legii. Mhm.
0: A muszę przyznać, że to, co wtedy jako dziecko mnie najbardziej fascynowało chyba, to oprócz samych zajęć, fakt, że na korytarzach wisiały prace osób przygotowujących się na ASP. Były to po prostu rysunki węglowe.
1: Czyli do Akademii Sztuk Pięknych.
0: Tak, Akademii Sztuk Pięknych. Czyli takie poważne, rysowane węglem, studium postaci, dużo kresek, dużo kontrastu. I to niebywale działało na moją wyobraźnię. I ja z jednej strony bardzo chciałem tak. Dlatego my w naszej szkole też na ścianach no nie zmieniamy wystroju pod na przykład półkolonie, tylko tam wiszą również akademickie takie właśnie studia postaci, jak najlepszy, najwyższej próby, że tak powiem, jak najbardziej takie reprezentacyjne, dlatego że te wzorce, one też niezwykle mocno oddziaływują, gdzieś nawet podświadomie czasem, ale widzimy, że tak można. Natomiast drugim moim nauczycielem był mój dziadek, który był jakby domorosłym takim amatorem, ale pokazywał mi pewne rzeczy, które też otwierały.
1: Alku, ja tak się zastanawiam, jak dzieciaki do was przychodzą i malują akrylami, rysują, rzeźbią z gliny, to która z tych form wyrazu, form artystycznych najbardziej ich cieszy, albo nie, najczęściej, ma największą liczbę zwolenników. Ciekaw jestem, gdybyś mógł zrobić taki ranking.
0: Okej, okay, tutaj trochę cię zaskoczę, bo...
1: Będzie egzekwo wszędzie?
0: Nie, właśnie to jest tak, że mamy grupę prowadzących, takich sprawdzonych, to są ludzie w większości albo po akademiach, po Akademii Sztuk Pięknych, albo w trakcie. I oni mają też własne troszeczkę warianty tych programów. Każdy jakby idzie swoim troszeczkę programem, natomiast my oczywiście je znamy i wszystkie dyskutujemy. Niemniej ja mogę się podzielić takim doświadczeniem, bo zazwyczaj już nie prowadzę tych zajęć sam, ale na przykład w zeszłym tygodniu, ponieważ jedna z prowadzących nie mogła, poprowadziłem takie zajęcia razem z żoną. Właśnie prowadziłem całe półkolonie. Więc mogłem sobie właśnie odświeżyć to wszystko, o co pytasz w tej chwili. I generalnie wydaje mi się, że bardzo dużo zależy, dlatego cię zaskoczę, od grupy. To jest coś takiego jak taki duch grupy i on ciąży w jakieś tematy, na przykład, że jest dominująca na przykład grupa osób zainteresowanych czymś i to siłą rzeczy troszkę napędza też resztę. Też i w momencie, kiedy jest w grupie część osób, która na przykład się spodoba jakiś temat i to pozostała część grupy, czując z jakim zaangażowaniem oni to robią, też się w to wkręca siłą rzeczy, więc bardzo dużo zależy od tego, jaki akurat tydzień jest, to jest raz. A druga rzecz to jest taka, że są techniki, które czasem zaskakująco są spoza tego peletonu, czyli spoza tych, które wymieniłeś, które zaskakująco dobrze się przyjmują, jak na przykład czy kredki czy flamastry, ale traktowane w bardzo poważny sposób. Czyli nie taki, jak myślimy czasem o kredkach czy flamastrach.
1: Taki infantylny, tak?
0: Tak, tak. Niesprawiedliwie niedocenione techniki, bo to jednak są techniki również używane przez profesjonalistów. I one potrafią skraść serce i jakby być na przykład, nie wiem, bardziej spotkać się z większym entuzjazmem niż na przykład akryl, chociaż malarstwo jest wspaniałe. Więc to zależy od bardzo wielu czynników. Ja myślę, że tak naprawdę to, co jest istotne, to temat i wyczucie, jaki temat w danej części dnia, czy danej grupie. Dlatego trzeba mieć przygotowanych w zanadrzu kilka alternatyw, bo może się okazać, że akurat to, co myśleliśmy, że świetnie się sprawdzi, że...
1: W ogóle nie wypali w danym tygodniu, prawda?
0: Tak, że zupełnie nie wypali na przykład tego dnia.
1: No dobrze, Alku, ja tak sobie myślę, że są wakacje i w takim dużym

0: mieście jak Warszawa oferta półkolonii jest taka, po prostu przeolbrzymia. Sportowe, tenisowe, taneczne, aktorskie, piosenkarskie, malarskie, rysunkowe itd., itd. Nie każdy po tych warsztatach zostanie malarzem, piosenkarką, aktorem, rysownikiem, ale co dostanie dziecko po waszych warsztatach, dzięki udziałowi w waszych warsztatach, dzięki obcowaniu z rysowaniem, z malowaniem, ze sztuką. Jeśli ta 7-letnia Zosia czy 6-letni Krzyś nie będzie w przyszłości malarzem lub rysowniczką, to co dobrego może w nich zostać po takich warsztatach? Dlaczego warto właśnie takie warsztaty sobie zafundować w wakacje?
1: Ja myślę, że w ogóle to dotyczy wszystkich tych dziedzin, o których powiedziałeś, że to jest bardzo integrujące, jeśli spotyka się grupa młodych osób, które ma podobne zainteresowania. To już w ogóle samo w sobie jest wspaniałe.
0: Tę samą pasję,
1: tak.
0: Pewnie.
1: I ta pasja też ma jeszcze lepsze pole na rozkwit, kiedy czujemy, że są podobni do nas. Natomiast co zostaje po zajęciach w Akademii Golor, takich właśnie w charakterze półkolonii? Przede wszystkim jest to spotkanie i nawet jeśli, tak jak mówisz, nie jest tak, że ktoś zostanie profesjonalistą po tym tygodniu, ja mówię to trochę ze śmiechem, ale...
0: Albo będzie dalej podążał tą ścieżką ku profesjonalizmowi.
1: Tak, no bo nie sposób w tydzień.
0: Oczywiście. Tak.
1: Natomiast, nie? chociaż właśnie mówię to pół żartem, bo są osoby już na przykład na takim, na tyle zainteresowane, że widzę, że rzeczywiście czerpią garściami, że się dopytują i wtedy takim osobom aż chce się pokazywać kolejne rzeczy, coraz bardziej zaawansowane i otwierać takie rzeczy, których no nie planowaliśmy otwierać. Natomiast co zostaje? Zostaje przede wszystkim bardzo ciekawe, moim zdaniem, spotkanie ze sztuką w troszeczkę takim poważniejszym duchu, czyli jest to trochę wkroczenie w ten świat takie otworzenie na poważniej i uważam, że to jest takie inspirujące, nobilitujące, że nagle siada model, oczywiście ubrany, to jest jasne, siada model. No nie, muszę dodać. No.
0: Tak, to jest ważna informacja.
1: Siada model i trzeba zmierzyć jego proporcje, postarać się oddać jego charaktery siedzenia, sylwetki czy proporcje twarzy. Więc to nie jest już tylko i wyłącznie zabawa w rysunek, czy zabawa w przerysowywanie ulubionych postaci z jakiejś, nie wiem, gry czy filmu, a zetknięcie się z tym, co robią profesjonaliści i jakby to już się nie zmienia. W sensie tu tylko różnica jakby, efekt jakby się różni, natomiast nie różnią się metody. I to właśnie jest dla nas cenne, że chcemy tego spotkania ze sztuką na poważnie też.
0: Mhm. A jeśli ktoś słucha nas teraz w Częstochowie, pod Krakowem, albo w małym miasteczku na Pomorzu i chciałby samodzielnie, u siebie w domu, albo z sąsiadką, która ma takie same pasje, jak ta osoba, stworzyć, zrobić sobie takie własne kolonie malarsko-rysownicze, to czego by potrzebował i myślisz, że to jest możliwe? Co byś poradził takim osobom jako specjalista?
1: Ale osobom, które chcą zorganizować...
0: Mówię o dzieciach.
1: Że same.
0: Nie dojadą do Warszawy na wasze półkolonie, a chcą sobie coś podobnego stworzyć u siebie w domu.
1: Uważam, że takimi tematami, które są ponadczasowe, uniwersalne i właściwie wszyscy od renesansu w górę się na nich uczyli, to na przykład rysowanie człowieka i tutaj przede wszystkim trzeba namówić rodziców, rodzeństwo, rysować siebie nawzajem. Fantastyczne są takie zabawy, gdzie to pozowanie nie trwa godzinę czy dwie, tylko właśnie króciutko, bo celem na przykład jest łapanie pozy i wtedy jedna osoba robi śmieszną pozę, a druga stara się ją ująć na rysunku.
0: Na rysunku.
1: I to są takie ćwiczenia, które często jakby są na pograniczu zabawy, ale jednak rozwijają bardzo konkretne umiejętności obserwacji, umiejętności warsztatowe, nawet te szybkie rzeczy zmuszają

0: zmuszają czasem do rozluźnienia kreski, bo kreska często właśnie już zaczyna się powoli u dzieci na tym etapie usztywnianie przez gdzieś tam już powoli te wzorce się pojawiają takich właśnie...
1: To, o czym na początku mówiłeś.
0: Tak, że albo na przykład takich bardzo ładnych, wysiedzianych rysunków z Instagrama, które są oczywiście atrakcyjne, efektowne, imponujące, ale dążąc do tego często jakby ta ręka i swoboda się usztywniają, że jakby boimy się kolejnych kresek. Oczekujemy od siebie, że wszystko będzie od razu trafione. Nie ma tego nakładania, nawarstwiania, budowania. A właśnie ten proces budowania jest jednym z najcenniejszych w gruncie rzeczy, w rysunku na przykład. Więc uważam, że właśnie rysowanie siebie nawzajem, czy rysowanie rodziców, kiedy mama czy tata siedzą na przykład na chwileczkę na kanapie, oglądają telewizję. A druga rzecz, która jest bardzo związana z wakacjami i uważam, że trudno o lepszy temat, to natura. Jak tylko jest ładna pogoda, usiąść, znaleźć piękny widok, taki, który nas inspiruje, z kartką i ulubioną technikę, żeby ona też była dla nas przyjemna. Właśnie mogą być to kredki, flamastry, mogą być to farby, może być to węgiel, który jest bardzo szybki. Na przykład ja lubię szybkie techniki.
1: Bo węgiel jest taką techniką szybką, tak?
0: Bardzo, bardzo, tak. Także polecam węgiel, szczególnie dla osób, które szybko się nudzą. I to też tak dla rodziców takich, ale też dla naszych młodych słuchaczy. Jeśli nie macie tej cierpliwości, ja na przykład nie mam bardzo dużo cierpliwości, nie jestem typem, który lubi przez 4 czy 5 godzin siedzieć i jeden rysunek, tak. To węgiel jest wspaniały, bo można i bokiem rysować, i coś nawet rozmazać, a jak jakąś ostrą kreseczką, to tym czubeczkiem, więc on daje ogromny wachlarz i szybko pozwala uzyskać efekt. Więc rysowanie z natury też uważam, że jest jednym z najwspanialszych ćwiczeń, bo ćwiczy obserwację, a jednocześnie jesteśmy w plenerze, jesteśmy na wakacjach, możemy mieć coś pysznego do picia, coś do jedzenia.
1: Możemy sobie zrobić przerwę na badmintona na przykład z modelem czy z modelką.
0: Na przykład, dokładnie.
1: Przyjemny, spożyteczny. Wtedy robią się takie warsztaty malarsko-rysunkowo-sportowe.
0: Absolutnie.
1: O, może to jest pomysł, może ja wymyślę takie warsztaty i je poprowadzę. Co się zainspirowałem teraz? Nie zgadzasz się?
0: Nie,
1: bo tak
0: właśnie.
1: Jakoś błądzisz wzrokiem.
0: Właśnie, właśnie wiesz, tak zapyliłeś moje tutaj wyobraźnię.
1: Nie, pierwszy, jak wróżka w szeregu. Ostatnie pytanie, Alku. Twoje najbardziej zapamiętane w głowie, w sercu, twoje najfajniejsze półkolonie z twojego dzieciństwa to?
0: O, ja, ponieważ...
1: Malarsko-rysunkowe czy jakieś inne?
0: Jesteśmy, tak jak już się zorientowałem, chyba z podobnego rocznika, więc tak. Nie wiem jak u ciebie, ale ja mam wrażenie, że nie było jeszcze wtedy modnych półkolonii. Jeździło się po prostu na kolonie bardziej niż na półkolonie.
1: Wiesz co, masz rację.
0: Prawda?
1: Nie, ja chodziłem kiedyś na półkolonie piosenkarskie. Uczyłem się tam śpiewać. Tylko to się nawet nie nazywało jak półkolonie. To były warsztaty, które trwały chyba od 10 do 18 z przerwą na obiad, ale masz rację, chyba nie było wtedy jeszcze czegoś takiego jak półkolonie.
0: Tutaj warto wspomnieć, bo to też zawsze jakby umieszczamy na stronie i nigdy tego nie kryjemy. Zresztą bardzo duża część tego typu warsztatów, my też działamy w charakterze półkolonii. To nie znaczy, że jakby jesteśmy półkoloniami zgłoszonymi do MEN. To jest bardzo... W sumie nie ma aż takiego znaczenia, ale warto
1: taka techniczna.
0: Wspomnieć. Tak. Więc tak, to też są warsztaty od godziny 8.40 do 17.00.
1: Czyli dziecko ma wypełniony cały dzień.
0: Tak, z przerwą na obiadek, tak.
1: Z przerwą na obiadek i dzień wypełniony sztuką i co? Niech wam powstają piękne prace, nawet nie wam, tylko tym młodym artystom, którzy są u was. I jeśli ktoś z nich kiedyś będzie chciał wpaść, pochwalić się swoimi pracami w Polskim Radiu Dzieciom, to Alku, bądź menedżerem takiej osoby i chociaż przez chwilę i przyprowadź tutaj rzeszę waszych młodych artystów. My chętnie z nimi porozmawiamy. A to, jak opowiadałeś o sztuce,

0: co myślę, że może być super inspiracją i dla młodszych, i dla starszych, którzy nas teraz słuchają. Pozdrowienia dla żony, dla waszego 3-letniego artysty.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem Polskiego Radia Dzieciom był Alek Golor-Baszun z Akademii Golor, który zapraszał, przypomnijmy, na jakie warsztaty?
1: Warsztaty artystyczne w Akademii Golor. Działamy zarówno na Woli, jak i na Ursynowie, także dosyć szeroko, także z całej Warszawy zapraszamy serdecznie.
0: Dzięki, Alku. Pozdrowienia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.

Drodzy radiosłuchacze, ja przypominam nasze pytanie dnia. Dzisiaj brzmi ono następująco. Gdybyście mogli stworzyć własne wakacje na całkowicie wymyślonej planecie, jak by one wyglądały? 22 645 20 55. Zapraszam, dzwońcie do nas. Póki co mamy dwie bardzo ciekawe planety. Cukierkową planetę Asi, basenową wyspę Gai, co pojawi się teraz? Czekamy na wasze pomysły. A już za chwilę po piosence, jeśli tylko usłyszymy kolejny pomysł na planetę lub wyspę wakacyjną, taką, która jeszcze nie istnieje, ale już za chwilę wy stworzycie ją na naszej antenie za pomocą waszej wyobraźni, to po takiej kolejnej pasjonującej wakacyjnej opowieści zaproponujemy wam razem z Kasią kolejną zabawę, w której zamienimy się w detektywów.

0: Ja na Bosaka dzisiaj nie przybyłem do Polskiego Radia Dzieciom, tylko w bardzo wygodnych, wakacyjnych trampeczkach, w których wygodnie biega mi się do radia właśnie, kiedy mam rozpoczynać nasze audycje. Ta audycja rozpoczęła się o godzinie 12 i potrwa jeszcze dokładnie przez 45 minut. Drodzy radiosłuchacze, czas na kolejną zabawę, którą razem z Kasią przygotowaliśmy dla Was, i w tej zabawie znajdują się pewne detektywistyczne, tajemnicze podpowiedzi i zagadki, a ta zabawa jest Wam doskonale znana, jeśli na co dzień słuchacie naszych radiowych półkolonii. Zapraszam Was na...
1: Bajkowy detektyw. Kategoria postać.
0: Kategoria postać to znaczy, że dzisiaj poszukujemy bohatera albo bohaterki z jakiejś znanej bajki, z jakiegoś wiersza, piosenki lub filmu. Ciekaw jestem, czy rozszyfrujecie, o kogo chodzi i kto z Was jako pierwszy detektyw lub pierwsza detektywka najszybciej do nas zadzwoni z prawidłową odpowiedzią. Jeszcze nie wykręcamy numeru, jeszcze to nie ten moment, bo teraz słuchamy dokładnie detektywistycznych podpowiedzi, detektywistycznych śladów, za pomocą których dotrzecie do celu. Drodzy radiowi detektywi, uwaga, uwaga. Pierwsza detektywistyczna podpowiedź brzmi tak. Ten bohater ma cztery łapy i wielkie uszy. Cztery łapy, wielkie uszy. Wiele postaci wygląda właśnie tak. Bardzo ogólna ta podpowiedź, dlatego detektywi drodzy, nie martwcie się, nie przejmujcie się, tylko notujcie skrupulatnie w swoich notatnikach, bo właśnie w tym momencie pada druga podpowiedź. Ten bohater uwielbia przekąski i często się boi. Brzmi znajomo? Kojarzycie taką postać, która ma cztery łapy, wielkie uszy, uwielbia przekąski i często się boi, a do tego razem z przyjaciółmi też, tak jak my teraz, rozwiązuje tajemnicze zagadki. Tutaj postawię kropkę, choć mam jeszcze jedną podpowiedź, ale jeśli już wiecie, o kogo chodzi, to zadzwońcie do nas, drodzy detektywi, 22 645 20 55.

0: bawiliśmy się i tańczyliśmy i śpiewaliśmy nawet, bo ja znam niektóre wersy tej piosenki. To był utwór Can't Stop the Feeling z filmu Trolle. Zaśpiewał go nam z przytupem i z charyzmą Justin Timberlake. Ale Justin Justinem, a przecież czas, by rozwiązać nasze zadanie. Oto przed wami...
1: Bajkowy detektyw. Kategoria postać.
0: A bajkowym detektywem jest dziś kto? Piotr. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
2: Dobrze.
0: A skąd do nas pan detektyw dzwoni?
2: Mieszkam w Jastrzębiu, a teraz jestem na wakacjach we Wrocławiu.
0: Panie detektywie, no i jak mijają te wakacje we Wrocławiu?
2: Dobrze.
0: Co ciekawego widziałeś?
2: Pełno krasnali, krasnala latarnika, papę krasnala.
0: Mówisz o tych figurkach krasnali, które rozsiane są po całym mieście, tak?
2: Tak.
0: To ile udało ci się tych krasnoludków znaleźć? Liczycie, czy nie?
2: Musiałbym wytężyć ulicę, to akurat nie wiem, ale raczej już dużo.
0: No to fajnie. Dobrze wam upływa czas w tym mieście? Tak?
2: Tak.
0: Cieszę się. Panie detektywie, bierzemy się do pracy. Zagadka detektywistyczna przed nami. Przypominam podpowiedzi. Ten ktoś ma cztery łapy i wielkie uszy. Uwielbia przekąski i często się boi. Razem z przyjaciółmi rozwiązuje tajemnicze zagadki. Kto to taki, panie detektywie?
2: To jest Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo-Bidoo?
2: Mhm.
0: Oczywiście, że tak. Zgadza się. To jest Scooby-Doo-Bidoo. A pamiętasz może jakąś śmieszną sytuację albo scenkę, w której brał udział Scooby-Doo?
2: Ja akurat nie oglądałem odcinkowego Scooby-Doo, tylko taką nową wersję.
0: A taką filmową? Tak? I co tam się działo? O czym ten film ze Scoobym opowiadał? Bo ja akurat właśnie filmu nie widziałam, ja oglądałam serial.
2: Ogróbka.
3: Jak imię powstało w
2: ogóle? Mhm. Jak to imię powstało.
0: Mhm. I jak ono powstało, pamiętasz?
2: Tak, że chciał uratować.

0: ten chłopiec biegł, on nie miał imienia, bo był bezdomnym psem. I policjant się pytał go, jak ma na imię Skup i Dus. I ma takie imię, a Duna nazwisko.
1: A tak, zgadza się. A pamiętasz, Piotrze, co Scooby-Doo lubi najbardziej jeść?
0: Wielkie kanapki.
1: I kanapki, i ciasteczka, i przeróżne przekąski, prawda? Ja pamiętam taką jedną scenę z serialu o przygodach Scoobiego i jego przyjaciół, kiedy Scooby-Doo usłyszał jakiś dziwny hałas w kuchni i razem ze swoim najlepszym przyjacielem, pamiętasz, jak ten jego przyjaciel miał na imię?
0: Akurat nie.
1: Kudłaty. Razem z Kudłatym ruszyli do kuchni, żeby sprawdzić, co się dzieje i nagle wydawało im się, że zobaczyli ducha. I wiesz, co zrobili? Tak się przestraszyli, że wskoczyli prosto do lodówki, a za chwilę się okazało, że tym duchem, niby duchem, była tylko zasłona powiewana przez wiatr. Taki to Scooby-Doo, który dzisiaj był ukrytą postacią, tajemniczą postacią w naszym bajkowym detektywie, a ty, jako wspaniały detektyw, tak świetnie Scoobiego namierzyłeś i tę zagadkę rozwiązałeś. Piotrze, Piotrze, jeszcze raz dla ciebie. Ale skoro tak rozmawiamy na różne tematy, to ja mam jeszcze jedno pytanko. Chciałbym również tobie je zadać. Nasze pytanie dnia. Gdybyś, Piotrze, mógł stworzyć własne wakacje na całkowicie wymyślonej planecie, to jak by one wyglądały?
0: Co metrów by była dobra, fajna lodziarnia, za którą za jeden krok by była gałka, tak samo kina by były, teatry, parki 100 kilometr, jeden park.
1: Czyli byłoby zielono i słodko.
0: Baseny wielkie.
1: Fajnie. Fajne pomysły. I co, wybrałbyś się na taką wyspę, na taką planetę, przepraszam, z kim?
0: Z rodziną. Ze znajomymi.
1: I jak byśmy nazwali taką planetę? Jak byś ty ją nazwał? Czy to byłaby...
0: Mam taki śmieszny pomysł. Hogwart może by się nazywała.
1: A może Hogwart pana Piotra? Co ty na to?
0: Też fajnie.
1: Hogwart pana Piotra dopisuje do naszej listy wakacyjnych, magicznych planet. A teraz, panie Piotrze, detektywie, prosto z magicznego Hogwartu, kogo pan chce pozdrowić?
0: Mamę, tatę, krasnoludki, Skara, Martynę Chuderską i cały świat.
1: Pozdrawiamy my również ciebie serdecznie. Twoją mamę, chyba mama jest obok, prawda? Machamy do was, mimo że tego nie widać, bo jesteśmy w radiu i życzymy wam wspaniałego czasu. Gdzie?
0: My też machamy.
1: Dziękujemy.
0: We Wrocławiu.
1: We Wrocławiu, tak jest. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.
0: Dziękuję, pa.
1: Wielu gości mieliśmy w dzisiejszej audycji, wiele było rozmów, zatem teraz przyspieszamy z naszymi zagadkami i już za chwilę pojawi się...
2: Wakacyjna zgadywanka.
1: Ale zanim wakacyjna zgadywanka, to chwila przerwy na muzykę, na taniec, na piosenkę, a skoro w wakacyjnym detektywie był Scooby-Doo... No to teraz musimy jeszcze usłyszeć, jak on śpiewa. Scooby-Dooby-Doo!
3: Ready?

0: zaczęła.
1: Scooby-Dooby-Doo, where are you?
2: Scooby pojawił się w Bajkowym Detektywie i Bajkowy Detektyw jest już przeszłością, jeżeli chodzi o nasze radiowo-półkolonijne zagadki, zadania specjalnie dla was, drodzy półkoloniowicze, drodzy radiosłuchacze, ale przed wami i przed nami, przypominam, jest teraz...
3: Wakacyjna zgadywanka.
2: W wakacyjnej zgadywance będziemy... trochę też takimi detektywami, ale sportowymi. Będziemy bardziej zgadywaczami niż detektywami. Będziemy próbowali odgadnąć dyscyplinę sportu, która ukryła się w dzisiejszej wakacyjnej zgadywance. Najpierw podaję numer telefonu do studia 22 645 2055, a teraz trzy podpowiedzi dotyczące tej dyscypliny sportowej, która dziś w tej naszej wakacyjnej zgadywance się ukryła. Uwaga, uwaga, uwaga, czas start. Pierwsza podpowiedź brzmi tak. W tej dyscyplinie sportowej w drużynie gra pięciu zawodników na boisku. Druga podpowiedź brzmi tak. W tę dyscyplinę sportową gra się biegając i kozłując piłkę. Trzecia podpowiedź brzmi... Nie będzie tak łatwo, nie będzie tak prosto. Trzecia podpowiedź padnie dopiero wtedy, jeśli nigdy z was po tych dwóch wcześniejszych podpowiedziach nie będzie potrafił rozszyfrować tej wakacyjnej zgadywanki, a myślę, że wielu z was może być już na dobrym tropie. 22 645 2055. Cóż to za dyscyplina sportu, w której w drużynie mamy pięciu zawodników i gra

0: się w tę dyscyplinę sportu biegając i kozłując piłkę? Czy już wiecie?
1: Nadszedł już czas.
2: Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: półkolonie, jesteśmy z wami jeszcze do 15, a teraz dodzwonili się do nas Julek i Rozalia. Julku, Rozalio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Uwaga, uwaga, nie wiem i nie jestem pewien, czy pamiętacie, że bierzecie udział w takiej naszej zabawie, która nazywa się jak?
2: Wakacyjna zgadywanka.
0: Wakacyjna, nawet wakacyjna zgadywanka. Dokładnie tak. Drogi Julku, jaki ty masz dzisiaj humorek?
1: Bardzo dobrze.
0: A ty, droga Rozalio?
1: Dobrze.
0: Jak wam mijają wakacje? Co się najfajniejszego zdarzyło w wakacje zdaniem Rozalki?
1: Jesteśmy w Pile.
0: Oho.
1: U dziadków.
0: Wspaniale.
1: No i minął pierwszy dzień.
0: No i jak u tych dziadków? Rozalia, ty teraz powiedz, fajnie jest u dziadków?
1: Tak, byliśmy na zajęciach cyrkowych i zręcznościowych.
0: I dziadkowie też brali udział w tych zajęciach, czy tylko obserwowali?
1: Nie, oni pojechali do domu wtedy.
0: Aha, a wy mogliście uczestniczyć w tych zajęciach cyrkowych razem z innymi, tak?

0: Świetnie. Julku, co dobrego dziadkowie robią na obiad?
1: Dzisiaj rosół i polędwiczki.
0: Ojej, ale mi ślinka cieknie, muszę jak najszybciej skończyć tę audycję, bo też mi się chce jeść. Jeszcze jak tak opowiadasz o takich pysznościach,

0: impreza. Festyn, gdzie można było zobaczyć samoloty.
1: Wspaniale.
0: Jest też wyspa, do której około pływają statki. I jeszcze są skateparki i plac zabaw taki duży.
1: Czyli...
0: I aquapark.
1: Ale fajnie, do aquaparku się wybierzecie?
0: Tak, jak jutro.
1: Kto lubi pływać, ręka do góry i hip hip hura, niech krzyczy.
0: Hip hip hura.
1: Hip hip hura, ja też lubię pływać. Moim ulubionym stylem pływackim jest żabka. A twoim, Julku?
0: No nie wiem, kraul.
1: Kraul, pięknie. A u ciebie, Rozalko?
2: Moim strzała i też żabka.
1: No to pływacy rozmawiają teraz ze sobą. Ja, Julek i Rozalka. A czy dziadkowie też lubią pływać?
0: Tak.
1: Są obok was?
0: Dziadek.
2: Dziadek, a babcia w pracy.
1: Dzień dobry, witamy pana dziadka.
3: Dzień dobry.
1: A dziadek lubi pływać jakim stylem najbardziej?
3: Żabką.
1: Żabką. O, to my z dziadkiem, jak się spotkamy kiedyś razem z wami, to my z dziadkiem na pierwszym i drugim torze będziemy żabką cisnąć, że tak powiem. Julek będzie kraulem, a Rozalia strzałą. Umawiamy się?
0: Tak, i też lubię żabką.
1: To słuchajcie, to może wszyscy będziemy żabką pływać.
0: Dobra, ja też potrafię.
1: A babcia potrafi żabką?
0: Tak.
1: No to żabka wygrała, żabka króluje. Słuchajcie, kochani, to teraz wracamy do naszej wakacyjnej zgadywanki, naszej wakacyjnej zagadki. Cóż to za dyscyplina sportowa? W drużynie
0: sportowej.
1: A, bo ja chciałem przypomnieć podpowiedzi, ale czy to jest koszykówka? Sprawdzamy. To jest koszykówka. Czy dziadek się cieszy, że ma takie mądre wnuki?
3: Tak, cieszę się.
1: Jak się dziadek cieszy, możemy usłyszeć?
3: Bardzo, hurra!
1: Hip, hip, hurra! Ja też się cieszę, że Julek i Rozalka do nas zadzwonili i od razu wypowiedzieli dobrą odpowiedź na moją zagadkę. To wszyscy razem. Hip, hip!
3: Hurra!
1: Hip, hip!
3: Hurra!
1: Hip, hip!
3: Hurra, hurra, hurra!
1: Tak jest. Jeszcze jedno pytanko do was, czyli pytanie dnia. Najpierw poproszę, żeby Rozalka odpowiedziała, a potem Julek. Gdybyś, Rozalko, trafiła na wyspę albo planetę marzeń, taką wakacyjną planetę marzeń, to co by się na tej planecie działo w wakacje i jak ta planeta by wyglądała?
0: Że byłaby plaża i wszyscy by na niej się kąpali i... Taka błękitna woda. I była też dżungla.
1: Wow, czyli plaża i dżungla. A jakie zwierzaki?
0: Jaszczurki.
1: O.
0: Węże.
1: Ohoho.
0: Małpy.
1: A ta...
0: Lwy.
1: A ta planeta znajdowałaby się w Układzie Słonecznym, czy gdzieś zupełnie indziej?
0: W Układzie Słonecznym.
1: I jak nazwałabyś tę planetę?
0: Nie wiem.
1: Planeta, po prostu może wakacyjna planeta Rozalki. Co ty na to?
0: Tak, i jeszcze by tam grali w koszykówkę, bo ja też lubię.
1: Naprawdę? No to pięknie, tak. Że tak się fajnie złożyło. Od dawna grasz?
0: Tak, zaczęłam zimą chyba.
1: A czy Julek też z tobą gra, czy nie?
0: Nie.
1: Aha. Ty masz jakąś swoją ulubioną dyscyplinę sportową, Julku?
0: Tak, piłkę nożną.
1: O proszę, a kto jest twoim numerem jeden, jeśli chodzi o piłkarzy?
0: Neymar.
1: Neymar. Pozdrawiamy Neymara, jeśli nas słucha. To jeszcze ciebie też zapytam na sam koniec naszej wspaniałej rozmowy. Drogi Julku, jak wyglądałaby twoja wymarzona planeta wakacyjna?
0: Byłby tam Hogwart, w którym by chodziło pełno Neymaru. I wygrali w piłkę.
1: Czyli co? Piłkarski Hogwart pana Juliana?
0: Pana Juliusza.
1: Juliusza, przepraszam, pana Juliusza. Piłkarski Hogwart, pana Juliusza. Pięknie.
0: Tak.
1: Kochani, to co? Jeszcze pozdrowienia, już bym prawie zapomniał o tym. Rozalko, kogo chcesz pozdrowić?

0: babcię, siostrę, kuzyna.
1: Mhm.
0: I wszystkich z rodziny i przyjaciół.
1: Julku, Julku, teraz ty pozdrawiaj, proszę.
0: Ja pozdrawiam wszystkich na całym świecie, a zwłaszcza rodzinę.
1: Mhm. I jeszcze dziadek, kogo chciałby pozdrowić?
2: Wszystkie swoje wnuki. A jest ich czwórka.
1: To pozdrawiamy i te, które obok pana, i te, które nas słuchają gdzieś troszkę dalej. Trzymajcie się fajnego czasu, Rozalko i Julku, u dziadków w Pile. Dobrego
2: dziękujemy
1: dnia.
2: Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy również podziękować za wspaniałą audycję dla dzieci, jaką robicie państwo.
1: Dziękujemy bardzo. Ja, Jacek Zawada, Kasia Pietrzak również, która wydaje dzisiaj tak pięknie tę audycję. Machamy do was, chociaż nie widać naszych łapek, bo w radiu jesteśmy.
2: I również machamy.
1: Dziękujemy bardzo. I to jeszcze dla was na koniec. O, proszę posłuchać. Hip, hip. Hip, hip.
0: Hurra!
1: Trzymajcie się, pa, pa. Drodzy radiosłuchacze, jak ten czas ucieka, a ja zapomniałem, że jeszcze przed nami jedna bardzo ważna rzecz, taki ważny przystanek na mapie radiowych półkolonii, które już za 13 minut się skończą. Ten ważny przystanek to będzie... co takiego? Posłuchajcie.
3: Następny przystanek.
1: A dziś następny przystanek to słynne miejsce nad Morzem Bałtyckim, z którego można podziwiać morze, statki i żaglówki. Żeby dojść na koniec tego miejsca, tego zagadkowego miejsca, trzeba przejść ponad kilometr po drewnianym pomoście. Miejsce znajduje się w Sopocie i jest jednym z najbardziej znanych miejsc polskiego wybrzeża. Koniec, kropka, nie podpowiadam więcej, już chyba wszystko jasne. Jeśli wiecie, jakie to miejsce, które skryło się w dzisiejszym następnym przystanku, to bardzo proszę. Numer do studia 22 645 2055. Możecie dzwonić już teraz.

0: Następny przystanek.
1: Basiu, dzień dobry, tu Jacek.
2: Dzień dobry.
1: Jacek, Polskie Radio Dzieciom, witamy cię serdecznie. Ja cię pozdrawiam, Kasia cię pozdrawia. A czy ty masz dla nas prawidłową odpowiedź w zagadce następny przystanek?
2: Molo w Sopocie.
1: Jeszcze raz, poproszę.
2: Molo w Sopocie.
1: To jest twoja ostateczna odpowiedź?
2: Tak.
1: Sprawdzamy. I to jest bardzo dobra, droga Basiu, odpowiedź. Czy ty byłaś kiedyś na tym molo?
2: Tak.
1: A jak możemy to opowiedzieć, określić naszym radiosłuchaczom, którzy tam jeszcze nigdy nie byli? Co to jest molo? Jak to nazwać, jak to opowiedzieć, jak to określić?
2: Most zrobiony z desek.
1: O, most zrobiony z desek, fajne określenie. I jak się wyjdzie na to molo w Sopocie, to co widzimy, co możemy podziwiać?
2: Morze.
1: Morze. Plaże też można podziwiać z tego mola?
2: Tak.
1: I statki, jeśli jakieś się pojawią na morzu?
2: Tak.
1: Żaglówki?
2: Tak.
1: Czy to jest takie miejsce, gdzie można też się zrelaksować i odpocząć, będąc właśnie nad morzem w Sopocie?
2: Tak.
1: Poleciłabyś się naszym młodym radiosłuchaczom?
2: Tak.
1: A powiedz mi jeszcze, droga Basiu, czy gdybyś ty mogła się przenieść na kilka dni na wymarzoną wyspę wakacyjną, to tam też byłoby morze, molo, czy byłoby tam zupełnie coś innego? Opowiedz nam o takiej wyspie, proszę.
2: Dużo zjeżdżalni wodnych.
1: O, świetny pomysł. Co jeszcze?
2: Jakby się zjeżdżało z tych zjeżdżalni, to by się padało do wody, która by była kolorowa.
1: Jakie kolory byłyby w tej wodzie?
2: Niebieski, czerwony, żółty, fioletowy, niebieski.
1: Co jeszcze można byłoby robić na takiej planecie?
2: No, jeździć na psach.
1: Jeździć na psach? Oho, a czy psy byłyby takie wielkie, ogromne, jak w tym filmie Niekończąca się opowieść? Czy jakby te psy wyglądały na tej planecie?
2: No, by były czarno-białe.
1: Czarno-białe psy? Ciekawe. Duże czy małe?
2: No, małe.
1: Małe, czyli małe pieski, czyli musiałyby być bardzo silne, prawda?
2: No.
1: A powiedz proszę, co można byłoby przekąsić dobrego na takiej planecie?
2: Lody.
1: O smaku?
2: O smaku gumy balonowej.
1: Gumy balonowej. I jak nazwałabyś taką wakacyjną planetę? Planeta... Latających psów?
2: Planeta Amentos.
1: Amentos! Jaka fantastyczna nazwa! To za tę nazwę myślę, że należą ci się również. A te brawka i fanfary były nie tylko za nazwę planety Amentos, ale również za twoją dobrą odpowiedź. Dzisiaj w następnym przystanku przenieśliśmy się na chwilę na molo w Sopocie, a teraz przenosimy się jeszcze do rozmowy z tobą, droga Basiu. Kogo chcesz pozdrowić?
2: Mamę, tatę, wszystkich moich kolegów i koleżanek z klasy.
1: A my z Kasią, tak?
2: Samego. I całe Polskie Radio Dzieci.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.

dziękujemy. My z Kasią pozdrawiamy ciebie i to nie koniec naszej rozmowy, bo mamy dla ciebie niespodziankę, kocyk od Polskiego Radia Dzieciom za to, że tak fajnie i szybciutko odpowiedziałaś na moją zagadkę. Następny przystanek. Niech ten kocyk dobrze ci służy. Będziesz go mogła rozłożyć na przykład na molo w Sopocie. Trzymaj się cieplutko, nie rozłączaj się, bo Kasia zamieni z tobą jeszcze kilka słów. Do usłyszenia, pa pa! Drodzy radiosłuchacze, molo w Sopocie to jeden z najbardziej nadmorskich symbolem Polski. Ma ponad 0,5 kilometra długości i jest naprawdę wyjątkowym miejscem, z którego możemy podziwiać Bałtyk, plaże, statki, żaglówki. Ech. I poczuć bryzę. Bryzę morską, którą dzisiaj też czuliśmy w opowieściach, w waszych opowieściach, drodzy radiosłuchacze, o waszych wakacyjnych planetach. Pojawiła się dziś cukierkowa planeta Asi, basenowa wyspa Gai. Również Hogwart pana Piotra. Wakacyjny plac, nie przepraszam, wakacyjna planeta Rozalki, piłkarski Hogwart pana Juliusza i planeta Amentos Basi. Jakie planety wakacyjne pojawią się w kolejnych audycjach? Kto wie, kto powie? Ja tymczasem już się z wami żegnam i życzę wam wspaniałego poniedziałkowego popołudnia. Kolejne radiowe półkolonie jutro o 12:00. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej, Historia.

0: Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a po

0: mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Promocja
1: tego lata. Otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
5: Bardzo tu ciemno i bardzo tu głośno, a otacza nas całe mnóstwo linii kolejowych, linii tramwajowych, jezdni.
6: To jest Kolejkowo Warszawa, to jest miniatura Warszawy, dokładnie skala 1 do 25, czyli wszystko, co się znajduje na makiecie, jest pomniejszone o 25 razy. Mikołaj Królikowski, Kolejkowo Warszawa. Jak tutaj pani redaktor widzi, właśnie jest most Poniatowskiego, na którym przejeżdża tramwaj, a poniżej przejeżdża pociąg.

0: pociąg, który to łączy stację Warszawa-Powiśle razem z Warszawą-Śródmieście. Na makiecie kolejkowa dzieje się bardzo dużo. Teraz akurat mamy fazę nocy, bo trzeba wiedzieć o tym, że noc w kolejkowie trwa 4 minuty, a dzień trwa 9 minut. Tam dalej w oddali widać Plac Zbawiciela i nad nim unosi się chmura deszczowa. I podczas zjawiska nocy w kolejkowie deszcz właśnie spada z tej chmury. Więc u nas się bardzo dużo dzieje, jest dużo pociągów, dużo samochodów jeździ, tramwaj. Mamy statek jeszcze, który pływa po Wiśle i przepływa pod dwoma mostami.
1: Do statku zaraz dotrzemy. Ja tutaj cały czas patrzę na ten most i ja bardzo dobrze znam okolice Mostu Poniatowskiego, bo to są moje rodzinne strony. No i tutaj się wszystko zgadza, bo nie tylko most jest 25 razy mniejszy, ale wszystko to, co się znajduje pod mostem również. Nawet z jednej strony pod mostem jest takie miejsce, które właściwie nigdy nie zostało dokończone. To chyba, nie wiem, miało być pewnie jakaś sieć handlowa. I tam bardzo często korzystają z tego deskorolkowcy. No to wszystko tutaj jest.
0: Tutaj pod mostem widzimy centrum handlowe, ale też, jak pani redaktor zauważyła, miejsce, które nie zostało ukończone, a które jest, nazwijmy to, mekką deskorolkarzy czy graficiarzy, którzy tam się zbierają. To życie w kolejkowie się toczy i trzeba pamiętać o tym, że na naszej makiecie nie tylko ruszają się różne rzeczy, ale też są kolejkowicze, czyli mamy ich ponad 5000 i to są figurki mieszkańcy Kolejkowa.
1: Idziemy dalej. Tuż obok Mostu Poniatowskiego jest dworzec Warszawa-Śródmieście. W rzeczywistości ta odległość jest troszeczkę większa.
0: Tak, tutaj jeżeli chodzi o naszą makietę, to jest Warszawa w miniaturze na powierzchni 1000 m2, tak więc wszystkiego nie dało się odwzorować, jeżeli mówimy o Warszawie i o centrum Warszawy. Tak więc budynki, które są znane warszawiakom i też turystom przyjezdnym, one leżą blisko siebie, dlatego że chcieliśmy tak jakby na naszej powierzchni pokazać jak najwięcej różnych budynków, różnych ciekawych rzeczy, zabawnych scenek, a także miejsc związanych z Warszawą.
1: Zrobiło się jasno na makiecie, to znaczy, że minęła noc, rozpoczął się w kolejkowie dzień.
2: Tak, dokładnie. U nas doba trwa 13 minut, 9 minut trwa dzień i 3 minuty trwa noc. I tak to wygląda, tak to działa. Łukasz Wasilewski, Kolejkowo Warszawa.
1: Tutaj teraz stoimy przy makiecie dworca Śródmieście. No, w rzeczywistości ten dworzec to też są dwa budynki w takiej odpowiedniej odległości. Z jednej strony jak się schodzi, jedzie się na zachód Warszawy pociągiem, z drugiej strony na wschód. Ale kiedyś, dawno temu, nie wiem czy pan wie, w tym miejscu stał dworzec warszawsko-wiedeński.
2: Tak, słyszałem o tym przed wojną, że taki dworzec się w Warszawie znajdował. No, mamy odwzorowane na makiecie aktualne budynki.
1: Pójdziemy dalej, zobaczymy następne miejsca. Tutaj gdzieś w okolicy Warszawy Śródmieście dworca jest wejście do metra Centrum, no ale rozumiem, że tego co pod ziemią nie pokazujecie.
2: Akurat pod stacją Warszawa Śródmieście są perony i tory.
1: Ale można je zobaczyć tutaj. Jejku, rzeczywiście. I to jest z kolei odwzorowany peron, cały dworzec w środku Warszawa Śródmieście. No tak to wygląda.
2: Dokładnie, mamy wszystko odwzorowane, nawet pod ziemią.
1: Niesamowite. Ja zawsze mam wrażenie i myślę, że nie jestem tutaj oryginalna, że czuję się na takich makietach jak Gulliver w świecie Lilliputów. Jak taki olbrzym, który patrzy na miasto z zupełnie innej perspektywy.
2: Dokładnie, można poczuć się troszeczkę jak ptak, bo z lotu ptaka można oglądać niektóre przedstawione tutaj sytuacje. No mamy mnóstwo figurek, ponad 5000 figurek znajduje się na makiecie i każda jest robiona ręcznie i przedstawia inną sytuację, jest do tej sytuacji dopasowana.
1: No widzę, tutaj są i spacerowicze, i dzieci, i mamy z wózkami, i tatusiowie z wózkami, ludzie w każdym wieku. Teraz podjechał pociąg.
0: Dokładnie. Ten pociąg, szynobus konkretnie, kursuje właśnie między Warszawą Śródmieście i Warszawą Powiśle i na każdej z tych stacji zatrzymuje się na określony czas, aby potem wyruszyć w drugą stronę.
1: A to ja tutaj nie poznaję tej części Warszawy. Ceglane budynki, jedzie pociąg dookoła tych budynków. Czy to jest fabryka Norblina?
0: Nie, to jest Centrum Praskie Koneser.
1: To jest też takie miejsce spotkań towarzyskich w Warszawie. Przecudowne są te budynki. Te pociągi, które jeżdżą na makiecie, bo tam mieliśmy szynobus. Teraz minął nas pociąg taki towarowy.
0: Tutaj nas minął konkretnie parowóz. Parowozów w Warszawie właściwie nie ma, ale chodzi o pokazanie tak jakby różnorodności, jaką można zobaczyć w Kolejkowie, czyli

0: I tutaj widzimy, że jeżdżą zarówno parowozy, elektrowozy, jak i szynobusy obok siebie. I także można zobaczyć lokomotywy spalinowe, czyli ten przekrój można powiedzieć, że jest pełen. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o główne linie Warszawy, no to nie wszystkie z tych jednostek poruszają się, ale na pewno bardzo cieszą oko i warto zobaczyć je wszystkie, bo tych składów pociągów mamy sporo.
1: A możemy podejść do tamtego budynku, bo to jest chyba budynek dworca i to akurat nie jest dworzec warszawski.
2: Ten dworzec znajduje się w Grodzisku Mazowieckim. To jest stacja PKP.
1: Czyli tutaj są też pokazane budynki, które są gdzieś w niedalekiej odległości od Warszawy, do których pociągi warszawskie dojeżdżają.
0: Tak, to co zostało umiejscowione, jeżeli chodzi o okolice Warszawy, to jest właśnie dworzec w Grodzisku Mazowieckim, jak i stacje warszawskiej kolei dojazdowej. To są dwie stacje, Grodzisk Mazowiecki-Radońska oraz Podkowa Leśna, dlatego że też chcieliśmy pokazać, że Warszawa to też jej okolice, a także mieszkańcy, którzy dojeżdżają przecież do miasta spod Warszawy.
1: No bo kolejkowo to przede wszystkim pociągi.
0: Jeżeli chodzi o warszawską kolej dojazdową, to warto zaznaczyć to, że to jest linia, która ma swoje tory. Tak jakby ona jest niezależna od innych przewoźników i ona łączy właśnie Grodzisk Mazowiecki oraz stacje, które się znajdują między Grodziskiem i Warszawą i dojeżdża właśnie do Warszawy, konkretnie do Warszawy Śródmieście WKD.
1: Ale tutaj też jest niesamowite, dlatego że na tej stacji widać oczywiście budynki dworcowe, widać peron, widać ludzi na tym peronie, widać te kolejki, które przejeżdżają tędy, ale widać też to, do czego zwykle nie możemy zajrzeć, czyli takie zabudowania dworcowe. Mhm. To jest, można powiedzieć, zajezdnia dla pociągów.
2: No właśnie, tam na przykład mamy hangary, w których nocują pociągi i to jest odwzorowane z hangarów warszawskiej kolei dojazdowej. Tam widzimy napis EKD, elektryczne koleje dojazdowe. Mamy również czynną obrotnicę, która rzeczywiście również tam się znajduje.
1: Właśnie się obraca, to myślę, czy to jest tak, że my możemy uruchomić?
0: Nie, tutaj ona automatycznie się załącza i właśnie widzimy, jak na niej się obraca lokomotywa spalinowa, która tak jakby zaraz jak obrotnica stanie, to lokomotywa dalej pojedzie. Ale jeżeli chodzi o tą funkcjonalność, to na makiecie jest kilka przycisków funkcyjnych, poprzez które zwiedzający, jeżeli on naciśnie ten guzik, to wywoła daną reakcję na makiecie. I na przykład tutaj obok znajduje się Centrum Braskiej Koneser, że jak naciśniemy guzik, to zapala się impreza domowa młodych ludzi w budynku, a na dole pod nimi sąsiadka uderza miotłą w sufit. Więc takie rzeczy też są w kolejkowie, tylko w kolejkowie. Tutaj na przykład, o, naciśniemy przycisk, o.
1: A, rzeczywiście, na górze się zmieniają światła kolorowe, widać, że tam się dobrze bawią, a na dole...
0: Sąsiadka już się tak dobrze nie bawi, uderza miotłą w sufit.
2: Teraz akurat właśnie nam się ściemnia u nas w kolejkowie i zaczyna się burza.
1: To jest to miejsce, o którym pan mówił wcześniej, czyli wielka chmura. Ja już ją widzę. I co to jest za miejsce Warszawy? Czy to nie jest przypadkiem Plac Zbawiciela?
2: Dokładnie. To jest Plac Zbawiciela z odwzorowanymi, dokładnie odwzorowanymi kamienicami oraz kościołem Najświętszego Zbawiciela.
1: Już się robi coraz ciemniej, coraz głośniej.
2: I zaczął padać deszcz na naszą makietę.
3: No to stąd leci woda.
1: Prawdziwy deszcz. I błyskawice.
3: I teraz samochód przez to przejeżdża.
4: O nie.
3: Będzie przejeżdżał.
2: A tam nawet przez Plac Zbawiciela w tym deszczu przejeżdża samochód.
1: Wrażenie jest niesamowite. To wszystko jest naprawdę mokre. Tak jak są mokre ulice, odbijają się ludzie. No ludzie... Nie zazdroszczę im tej wędrówki po Placu Zbawiciela.
2: No, mamy prawdziwy deszcz. Nasze figurki na Placu Zbawiciela są wyposażone w parasole i dzięki temu nie mokną, można powiedzieć. No i są przygotowane na ten deszcz, a bo ten deszcz jest prawdziwy.
1: Leje się woda, tak?
2: Leje się woda, dokładnie.
1: Ale odsuńmy się kawałek. Na Placu Zbawiciela, jeśli ktoś był kiedykolwiek w Warszawie, to wiem, że jest przepiękny kościół. Ten kościół stoi w takim miejscu, że z daleka wygląda trochę tak, jakby tramwaj wjeżdżał do środka, bo tramwaj przejeżdża tuż obok kościoła. No, jeżeli ktoś się interesuje architekturą, to może się przyjrzeć wszystkim detalom, no bo on jest zmniejszony tutaj 25 razy.
2: Tak, jest zmniejszony 25 razy, ale wszystko

0: Wszystkie detale są na nim, na tym kościele, odwzorowane.
1: Już się robi coraz ciemniej.
2: Tu się robi coraz ciemniej i akurat patrzymy na stację Warszawskiej Kolei Dojazdowej Podkowa Leśna, a za nią są umiejscowione bloki. Może pani redaktor wie, co to za bloki i gdzie możemy takie spotkać?
1: Patrzę, przyglądam się, ale to bloki są warszawskie.
2: Tak, bloki są warszawskie, a konkretnie to jest warszawski Ursynów, z tym, że cofamy się w realia sprzed kilkudziesięciu lat. Zresztą po samochodach można zobaczyć, że to już są jakieś dawne czasy. Te bloki nawiązują do słynnego serialu, który właśnie był kręcony na Ursynowie, a nazywał się Alternatywy 4.
1: Alternatywy 4 i Ursynów lat 80., czyli Ursynów mojego dzieciństwa. I oczywiście, żebym rozpoznała te bloki, bardzo są charakterystyczne. One były wyłożone takimi drobnymi kamyczkami.
2: Tak, i właśnie tutaj staram się właśnie odwzorować to, jak one wyglądały w rzeczywistości, a jak wiemy, ta ulica też istnieje, ulica Grzegorzewska na Ursynowie, ale w serialu to były Alternatywy 4.
1: Nieprawdopodobne w tej makiecie jest też to, że właściwie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ten, kto się interesuje kolejnictwem, kto się interesuje komunikacją miejską, no to zobaczy modele nieprawdopodobnych kolejek, tramwajów, autobusów. Ten, kto się interesuje architekturą, znajdzie ważne budynki Warszawy w pomniejszeniu, czyli może się przyjrzeć szczegółom. A kto się interesuje historią, też znajdzie tu coś dla siebie.
2: Ciężko nam powiedzieć, czy lepiej się bawią dzieci, czy może rodzice. Każdy znajdzie sytuację też wśród figurek, które odzwierciedlają jakieś sceny, jakąś sytuację, w której on być może był w życiu. Tutaj jest bardzo dużo do zobaczenia i naprawdę, jeżeli by chciało się przyjść i wszystko zobaczyć, to prawdopodobnie zajęłoby to 5 do 6 godzin, bo jest naprawdę co oglądać.
1: Oczywiście, mnie w ucho widzi najbardziej interesuje w sumie nie sama wystawa, tylko to, jak taka wystawa powstaje, bo wyobrażam sobie, że to są miesiące, a być może nawet lata pracy, które zaczynają się przede wszystkim od takiej bardzo dokładnej dokumentacji, czyli poznania dokumentów, budynków i pojazdów i miejsc, które chcemy stworzyć w miniaturze.
2: Sam projekt powstawał na początku 2023 roku, czyli można powiedzieć, że ponad 2 lata temu i wtedy tak jakby zaczęła się rodzić koncepcja oraz pierwsze projekty powstawały budynków, dlatego że trzeba pamiętać, że każdy budynek to jest wiele miesięcy pracy modelarzy. Tak jak właśnie rozmawialiśmy o kościele na Placu Zbawiciela, to jego powstanie można liczyć, że to było więcej niż 1500 godzin, czyli 5 modelarzy przy tym pracowało i spędziło wiele, wiele dni, tygodni, miesięcy właściwie nad tym, żeby on wyglądał tak, jak go dzisiaj widzimy.
1: To jest tak, że to się wszystko zaczyna od pracy na dokumentach i potem się siedzi po prostu w komputerze, modeluje, sprawdza to wszystko.
2: Tak, to jest praca na dokumentach, praca ze zdjęć, praca można powiedzieć z góry, czyli przy użyciu nowych technologii, takim jak jest dron i skanowanie budynków, czyli tak jakby to wszystko składa się na to, że możemy teraz podziwiać efekt końcowy, jakim są właśnie budynki i cała makieta.
1: Podejrzewam, że nie ma szans, żebyśmy odwiedzili taką modelarnię, bo być może to się znajduje w zupełnie innym miejscu, wcale nie tu, gdzie wystawa.
2: Modelarnia znajduje się w Jeleniej Górze i właśnie tam powstają koncepcje, a także budynki na naszą makietę, tak więc zapraszamy do Jeleniej Góry, do, można powiedzieć, serca naszej firmy, gdzie wszystko się zaczyna.
1: Ja się z moim łapaczem dźwięku w Jeleniej Górze na pewno pojawię.
2: Zapraszam, na pewno będzie bardzo miło, jak pani odwiedzi naszych modelarzy i modelarki właśnie w Jeleniej Górze.
1: Mamy różne pory dnia, bo mamy wieczór, mamy noc, mamy różną pogodę w różnych miejscach, bo tutaj też od czasu do czasu pada deszcz i jest burza, ale widzę, że mamy również różną porę roku, bo tutaj dotarliśmy do zimy.
0: Tak, mamy taką górę i stok narciarski oraz w scenerii zimowej również mamy jarmark świąteczny. Możemy na nim zobaczyć różne budki, które oferują swoje usługi świąteczne, dzieci, które lepią bałwany i jeżdżą na sankach, Mikołajów. Tylko w tym miejscu znajduje się ponad 15 bałwanów.
1: A co jest w tamtej części?
0: Mamy również drugą salę, w której znajdują się między innymi 2 mosty warszawskie.
1: No i jak są mosty, to musi być woda.
0: Tak, mamy Wisłę, po której pływa nawet taki statek. No i mamy odwzorowane różne sytuacje na tym moście. Mamy samochody na obydwu mostach, dokładnie tak jak jest w rzeczywistości. Wszystko jest odwzorowane. Tutaj na przykład właśnie na moście gdańskim nawet ten brud na barierkach jest odwzorowany tak jak w rzeczywistości. No.
1: To jest bardzo charakterystyczny most, bo to

0: To są jakby dwa mosty w jednym, czyli górą jeżdżą autobusy i samochody, dołem jeżdżą tramwaje i tym mostem można przejechać z jednej części Warszawy przez Wisłę na Pragę. O, podpłynął do nas statek wycieczkowy i to wolniutko sobie ludzie oglądają Warszawę z perspektywy Wisły. A spójrzmy na następny most. Następny most to jest most Śląsko-Dąbrowski.
1: Tak, most drogowy, po którym poruszają się samochody i można zobaczyć dwa charakterystyczne murale z jednej i z drugiej strony tego mostu.
0: Te murale są w rzeczywistości.
1: Tutaj te murale oczywiście też były robione przez naszych modelarzy, którzy też oczywiście spędzili trochę czasu, żeby je odwzorować. Mogę zdradzić, że na Moście Gdańskim pojawi się neon "Miło Cię widzieć". Taki neon jest w rzeczywistości, właśnie ma taką nazwę "Miło Cię widzieć".
0: Jeżeli ktoś chce zobaczyć Warszawę w pigułce, najważniejsze miejsca Warszawy, to może po prostu tutaj przyjść i nie wędrować od Pragi przez Śródmieście na Wolę, tylko po prostu zobaczyć najważniejsze miejsca tutaj.
2: Nie tylko Warszawa, ale i okolice Warszawy, wschód, zachód, północ i południe. Historyczne miejsca, jak i współczesne. Tam na przykład dalej jeszcze mamy odwzorowane stare Powązki i bramę Świętej Honoraty. Następnie tam jeszcze dalej Straż Pożarną na ulicy Polnej, a jeszcze dalej mamy Sejm.
0: A pod Sejmem protest. Szacunek dla figurek. Stop niszczeniu makiety. Stop łamaniu figurek. Precz z wielkoludami. To chyba o nas. I najważniejsza prośba figurek. Proszę nie dotykać. Oczywiście musi być też rynek Starego Miasta z Muzeum Warszawy i kamienicą, w której legenda głosi, można było spotkać bazyliszka. No to ja teraz wsiadam do pociągu z Kolejkowa. Nie byle jakiego, takiego, który zawiezie mnie do Wrocławia, bo tam kolejna część wystawy, tylko opowiadająca o Wrocławiu.
1: To, co można zobaczyć, jeżeli chodzi o Kolejkowo-Wrocław, no to przede wszystkim jest Wrocław, Dolny Śląsk, ale także schronisko na Śnieżce. Wiele tam różnych charakterystycznych punktów związanych z województwem, jak i z samym Wrocławiem. Nawet jest tam budynek nieistniejącego budynku Szkieletor, który zniknął z panoramy miasta w 2017 roku, dlatego że to była taka nieukończona budowla i tam się odbywa mapping, który w Warszawie też się pojawi. A jak jest mapping, to znaczy, że się dużo dzieje.
0: Mapping, czyli różne wyświetlane rzeczy na budynkach.
1: Dokładnie, tak. To ma Wrocław, a w Warszawie to też za jakiś czas będzie, bo na pewno jeszcze wiele elementów dojdzie i nasza makieta będzie się zmieniać, tak więc to, co jest dzisiaj, to może się okazać, że za kilka miesięcy będzie już całkiem pewne inne rzeczy, których nie było wcześniej. Tak więc zapraszamy też do powtórnego odwiedzania Kolejkowa.
0: I ruszyliśmy. Kierunek Wrocław.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

psuło. Trzasnęło i zabłysło. Przybiegli zewsząd ludzie podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

0: Cześć!
1: Do wszystkich! A skrzynka z narzędziami?

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: Krukuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: zawsze mówiłaś, że lubisz.
1: No tak, lubię, tylko że mi teraz naleciało do oka. O.
2: Posłuchajcie, mam dla was zaczarowaną zabawę.
1: Zaczarowaną?
0: Dlaczego zaczarowaną?
1: No właśnie.
2: Wszystkiego się dowiecie za chwilę.

0: tam patapatam, tam tam tam, tam patapatam, tam tam tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo dajesz.

0: nie kłamię, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
1: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tam.

0: patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tamtam.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: A na zegarze jest już 18, prawie minuta po 18, a to oznacza, że rozpoczynamy porę duchów.
3: Wakacje z duchami.
2: Duchem i głosem jesteśmy z wami, Justyna Majchrzak i Daria Brzezińska. Darii głos usłyszycie, kiedy będziecie chcieli do nas zatelefonować na przykład. A Daria powie do słuchawki, halo, halo. Jakimś takim głosem. Dobra, Daria? Bądźcie przygotowani na to, że taki głos się może do was odezwać. A ja tutaj do mikrofonu będę rozmawiała z wami i będę opowieści różne snuła i goście też się pojawią w naszej audycji. W każdym razie po 18 w poniedziałki szukamy miejsc, w których straszy. Miejsc związanych z niesamowitymi opowieściami. Ale i niesamowite opowieści i postaci do nas zapraszamy. Czy koguty, kruki, koty i ćmy mają w sobie coś niesamowitego? No dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy w naszej audycji, więc jeśli mieszka w waszej okolicy na przykład w tym samym mieszkaniu albo dwa piętra wyżej jakiś czarny kot, to po audycji będziecie mogli przyjrzeć mu się dzisiaj dokładniej i zupełnie nowym wzrokiem na niego spojrzycie. Bo to jest audycja, która nazywa się...
3: Wakacje z duchami.
2: I jesteśmy z wami do 20:00.

ciało. To tylko cień. O nie, co to?

Daria mnie zapytała, czy zapalić światło w studiu. Powiedziałam, że nie, nie, nie, właśnie tak ma być. Taki lekki półmrok, słuchajcie, panuje w naszym studiu. Okno jest szeroko otwarte i wpuszcza świeże powietrze i promienie słońca. Tęcza do nas nie wpada, a powinna być na niebie w tej chwili, bo przez Warszawę przeszła chwilę temu burza i ulewa, a jednocześnie świeciło słońce w jednej z części nieba, więc, znaczy wiem w której, w zachodniej części nieba, więc tęcza powinna zostać narysowana na niebie, ale ja z miejsca tutaj, gdzie jestem, jej nie widzę. Ale może widzi jakąś tęczę pani Natalia Zacharek, z którą się teraz łączymy telefonicznie. Dzień dobry, pani Natalio.

0: Dzień dobry, witam Państwa. U nas tęczy jeszcze nie ma, jest przed burzą.
1: Przed burzą. A ta burza przejdzie przez miejscowość jaką?
0: Przez Chełmno, małe miasto w województwie kujawsko-pomorskim.
1: Jesteśmy w takim razie razem z panią Natalią Zacharek w Chełmnie. A pani Natalia Zacharek, żebyście wiedzieli, kim jest, może zacznę od takiej informacji króciutkiej, że jest pani podobno pasjonatką ogrodnictwa. Lubi pani podróżować w miejsca z dala od cywilizacji, czyli na przykład tam, gdzie nie ma prądu i zasięgu telefonicznego. Że jest pani też współautorką książki Bestiariusz, zwierzęta i autorką książki Szaszor, mowa zwierząt. Nie wiem, czym jest szaszor, o to też panią zapytam przy następnej okazji, ale powiem wam, że będziemy dzisiaj z panią Natalią rozmawiać o zwykłych, niezwykłych zwierzętach, którym także przypisywano różne moce. A ma pani Natalio, w domu jakieś zwierzę?
0: No tak, tak. Mam psa, który się do mnie przybłąkał i nazywa się Walter.
1: Pani pies jest czarny?
0: Nie, nie. Gdyby był czarny, nazywałby się Jarczuk.
1: Jarczuk
0: nazywano tak Jarczuk.
1: Jarczuk. A czemu?
0: Tak, to jest niezwykła nazwa psa na czarownicę. Z wyjątkowym spojrzeniem. To byłby czarny pies z takimi dwoma kropeczkami nad oczami. To tymi oczami wypatrywał dawniej czarownicę. Ale nazywa się Walter.
1: Pozdrawiamy w takim razie Waltera. Czy towarzyszy pani w tej chwili?
0: Nie, jest teraz w domu po długim spacerze.
1: Czeka.
0: Odpoczywa.
1: Albo odpoczywa właśnie, może w tej chwili śpi i nawet nie wie, że pani o nim mówi. Chyba, że psy mają jakiś taki, już nie wiem, który zmysł, siódmy albo ósmy zmysł, którym potrafią wyczuć różne sprawy. Pewnie mają.
0: Tak, myślę, że tak. Na szczęście u mnie w mieszkaniu nie pojawia się żaden byt albo niebyt, ale słyszałam o tym, że też widzą duchy.
1: To o tym też będziemy rozmawiać, ale może zacznijmy, tak jakoś nie wiem dlaczego założyłam, że jest pani opiekunką nie psa, tylko kota. Wyobraziłam sobie panią w towarzystwie czarnego kota i dobrze, że wspomniała pani o czarownicach, bo podobno im bardzo często takie właśnie czarne koty towarzyszyły.
0: Tak, to się działo od XVI wieku, kiedy współżycie człowieka ze zwierzętami było zakazane i traktowane niemoralnie, bo człowiek musi się zadawać z człowiekiem, a nie z kotem. Dlatego takie samotne kobiety, które z ławki przyjmowały koty, były często oskarżone o czary.
1: I te koty czarownic, czy też wiedźm, właśnie musiały być czarne. A dlaczego czarne?
0: Czarnie była kojarzona z ziemią i z mocami nieczystymi. Dodatkowo potęgowały te czarni świecące w ciemności oczy, tak nie wiadomo dlaczego tego kota. No i takie nieokrzesanie, nie do końca oswojenie. No i dodatkowo miał taki żyjący swoim własnym życiem ogon, niczym wąż. I te wszystkie skojarzenia powodowały, że kot był najgorszym takim magicznym zwierzęciem, najbardziej magicznym, o tak.
1: Najbardziej magiczne zwierzę, czyli kot z oczyma świecącymi jak latarki. No kot ma dużo takich rzeczywiście zachowań, które mogą budzić pewne podejrzenia. Nie łasi się do nas, albo jeżeli się łasi, to tak chwilowo okazuje
0: się.
1: O właśnie, albo wystawia pazury. Mhm. I mówi się, że kot... Ile to żyć ma kot? 9?
0: Kot ma 9 żyć, tak.
1: 9 żyć. Czyli wraca i wraca i wraca. Ciekawa jestem, czy czarny kot wraca zawsze w postaci czarnego kota, czy czarny kot może to nowe życie mieć w postaci rudzielca na przykład.
0: Tak, oczywiście, ponieważ czerwona barwa była traktowana jako taki ekwiwalent, czyli taki zamiennik płomienia. Więc czerwone to może być złe. A każde wszystko to rude też jest złe.
1: A wracając jeszcze do czarnego kota, to są koty, które podobno przynoszą pecha. Wierzy pani w to, że kot przebiegając drogę może...
0: Nie do czarownic. Ja też faktycznie mamy dwa koty. Jeden nie jest czarny, ale no to może przynosić pecha komuś, kto w to wierzy. I taka ciekawostka u nas w ziemi chełmińskiej. Bardzo często widzę rozjechane czarne koty. Nie wiem, czy dlatego, że ktoś nie chciał, żeby przebiegł. Przed przypadkiem. Bo jest czarny i była noc.
1: Mhm. No właśnie, ja sprawdziłam sobie w kalendarzu, słuchajcie, bo ten

0: Czarny kot może podobno przynieść pecha, jak się wierzy, tak jak pani słusznie zauważyła, pani Natalio, temu, kto w to wierzy, przynosić pecha może. Ja nie wierzę, więc nie zaobserwowałam takich zjawisk. Natomiast gdyby ktoś był przesądny, to poinformuję, że jeszcze w tym roku raz będziemy mieli piątek 13, to będzie w listopadzie, więc wszyscy przesądni mogą się chronić przed tym listopadowym piątkiem. Zostać w domu na przykład chyba trzeba by, prawda?
1: Tak, tak, tak. Można też sobie założyć czerwoną nitkę na brzegu dłoni, żeby ochroniła przed wszystkim, co złe. A wszystko, co złe, wtedy będzie ta czerwona barwa przyciągała. Więc czerwony też jest dobrą barwą.
0: Czyli można wyjść z taką czerwoną niteczką w piątek 13 poza dom i nic złego nas nie powinno spotkać.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Tak jest.
1: O ile ktoś w to wierzy.
0: Właśnie, to prawda. Ale my dzisiaj nie o przesądach, tylko o zwierzętach, które miewają różne magiczne właściwości. Już wiemy co nieco o psach. Jeszcze do psów wrócimy. Wiemy co nieco o kotach, ale mam nadzieję, że za chwilę Natalia Zacharuk podzieli się jeszcze innymi wiadomościami na temat magicznych zwierząt. Zostańcie z nami w audycji, która nazywa się...
2: Wakacje z duchami.

0: No to jak? Ktoś po audycji po godzinie 20 zdecyduje się zejść do piwnicy, żeby sprawdzić, kogo tam się spotka? Na zegarze 17 minut po godzinie 18, a to jest poniedziałek i audycja...
1: Wakacje z duchami.
0: I zazwyczaj rozmawiamy w poniedziałkowe wieczory o zjawach, o zmorach. Białe damy też tutaj się pojawiały, utopce, a dzisiaj o zwierzętach, którym też się przypisuje magiczne właściwości, zwłaszcza jeżeli są czarne. Natalia Zacharek jest naszym gościem. Natalia Zacharek zna się na takich magicznych właściwościach zwierząt. Już przyglądałyśmy się czarnym kotom, z których futer czasami sypią się skry. Widziała pani kiedyś, pani Natalio, jak iskrzy się czarne futro czarnego kota?
2: Oczywiście. Taki kot nazywa się skrzak.
0: Skrzak?

0: Tak, skrzak. Na końcu.
1: A skrzak. Skrzący się kot, skrzak. Świetnie to widać pewnie w ciemnościach. No i wtedy skrzakowi, jak latarki, jeszcze oczy do tego błyszczą.
0: Tak, najgorzej. Wtedy byłby najgroźniejszy.
1: I jak otworzy taki skrzak jeszcze swój pyszczek, to zalśnią również ostre kocie zęby. No dobrze, ale to może zostawmy już skrzaka Babie Jadze, a przyjrzyjmy się innym czarnym stworzeniom, które też czasami towarzyszyły tej postaci. Baba Jaga, czyli czarownica. Co tam ona jeszcze mogła mieć w tych swoich komórkach, w chatce na kurzej nóżce?
0: Wszystkie zwierzęta, które kojarzyły, które miały bardzo ciemną barwę, albo kojarzyły się z nocą, były przypisywane takiej czarownicy. Mogło być to zwykła myszka, albo krew, ale najczęściej był to czarny kogut, czarny baran, kot oczywiście, no i pies.
1: Jeszcze słyszałam o kozie.
0: A, koza też oczywiście, to jest klasyka gatunku.
1: No tak, bo koza nie dość, że czarna, to jeszcze rogata z bródką.
0: Tak. To się wiąże z bardzo dawnymi wierzeniami, ale no to naprawdę są całe godziny do opowiadania strasznych historii.
1: No mamy
0: ale bardzo niewinnych. Tak
1: mamy trochę czasu. Mamy trochę czasu.
0: A, no dobrze.
1: Zaskoczyła mnie pani tą myszką. Myszy wydają się takie niewinne i takie malutkie. I co one miały wspólnego z czarownicami? Mogło je nosić czarownice pewnie w rękawie albo w kieszeni.
0: Dokładnie, ale przede wszystkim można je było spotkać pod ziemią. A pod ziemią, jak wiadomo, są skarby zakopane. I żeby je zdobyć, trzeba było taką myszkę obłaskawić serkiem albo kawałkiem chleba.
1: I wtedy...
0: Taka myszka to ona była na usługach czarownicy, podobnie jak kocy. Więc nic przy żadnej myszce, nie można było żadnych sekretów mówić, bo wszystko donosiła czarownicy.
1: A, to takie buty. Ale to oznacza, że skoro czarownica była w stanie żyć w takiej przyjaźni z tymi podziemnymi stworzeniami, z myszami, z kretami, pilnującymi skarbów, to ona była zamożna, ta czarownica, chociaż wcale nie wyglądała.
0: To prawda, ale miała pożytek. Mówiło się pewnie, że biorę pożytek, ale nie przytek. Więc w całości, na przykład w całości mleka na całą wieś, brała trochę dla siebie, ale musiała trochę zostawić też dla innych.
1: Aha. Wspomniała też pani o czarnych kogutach. No, taki czarny kogut, chociaż koguty budzą się wcześnie rano i zasypiają skórami, czyli wcześnie wieczorem, to jednak były pewnie jak noc czarne i być może były takimi władcami trochę nocy.
0: Troszeczkę tak. Taki kogut mógł być na przykład kłobukiem, czyli takim demonem słowiańskim, który błąka się po lasach, a tego kogo... Kto go spotka i weźmie ze sobą, bo kogut wiadomo, narosł się przyda, no to wtedy albo go obsypywał błotem, albo w drugą stronę przysparzał samego nieszczęścia.
1: A, czyli trzeba uważać na czarnego koguta spacerującego samotnie.
0: Tak jest, trzeba uważać, chyba że ma wtedy kształt kurek koło siebie, ale i tak czarnemu kogutowi życie długo nie służyło i jako pierwszy trafiał na chłopski stół.
1: Bo się go bano.
0: Tak, dokładnie, bo miał potencjał do tego, żeby stać się tym demonem.
1: To tak chyba jak bano się, albo raczej szanowano czarne kruki, bo czarne kruki też są kojarzone czasami z jakimiś, może już nie kobietami, wiedźmami, ale z czarodziejami, że gdzieś tam na wieży mieszkał sobie jakiś czarodziej i miał do pomocy czarnego kruka, który podobno jest bardzo mądrym ptakiem.
0: Tak, bardzo, bardzo chętnie krukom przypisywano, nie bez powodu, umiłowanie w Padlinie. Więc one pojawiały się, te ptaki, wtedy, gdzie była wojna, gdzie były ofiary, więc wszędzie, gdzie była właśnie śmierć. I myślę, że kruka najbardziej bano się z tych wszystkich zwierząt, ze względu na to, że zwiastowały właśnie wojny, które były kiedyś dość częste.
1: Swoim krakaniem zwiastowały? Czy wystarczyło, że kruk się pojawił i mógł zwiastować jakieś nieszczęścia?
0: Wystarczyło, że się pojawił. I to dlatego od razu go zabijano, żeby te nieszczęście oddalić. To dlatego do 1945 roku kruki były prawie wyginięte, były objęte ochroną, ponieważ prawie wszystkie zabito.

0: Ojej, nie wiedziałam, nie miałam pojęcia. A to jednocześnie, słuchajcie, są bardzo mądre ptaki, w ogóle ptaki z gatunku krukowatych, czyli te wszystkie wrony, kawki, gawrony i kruki, które są rzeczywiście najrzadsze, bo teraz jak myślę sobie, no to wrony widuję często, gawrony też przechadzają się, zwłaszcza zimą je dobrze widać, jak śnieg spadnie i gawrony sobie po tym śniegu maszerują. Kawek to jest bardzo, bardzo dużo w miastach. Ale kruki to rzadkość. Kiedy ja ostatnio widziałam kruka? Nie wiem.
1: Bardzo rzadko jest największy też. Mimo że jest największy, to żadnej rzadziej można go spotkać. Ja też tutaj rzadko spotykam takie ptaki.
0: Ale kiedyś słyszałam kruka. Kruk, słyszałam go w lesie, czyli miał gdzieś tam swoje gniazdo w lesie. Być może te kruki już też wyprowadziły się z miejsc, gdzie towarzyszą ludziom, pamiętając, że od ludzi nie zawsze coś dobrego ich spotyka. Owszem, mogą być źródłem jedzenia tacy ludzie, którzy wyrzucają coś do śmietników, ale z drugiej strony, jak pani mówi, to kruki były długo gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Dopiero teraz się odbudowują. To czekam na spotkanie z krukiem, bo to też mądrość jest podobno krucza i dlatego mądrzy czarodzieje miewali właśnie te ptaki do pomocy.
1: Tak, nie tylko czarodzieje, ale też dawni bogowie nordyccy, na przykład Odyn, to było jego zwierzę mocy, które cały czas pojawiało się razem z nim.
0: Mm-hmm. No, ile ciekawych informacji, nie tylko na temat naszych opowieści, naszych mitów, takich chociażby jak ten o kłobuku, który w postaci czarnego koguta zwodził ludzi i czasami coś tam psocił jako kłobuk ludziom, ale też o mitologii nordyckiej opowiada nasz gość, czyli pani Natalia Zacharek, z którą jeszcze troszkę porozmawiamy o różnych zwierzętach, które mają swoje magiczne właściwości. No jestem przekonana, że spojrzycie zupełnie nowym okiem na swoje koty i psy, jeżeli mieszkają razem z wami. A to jest audycja, która nazywa się Wakacje z duchami, a słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: O magicznych właściwościach dinozaurów nie będziemy opowiadać w audycji.
1: Wakacje z duchami.
0: Czasami błąkamy się w tej audycji po zamkowych komnatach, w poszukiwaniu białych dam. Czasami tropimy zmory, utopce i inne słowiańskie demony. A dzisiaj po naszym studiu plączą się psy, koty, koguty. Nie wiem, czy to ten czarny mógł zapiać. Pani Natalio, poznaje pani, czy to czarny zapiał kogut, czy jakiś inny?
2: Bardzo możliwie, chociaż ostatnia sylaba jest bardziej zaakcentowana.
0: A, bardziej?
2: Mhm.
0: Czyli to nie on jednak. To dobrze. To dobrze. To nasz radiowy kogut Franek w ten sposób się odzywa. Budzi nas tutaj rano i usypia wieczorami, bo gdyby ktoś nie wiedział, to koguty wieczorami też pieją. Nie wiem ile razy, ale wiem, że można je często usłyszeć. Zwierzęta mają swoją magiczną moc i o tym już rozmawiamy od jakiegoś czasu z Natalią Zacharek, etnolożką, autorką książek. Pani Natalia jest w tej chwili w Chełmnie, siedzi sobie na ryneczku. Gołębie jakieś tam się przechadzają, pani Natalio?
2: Tak, jest ich bardzo dużo. Ale nie, ale znam z doświadczenia, że widzę też po płycie chodnikowej, że jest ich bardzo dużo.
0: Albo były tutaj jakiś czas temu i zostawiły swoje ślady, ale jeżeli chodzi o gołębie, to chyba pokojowo nastawione ptaki, prawda? Raczej mają...
2: Tak. Tutaj nic nie ma też żadnych wierzeń związanych z gołębiami, to były ptaki neutralne i miejskie bardziej.
0: Tak, zdecydowanie miejskie ptaki. Bywają nawet białutkie jak śnieg, czy jak mleko gołębie, a już ustaliłyśmy, że te stworzenia, które najbardziej się z ciemnymi mocami kojarzyły, najczęściej są czarne. Pani Natalio, jak mówiła pani o tym psie czarnym, który mógłby być kojarzony z ciemnymi mocami, że jak na niego się mówiło?
2: Jarczuk.
0: Jarczuk. Psy kojarzą się z najlepszymi przyjaciółmi ludzi. Nawet mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale czy psy też mogły mieć takie jakieś powiązania z ciemnymi mocami, z
2: magią? Oczywiście, jak najbardziej. Musimy wiedzieć, że tak jak dzisiaj, pies jest traktowany jako członek naszej rodziny. Tak dawniej był na samym końcu hierarchii zagrodowej. O co tam nie dbano, co nie karmiono, bo on sobie poradzi, resztkami się gdzieś tam u sąsiada zje. No, poradzi sobie w lesie. I miał swoją funkcję, żeby strzec gospodarstwo przed wszystkim, co złe.
0: A, czyli pies był na szarym końcu. Pies miał głównie obowiązki, miał pilnować obejścia. To było jego zadanie, prawda?
2: To prawda, tak. Mhm.
0: Natomiast mógł też kojarzyć się z ciemnymi mocami i nawet teraz przypomniałam sobie, że jest taki zamek w Polsce, który nazywa się Ogrodzieniec, zamek w Ogrodzieńcu i podobno podwórca tego zamku strzeże właśnie duch psa, który tam kiedyś mieszkał. Czyli
2: to jest bardzo podobne, bardzo powszechne wierzenie i motyw wykorzystywany w polskiej kulturze ludowej, że pies strzeże zawsze jakiegoś miejsca, to też po śmierci, ale też skarbów, na przykład na Kaszubach. Hmm? Na środku jeziora pojawia się pies, który strzeże całej skrzyni pełnej złotych monet.
0: Czyli to, co podziemne jest pod ochroną myszy i kretów, a to, tak, co w innych miejscach może być strzeżone właśnie przez psa. A skoro już jesteśmy w obejściu, w takiej zagrodzie chłopskiej, to poza psami, które tej zagrody strzegą, są tam też na przykład krowy. Czy krowa może być jakaś magiczna?
2: Krowa była z kolei, trafiła pani w sedno, pierwsza w hierarchii. To była żywicielka i bardzo o nią dbano. Ona posiadała imię, ona posiadała swój własny charakter. I ona była członkiem rodziny, bo dawała mleko i możliwość przeżycia całej rodziny.
0: No tak.
2: Krowa, podobnie jak koń, właśnie była bardzo wrażliwa na czary. Chroniono ją jak tylko potrafiono, żeby tylko te czary czarownica nie sprawiła.
0: A jak się chroniło takie konie i krowy i jak mogła zaszkodzić takim zwierzętom czarownica?
2: A przede wszystkim czarownica mogła zaszkodzić odebraniem mleka albo sprawieniu, że mleko staje się czerwone, więc krwiste. Żeby temu... żeby to móc za, za, żeby to

0: się nie zdarzyło, należało też, tak jak podobnie jak u ludzi, zawiązać krowie czerwoną wstążkę na ogon.
1: I?
0: I już.
1: I wtedy była bezpieczna. A teraz pomyślałam sobie, że może dlatego krowy były, jeżeli chodzi o wieczór i noc, bo podobno właśnie te takie ciemne moce najczęściej w nocy grasują i są najbardziej niebezpieczne, to dlatego te wszystkie obórki na przykład były pozbawione często okien, żeby tam nawet nie można było zapuścić żurawia, żeby nie można było rzucić okiem do środka i na przykład zauroczyć taką krowę.
0: Tak, miało niestety, obory miały wrota. I żeby przez te wrota czarownica się nie pojawiła, należało we wrotach postawić na krzyż postawione drapiaki, czyli takie miotły w brzozowych gałęzi.
1: O tym nie słyszałam, ale jak będę kiedyś na wsi, może w te wakacje jeszcze mi się uda pojechać na wieś, to sprawdzę, czy jeszcze takie miotły się czasami pojawiają w drzwiach obór. Ja tylko widziałam czasami przybitą nad drzwiami chaty wiejskiej albo właśnie na stodole czy na oborze podkowę końską. Na szczęście pewnie.
0: Tak. Skierowana koniecznie końcami ku górze, wykute w ogniu. A ogień, jak wiadomo, związany jest z tym, co jest wzrastające, z dniem, ze światłem, ma oddalać wszystko, co złe. To dlatego podkowa jest symbolem szczęścia.
1: Musi być, pamiętajcie, w kształcie litery U. Tak możemy opisać, tak? O to chodzi właśnie, żeby była jak litera U i wtedy przynosi szczęście i hamuje te wszystkie złe moce, które mogłyby nam zagrozić. Ciekawa jestem też, czy jakieś złe moce mogły przynosić inne zwierzęta, bo już o ssakach i ptakach trochę porozmawiałyśmy z Natalią Zacharek. A co z gadami, co z płazami, co z insektami? Czy na przykład insekty mogły mieć jakieś złe właściwości i złe skłonności? O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. I mam nadzieję, że po tej rozmowie nikt nie będzie się bał chodzić po lesie, bo tam czasami takie pajęczyny są rozpięte między drzewami. Nie są to przyjemne zderzenia z takimi pajęczynami, kiedy przykleja nam się do twarzy, ale mam nadzieję, że pająki są przyjazne. W końcu mówi się, że szczęśliwy dom, w którym pająki są, ale co na ten temat ma do powiedzenia nasz gość, Natalia Zacharek, tego dowiemy się już za chwilę.

0: To Łukasz Jemioła o tym, że strach ma wielkie oczy. No wiemy o tym, wiemy i czasami ludzie troszkę przesadzali, myśląc sobie, że na przykład czarne koty, którym iskrzy futro i którym świecą w ciemnościach oczy i wygina się podejrzanie ogon, może być jakimś posłannikiem na przykład diabła i że może być dobrym towarzyszem czarownicy. W związku z tym nie należy otwierać się przy kocie i opowiadać mu różnych swoich sekretów, bo on te wszystkie sekrety przekaże komu trzeba, albo raczej komu nie trzeba z naszego punktu widzenia. A o tym wszystkim rozmawiam z Natalią Zacharek, która siedzi sobie w tej chwili na chełmińskim rynku. Chciałabym powiedzieć ze swoim psem przy nodze, ale nie, pies odpoczywa w domu i czeka na swoją opiekunkę i opowiada o zwierzętach i ich magicznych mocach. Pani Natalio, skoro ludzie bali się czarnych kotów i mieli respekt przed czarną kozą i czarnym baranem, to wyobrażam sobie, jak bardzo musieli się obawiać na przykład takich stworzeń jak jaszczurki, które gubią ogony i potem te ogony im odrastają, albo węży, które syczą i mogą ukąsić jadowicie.
1: Tymi wszystkimi zwierzętami, o których pani mówi, łączy się pewna nazwa na je wszystkie razem z owadami. Nazywano je dawniej plugastwem.
0: Plugastwo?
1: Bardzo niesympatycznie. Nieładnie. Tak. I to były ptaki, ptaki i plugastwo.
0: Ojej, plugastwo, czyli to, co małe, to, co niepozorne, to, co czasami tak człowieka odraża, prawda? Bo ja nie wiem, czy pani brała kiedyś żabę na rękę, albo...
1: Nie odważyłam się.
0: Ja też nie. I też jak się patrzy na węża, chociaż uwaga, kiedyś pamiętam, że brałam udział w jakichś takich zajęciach, na których pozwolono nam pogłaskać skórę wężową i ta skóra, która wydaje się na pierwszy rzut i drugi, i trzeci oka śliska i nieprzyjemna, jest bardzo przyjazna w dotyku, jest cieplutka, jest miła, aksamitna prawie, że, ale tak jak się spojrzy na węża, to za bardzo do ręki nie chciałoby się go brać. Czyli to też plugastwo?
1: Tak, to co gryzie też. Mhm.
0: Węże też mogły się kojarzyć ze skarbami, z tego co pamiętam. To też kolejni strażnicy skarbów.
1: A wiecie dlaczego? Bo węże były traktowane bardzo, bardzo dobrze w domu. To one miały zaraz po krowie najlepiej.
0: Jak
1: były
0: to?
1: Takie węże domowiki. Wierzono dawniej, że węże są bezpośrednim wcieleniem zmarłego przodka, który pod postacią węża przychodzi i daje dobrostan na całe gospodarstwo.
0: Czyli to dlatego zostawiano na przykład miseczkę mleka, wierząc w to, że wąż to mleko wypija i się karmi nim, tak?
1: Dokładnie, tak.
0: A, proszę bardzo. Czyli obłaskawiało się trochę tą miseczką mleka i innymi przysmakami węże. A co z owadami? Takie na przykład tłuste ćmy, które się kojarzą z nocą. To też być może takie stworzenia, za którymi ludzie kiedyś nie przepadali.
1: Ćmy akurat były traktowane jako owady, które przy dobrych, sprzyjających warunkach, to znaczy przy rozmowie właśnie o zmarłych, na przykład 1 listopada przy Wszystkich Świętych, rozmawiano bardzo dużo o zmarłych i wtedy jak przyleciała ćma, to oznaczała, że ten zmarły razem z nami tutaj na chwilę jest. I mówi nam, że rozumie nas i że jest tutaj razem z nami.

0: kiedy ta ćma podleciała do tej świecy, kiedy je rozwinęła, no to wtedy wiadomo było, że to był zmarły i że miał do przekazania pewną wiadomość, którą potem interpretowano, jak się tam już podobało.
1: Proszę bardzo, czyli jednak z ćmami wiązała się jakaś sympatia i jakieś zaufanie do nich, że one są takimi przedstawicielkami tych, które

0: i też powiadających tych się duchów, więc może dlatego była kojarzona z tymi tylko zwierzętami, które reprezentują noc.
1: A co sądzono o pająkach?
0: Pająki były super owadami. Każda z gospodyń nie chciała mieć w domu pająka. Niekoniecznie pajęczynę, ona zawsze została wnieciona, tak jest do dzisiaj, ale pająki zawsze były te były pozytywnymi owadami i zwiastowały też dobrostan.
1: O, czyli im więcej pająków, tym więcej bogactwa.
0: Tak, i to były bardzo, bardzo lubiane w domach owady.
1: Czyli rozumiem, że jak ktoś widział pająka, to nie wypędzał go z chaty, nie przeganiał na cztery wiatry, nie wynosił, nie na gazecie, bo kiedyś gazet nie było w takich chatach wiejskich, ale nie wymiatał go właśnie miotłą z domu, tylko wprost przeciwnie, czekał, aż te pająki będą miały potomstwo, żeby w każdym kącie siedział taki pająk. Nawet było, słuchajcie, takie przysłowie, takie powiedzenie, szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są.
0: Tak, tak zostało. Zostało tak z wężami właśnie. Pająk na górze, wąż na dole i będzie dobrze.
1: A, proszę bardzo. I ostatni owad, o którego chcę panią zapytać, biedronka. Bardzo ładny, w przeciwieństwie do szaro-burych ciem i do ciemnych pająków, które mają tyle odnóży, że aż to biedronki są kolorowe i ładne i jeszcze się kojarzą z chlebem.
0: Tak, Boża Krówka, inaczej Biedronka, nazywana była i traktowana jako owad szczęścia. Więc też, tak zostało też do dziś, prawda? Biedronki nas nie obrzydzają.
1: To prawda.
0: Tylko jest sympatyczna.
1: To
0: więc
1: prawda.
0: Boża Krówka była też owadem odpowiadającym za szczęście i za coś, co zdarzy się miłego w najbliższej przyszłości.
1: I naprawdę reaguje. Sprawdźcie to sami, jak się powie do Biedronki siedzącej nam na ręku. Biedroneczko, czy też Boża Krówko, leć do nieba, przynieś nam kawałek chleba, to ona nagle rozkłada te swoje skrzydełka i ulatuje. Co prawda nie wróciła nigdy żadna Biedronka do mnie z chlebem. Może mnie nie mogła już, też nie, ani z bułką, ani z chlebem niestety, ani z miseczką zupy, ale rzeczywiście zawsze na to hasło Biedronki odlatują. Bardzo się cieszę, pani Natalio, że zaczęłyśmy od tych czarnych kotów, czarnych baranów, czarnych kogutów, a skończyłyśmy na rumianej biedroneczce, piegowatej Biedronce, która kojarzy się dobrze i która ma związek właśnie nie ze światem podziemnym i z ciemnościami, tylko wprost przeciwnie, z niebem i z tym, co dobre. A jeszcze miałam panią zapytać o to, co to jest ten szaszor, który jest w tytule pani książki. Szaszor, mowa zwierząt.
0: Szaszor to jest po kociecku i po kaszubsku zamieszanie, taki rwetes.
1: O, bardzo mi się to słowo podoba. Używa go pani? Używa pani czasami, mówiąc, że ale tu szaszor.
0: Tak, jest bardzo, pani się wymawia, spróbujcie.
1: Szaszor. Dobrze, będę ćwiczyć na tym dykcję, przygotowując się do audycji. A tym razem zaprosiłam do rozmowy Natalię Zacharek, etnolożkę, współautorkę książki Bestiariusz Zwierzęta i autorkę książki Szaszor. Mowa zwierząt. Bardzo pani dziękuję, pani Natalio, i w takim razie proszę od nas pozdrowić swojego psa, jak już pani, Waltera, jak już pani wróci do domu.
0: Czuję się pozdrowiony. Pozdrawiam również was. I panią.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Funky Duch.
1: To Funky Duszek Alicji Janosz, a to...
2: Wakacje z duchami.
1: Jesteśmy z wami w każdy poniedziałek między 18 a 20. No i próbujemy was trochę postraszyć, opowiadając różne niesamowite historie i czekając też na wasze niesamowite historie. Może

Ktoś z Was na przykład ma w swoim domu takiego czarnego jak noc kota, z którym wiązały się różne dziwne wierzenia i dziwne przesądy. Do dzisiaj niektórzy wierzą w to, że czarny kot przynosi pecha. Do dzisiaj, jeżeli ktoś ma przedstawić na ilustracji czarownicę, to bardzo często ta pani z brodawką na nosie jest przedstawiana w towarzystwie czarnego jak noc kota, ale może ktoś z Was ma takiego kota w swoim własnym domu, no i traktuje go jak największego przyjaciela i powiernika i wcale nie wierzy w to, o czym opowiadała pani Natalia Zacharek, że kiedy się za dużo mówi takiemu kotu do ucha, to potem te wszystkie nasze sekrety i informacje o nas trafiają do ucha właśnie czarownicy. Zresztą powiem Wam, że są takie miejsca na świecie, gdzie to właśnie czarne koty przynoszą szczęście. Na przykład wierzy się w to we Francji i kiedy tam się podaruje komuś takiego czarnego kociaka bez ani jednego białego włoska, już nie mówię o krawaciku czy o skarpetkach na łapkach, no to to jest najlepszy prezent, bo to oznacza, że razem z tym kotem do naszego domu przyjdzie szczęście. No może nawet sakiewka złota pojawi się w domu, który został obdarowany takim czarnym, czterołapnym domownikiem. Tak samo uważa się w Belgii. Czarny kot jest najlepszym z kotów i największy pogromca gryzoni. No tak, oczywiście, że to wróg myszy, wróg szczurów, a taki czarny kot podobno świetnie sprawdza się w roli obrońcy domu przed taką plagą gryzoni. W Holandii z kolei również podarowanie komuś czarnego kotka jest bardzo, bardzo dobrą wróżbą i wprowadza się do domu szczęście, kiedy taki kot wchodzi do tego domostwa. A w Japonii nawet są takie figurki kotów, może je widywaliście na przykład na wystawach sklepów albo w restauracjach dalekowschodnich, taki kot siedzący z łapką w górze i bardzo często ta łapka jest w ruchu, macha do nas nieustająco. Taki kot nazywa się po japońsku Maneki Neko. Maneki Neko i właśnie ma przynieść dobrobyt tym wszystkim, którzy są na przykład właścicielami takich sklepów z pamiątkami albo takich restauracji. Po prostu będzie sprawiał, że klienci będą garnąć się drzwiami i oknami do takiej restauracji albo do takiego sklepiku, a razem z klientami oczywiście pieniądze, czyli dobrobyt będzie tam gościł. Takie są różne wierzenia i zwyczaje związane właśnie z na przykład czarnymi kotami. W jednym kraju tak, a w innym zupełnie inaczej. Pierwsza godzina audycji Wakacje z duchami już się kończy, ale my za chwileczkę do Was wrócimy po godzinie 19 i będzie ciąg dalszy strasznych opowieści. Także zostańcie z nami koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To audycja, która nazywa się Idealnie na tę porę.
1: Wakacje z duchami.
0: I próbuję was w tej audycji trochę postraszyć. Jak tam, udaje się? Boicie się? Patrząc na swojego czarnego kota albo na czarnego psa, albo wyobrażając sobie, że a nie, pająki nie są straszne, jak już słyszeliśmy, one tylko tak może mało sympatycznie dla niektórych wyglądają, chociaż znam takich, którzy są wielbicielami pająków, nawet hodują je w takich terariach, czyli w takich szklanych pojemniczkach i lubią sadzać sobie takiego włochatego, sporego pająka na własnej ręce. Dobrze, nie będę o tym myśleć, bo ja akurat za pająkami nie przepadam, więc zaczynam sama się bać i zaraz usiądę z nogami podkulonymi na krześle, żeby nic przypadkiem nie usiadło mi na tej stopie. W tej godzinie, uwaga, uwaga, w tej godzinie naszej audycji podjedziemy do miejsca, w którym roi się od diabelskiej mocy, a przynajmniej tak głoszą legendy. I to miejsce jest w Polsce, w centralnej Polsce, czyli wszyscy mają mniej więcej tak samo blisko albo tak samo daleko do tego miejsca. To też będzie zaproszenie właśnie do tej miejscowości. Być może gdzieś tam znajdzie się na szlaku waszych wakacyjnych wędrówek. Justyna Majchrzak i Daria Brzezińska, zapraszamy na 55 minut w towarzystwie czarnych, ciemnych mocy.

0: Śpię.
1: Zozi zasnęła, ale mam nadzieję, że wy nie śpicie, bo po pierwsze jeszcze jasno za oknami, a na zegarze dopiero 9 minut po godzinie 19. Po drugie wakacje, nic was nie wzywa do tego, żeby bardzo wcześnie wstawać. Myślę, że nawet poranków wakacyjnych Polskiego Radia Dzieciom możecie słuchać leżąc w łóżku. O 7.30 startujemy z naszymi porankami w czasie wakacji, przypomnę. No i oczywiście na zakończenie audycji powiem wam dobranoc, śpijcie smacznie aż do wakacyjnego poranka, ale jeszcze zasypiać chyba za wcześnie troszeczkę. Nie będę was namawiać do snu. Natomiast zaproszę was teraz do miejscowości Łęczyca. Łęczyca to jest miasto, które znajduje się w centralnej Polsce, dlatego powiedziałam, że wszyscy mniej więcej mamy do niego tak samo blisko albo tak samo daleko. W województwie łódzkim konkretnie leży Łęczyca i w Łęczycy jest zamek królewski, naprawdę. Tam też królowie rezydowali, to co prawda nie tak, że ktoś mieszkał na stałe, jakiś król w zamku Łęczycy, ale jakiś czas tam spędzano, odbywały się tam nawet narady królewskie, a zamek w Łęczycy został wybudowany przez króla, o którym się mówi, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Tak mówi się o Kazimierzu Wielkim. Pewnie słyszeliście to powiedzenie. No i właśnie król Kazimierz Wielki, który ten zamek postawił, no, czuł się w obowiązku, żeby co jakiś czas do niego przyjeżdżać. Taka wyprawa oczywiście trwała troszeczkę i często odbywała się przez jakieś nieprzebyte lasy, nieprzebyte bory, nieprzebyte puszcze, a potem jak już się dotarło do tej Łęczycy, to trzeba było w niej troszeczkę posiedzieć i pomieszkać. Zamek był otoczony fosą, warowny, ceglany, z czerwonej cegły wymurowany, więc bezpieczny, dobre schronienie dla króla i jego świty. A potem jak już król Kazimierz Wielki przeszedł do historii, na przykład upodobał sobie ten zamek kolejny polski król, tym razem z rodu Jagiellonów, to był król Władysław Jagiełło. On też tam czasami się pojawiał, pomieszkiwał, a kiedy król Jagiełło poprowadził zwycięskie wojska na bitwę pod Grunwaldem, to w lochach zamku w Łęczycy byli przetrzymywani zakonni rycerze krzyżaccy, ci, którzy zostali pojmani podczas tej bitwy pod Grunwaldem. Ale nie tylko oni w tych lochach, w tych podziemiach przebywali, bo legenda głosi, że do dzisiaj ktoś tam mieszka. Mieszka tam jeden z polskich diabłów, jeden z najsłynniejszych polskich diabłów imieniem Boruta.
2: Łęczyca nasza to słynie z tych diabłów, bo oni, panie, te diabły, to co oni wyprawiali, tu u nas takie stawy są z Łęczycy, to oni tam bale prawili, diabły się zjeżdżały, czarownice nam je to jak przyjeżdżały, bale w nocy wyprawiali wielkie. A tu od nas jeden chłop, cepy na ramię i szedł koło tych, gdzie te diabły Boruty tam z Łęczycy tańcowali, tam bale mieli, tam mieli zjazd i stanął przy brzegu, ale widzi czarownice z mietłami, diabły tańcują, bawią się. Tego Borutę tak upoili, no i główniejszego z Łęczycy, że na beczkę wsadzili, na ostatku do Łęczycy do zamku zaciągnęli. No i on na beczce siedzi na pewno tam w tej Łęczycy.
1: To na pewno jedna z mieszkanek Łęczycy opowiadała tę historię o czarownicach i o diabłach, które balują, no i pilnują zamku w Łęczycy. I właśnie tak ten diabeł Boruta, który tam szczególnie się panoszy, jest często przedstawiany. Siedzi sobie na beczce w zamkowych lochach zamku Łęczyckiego, a jakie miał

zadanie, diabeł Boruta, no takie samo, jakie inne diabły, musiał szkodzić ludziom, musiał podpuszczać ich do złego i podpisywać czasami z takimi ludźmi cyrografy. Cyrograf, trudne słowo, ale może ktoś z was wie, czym były cyrografy, zwłaszcza te podpisywane z diabłem, o co w nich chodziło. 226452055. Czekam na słuchacza Polskiego Radia Dzieciom, który wie, czym jest cyrograf. A teraz wypuszczam potwory z nory.

0: Ten Joszko to potrafi na wszystkim zagrać. Od piszczałki, przez wielką fujarę sałaską, aż po listki i trawki. Na wszystkim zagra Joszko Broda, który przed chwilą wykonał ten utwór razem ze swoją grupą Dzieci z Brodą. A na zegarze tymczasem to nie kawał z Brodą, już 20 minut po godzinie 19. Ja przypomnę, że nasz numer telefonu to 22-645-2055. Można też do nas pisać, w różnych sprawach piszecie, także w sprawach łęczyckich, boruckich i innych szatańskich sprawach, bo ta audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Wakacje z duchami.
0: dzieci@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod który można też przesyłać różne wiadomości albo różne sprawy, zapytania albo zdjęcia swojego czarnego kota, który nie ma ani jednego białego włosa. I są tacy, którzy wierzą, że kot ten jest towarzyszem różnych złych mocy. Myślę, że też mógłby towarzyszyć na przykład Borucie, czyli jednemu z diabłów zamieszkujących nasz kraj. A ten Boruta upodobał sobie właśnie zamek w Łęczycy. I to tam grasował, i to tam czasami podpisywał cyrograf. A co to takiego ten cyrograf? To jest taki pakt, taka umowa spisana niekoniecznie z diabłem, ale często właśnie to diabeł nosił ze sobą papier. No i jak ktoś chciał koniecznie czegoś od diabła, miał jakieś zachcianki, miał jakieś życzenia, no to diabeł mógł mu zaproponować taką wymianę. Ty mi, człowieku, dasz swoją duszę, zapiszesz ją w dokumencie, czyli w cyrografie, a ja ci wtedy dam to, czego najbardziej potrzebujesz. Chcesz złota, chcesz diamentów, chcesz pięknego pałacu? Proszę bardzo, wszystko to będziesz miał, bylebyś oddał nam, diabłom, swoją duszę, czyli po swojej śmierci prościuteńko do piekła. Tam cię ugościmy. Ale powiem wam, że ten pan na Łęczycy, czyli diabeł Boruta, nie tylko szkodził ludziom, jak im pomagał, o tym powiem wam już za chwilę.

Miasta mają swoje legendy i tak jak Warszawa ma legendę o bazyliszku, który zamieszkiwał podziemia jednej z kamienic, no i został sprytny sposób, jak to często w legendach bywa, z tej kamienicy wykurzony, a nawet został zgładzony przy pomocy lustra, tak Łęczyca ma swoją legendę o diable Borucie, który zamieszkuje do dzisiaj podziemia Łęczyckiego zamku. Ten diabeł Boruta pojawiał się w różnych postaciach. Najczęściej był szlachcicem w kontuszu z sumiastym wąsem, którego diabeł Boruta podkręcał. Na głowie miał czapkę, więc trudno było zauważyć, że tam pod tą czapką są rogi. Czasami przebierał się w ubogiego chłopa, mieszkańca okolic Łęczycy. No i pojawiał się zwłaszcza tam, gdzie ludzie byli chciwi, chcieli więcej niż im się należało, albo nieuczciwie pracowali, lenili się przez całe dnie, ale potem oczywiście za to lenistwo, czyli za rzekomą pracę, oczekiwali zapłaty. No albo tam się pojawiał, gdzie ludzie wyśmiewali się z kogoś. Wtedy jeszcze nie znano określenia hejt, ale dzisiaj moglibyśmy takiego słowa użyć w stosunku do tych, którzy kogoś wyśmiewali, zwłaszcza głośno, szydzili z niego, po prostu go hejtowali. I każdemu z tych ludzi Boruta podsuwał jakieś wybory. Można było na przykład się szybko wzbogacić, jak ktoś był chciwy, albo zdobyć cudzy majątek i patrzył, co się dzieje i co ludzie będą wybierać. Czy będą wybierać właśnie te majątki i nieuczciwe zyski, czy też może powstrzymają się od tego, co im diabeł Boruta podsuwa i wykażą się siłą charakteru. No i w pewnym momencie ludzie się zorientowali, że te działania diabła Boruty niekoniecznie musiały służyć ich zgubie, ale mogły na przykład ludziom pomagać w budowaniu swojego charakteru. I dzisiaj mówi się właśnie, że kto w Łęczycy żyje uczciwie, temu Boruta drogi prostuje, czyli mu pomaga. A kto szuka dróg na skróty, temu Boruta je plącze i utrudnia życie. I właśnie dlatego diabeł nigdy z Łęczycy nie odszedł, bo dopóki są ludzie, dopóty potrzebna jest próba charakteru. I właśnie tak działa Boruta na zamku w Łęczycy mieszkający. Jeszcze tam wrócimy, jeśli pozwolicie, ale najpierw zajrzymy do jeszcze innego miejsca. Za chwileczkę opowiemy wam o festiwalu, który odbywać się będzie już za tydzień z Małym Wąsem i na który jesteście wszyscy bardzo, bardzo serdecznie zaproszeni.

Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Obrońcy duchów w Polskim Radiu Dzieciom w audycji.
1: Wakacje z duchami.
0: A my trochę podróżujemy po Polsce. Dzisiaj byliśmy już w Łęczycy. A teraz gdzie jesteśmy? Dzień dobry. Dokąd dotarliśmy?
2: Dzień dobry. Radosław. Południa Kaszub.
0: Ojej, panie Radosławie, to ja pana przedstawię, bo akurat jak pan podawał swoje nazwisko, to zupełnie pan nam zanikł, więc może jednak poproszę, żeby pan gdzieś przespacerował się z telefonem. Może im wyżej, bliżej strychu, tym groźniej, mniej bezpiecznie, ale jednocześnie zasięg będzie trochę lepszy. Bardzo liczę na to, że usłyszymy, słuchajcie, skrzypiące schody, jak pan Radosław Sawicki będzie poruszał się po swoim domu. Pan Radosław Sawicki, organizator Festiwalu Mitologii Słowiańskiej, jest naszym gościem, a ten festiwal odbywa się w pięknie brzmiącej miejscowości, mówię tutaj o nazwie, miejscowość nazywa się Funka i jest w województwie pomorskim. Czy słyszymy się teraz dobrze?
2: Mam nadzieję, że mnie słychać, proszę potwierdzić.
0: No tak, teraz pana słychać, teraz nigdzie nam pan nie ucieka, więc proszę zostać w tym miejscu, może sobie pan przycupnąć, ukucnąć, żeby nam opowiedzieć o tym, co będzie działo się podczas Festiwalu Mitologii Słowiańskiej i czy będą tam możliwe jakieś spotkania ze zmorami, utopcami, z tymi różnymi demonami słowiańskimi, w które kiedyś ludzie wierzyli.
2: No, niektórzy wierzą do dzisiaj, biorąc pod uwagę, że festiwal odbywa się nad Jeziorem Charzykowskim. Spotkanie utopca czy wodnika, no, jest możliwe.
0: A rusałka też tam mieszka w Charzykowskim jeziorze?
2: Nigdy nie udało mi się spotkać, natomiast rusałki raczej bardziej na wschodzie spotykane są. Podlasie jeszcze dalej na wschód. Natomiast u nas inne byty wodne spotykano, jak wierzono niegdyś, tak jak pani zauważyła, chociaż jak ja zauważyłem, niektórzy do dzisiaj wierzą w takie byty nieludzkie.
0: To już po raz 9 Festiwal Mitologii Słowiańskiej będzie się odbywał. 21 sierpnia początek i przez cały weekend potrwają różne spotkania. Będzie można potańczyć, będzie można pośpiewać, posłuchać różnych opowieści, zajrzeć do dawnej chaty, żeby sprawdzić, jakie sprzęty tam się znajdowały i co na przykład służyło w tych domach ludzkich do obrony przed złymi mocami. Dzisiaj trochę rozmawialiśmy z panią Natalią Zacharek i opowiadała nam na przykład, jak broniono wstępu czarownicom do obór, gdzie krowy mieszkały, które musiały wyżywić całą taką chłopską rodzinę. Myślę, że takich pomysłów na obronę chaty chłopskiej ludzie mieli dawno, dawno temu, co nie miara, prawda? Bo i co nie miara było takich sił, które się gdzieś tam plątały poza obejściem.
2: Czasy były zupełnie inne i dzisiaj bardzo w

0: abstrakcyjnie brzmią takie opowieści o jakichś ludowych sposobach na demony, kiedy sporo osób, słuchaczy radia również, mieszka w blokowiskach, których klimat jakoś nie kojarzy się z tymi przynajmniej dawnymi wiejskimi demonami. Natomiast rzeczywiście ta cała strefa wierzeniowa była bardzo bogata i to myślenie magiczne, które jest tematem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Mitologii Słowiańskiej, było powszechne. Myślenie magiczne, jeśli tak w dwóch zdaniach mogę przybliżyć, polega na tym, że w sposób nieracjonalny, nie oparty na rozumie, tylko na jakichś innych przesłankach, tłumaczymy sobie świat. I myślę, że gdybym sypnął tutaj przykładami, to słuchacze w mig pojęliby, co mam na myśli, bo wszyscy kojarzymy takie zachowania, jak na przykład uważanie, że może przynieść nam pecha, kiedy czarny kot przebiegnie drogę, czy że jakieś znaczenie ma pierwsza gwiazdka, którą zobaczymy w Wigilię, jest takim symbolicznym momentem. Nawet w kulturach rolniczych, no dzisiaj rolnicy nie stanowią w większości naszego społeczeństwa, kiedyś zdecydowanie tak było. Właśnie było bardzo wiele takich znaków, które postrzegano jako istotne, coś wnoszące.
1: Mhm. No myślę, że ludzie sobie na przykład ciekawe jak tłumaczyli sobie tęczę na niebie, bo dzisiaj wiemy, że ta tęcza jest wynikiem rozszczepienia światła i kiedy słońce świeci podczas opadów deszczu, to wtedy tęcza na niebie się tworzy. A kiedyś ciekawe, jak to ludzie myśleli.
0: W wielu podaniach, i to nie tylko na Słowiańszczyźnie, wierzono, że na końcu tęczy zakopany jest dzban ze skarbem. To znowu jest taka abstrakcyjna wskazówka, no nierealna, żeby dojść na koniec tęczy, ale też w wierzeniach Słowian uważano, że tęcza to jest taka słomka, gdybym miał to obrazowo przedstawić, którą planetnicy wypijają wodę, żeby później napompować chmury i z tych chmur, żeby padał deszcz. Planetnicy, podpowiem, to takie byty, które kojarzono bardzo ogólnie mówiąc, z prognozą pogody. Oni decydowali o tym, czy mamy ciężkie gradowe chmury, czy może bardziej łaskawa pogoda. To wszystko było bardzo istotne dla rolników, no bo to, co się działo na niebie, czy padał deszcz, czy świeciło słońce, rzutowało na to, jakie zbiory będą.
1: Tak jest.
0: Więc z tęczą różne były wierzenia. Tak na szybko kojarzą mi się te dwa motywy. Ale w rolnictwie, w tej kulturze rolniczej było bardzo wiele takich przejawów myślenia magicznego, które nam dziś może się wydawać śmieszne. Na przykład etnografowie, czyli ci badacze, którzy spisują różne zwyczaje ludu, udokumentowali takie zachowania żniwne, czy w zasadzie nie żniwne, tylko na wiosnę, kiedy siano, len czy konopie, że kobiety, gospodynie skakały. Im wyżej skoczyły, tym lepszy był to prognostyk dla zbiorów, bo jak wysoko skoczyły, tak wierzono, wysokie roślinki urosną, czyli będzie obfity plon.
1: Orety.
0: No, z takich bardziej pewnie kojarzonych przykładów tego myślenia magicznego, mam nadzieję, że to jest znane, w moich przestrzeniach, gdzie się wychowywałem, funkcjonowało takie przekonanie, że bardzo istotne jest, w jakiej pozycji zobaczymy pierwszego bociana wiosną. Jeżeli on leci, mówiono, że to jest zapowiedź takiego aktywnego czasu pomyślnego. Natomiast jeżeli stoi w gnieździe, no to jest prognostyk tego, że będziemy się trochę lenili i że ten czas będzie dla nas taki bardziej statyczny. Hmm. Więc gdzie by nie spojrzeć, wszystko postrzegano jako znaki.
1: I o tym właśnie. I o tym właśnie będzie, taka myśl będzie towarzyszyła tegorocznemu 9. Festiwalowi Mitologii Słowiańskiej. Podobno będzie jakaś część skierowana do najmłodszych, do młodych, do małych Słowian.
0: Tak, jest to nieodłączny element naszego festiwalu. Jakkolwiek głównymi adresatami tego wydarzenia są dorośli, to zawsze funkcjonuje strefa małego Słowianina, czyli taka przestrzeń animacji, różnych aktywności, do których zapraszamy najmłodsze uczestniczki i uczestników festiwalu, żeby się nie nudzili, kiedy ich rodzice czy opiekunowie są na jakichś poważnych wykładach. I w tej przestrzeni dzieją się co roku różne

0: rzeczy. Są tam rzeczy manualne, można coś tworzyć własnymi rękoma. W tym roku na przykład będą tworzone pająki.
1: O.
0: Ale nie takie pająki, które gdzieś tam pajęczyny pletą, tylko pająki ludowe, czyli takie wykonywane ze słomy, z różnych elementów papierowych też.

0: kamiennie nazywano te pająki światami. Im był większy, im był bardziej skomplikowany, złożony, tym lepiej. I takie pająki wieszano na suficie i one sobie tam wisiały, projektując pomyślną przyszłość dla mieszkańców. Tutaj oczywiście używam dużych skrótów myślowych, ale do tego się ta idea sprowadzała. I takie pająki dzieci w strefie Małego Słowianina będą mogły wykonać pod nadzorem Natalii Noszczyńskiej, artystki, ilustratorki, autorki książek o kulturze ludowej Słowian, która właśnie będzie uczyła, jak wykonać takie rzeczy. To jest jedna z propozycji, będą też inne. Będzie można stać się małym wojownikiem i przejść trening małego woja, będzie można poznać jakieś tajemnice dawnych rzeczywistości tych Słowian z odległych czasów, więc nudy nie będzie. Prawdopodobnie zdarzy się jakaś bajka, bo też na ogół wybrzmiewa jakaś opowieść taka na żywo, wyartykułowana w pięknych okolicznościach przyrody i też pewnie jakieś inne rzeczy.
1: Oj, to będzie pięknie w takim razie. Cały weekend zapowiada się wspaniale nad Jeziorem Charzykowskim podczas Festiwalu Mitologii Słowiańskiej. Miejscowość Funka. Pewnie Funka nie jest dużą miejscowością, nie zamieszkują jej wielkie gromady ludzi, tak jak duże miasta, więc można tam odpocząć też w ciszy, wśród natury, no i wśród różnych dawnych opowieści i wierzeń. A tym wszystkim, tym festiwalem opiekuje się pan Radosław Sawicki, który też będzie na miejscu obecny. Może pan też będzie te pająki robił?
0: Bardzo bym chciał, natomiast podejrzewam, że nie będę miał na to czasu i myślę, że ja sobie tą aktywność przełożę na czas pofestiwalowy, żeby się zrelaksować i żeby sobie takiego pająka wykonać, a później powiesić u siebie w domu.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. No i zapraszamy do Funki od 21 sierpnia do 23 sierpnia. Tam będzie trwał Festiwal Mitologii Słowiańskiej. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrego czasu.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również. Mam nadzieję, do zobaczenia.

0: gremia uchwalili przy niedzieli, że duchów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

0: Zakochałaś się w duchy, możesz nie wierzyć.
1: Ale musisz bać się.
2: Ojej!
3: Ojej, no robi się coraz ciemniej, słuchajcie, za oknem i w studiu Polskiego Radia Dzieciom, ale mam nadzieję, że nie dajecie się temu uczuciu lęku, strachu, chociaż pomyślałam sobie słuchając tej piosenki, że nauka nauką, ale czasami ludzie mają w sobie coś takiego, że jak nie sprawdzą, to nie uwierzą, prawda? I pomyślałam sobie, że najlepiej byłoby spędzić na przykład noc na takim zamku w Kurniku, na którym podobno nocami straszy Biała Dama, i sprawdzić, przekonać się na własne oczy, czy tam bezpiecznie, i na własne uszy się przekonać, bo może nie pokaże nam się Biała Dama, ale nagle i niespodziewanie zaskrzypi klepka parkietowa, albo schody wydadzą jakiś taki dziwny, jękliwy dźwięk. I nie wiadomo, czy one tak same z siebie, czy może jednak jakaś postać stąpnęła na takim schodku i on zadźwięczał. No, a gdyby ktoś chciał się przekonać, ile prawdy jest w legendzie o diable Borucie, ten musiałby się udać do Łęczycy, na zamek łęczycki, dokąd my teraz wrócimy na chwileczkę, bo w tych podziemiach zamkowych podobno mieszka właśnie on sam, diabeł Boruta, który najczęściej pokazuje się w postaci szlachcica, czyli ma na sobie szlachecki strój, kontusz, pas łódzki, piękne safianowe buty, które skrywają jego kopytka, bo wiadomo, że jakby je zrzucił, to natychmiast zobaczylibyśmy te kosmate nogi diabelskie zakończone kopytkami. No a pod szlachecką czapą kryje się para rogów, ale nie od początku tak się przebierał diabeł Boruta, bo były czasy, kiedy można go było zobaczyć w jego własnej postaci.
4: Pasał biedny kądziołek bydełko i zbierał zioła po polach i łąkach. Pewnego dnia, dobrze po zmierzchu, zaszeleściło coś nagle w łozinie i spod mchu wysunął się zwolna rogaty łeb czarta. Kądziołek w okamgnieniu chwycił pałkę sękatą i uderzył z całej siły. Diabeł zawył żałośnie i śmignął pod nosem pastucha. I byłby drapnął szczęśliwie, gdyby nie długi ogon, który wlógł za sobą. Pochwycił kądziołek koniec kity i ciągnie do siebie, a diabeł do siebie. Szarpnął raz, drugi i dał susa. A chłop, jak długi, runął na ziemię. Patrzy, pół ogona trzyma w garści. A z dali dolatuje go płacz i narzekanie. To diabeł tak skomli po utracie swojej ozdoby i prosi.
5: Panie kądziołek, oddaj ogon. Kupię ci nowe buty. Dam ci jeszcze dukata. 10 dukatów zapłacę. 100 dam. Jeśli mało.
6: A idź sam na targ i kup se nowy ogon.
4: Targ w targ. Kądziołek wycyganił od diabła cały mieszek złota, a Boruta musiał potem zszywać ogon i do dziś ślady grubych blizn widnieją na jego skórze.
1: Od tego czasu Boruta nie lubi występować we własnej postaci.
4: Tak, ale ludziska spod Łęczycy umieli go i tak zawsze rozpoznać.
3: Gdybyście chcieli spotkać osobiście diabła Boruta, to pamiętajcie, zamek w Łęczycy w centralnej, ohoho, jakaś sowa w centralnej Polsce czeka.

I w przód, i w tył, i w tył, i w przód. Natalia Lesz o huśtawce, a ja wyobraziłam sobie, że taka huśtawka rozbujana późnym wieczorem, kiedy już ciemno za oknami i kiedy na placu zabaw nikogo nie ma, to może nieźle przestraszyć, prawda? To wcale nie muszą być duchy, ani zmory, ani upiory. To może być nawet osiedlowa huśtawka. Ale kto się odważy wyjrzeć dziś wieczorem przez okno, żeby sprawdzić, czy się nie buja z niewiadomych powodów w przód i w tył, i w przód i w tył taka huśtawka? No mam nadzieję, że już będziecie spać, kiedy ona będzie tak harcować. Bo ja wam życzę już teraz dobrej nocy, śpijcie dobrze i niczego się nie bójcie. W końcu w tej audycji chodzi o to, żeby was troszeczkę postraszyć. Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska. Śpijcie dobrze mimo wszystko. Tego wam życzymy. I wcale nie będziemy się teraz śmiać, chociaż uwaga, ktoś się do was zaśmieje.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjne przygody wisi. Opowiada Ania Wójcikiewicz. A gdyby tak, a gdyby tak, mruczała do siebie Wisia, siedząc na bujanym fotelu na werandzie w domu gaździny Haliny. Huśtała się tak mocno, że aż jej jasna grzywka podskakiwała miarowo. Wesołe słońce przeświecało przez oplatające jedną z kolumn pnącza powojów. Ich kwiaty otwierały ku niemu swoje piękne, fioletowo-różowe kielichy. Pogoda była prawdziwie wakacyjna. Przed dziewczynką roztaczał się rozległy widok na stromo spadzistą zieloną łąkę, na której pasły się owce i otaczające je strzeliste, ciemnozielone smreki, jak mówią górale, które dotykały niemal turkusowego, rozgrzanego nieba. Owady bzyczały cichym, zgodnym chórkiem, unosząc się pracowicie nad ogródkiem, w którym wykwitały tuż za werandą błękitne ostróżki, różowe floksy, purpurowe bomby piwoni, żółto-amarantowe i pomarańczowe dalie, aż się w oczach mieniło od tych kolorów i kształtów. Boję się zapytać, co ci tam chodzi po głowie? Zagaiła kotka Esmeralda, która wygrzewała się w słońcu na rzeźbionej balustradzie ganku. Wstała właśnie i przeciągnęła się leniwie, po czym chytnęła zgrabnie na krzesło obok przyjaciółki. A ja bym chciał jeszcze raz pójść tak wysoko w góry jak wczoraj, odezwał się miś Atencjusz, który siedział razem z Wisią na bujanym fotelu. Tu jest nudno, nie ma co robić. A ty jak zwykle jesteś niezadowolony. Wczoraj też tak marudziłeś Wisi w plecaku w czasie wycieczki w góry? Fuknęła na misia Esmeralda. Wczoraj to nie miałem powodu. Gdybyś widziała te skały monumentalne i ten widok z wysoka na cały świat, skąpany w słońcu, jak szliśmy po kamiennych stopniach szlaku. Szliście? Chyba Wisia szła i jej tata i mama, a ty byłeś niesiony, przypominam ci. Sprostowała bezlitośnie kotka. Oj, dobra, no dobra. Ja też swoje wymęczyłem się. Wiesz, jak w plecaku było gorąco, kiedy wspinaliśmy się na zawrat. Miś na chwilę umilkł, jakby dźwięk tej nazwy przełęczy na orlej perci najwyższych rejonach Tatr wywołał w nim lawinę wspomnień. Jak te skały olbrzymie cudnie odbijały się w czarnym stawie gąsienicowym, a pamiętam tę nazwę. A potem przystanek nad zmarzłym stawem i taka cisza, wilgotna.

echo jak w jakimś wielkim kościele i tylko z daleka szmer strumieni wpadających do tego górskiego jeziorka. No to były niezapomniane wrażenia. A teraz jest nuda, po prostu nuda. Już te meczące owce na hali znam na pamięć. Zakończył swoją przemowę Atencjusz i zapadła leniwa cisza letniego popołudnia. A gdyby tak... rozległ się znowu głos wisi. No wyduś wreszcie, jaki masz pomysł, bo tu jajko zniosę zaraz, jak kury gaździny haliny z nudów, wypalił miś. A gdyby tak pójść do lasu, tam jest chłodniej, dokończył za przyjaciółkę, jak zwykle cichutko, miś Emocjusz. Może spotkamy kogoś? To jest myśl, zawołała z entuzjazmem Wisia, aż mama leżąca w hamaku nieopodal w ogrodzie oderwała się od swojej książki. Coś mówiłaś, kochanie? Zapytała. Czy mogę iść sobie na spacer do lasu? Nie tracąc czasu na zbędne ceregiele, zapytała dziewczynka. Sama chcesz iść? Z lekkim niepokojem spojrzała mama, zsuwając okulary do czytania. Nie, no wezmę Esmeraldę i misie, mruknęła Wisia, czując, że nie będzie tak łatwo wprowadzić swoją myśl w życie od tak. Tak to już jest z rodzicami. No wiesz, Esmeralda jest kotem, zaczęła mama siadając w hamaku, co zwiastowało poważniejszą rozmowę. Kotką, szepnęła nieco urażona Esmeralda. A koty, jak wiesz, chodzą swoimi drogami, więc nie wiem, czy możesz na nie uliczyć. To raczej ty jej powinnaś pilnować. Nie wiem, może nawet na smycz trzeba ją wziąć, żeby nie uciekła, kontynuowała mama, brnąc nieświadomie w coraz bardziej niepopularny temat. Na smyczy? Co ja pies jestem? Syknęła oburzona kotka i aż się zjeżyła cała, wyginając grzbiet. Niby to się przeciągała po prostu, ale Wisia wiedziała dobrze, jak słowa mamy ją denerwują. No a misie bez obrazy są pluszakami. Nawet z nimi nie pogadasz. Nie wiem, czy można je brać pod uwagę w samotnej wędrówce przez las, żeby było bezpiecznie, ciągnęła mama. Tym razem napuszył się Atencjusz, srożąc swoje pomarańczowe futerko. A Wisia cóż, nie mogła przecież zdradzić mamie, że jej przyjaciele są doskonałymi kompanami i nie tylko mówią, ale i wymyślają nieraz wspaniałe zabawy, o jakich się nawet nie śniło żadnemu z rodziców bez urazy. Może zapytamy gaździnę, czy Józek nie mógłby z tobą pójść? W końcu wpadła na pomysł mama i wyraźnie ją to uspokoiło. Wstała i ruszyła w stronę werandy. Dzień dobry! Rozległ się w tym samym momencie wesoły głos. Józek, właśnie o tobie myślałam, zaśmiała się mama. Zjawiasz się w samą porę. Nie poszedłbyś z Wisią na spacer do lasu? Zaproponowała. A już ci pójdziemy, w lesie chłodniej. Cześć, Wiśka. Super, to ja tylko pójdę po mój plecak na miśki, zawołała dziewczynka i ruszyła do swojego pokoju na piętrze. I może załóż długie spodnie i adidasy, poproszę, zawołała za nią mama, tonem łagodnym, ale nie znoszącym sprzeciwu. Wiesz, kleszcze, żmije i tak dalej. Wisia nie mogła się nie zgodzić, choć było bardzo gorąco. Trudno, coś za coś. Wiedziała, że to warunek, dzięki któremu może się wyrwać z domu jedynie w towarzystwie swojego kolegi, no i przyjaciół. No to teraz buzia na kłódkę, mruknął zawiedziony Atencjusz. To sobie pomilczymy, Emocjuszu. Nie martw się, może jakoś przekonam Józka, że umiecie mówić, zaproponowała Wisia, wciągając swoje turkusowe dresy. Sama jednak nie wierzyła w powodzenie tego pomysłu, bo choć Józek był w jej wieku, to jak tu mu powiedzieć tak po prostu? Wiesz, z moimi pluszakami i kotką można całkiem miło pogawędzić. Dziewczynka ucałowała oba miśki w pyszczki na pocieszenie, zapakowała je do swojego małego plecaczka, dała znak Esmeraldzie i niebawem już razem z Józkiem przekraczali furtkę z ogrodu gaździny Haliny. Tuż za nią wiła się dróżka, która prowadziła prosto w chłodny cień świerkowego lasu. Kiedy w niego weszli i zadarli głowy, odetchnęli głęboko. Jak ja lubię tu psy chodzić, kiedy jest gorąco, westchnął Józek. Nad ich głowami wystrzeliwały prosto ku błękitnemu

0: niebu smukłe czuby świerków, proste, dumne i milczące. Ich ciemnozielone igły pachniały żywicznie, a gałęzie, jak wielkie baldachimy, rozpościerały się nad nimi, przepuszczając tylko gdzieniegdzie wąskie smugi słodecznego światła, a w nich tańczyły roje muszek. Nagle tuż nad ich głowami jedna z gałęzi zachwiała się pod czyimś ciężarem i oto wyjrzała ku nim wiewiórka. Jej ruda kitka falowała chwilę, po czym jak strzała pomknęła dalej za swoją właścicielką, która spektakularnym susem przeskoczyła na kolejną gałąź. Ale one mają fajnie, te wiewiórki. Chciałabym być taką wiewiórką, wyrwało się wisi. No, jak ja bym sobie poskakał tak po tych świerkach, szepnął w odpowiedzi Józek, a po chwili dodał. Jak po tych kroplach ostatnio, to było takie niesamowite, ze skropli do kropli, zanim spadnie. Rozmarzył się chłopiec. Wisia milczała, bo już coś jej chodziło po głowie, ale nie była pewna, czy może się wygadać. Ty, Wiśka, a może zrobisz znowu te swoje czary-mary i pościgamy się tam w górze jak takie wiewiórki? Niespodziewanie wypalił jej przyjaciel i to było to, na co skrycie czekała. Dobra, to będzie nasza kolejna misja. Trzeba dotrzeć po gałęziach aż nad strumień w dolinie. Zawołała i wymamrotała pośpiesznie pod nosem. Trombola, bombola, trach, po gałęziach biegiem, start! Józek nie zdążył się nawet zorientować, co się tak naprawdę dzieje. Kiedy już balansowali daleko ponad ziemią na jednym z tych sprężystych świerkowych baldachimów. Byli tacy mali, że igły ich nie kłuły, jak można się było spodziewać, a na dodatek mieli coś, co wyraźnie ułatwiało im utrzymanie równowagi na tej zawrotnej wysokości. Bez tego czegoś mogliby spaść. Ogony? Mamy ogony? Wymamrotał oniemiały chłopiec, wyginając się, aby zobaczyć, co tam sterczy mu z tyłu. A coś ty myślał? To dzięki ogonom wiewiórki tak śmigają i nigdy nie spadają, zawołała wesoło Wisia wyraźnie w swoim żywiole. Zaczynamy! Zobaczysz, że wygram? I dała potężnego susa, a śliczna, puszysta kitka śmignęła za nią jak rudy obłoczek. Józkowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Dosyć tego dziwienia się, pomyślał. Jak nie skoczy! No, trzeba przyznać, że jego sus był mistrzowski. Wylądował dalej od przyjaciółki. Gdy poczuł, jak pod nogami ugina się giętka świerkowa gałąź, zaraz wykorzystał tę siłę i odbił się jeszcze dalej. Wisia już chciała się nadąsać i zawołać, że to jej gra. Ona to wymyśliła, ale zaraz się powstrzymała. Zebrała się w sobie i skoczyła jak najdalej, aby dogonić tego Józka. Co on sobie myśli? I tak susowali niby te wiewióreczki, powiewając swoimi wiewiórczymi kitkami pośród skośnych snopów światła, przebijających się przez strzeliste smreki. Kiedy do uszu Wisi dobiegł w końcu szum potoku, wesoło pluszczącego w swoim krętym szlaku przez omszałe głazy, była bardzo zdyszana i bardzo pewna zwycięstwa. A kuku, dzisiaj ja wygrałem, dumnie zakomunikował Józek, wychylając się zza świerkowego pnia wyrastającego strzeliście tuż nad potokiem. I zaraz dodał, jakby chciał uprzedzić wszelkie wątpliwości koleżanki. No co? Ostatnio ty wygrałeś, tam w kroplach. I zaczął huśtać się szaleńczo na gałęzi. No dobra, dobra, machnęła ręką Wisia, starając się nie pokazać po sobie, że czuje się nieco zawiedziona. Zaraz też rozhuśtała swoją gałąź i było wesoło. Ale to było super, zawołał Józek.
1: Czy możemy już zejść na ziemię? Niedobrze mi.
0: Rozległ się jakiś naburmuszony głosik. Mówiłaś coś? Zdziwił się chłopiec.
2: Ja? Nie. Zdawało ci się.
0: Wymamrotała Wisia przerażona niespodziewaną sytuacją.
1: Mówię poważnie, że mi niedobrze. Wiśka, złaś na ziemię.
0: Głos był teraz wyraźny i dochodził z plecaka Wisi.
2: No co ty? Jesteś bzuchomówco?
0: Zażartował niepewnie Józek. i wtedy sprawa

0: Sprawa wymknęła się nieco spod kontroli, bo miś Atencjusz wygramolił się ze swojej kryjówki, kurczowo uchwycił się świerkowej gałęzi i z wyjątkową sprawnością zaczął po niej zjeżdżać coraz niżej, aż na ziemię. Nie obchodzi mnie, czy chcesz nas przedstawić swojemu koledze, czy nie. Ja dłużej tego nie wytrzymam. Mnie nikt nie pytał, czy ja chcę brać udział w tym wyścigu, a wiesz, że mam chorobę lokomocyjną. Biedny Atencjusz był teraz niemal zielony, a nie pomarańczowy, ale kiedy dotknął w końcu ziemi łapkami, odetchnął z wyraźną ulgą. Wisia nie powiedziała ani słowa i też zeszła na dół. Masz godującego pluszaka? Zapytał w końcu Józek, kiedy oboje przysiedli na głazie nad strumieniem. I nawet sam chodzi. Na baterię jest?
1: Nie jestem na baterię,
0: uprzedził Wisie miś, wyciągając pluszową łapkę.
1: Jestem żywy i mam na imię Atencjusz, a tam w plecaku jest jeszcze mój brat, Emocjusz. Uff, nareszcie nie będziemy musieli się kryć i milczeć w nieskończoność, kiedy wy się doskonale bawicie.
0: Wisia nadal nic nie mówiła, a Józek aż buzię otworzył.
2: Ty tu masz fajnie, westchnął.

0: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Czyta Patryk Bartoszewski. Miło było patrzeć na Dot. Ładną, malutką, z dzieckiem, podobnym do lalki na rękach. Z zalotnym zamyśleniem, utkwiwszy oczy w ogień, przechyliła śliczną główkę na bok, opierając ją o szeroką pierś woźnicy, na połys naturalną, na połys przybraną naiwnością pełną, pociągającej pieszczoty. Miło było patrzeć na niego, jak czule, choć niezręcznie starał się podtrzymywać swój lekki ciężar, aby jego dojrzała męskość służyła za odpowiednią podporę rozkwitającej młodości żony. Przyjemnie było przyglądać się, jak Tilly, która w głębi komnaty czekała, aby jej oddali dziecko, rozkoszowała się, choć jeszcze bardzo młoda, tą grupą i stała z otwartymi ustami i wytrzeszczonymi oczami, wyciągnąwszy naprzód szyję, jakby upojona tym widokiem. Również miło było widzieć, jak Jan, woźnica, przy wzmiance żony o dziecku, chciał z początku dotknąć się go, lecz odsunął rękę, zapewne bojąc się zgnieść maleństwa, i nachyliwszy się ku niemu, przyglądał mu się z daleka, z uczuciem zdziwienia i dumy, jaką zapewne okazałby dobroduszny pies podwórzowy, gdyby niespodzianie ujrzał się ojcem małego kanarka. No, czyż on nie ślicznotka, Janie? Czyż nie milutki, kiedy śpi tak słodko? Ma się rozumieć, milutki, potwierdził mąż, nadzwyczaj miły. On zdaje się śpi zawsze, prawda? Cóż znowu, Janie, rozumie się, że nie. Naprawdę? Wymówił Jan w zamyśleniu, a ja myślałem, że oczka ma zawsze zamknięte. Halo?
1: Jak można, Janie? Przecież przerazisz ludzi.
0: Dziecku zaszkodzi, jeśli tak oczy zawracać będzie, rzekł woźnica. Nieprawdaż? Patrz, jak mruga obłoczami naraz. A popatrz no także na jego usteczka. Przecież otwiera je jak złota i srebrna rybka.
1: Nie zasługujesz na to, aby być ojcem. Oj, nie zasługujesz, zawstydziła go Dot z powagą doświadczonej matrony.
2: Zresztą skądże możesz wiedzieć, na jakie drobne niedomagania narażone bywają dzieci? Janie, ty nawet nazwać byś ich nie umiał, ty niemądry człowieku.
0: Przełożyła dziecko na lewą rękę i klepiąc je po plecach, zapewne dla zdrowia, ze śmiechem pociągnęła męża za ucho.
3: Skądże je mogę znać? Mówi Jan, zdejmując płaszcz z siebie. Prawdę mówisz, Dot. Nie bardzo się znam na tym. Za to wiem, żem dziś wieczorem musiał całą siłą walczyć z wiatrem. Do

0: z północnego wschodu wprost na furgon przez całą drogę powrotną.
1: Biedny,
2: to prawda, przerwała pani Peerybingle, zaczynając się krzątać.
0: Bierz prędko drogą kruszynkę, Tilly, ja tymczasem zajmę się gospodarstwem.
2: Naprawdę, zadusiłabym je pocałunkami, gdyby mi żal nie było. Idź ode mnie, puść mój psie kochany.
0: Precz, bokser, precz!
2: Daj mi najpierw przygotować herbatę, ja nie.
0: A potem pomogę ci rozdzielić pakunki jak pracowita pszczoła.
2: Mała pszczółka przy pracy i tak dalej, jak wiesz, Janie.
0: Czy uczyłeś się małej pszczółki, gdyś chodził do szkoły?
2: Nie pamiętam dobrze, odrzekł mąż. Byłem zapewne bliski tego, ale tylko popsułbym bajeczkę.
0: Ha, ha, zaśmiała się Dot, a śmiech miała tak dźwięczny, jak tylko wyobrazić sobie można.
2: Jaki z ciebie miły, stary głuptas, Janie.
0: Nie myśląc przeczyć temu, Jan wyszedł na podwórze popatrzeć, czy zaopiekował się koniem jak należy chłopiec, który jak błędny ognik przesuwał się z latarnią w ręku to tu, to tam, mimo drzwi i okien. Koń był tak tłusty, że nie uwierzylibyście mi, gdybym podał wam jego rozmiary, a tak stary, że dzień jego urodzin ginął w pomroce wieków. Bokser, czując, że powinien sprawiedliwie okazywać swoje przywiązanie członkom rodziny, biegał z domu na podwórze i na powrót z zadziwiającą ruchliwością. Skakał z przerwanym szczekaniem koło konia, gdy go czyścili przy stajni. To udawał znowu, że chce się rzucić na swą gospodynię i nagle się wstrzymywał. To zmuszało Tilly do krzyku, siedzącą na niskim krześle blisko ognia, dotykając mokrą mordką jej twarzy. To z naturalną ciekawością znowu zbliżał się do dziecka. Potem zaczął się kręcić koło ogniska, wreszcie położył się, jakby zechciał noc tu spędzić. W chwilę potem zerwał się i podnosząc kusy ogon, wybiegł na podwórze. Wyglądało to tak, jakby przypomniał sobie o naznaczonej komuś schadzce i pędził całą siłą, aby się nie spóźnić.
3: Otóż i herbata gotowa, oznajmiła Dot, kręcąc się jak dziecko, które się bawi w gospodynie. Oto szynka, masło, grzanki i wszystko inne. A tu masz koszyk na drobne pakunki, Janie, jeśli je masz.
2: Gdzie się podziałaś, Jane?
0: Tilly, uważaj, abyś pod komin nie upuściła dziecka.
2: Trzeba zaznaczyć, że panna Tilly, mimo dość hardej odpowiedzi na uwagę gospodyni, posiadała rzadką i zadziwiającą zdolność wpadania co chwila w kłopot ze swoim wychowańcem. Już nieraz jego krótkie życie znajdowało się w niebezpieczeństwie z jej powodu. Tilly była chuda, kanciasta, odzież na niej groziła w każdej chwili opadnięciem z jej ostrych ramion, na których wisiała jak na wieszadle. Kostium tej młodej damy odznaczał się jedną osobliwością. Niańka lubiła stroić się we flanelowy gorset bladozielonego koloru, który sznurowała na plecach. Wiecznie wytrzeszczając oczy na otaczające przedmioty, zachwycając się wszystkim, a przede wszystkim nieustannie zachwycona przymiotami swej gospodyni i jej dziecka, panna Tilly, chociaż czasami trochę myliła się w swych sądach, zachowywała należny szacunek dla głowy i serca pani Peerybingle. Na nieszczęście nie można było tego powiedzieć o główce dziecka, którą usiłowała wszelkimi sposobami doprowadzić do zbliżenia z kredensem, poręczami schodów, łóżek i innymi obcymi przedmiotami. Wszystko to było jednakże rezultatem nieustannego zachwytu Tilly, która nie mogła nacieszyć się uprzejmym obejściem swych gospodarzy i swym przebywaniem w tym wygodnym domu. A zachwyt ten wypływał stąd, że Tilly, podrzutek, nie miała nigdy rodziny ani ze strony ojca, ani ze strony matki, i wychowywała się na koszt gminy w ochronie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

coraz głębiej. Ból, ból, ból, lepiej bierzcie przykład ze mnie.

0: jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
1: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
0: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu Mama do kwadratu – Emocje. A dzisiaj nietypowy odcinek, bo nie ma ze mną mamy bliźniąt, a jest ze mną bliźniaczka. Połowa teamu, który pewnie nie raz był określany hasłem bliźniaki, a już teraz w studiu Anita Zawisza, filmoznawczyni, która często pojawia się w polskim radiu, żeby opowiadać właśnie o kinie. A dzisiaj trochę o życiu prywatnym. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak ty byś określiła swoją relację z bratem?
2: Ojeju, aktualnie? Czy jak byliśmy
1: aktualnie
2: mali?
1: Aktualnie. Do dzieciństwa dojdziemy.
2: Ojeju, wiesz co, no aktualnie jest różnie, ponieważ ścieramy się, jesteśmy już, można powiedzieć, dorośli i mamy swoje życie. Mieszkamy w dwóch różnych miastach i no i są, powiem tak, jest wielka miłość, ale też są ognie i, że tak powiem, burze i napory, więc myślę, że takie normalne kwestie, jeżeli chodzi brata i siostrę, ale jednak wciąż muszę ci powiedzieć, że jest to taka cząstka mnie. Że jednak czuje się to, nawet jak się jest już takim dorosłym, ma się ponad 30 lat, to faktycznie czuje się, że po prostu jest ten ktoś, a poza tym jakby no trochę też tak podskórnie wiesz, że no on cię rozumie. Wiesz, my mamy ten sam żart, tą samą ironię, wiesz, łapiemy to wszystko w lot, jakby nikomu jakby też no, za bardzo nie musimy przepraszać, że coś przegięliśmy, albo w którąś stronę, albo że coś może, wiesz, no, powiedzieliśmy, że tak powiem, pół słowami, bo my się po prostu rozumiemy. I to ja to widzę, nie? Że mamy idealnie, jeżeli chodzi o poczucie humoru, jeżeli chodzi o nawet tą kąśliwość czasami, to my tak naprawdę to potrafimy. I też nie ma to tak, że odbieramy to jako, ej, no przesadziłeś, halo, no obraziłeś mnie, albo coś. No wiadomo, są też ostre słowa, kiedy potrafimy sobie powiedzieć, że to jest too much, no ale wiesz, o co chodzi, że tutaj naprawdę faktycznie, jeżeli pod tym względem humoru, pod względem właśnie nawet tutaj takich właśnie estetycznych rzeczy, to my faktycznie się super dogadujemy, ale no mówię, aktualnie to jest różnie, bardzo różnie, wiesz, zależy od tematu, zależy też od dnia.
1: Ja nie mam siostry bliźniaczki, ale też mam ze swoją siostrą taką bliską relację i kłócimy się na zabój, kochamy się na zabój,
2: dokładnie.
1: Ale jak coś się dzieje, to nawet jak jesteśmy pokłócone, to nikt na to nie patrzy, tylko od razu za telefon
2: tak,
1: i do siostry.
2: Tak, to prawda.
1: Też
2: prawda.
1: Tak masz?
2: Jak jest już naprawdę, zawsze tak było, że jak działo się źle, czy na podwórku, czy nawet w domu, że nawet jeżeli kłótnia rodziców, to my zawsze byliśmy razem, team. Nagle po prostu, wiesz, no po prostu Polska zbrojna, Polska walcząca i my po prostu razem, nie? Więc faktycznie i tak jest, takie do tej pory. Jak coś potrzeba coś nawet zorganizować. Za chwilę mamy 60 urodziny taty, więc takie jest, no coś robimy, coś tu razem, wspólnie. Więc faktycznie mamy tak, że no tak się wspieramy i tak faktycznie jest taki telefon. Nawet jeżeli trzeba pożyczyć kasę, to oczywiście, że zawsze siostra, no nie ukrywajmy, więc jest tak.
1: Ale oddaje?
2: Oddaje, tak. No, nawet nie muszę przypominać, słuchaj.
1: No to super, to jest naprawdę cenne. Fajnie, że macie taką sztamę. Zazwyczaj rozmawiamy o filmach, więc ja dzisiaj też muszę zapytać o kino, no bo to jest tak, że w filmach, w serialach, w książkach, gdy już się pojawia wątek bliźniąt, to on bardzo często jest taki magiczny, nawet metafizyczny trochę. Gdzieś pojawia się to współodczuwanie, nawet jakieś takie umiejętności, powiedziałabym, telepatyczne. Czy to jakkolwiek ma się do prawdy, czy jest to troszkę fantazji?
2: Wiesz co, z mojego punktu widzenia i że patrząc też na moją relację z bratem, no ja też jestem, u nas wiesz, jesteśmy bliźniakami dwujajowymi, jest chłopiec, jest dziewczynka, więc to też jest trochę inaczej, są potrzeby na którymś tam z etapów inne dla dziewczynki, inne dla chłopca, to jest zrozumiałe, więc o też zupełnie można powiedzieć coś innego mnie interesuje jako dziewczynkę, coś innego interesuje jakby no brata, jako mojego brata, jako chłopca, ale jeżeli chodzi o tą taką telepatię, coś jest w tym stylu, wiesz?
1: Tak?
2: Jest.
1: Opowiadaj.
2: Że potrafimy śnić to samo. Naprawdę. To jest niesamowite, że potrafimy śnić to samo. To, że mamy myśli podobne, że na przykład coś mówię, że coś właśnie tutaj od teraz pomyślałam, mówi, ty ja też. Też o tym samym właśnie przed chwilą myślałam. To się może zdarzać nie tylko bliźniakom, okej, ale na przykład potrafimy śnić to samo, ale potrafimy w tej sytuacji chociażby nawet no, odczuwać te same emocje.

0: gdzie jesteśmy nawet na odległość, nie? I to jest przerażające, że na przykład
1: powiem taką historię. Nie, to jest fascynujące.
0: Zmarła nasza babcia już dawno temu, bo w 2012 roku, ale któregoś dnia właśnie przyjechałam do domu, był mój brat i mówię, że no przedwczoraj śniła mi się babcia i to w taki sposób i tam opowiadam, a Karol mówi, ty, no nie załamuj mnie, mnie też. Ja mówię, weź. I po prostu już rozumiałam siarki, wiesz, że taka sytuacja akurat, że babcia, że tak powiem, zmarła, przyszła do mnie we śnie, mówi to samo i zaczęliśmy sobie opowiadać, w jakich, wiesz, kontekstach, w jakich sytuacjach, więc jest coś takiego. Na pewno ja trochę w to wierzę, oczywiście w filmach to jest czasami, no, too much, wiesz, że przesadzone. I bliźniaki są różnie pokazane, na przykład w horrorach bardzo często występują bliźniaki. No, słynne Lśnienie Kubricka, nie? Te słynne bliźniaczki. Akurat to dla ciebie, wiesz, jak masz córeczki, nie? To jest już kultowe.
1: Pojechaliśmy więc kiedyś na weekend do takiego hotelu, no, który wyglądał trochę gorzej niż na zdjęciach w internecie. No i właśnie zrobiliśmy dziewczynom takie zdjęcie.
0: O jest. Nie, no to już jest kultowy film, więc ja się naprawdę nie dziwię. Ale no to jest takie przerażające, nie? Jakby w tych aspektach właśnie w tym filmie te bliźniaczki były przerażające, nie? Więc są też bliźnięta bardzo często w horrorach i thrillerach pokazywane właśnie tak przerażająco. Nie wiem czemu, ale właśnie ta telepatia, ta metafizyka, jakaś właśnie jest takie, taki senny, wiesz, po prostu, że tak powiem, środowisko takie, że tak powiem, taka płaszczyzna snu, jawy, właśnie horroru, jakichś właśnie takich przerażających, nie wiem, emocji, związane właśnie z bliźniakami. I te przerażające, nie wiem dlaczego, ale jeżeli chodzi o tą telepatię, o tą taką metafizykę, to jestem w stanie to zrozumieć. W końcu, no jakby nawet moja historia pokazuje z bratem, że na przykład ja się urodziłam jako słabsza, urodziłam się pierwsza, ale miałam tylko 2 punkty w skali Apgar. I byłam ta słabiutka,
1: malutka.
0: Dokładnie, ta, która dawali 24 godziny, jeżeli przeżyje, jeżeli będzie okej, po tych 24 godzinach, no to już będzie okej, generalnie. W ten sposób. Wiesz, to były lata 90., początek lat 90., więc no tam wtedy jeszcze, jeżeli chodzi o bliźnięta, mama dowiedziała się o ciąży bliźniaczej w 7. miesiącu ciąży. Więc wiesz, o czym my w ogóle mówimy, nie?
1: O oh wow. Niezła, oh, wow. Niezła niespodzianka.
0: Dokładnie. I to nawet nie to, że jej powiedziała pani ginekolog, tylko powiedziała jej ciocia, że tutaj ten brzuch wygląda, no, nienaturalnie. Tu masz chyba ciążę bliźniaczą, a nie pojedynczą. No i mama poszła i faktycznie zaczęli badać, no i jak najbardziej. Wiesz, ale stare komputery, stare sprzęty, więc to zupełnie, no mam mnóstwo takich historii, wiesz, można powiedzieć, dzisiaj to w ogóle nie do pomyślenia, ale no wtedy, niestety, no takie lata 90., no jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ochronę zdrowia, to pod tym względem wszyscy jeszcze, myślę, trochę raczkowaliśmy, nie? Nawet jeżeli chodzi o technologię. Więc tu jeżeli chodzi o tą taką właśnie wracającą metafizyczność, czy jakąś transcendencję, to faktycznie nawet jeżeli chodzi o nasz poród, to ja byłam ta słabsza, urodziłam się pierwsza. Mój brat w ogóle, no, okaz zdrowia, że tak powiem, na początku, bo potem faktycznie sporo Karol chorował, ale na początku urodził się, faktycznie miał te prawie, już nie pamiętam, czy 10 punktów miał, czy 8, już nie pamiętam, ale był ten silniejszy, ten właśnie, że tak powiem, większy. No i to też właśnie pokazuje bardzo często, no, że będąc w brzuchu mamy, no, jeden bliźniak zawsze coś zabiera drugiemu. Nie jest nigdy 50-50. Wiesz, o co chodzi.
1: Więc no tak.
0: Nawet tutaj ta metafizyka, nie, pokazuje, że no kurczę, to jest takie, no jest takie niesamowite. No jednak sama, wiesz, no ja, ciężko mi powiedzieć, ja nie jestem mamą, nigdy nie byłam w ciąży, więc same nawet noszenie 2 dzieci w brzuchu, to jest dla mnie w ogóle hardcore i coś metafizycznego, więc sama myślę, że dobrze wiesz, nie, jak to w ogóle to odczucia, więc to jest, no, niesamowite dla mnie metafizyka. A to, że jest to połączenie, ja się wcale nie dziwię, no 9 miesięcy razem spędziliśmy w wodach płodowych, potem wiesz, no całe życie, tak naprawdę do mojej wyprowadzki z domu cały czas razem.
1: No ale to jest tak, że wychodziliście do tej samej grupy w przedszkolu, później do tej samej klasy? Czy jakoś wasze drogi się rozeszły?
0: Rozeszły się, no i to właśnie tu jest też bardzo ciekawe pod względem takim psychologicznym, ponieważ rozeszliśmy się w gimnazjum, to ja jeszcze jestem tym rocznikiem gimnazjalnym, kiedy rozdzielili właśnie szkołę podstawową na gimnazjum. I ja po prostu już poszłam do rodziców i powiedziałam, że chcę zmienić szkołę, że już nie chcę być. I powodem był mój brat, i to powiem szczerze, że Karol w ogóle miał nadpobudliwość psychoruchową. To były czasy, kiedy, wiesz, nauczyciele, no właśnie, bardzo często ganili te dzieci za to, że nie potrafią wysiedzieć 5 minut w ławce, rozumiesz, a już nie mówię o 45 minutach.
1: Czyli zawsze on był ten niegrzeczny.
0: Dokładnie. Ten niegrzeczny, ten bardziej bym nawet powiedziała ruchliwy, po prostu więcej miał energii. Nawet nie to, że zachowywał się niegrzecznie, bo on po prostu nawet...
1: No tak, ale w tamtym czasie pewnie tak to się określało.
0: Oczywiście, tak mówiono. Karol, uwaga do dzienniczka, i oczywiście Anita, powiedz rodzicom. Anita, zrób to. Anita, zapisz, bo Karol nie zapisze. Anita to, Anita tamto. Więc ja miałam ogromną odpowiedzialność odpowiedzialność. Ja po prostu czułam jako matka. Nie, ale to już od początku, jak rodzice mi mówili, ja byłam taka, że Karol tylko wołał, że chce siusiu, a ja już biegłam.

0: wiesz, z nocnikiem dla niego, albo rozpinałam mu śpioszki, nie? Więc taka byłam, no to jest nasza chyba kobieca, że my od razu już wchodzimy w tą rolę matki, nie? Widzimy maleństwo i od razu po prostu, chyba już od najmłodszych lat tak mamy, jest zakodowane, nie wiem. Ale tak u mnie było. Ale jeżeli chodzi o tą szkołę, to ja sama po prostu już zdecydowałam, że to jest tłumacz, że ja już po prostu chcę być uważana i w ogóle jakoś tak nazywana ja Anita, a nie my bliźniacy, rozumiesz? Że ja już chcę swoją mieć autonomię, to jest moje biurko, to jest mój rower, to jest moje łóżko, wiesz, że to jest generalnie moje, a nie wszystko generalnie wspólne, razem i tak dalej, nie? Więc tutaj poczułam to, że chcę już po prostu trochę się od tego uwolnić, nie?
1: No i jak się wtedy poczułaś?
0: No dobrze, powiem szczerze, może i brutalnie. Może mój brat będzie tego słuchał, więc wybacz, ale no dobrze się poczułam. Tak po prostu zeszło ze mnie ta ogromna odpowiedzialność. Wiesz, dla dziecka 10-letniego taka odpowiedzialność, że zawsze musi w razie czego, nie wiem, dbać o brata. Ja byłam już, wiesz, to był już na taki etap zaangażowania mojego, że ja nawet pakowałam tornister swój i mojego brata. Po to tylko, żeby no Karol w tej nadpobudliwości, on bardzo często był roztargniony, bardzo dużo rzeczy zapominał, nawet zapominał się spakować, a wtedy w klasie, że tak powiem, w szkole podstawowej, no to była jedynka nawet za to, że wiesz, no nie wzięłaś podręcznika do matematyki czy do polskiego, rozumiesz? Więc nawet ja pakowałam swój plecak, pakowałam mojego brata, żeby tylko po prostu był spokój.
1: Wiesz? No tak, bo jego przypał to był i twój przypał.
0: Dokładnie, dokładnie. I tu było, razem szło na konto. Od razu po prostu bliźniaki, o proszę bardzo, państwo zawisza, jak to niektóre nauczycielki mówiły, nie?
1: Więc... Matko.
0: No trochę tak jest, nie? Że są bliźniaki, jeszcze idą do tej samej klasy, no to idzie na to mają wspólne konto, wiesz? I to jest trochę nie fair.
1: Czytałam kiedyś reportaż o bliźniakach i dwie dorosłe dziewczyny opowiadały taką historię ze szkoły, że chodziły w liceum do jednej klasy. Pan od matematyki wywoływał do odpowiedzi, no i wyczytał tam ich nazwisko, powiedzmy Kowalska do tablicy. A one pytają, która? Wszystko jedno, bo wy i tak umiecie to samo.
0: No i właśnie.
1: I to było dla mnie takie, wiesz, szokujące, jakby ktoś mnie chlasnął w twarz i jako dla mamy też takie, dokładnie, wiesz, bardzo stawiające do pionu, żeby pilnować tej indywidualności moich córek, bo to jest bardzo ważne. Wiadomo, że czasy i świadomość się zmieniły, ale ja i tak czasami słyszę, że bliźniaczki to coś tam, coś tam, coś tam.
0: Tak, tak, dokładnie. A ja ci powiem jeszcze jedną historię właśnie a propos, tak, nawiązując do twojej. Było tak, że był wzywany mój brat do tablicy, miał zrobić jakieś zadanie, ale on był nieprzygotowany. No dobrze, to twoja siostra. Zapraszam, rozumiesz? Mhm. Nie jeden zawisza, no to zapraszam drugiego, nie? Więc tutaj, no to było straszne, powiem ci szczerze. To było już na tyle takie, no właśnie, ale to jest ten system edukacji, który w tamtym czasie, myślę, że no zupełnie byliśmy na innym poziomie, zupełnie, poza tym nie było żadnej ochrony, żadnego podejścia do dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Zero.
1: Gdybym nie było w ogóle świadomości.
0: Zupełnie. Moja mama tylko cały czas chodziła do szkoły i uwrażliwiała nauczycielki, żeby Karol nie był bity po głowie, no bo często dzieciaki, wiesz, a to książką, a to plecakiem, a to, no bardzo często, wiadomo, tam się biliśmy, szturaliśmy na przerwach.
1: Dzieci to dzieci, ale nauczyciele też bili wtedy.
0: Dokładnie, dokładnie, więc powiem ci szczerze, że mama bardzo często chodziła i mówiła, proszę, żeby tylko Karolowi nie w głowę, no bo to jest jakby całe centrum, nie? Tej właśnie nadpobudliwości psychoruchowej. Mama jeszcze w ogóle ze służby zdrowia, więc jak rodzice generalnie, więc tutaj no mieliśmy to, jakby oni mieli tą świadomość. Ale gdybym ja miała tą świadomość co dzisiaj na temat właśnie tej nadpobudliwości psychoruchowej, to uwierz mi, że na pewno dałabym większe wsparcie bratu. No i trochę się wzruszam właśnie.
1: I tak dałaś mu ogromne wsparcie.
0: No,
1: i to nie jest nic złego, że wybrałaś siebie i że chciałaś się no, trochę wybić na samodzielność, indywidualność. Myślę, że to dla bliźniąt jest bardzo ważna sprawa. A zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy cały czas, za przeproszeniem, byliście wrzucani do jednego worka.
0: No niestety.
1: A każdy jednak chciałby być sobą, a nie tylko elementem jakiegoś zbioru i to jeszcze wymiennie. Nie tak. Ty, to ty, spoko, tak, tak, tak. I tak jesteście tak. Tacy sami. A kiedy był taki moment w twoim życiu, że zauważyłaś, że właśnie to jest coś wyjątkowego, że jesteście bliźniakami?
0: Wiesz co, ja miałam to poczucie takiej wyjątkowości, kiedy właśnie byliśmy w podstawówce, gdy jeszcze byliśmy razem w klasie i to było dla mnie wyjątkowe, poza tą szkołą, która no wtedy była naprawdę tym, co mnie, bo ja, wiesz, starałam się być też dobrą uczennicą, czerwony pasek, wiesz, były oczywiście moje ambicje jakieś tak dalej. Karol zupełnie inną mańkę, ja zupełnie drugą mańkę. Ale była ta wyjątkowość, dlatego że ja też odnajdywałam ogromną wartość w tym, że jesteśmy właśnie tym zespołem, naprawdę zgranym zespołem, że wszyscy inni niech się

0: świat wali, niech generalnie tutaj nie wiadomo jak, wiesz, dzieci nam dokuczają, nie wiadomo co, wiesz, jeżeli o to chodzi, ale my i tak jesteśmy razem. I tak było, jak mi się działa krzywda, to Karol zawsze potrafił, że tak powiem, nawet stanąć, wiesz, i w mojej obronie, a jak Karolowi działa się krzywdą, to wiadomo, że ja byłam pierwsza do obrony Karola, więc tutaj faktycznie czułam tą niesamowitą wartość i faktycznie to też bardzo często rodzice nam wpajali, wiesz, że jest nas tylko dwójka i że mamy o siebie dbać, mamy generalnie tutaj, że tak powiem, no, trzymać sztamy razem, grać do jednej bramki, więc faktycznie tutaj no, też dużą robotę mama odwaliła, tak brzydko mówiąc, że tutaj mama bardzo pod względem tej Karola właśnie natłobliwości i psycholog i nawet pamiętam, że wzięliśmy kota, żeby kot go uspokoił, bo to mruczenie, wiesz, powoduje, że i te fale, które tam kot różne tam, że tak powiem, przejawia, to faktycznie uspokaja, wycisza i tak dalej, więc mama wprowadzała naprawdę taki szereg różnych rozwiązań, żeby tylko Karolowi dopomóc tym. On był zupełnie świadomy tego, tej swojej, wiesz, nadpobudliwości, ale w tym wszystkim, no my też, no mieliśmy super fun, no. Biliśmy się, to biliśmy, wiadomo, on mnie szarpał za włosy, ja go gryzłam i drapałam, wiadomo, i to naprawdę czasami tak szło, że potrafiłam wybić szybę, bo mieliśmy takie drzwi od pokoju z szybą, wiesz, to jeszcze potrafiłam, po prostu potrafiliśmy wybić szybę, tak się szarpaliśmy. Więc różne były sytuacje, ale też był właśnie taka, no, niesamowita wartość i też, żeby tak nie było, że to jest negatywny aspekt tego ciągle, że jesteśmy tak wrzucani jako bliźniacy, jako, że tak powiem, jako jedność. Jest z tego też wielka siła, nie? I z tego naprawdę można wielką siłę wyciągnąć, właśnie, że jesteśmy razem, wiesz, na tym samym etapie, w tym samym wieku, w tej samej, że tak powiem, szkole, w tej samej sytuacji i na pewno to jest takie coś niesamowitego, że nawet jak ktoś mi zrobił przykrość i opłakałam, to od razu poszłam do Karola i wiesz, że i w szkole, jeszcze nie, rodzice byli w pracy, ja wiedziałam, że jest tylko Karol i więc zawsze jak szłam i generalnie i tak, no miałam zawsze jakieś od niego wsparcie, nawet jakieś naprawdę bardzo podstawowe, bądź na ułomnym, że tak powiem, poziomie, ale zawsze wiedziałam, że po prostu jest, wiesz, nawet ta świadomość, że po prostu jest, nie? Że jest mój brat, że w razie czego tutaj razem chodziliśmy do szkoły, razem wracaliśmy z tej szkoły, to zawsze jest takie, wiesz, no taki partner, no dzisiaj szukamy my kobiety partnera na życie, a to generalnie był mój partner, jeszcze zanim w ogóle szukałam już takiego zupełnie innego, bardziej romantycznego partnera, wiesz? Więc to też jest, myślę, że fajne, nie?
1: No i będzie z tobą zawsze.
0: Dokładnie. Dokładnie.
1: Tak, to jest taka no pewnie nie zawsze i nie w każdym przypadku, no ale super, że akurat u ciebie tak, że jest to taka wyjątkowa relacja i taki bardzo dobry, o ile nie najlepszy przyjaciel.
0: Oj tak, to na pewno, że tak jest coś w tym, że tutaj ta przyjaźń się rozwija, ona i tu ma wszystkie właśnie burze, napory, ale jest też mnóstwo szczęścia, radości, wiesz, czasem słońce, czasem deszcz, to
1: no,
0: prawda?
1: No jak to w życiu.
0: Dokładnie, ale no jednak jest to taka przyjaźń faktycznie, która myślę, że to tak do końca życia, no. No jednak siebie znamy najbardziej.
1: No tak, najdłużej.
0: Najdłużej,
1: no bo jeszcze tak. Tych 9 miesięcy.
0: Tak, czasami nawet rodzice nie wiedzą, wielu, jeżeli mama to będzie słuchała, to może się dowie, ale generalnie o wielu sytuacjach nie wiedzą, które my sami gdzieś tam wiemy, albo wiesz, zatailiśmy i tak dalej, trzymaliśmy sztamę i tak dalej, więc no, ja bardzo czasami kryłam Karola w różnych sytuacjach, w różnych takich sytuacjach, kiedy tylko nie mów rodzicom, bo wiadomo, że będzie miał karę, nie? Broniliśmy siebie nawzajem przed karami, a było mnóstwo tych kar zawsze, nie? Kara za to, za tamto, więc...
1: Chciałabym jeszcze porozmawiać trochę o waszej mamie. Co wasza mama mówi na temat bycia podwójną mamą? Czy to było dla niej trudne, czy właśnie są też opinie, że to jest łatwiejsze, gdy się ma bliźniaki, przynajmniej od jakiegoś momentu, no bo bawią się ze sobą, właśnie trzymają sztamę, wspierają, opiekują się sobą, no i może być to jakieś takie odciążenie dla rodziców.
0: Wiesz co, mama zawsze wypowiadała się, zawsze mówi w ogóle, bardzo często wracamy do tych czasu, chociażby tego, jak dowiedziała się o tej bliźniaczej ciąży, jak już powiedziałam, bardzo późno, 7 miesiąc ciąży, no to hello. Więc bardzo często mówi, że to było ogromne szczęście, że w ogóle była najszczęśliwsza, jak nas urodziła, że faktycznie, że to jesteśmy jakby dwójka, że tak, dwoje dzieci w ogóle jej największe dwa szczęścia. I to takie jest fajne usłyszeć to, wiesz, od mamy. Ale powiem ci szczerze, że jest takie fajne powiedzenie, że do wychowania dzieci potrzebna jest cała wioska. I to było u nas. To było u nas, że byli jedni dziadkowie, byli drudzy dziadkowie, było rodzeństwo. Mamy bardzo zaangażowane. Moja mama ma 5 rodzeństwa.
1: O, oh, wow.
0: Tak. Jeszcze niektórzy wtedy mieszkali w domu rodzinnym, no bo byli, no, że tak powiem, no jeszcze nieletni. Więc faktycznie nawet czasami ta różnica między moją ciocią, a moim wujkiem ze mną i z Karolem jest naprawdę na tyle mała, że mówimy do siebie

0: po imieniu, wiesz. Więc naprawdę tutaj była cała wioska, która, że tak powiem, wioska, jeżeli chodzi o rodzinę, która naprawdę się nami zajmowała, nie? I to było,
1: to było
0: niesamowite.
1: Piękne.
0: Tak, tak. Że tutaj faktycznie bardzo dużą rolę odegrali rodzice mamy, bo tutaj głównie jakby z nimi mieszkaliśmy. Z tego, co wiem, przez tam pierwsze kilka lat. I faktycznie, no, mama mogła, wiesz, się wyspać, tata szedł do pracy, a dziadkowie, babcia, jedno dziecko, drugie dziecko i po prostu, wiesz, nie? I karmienie i tak dalej, więc tutaj faktycznie cała wioska, nie? Ale mama pod tym względem, jeżeli chodzi o ciążę, to nawet powiem szczerze, że właśnie nie mamy żadnego zdjęcia, mamy w ciąży i to sama mama mówi, że nie wie, jak to się stało, ale moja mama też miała leżącą ciążę i po prostu bardzo źle się czuła. To była od początku ciąża, po prostu gdzie wymiotowała, gdzie była słaba, bardzo schudła w ogóle w ciąży, bardzo, o wiele jeszcze bardziej schudła niż nawet przy tyłach, gdzie bardzo często, no to jest naturalne, że tyje się w ciąży, no bo nabierać tych kilogramów, bo jednak faktycznie dziecko trochę też zabiera tych zasobów, a tutaj w ogóle w drugą stronę, więc my wyssaliśmy te wszystkie soki z mamy, nie? I że ona po prostu totalnie leżąca plackiem to była ciąża, więc może dlatego nie było żadnych zdjęć, no bo czemu robić kobiecie zdjęcia w takim momencie?
1: No tak, nie ma się na to nastroju. No. Ja pamiętam, że zamówiłam sobie sesję zdjęciową do szpitala, taką, wiesz, to są takie sesje 24 godziny po porodzie. A czułam się tak fatalnie, że a ja już zapłaciłam w ogóle za tę sesję. Napisałam do tej dziewczyny, że sorry, ale ja po prostu tak się czuję, że ja no nie jestem w stanie zapozować do żadnego zdjęcia. W ogóle nie przyjeżdżaj.
0: Ale czy odważna byłaś wtedy?
1: Tak, bo ja w ogóle jeszcze zanim zaszłam w ciążę, to ja sobie wyobrażałam, że wiesz, ja będę kręciła rolki, robiła live, że w ogóle, wiesz, sesje zdjęciowe z brzuszkiem, że ja będę ćwiczyła, tak, no tak, wszystko tak, będzie. Tak. A potem czułam się właśnie tak fatalnie, że gdyby nie to, że na szczęście w 5. miesiącu ciąży zrobiłam jedną sesję zdjęciową, to chyba też właśnie bym miała tylko może jakieś selfiaki. No, w czasach twojej mamy selfiaków nie było, więc tak. Dlatego nie ma zdjęć.
0: Tak.
1: No bo właśnie już jest tak ciężko później, już tak bardzo nie ma tych ciuchów, w ogóle nie ma w co się ubrać. Chodzisz po prostu w jakimś jednym t-shircie, w którym jeszcze się mieścisz, no że nie ma chęci na to. Także jeżeli ktoś sobie myśli, chciałabym mieć bliźniaki, to polecam, bo to jest wspaniałe, ale ta ciąża no, do jakiejś super przyjemności nie należy. Chciałam cię zapytać o twoje ulubione wspomnienie z bratem.
0: Ojeju, jedno ulubione wspomnienie z bratem? No to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, ja bardzo lubię nasze wakacje w Kaszubach. Ja w ogóle jestem z Gdańska, więc bardzo często co roku, jak tylko pojawiały się, że tak powiem, zaczynały się wakacje, to my od razu, że tak powiem, na Kaszuby, na domek, wyjeżdżaliśmy właśnie z rodzicami i no i tam naprawdę no mieliśmy, że wiesz, rodzice swoje, a ja z Karolem po prostu w długą i robiliśmy wiele różnych rzeczy, dokładnie, od wiesz, budowania najróżniejszych, nie wiem, rzeczy z piasku, albo też i nie z piasku, bo generalnie wiadomo, zabawy w jeziorze, albo też i w lesie, więc bardzo, bardzo to jak najbardziej takie wspomnienia właśnie z tych wakacji, że takie wiesz, czasy bez troski, bez tej szkoły, która jednak była bardzo dla nas obciążająca. No i właśnie tutaj nasze takie pomysły, bo no mój brat jest szalony, ja również jestem taka szalona, postrzelona, ale ja jestem bardziej taka do ziemi, nie? Że ja jednak, wiesz, mam swoje cele, mam swoje plany, a Karol jest taki, co będzie, to będzie. Czasami mu tego zazdroszczę, wiesz, takiego luzu totalnego, że...
1: A czasami pewnie wkurza to.
0: A czasami to wkurza, dokładnie, dokładnie. Ale te wakacje jak najbardziej, to wtedy jeszcze zupełnie nie myślałam o jakichś celach, że wiesz, tutaj studia, wiesz, w innym mieście, nie wiadomo co, więc jak najbardziej to jest zupełnie byśmy tylko dla siebie. I takich, no matko, wiele było sytuacji, które faktycznie mogłabym przywołać, różnych takich zabaw, ale też moje jedne z fajniejszych wspomnień jest to, kiedy Karol stanął w mojej obronie, bo też byli tacy, że tak powiem, dzieciaki w szkole, czy to pamiętam, czy wyzywały mnie, czy coś, i Karol wtedy stanął w mojej obronie, albo faktycznie jak już miałam różnych tam
1: absztyfikantów,
0: pamiętam, i Karol powiedział, czy w razie czego, siostra, to mów, to ja tam pojadę i zrobię z nim porządek, nie? Że to są takie fajne rzeczy, wiesz? Że jak nie tata, no to jest ten brat, nie? Który wiesz, no tak fajnie, to fajnie, to takie jest naprawdę, myślę, że nie tylko to mają bliźniaki, myślę, że to generalnie jest jakieś rodzeństwo, wiesz, brat i siostra, to też występuje, ale takie to wtedy dla mnie było budujące, że takie jakieś ciepło.

0: To ja jeszcze na koniec chciałam cię prosić o jedną radę, którą chciałabyś dać rodzicom bliźniąt, na co warto zwrócić uwagę, co z twojego punktu widzenia już jako dorosłej bliźniaczki było, jest ważne, co może być takie właśnie bardzo istotne.
1: To przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że dzieci nie są niegrzeczne, zachowują się niegrzecznie. To po pierwsze, żeby bardzo często to słyszę, że jesteś niegrzeczna, albo nie wiem, właśnie za to dostaniesz karę, albo do konta, nie wiadomo co jeszcze. A tutaj nie chodzi o to, że dzieci są złe, bo dzieci nie są z natury złe, tylko chodzi o to, że zachowują się czasami nie tak, jak powinny, więc zachowania mogą być niegrzeczne, czyny mogą być niegrzeczne czy złe, ale same dzieci nie są niegrzeczne ani złe, więc to po pierwsze w ogóle tak chyba do rodziców, a jeżeli chodzi o rodzice bliźniąt, to co już nawet powiedziałam, żeby budować to, tą wartość na tym, że jest to team i to na pewno od zawsze, to zawsze będzie team i tak jak rodzice na to zapracują za młodu, tak muszę powiedzieć, tak to też będzie w dorosłym życiu. Naprawdę, jak rodzice będą budować wartość wśród bliźniąt, że są razem, że właśnie grają do jednej bramki, mają siebie wspierać, mają być dla siebie oporą i nie wiadomo jeszcze jakkolwiek inaczej nazywać, jakiekolwiek tutaj określenia dawać, to faktycznie to potem zaprocentuje w dorosłym życiu, nawet jeżeli ich drogi się rozejdą, nawet jeżeli będą w innych miastach, w innych krajach, bo faktycznie albo założą rodzinę, wiadomo, w zupełnie innym miejscu, to na pewno zawsze tutaj będzie, że i tak jest ten team, jest ten tandem. Więc to na pewno, a po drugie też, po trzecie nawet, to też dbać zarazem o tą indywidualność, że jeżeli jedna chce to pozwalać, to nie znaczy, że od razu to drugie dziecko musi to samo chcieć, a przede wszystkim, i to może jeszcze w ogóle po piąte, nie rywalizację. U bliźniąt jest bardzo duża rywalizacja. U mnie było, uwierz mi, tego ogromna część, nie tylko ze strony rodziców, a ze strony rodziny, że zobacz, Karol, twoja siostra robi to, zobacz, Anita, a Karol to już mówi, chodzi.
0: Czyli to porównywanie.
1: Bardzo. To jest w ogóle najgorsze, co może być, bo potem my wchodzimy już właśnie w okres szkoły i na przykład już potrafimy powiedzieć, a Anita miała to, a ja nie mam. I albo Anicie zawsze pobłażaliście, albo Karol to zawsze ma fory, albo i cały czas jest to, wiesz, porównywanie. No wiadomym jest, że na pewnym etapie już na przykład na studia, wybrałam studia, Karol wybrał inne studia, zupełnie nasze drogi się rozeszły.
0: A jakie? Jestem bardzo ciekawa.
1: Ja?
0: Nie, ty to wiem. Karol.
1: Matko, co on wtedy wybrał?
0: On... Boże, chyba, że twoja droga naukowa też była jakaś kręta.
1: Moja była, tak, moja była kręta, bo ja na początku wybrałam w ogóle zupełnie co innego, nauki polityczne, więc trochę co innego, ale Karol po Technikum Łączności w Gdańsku poszedł właśnie na jakieś... Matko, wiesz, że nie pamiętam, bo on to rzucił po roku. Mój brat zrezygnował z studiów, teraz jest na zarządzaniu, więc cały czas jeszcze tak kontynuuję, więc trzymam kciuki. Tak jest, trzymam kciuki, ale... Pierwsze, Boże, nie pamiętam. Widzisz, teraz wyjdę na wyrodną siostrę, ale nie pamiętam. Ale zupełnie inne. Karol w ogóle jest ścisły. I to jest niesamowite, że właśnie dlatego nie możemy wrzucać bliźniaków w jeden worek, bo naprawdę nasze charaktery, nasze predyspozycje, nasze talenty mogą być różne. I to widać. Mój brat jest totalnie ścisły mózg. On jest bardzo taki analityczny, matematyczny. Ja totalna humanistka. Wiesz, ja potrafię ci się pięknie wypowiedzieć, pięknie napisać, wiesz, jakby totalnie właśnie to wiedzieć, że filmy to jest coś, co lubię, opowiadać o filmach, opisywać filmy, czyli to, co naprawdę jestem, w czym jestem dobra, a Karol totalnie tutaj analityczny umysł. On ci tutaj zrobi tutaj co jeszcze tutaj wspomóc, żebyś podniosła swoją oglądalność albo nie wiadomo co, wskaźniki i tak dalej, wiesz, jakby na tym etapie.
0: Więc no super, co innego. Chętnie poznam Karola i pogadam na ten temat. Wnioskuję po prostu, że pięknie się uzupełnia. Stanowicie właśnie taką fajną całość jako rodzeństwo. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: To ja dziękuję.
0: Anita Zawisza dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Avenue du Gard.

Picture you upon my knee. Tea for two and two for tea. Me for you.